0: mierze zna się już też z poprzednich mistrzostw.
1: Tak, no bo to są właśnie takie te rozgrywki. No to, one też wtedy, to był pierwszy awans na taką dużą imprezę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo przecież w tym roczniku te mistrzostwa nie odbywają się od niedawna. I to będzie na pewno atut, dlatego ja mówię, ale zobaczymy. To już minęło troszeczkę okres czasu i mówię, to będzie,
0: czy ten rozwój jest właściwy.
1: Jeżeli patrzymy na, ja mówię, jeżeli obserwuję Zosię, no to Zosia zrobiła kolosalny postęp. Czy teraz to mi przełoży na te Mistrzostwa Świata? Zobaczymy. Ja nie ukrywam, że sobie akurat mówię, no nie, dziewczyny nie grają tutaj w Łodzi, ale sobie ostrzę, bo już idę na mecz USA i Japonia. W mojej ocenie to są też zespoły, które na pewno będą się zaliczały do faworytów i nie ukrywam, że spodziewam się dobrego widowiska i serdecznie wszystkich zapraszam, jeżeli mają taką możliwość.
0: No też te zaproszenia przyjdzie czas. To co, to prześledźmy te grupy. Trochę już było wspomniane, że te grupy są naprawdę różnorodne. Tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Nie ma sytuacji, żeby w jednej grupie były dwie drużyny z tego samego kontynentu.
1: Tak, no czyli mówię, 24 zespoły, no najliczniej Europa. Reprezentowana jest Europa, no ale to tak zawsze jest, tak, że jednak ta piłka w Europie, aczkolwiek ta, no, kobieca niekoniecznie, tak? Ale widocznie z rankingu i z innych sytuacji, czyli eliminacji wynikało, że nam przysługują Europie 6, czyli 5 miejsc.
0: 5, no bo jedna
1: gospodarz, a pozostałe mają po 4 miejsca i po 2 miejsca, ale tak jak redaktor wspomniał, jest różnorodność, tak? W każdej grupie z każdego kontynentu. Czy to Europa, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa.
0: Australia i Oceania też.
1: Oceania.
0: No dobrze, no to
1: i
0: co?
1: Azja.
0: To żeby nie być gołosłownym, to lecimy tymi grupami. Grupa A, Polska, Meksyk, Argentyna, Benin. No i właśnie, co tutaj, jeśli chodzi o sytuację Polek, możemy powiedzieć. Pewnie trudno też coś więcej mówić, no bo tak naprawdę no, same te drużyny, tak jak mówimy, są
1: myślę,
0: dość egzotyczne, ale na pewno też zderzenie z zupełnie inną piłką, tak? No, podejrzewam, że zawodniczki Beninu, no to może być jednak taki trochę bardziej futbol siłowy, Argentyna, Meksyk.
1: Ja
0: pewnie techniczny.
1: Ja jakby szukam analogii do seniorskiej piłki w wykonaniu kobiet, tak? No i to są zespoły, które też jak grają na tych dorosłych mistrzostwach świata, to są i ciekawe mecze i podają różne rozstrzygnięcia. Teraz jest kwestia terminarza, tak? No nie znam składów osobowych poszczególnych zespołów. Jak niektóre kraje do tego turnieju podeszły, a przede wszystkim kluby. Bo jak wiemy, na przykład w Europie liga idzie pełną parą i z tego, co widziałem, wszystkie ligi grają. Czy zwolnili zawodniczki? Podejrzewam, że jest przymus i musisz zwolnić.
0: Ale były jakieś dyskusje na ten temat.
1: Były te dyskusje i też jest dyskusja też w polskiej lidze. Tak? No nasza ekstraklasa akurat stoi. No. Ja by tak termin troszeczkę, ja by teraz już z punktu szkoleniowego termin
0: wrześniowy jest niefortunny.
1: Wrześniowy, niefortunny, no bo w naszej sytuacji klimatycznej, no to wrzesień, no to jest najlepszy miesiąc do grania, tak? Rozpoczyna z rozgrywki, przygotowania, masz okres przygotowawczy, trenujesz, pierwsze 4 mecze grasz, nie wiadomo to, czy jesteś w formie, czy nie. I ten wrzesień jest takim miesiącem, gdzie fajna pogoda, trawa zielona, wszystko
0: już nie 30
1: bujne.
0: Parę stopni.
1: Rzadko, ale to jest taka temperatura, gdzie można sobie spokojnie i raptem na miesiąc, mówię, taki SMS, mówię w tym przypadku, tak? Bo jest kilka reprezentantek nie? I PZPN całą ligę, czyli miesiąc nie gramy i teraz nie wiem, jak to będzie w innych zespołach, ale podejrzewam, że do takiej rangi, no to przyjadą w najsilniejszych składach, jakie na ten dzisiaj państwa stać i podejrzewam, że to będą wyrównane mistrzostwa i tak trudno szukać, wiadomo, kto broni.
0: Korea Północna.
2: Tak, i to chyba była taka
0: niespodzianka. To uwaga, tutaj nie jest żadna pomyłka. Korea tak. Północna i będzie to ubronił.
2: I to u nich ten jednak dyscyplina, reżim przyniosły wielki, bo to na pewno trzeba uznać jako sukces. Mam nadzieję, że tak już teraz humorystycznie, że jeżeli tu obronią to mistrzostwo, to wszystkie wrócą do swojego kraju.
0: No, wtedy
2: ja jest tak. Z całego serca tego życzę, bo w takim systemie, jakim one funkcjonują, przyjadą, na pewno podejrzewam, że żadna z nich nie była jeszcze w Europie. Może gdzieś jakimś tam przypadkiem przyjadą, zobaczą, że życie troszeczkę inaczej też wygląda.
3: Tak, no jeśli odnoszę się do tego, jak wygląda nasza grupa, na pewno jest wymagająca i to też trzeba powiedzieć sobie wprost. Chyba na papierze najtrudniejszym rywalem będzie Argentyna. Meksyk jest bardzo dobrze zorganizowanym zespołem. Benin, no nie wiadomo, zresztą chyba to też podkreślał trener Kasprowicz, że
0: największa
3: tutaj,
0: taka...
3: tak, tutaj będą musieli dobrze analitycy zrobić swoją robotę, ale chyba to robią, bo też to widać po wynikach. No ja nie chcę powiedzieć, że sobie nie wyobrażam, ale wierzę mocno w to, że to wyjście z grupy, no wywalczą to dziewczyny, bo po prostu je na to stać. I tyle, tak? No co dalej? To poczekajmy, po prostu cierpliwie poczekajmy. Niech te rozgrywki grupowe się zakończą.
0: No to ten pierwszy mecz Polek 5 września w sobotę o 15 w Katowicach. No to tutaj niestety do Łodzi na ten mecz nie zaprosimy, ale mecz Polek z Argentynkami, więc no być może to właśnie taki będzie mecz, dobry wynik na początek, da wtedy lepsze otwarcie.
2: Dla układu tabeli może być to tak, no, spotkanie.
3: Ważne, tak jak trener właśnie mówi, dla układu tabeli, ale no pamiętajmy o tym, że no, nasze dziewczyny mają doświadczenie, jeżeli chodzi o grę na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy, więc mam nadzieję, że ta trema, jeżeli jakaś tam będzie, to z pierwszym gwizdkiem po prostu dziewczyny o niej zapomną i będą robić to, co potrafią najlepiej, czyli będą grać w piłkę.
0: No to tak wracając do tego 79, to faktycznie ta trema tak od razu znika?
2: Nie, my jechaliśmy tam, jak zobaczyliśmy, jaką mamy grupę, to mówimy, my tu nie mamy szans, czyli mieliśmy w grupie Argentynę.
0: No właśnie, też Argentynę, nie?
2: Tak, byłą wtedy jeszcze Jugosławię, no to przecież oni mieli takich zawodników, że mówimy, gdzie my tu pasujemy. I akurat też tak się ułożyło, że graliśmy pierwszy mecz z Jugosławią, tak? No i mecz życia zagrał Andrzej Pałasz, strzelił dwie bramki, wygraliśmy 2-0 i wtedy mieliśmy mecz z Indonezją i mówimy, na pewno to musimy wygrać, bo widzieliśmy, że to jest najsłabszy zespół. Wygraliśmy chyba 7 albo 6-0. I wtedy wiedzieliśmy, że wychodzimy z grupy i ostatni mecz z Argentyną. O niczym nie... Znaczy, decydował, bo kwestia była, z kim będziemy grać w półfinale. Trafiliśmy na Hiszpanów i to był ciężki dla nas mecz. Przegraliśmy z Argentyną 4-1, ale wyszliśmy Hiszpanów. Żeśmy w karnych ograli i graliśmy potem. Ale potknęliśmy się w półfinale na Rosjanach. I o brązowy medal przegraliśmy też z Ameryką Północną, z Urugwajem w karnych 5-4, tak? Ale czwarte miejsce żeśmy doszli, a jechaliśmy praktycznie jako trzeci zespół z Europy, ale tak...
0: Trochę
2: Jugosławia, tak, Rosja, Anglia były wyżej oceniane.
0: No dobra, a jeśli chodzi właśnie o takie granie turniejowe, to co tutaj z punktów widzenia też szkoleniowych, no i z punktu widzenia uczestnika też właśnie takich mistrzostw, co tutaj będzie odgrywało kluczową rolę? No bo to są 3 spotkania w niespełna tydzień, 5, 8, 11 września.
2: Ja mówię, jeżeli zespół jest dobrze przygotowany, no to... powinien sobie poradzić, ale mówię, to z punktu widzenia, jak jest dobre rozeznanie, a nie ma się rozeznania, jeżeli chodzi, tak jak trener Kasprowicz mówił o zespół z Afryki, to dobrze jest zagrać właśnie ten pierwszy mecz z Argentyną, bo wiadomo, na co Argentynę stać i wtedy zobaczyć sobie pozostałe tych dwóch przeciwników i jak one się prezentują i co prezentują. Wtedy jest jakiś materiał szkoleniowy. Gorzej jakby właśnie się trafiło pierwszy mecz z takim Beninem i nie wiadomo, co ten zespół ze sobą prezentuje, to mówię tak z punktu szkoleniowego, a mówię, z punktu szkoleniowego to najważniejsze, wygrasz pierwszy mecz i masz

0: dla nas ważne. Znamy tego przeciwnika, więc może to będzie jakieś ułatwienie. No zobaczymy. No te dziewczyny wiedzą, co mają zrobić, także zostaje trzymać po prostu za nie kciuki, nie?
1: No dobrze, to co? To jeszcze powiedzmy o innych grupach też w ogóle, żeby powiedzieć, jakie te drużyny wszystkie grają na tych mistrzostwach. Grupa B, Brazylia, Anglia, Kanada, Tanzania. No, jakbym patrzył pod kątem piłki męskiej, no to Brazylia, Anglia, ale może mnie tutaj poprawicie, że Kanada pewnie też.
2: Nie męskie, ale i kobiety.
1: Kobiety tak, też.
2: To są zespoły, które są zawsze w czwórce tak wielkich imprez, tak? Czy Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, tak? To one są zawsze się gdzieś tam w tych rejonach obracają.
1: I to też grupa, której w Łodzi nie zobaczymy. Zobaczymy jeden mecz z grupy C. To taka ciekawostka. Ostatni mecz Korei Południowej z Ekwadorem, a poza tymi dwiema drużynami w tej grupie jeszcze Gana i Francja. No to tutaj chyba francuski takie na papierze.
0: Na papierze by tak wyglądało, tak, ale spotkają się dwa fizyczne zespoły, więc też o tym trzeba pamiętać. No ale chyba o większym ograniu możemy mówić, jeżeli mówimy o reprezentacji Francji.
2: No i zobaczymy, bo przecież oglądamy ostatnią Ligę Mistrzów, tak? I czy nawet eliminację naszej seniorskiej drużyny, to tam kilka, nie wiem, dwie albo trzy grały, które mogą na tych mistrzostwach świata grać. I teraz zobaczymy, czy będą w tej reprezentacji do U20 grać, czy jednak nie. Tak? Mówię, to jest cały czas ten jakby znak zapytania, te poszczególne, jeżeli chodzi o Francję, Anglię, czy te, które normalnie z wieku mogłyby w tej reprezentacji grać, czy będą na tych mistrzostwach.
1: A co do Francji, no to też taki kierunek, można powiedzieć, który upodobały sobie trochę były piłkarki SMS-u. To już z trenera drużyny, no bo tam tak, to przez Francję bardzo, się przewinęły cztery chyba? Cztery albo pięć nawet.
0: Chyba nawet więcej.
2: Jakbyśmy tak policzyli,
1: Wiktoria Zieniewicz, Kopińska,
0: Grzybowska. Jedlińska,
1: no jeszcze Nadia. Domin. I Nadia jeszcze też
0: poszła.
2: Kryzyman, Domin.
0: Domin.
2: Nie, no. Jedenastka.
1: Prawie tak.
2: Jeszcze trochę.
1: Mistrzynie Polski. No. No dobrze, to co? To wracamy do tych mistrzostw teraz U20, no bo w końcu...
2: A jeszcze bramkarka była, nie poszła do Paris Saint-Germain?
0: No tak. Szperkowska.
2: Bramkarka jest tam, obrończyni.
0: Już można budować.
1: Już na pewno Liga Szóstek. Spokojnie. No dobra, to wracamy do mistrzostw świata U20, bo grupa D, no i w końcu możemy powiedzieć o jakichś meczach, które faktycznie w Łodzi, no bo już tutaj zapowiedzieliśmy, że tych meczów tyle będzie, a póki co na razie byliśmy w Katowicach, w Sosnowcu, w Bielsku Białej, no i tak kawałek tylko w tej Łodzi. Natomiast no, grupa D już prawie w całości właśnie mecze odbędą się w Łodzi. No i to zdaje się tutaj, tak jak mówiliście wcześniej, no nie wiem, wnioskuję, że to może być nawet grupa śmierci. Japonia, USA, Nowa Zelandia i Włochy. Mm. No to Japonia, USA, tak?
0: To tutaj tak, to myślę, że będzie faworytki. Chyba najlepszy mecz w tej grupie.
2: Włoszech i tu będzie właśnie, to jest taka chyba jedna z najmocniejszych grup, porównując to do piłki seniorskiej kobiet, mm-hmm. tak? No ale przecież wiele, mówię, tych zawodniczek już młodych gra w tej dorosłej reprezentacji, także zobaczymy, czy to się potwierdzi na boisku, ale...
1: Czyli co, wybieramy mecz Japonia-Stany?
2: Ja idę właśnie.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że to naprawdę warto się na to spotkanie wybrać, tym bardziej, że Stany Zjednoczone to chyba jedne z faworytek tego, znaczy nie chyba, faworytki tego turnieju.
1: 9 września, 18, Stadion Miejski przy Alei Unii w Łodzi. No to już można sobie wpisać w kalendarz, jak ktoś chce zobaczyć taki mocny mecz od razu w fazie grupowej, a przechodzimy teraz do grupy E i tutaj też prawie wszystkie mecze w Łodzi i tutaj obrończynie tytułu. Korea Północna, Portugalia, Kostaryka, Kolumbia. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, ta egzotyka w pełni, choć to jedna z nielicznych grup bez przedstawiciela drużyny z Afryki z kolei. Tutaj co? Pewnie Korea.
0: No chyba tak, tutaj
1: jako faworytki.
0: Raczej na niespodziankę chyba nie ma co liczyć, ale tak jak pan redaktor powiedział, grupa ciekawa, taka barwna, więc no, może ktoś się zaskoczy.
1: Dużo podobnej piłki, no bo i Portugalia, tak. Kostaryka, Kolumbia.
0: Myślę, że to drugie miejsce

0: między tymi drużynami?
1: Ja myślę, tak mówimy Korea, ale to mówię, to jest inny rocznik.
2: Inne mistrzostwa. Mhm.
1: Tak, inny rocznik. Ja mówię, zawsze jeżeli chodzi o daną kategorię wiekową, jest zdecydowanie łatwiej sobie wyselekcjonować i dobrać zawodniczki, niż to jest w piłce seniorskiej, gdzie ten przedział wiekowy jest zdecydowanie mniej większy. Tak? A znając tam podejście i dyscyplinę, jak to tam to wszystko funkcjonuje, to zobaczymy, czy to akurat się też potwierdzi w tym zespole, ale to będziemy mądrzejsi, bo ich jest ciężko gdzieś i namierzyć, i obejrzeć.
2: Coś obejrzeć, no właśnie.
1: Obejrzeć,
2: no
1: to i dopiero będziemy jakby mądrzejsi, jak zobaczymy to sobie na żywo. Czy
2: no
1: to
2: je.
1: Rzeczywiście jest, bo może grupa nie jest aż na tyle mocna, no ale jakiś tam poziom te zespoły muszą prezentować.
2: No to jest to też taki turniej, no ja mówię, mocno egzotyczny z uwagi właśnie na to, że no raz juniorskie drużyny, tak, do lat 20, no a dwa naprawdę też te niektóre reprezentacje takie bardzo egzotyczne, no i chyba przejdziemy do tej najbardziej egzotycznej, która jest w grupie F, moim zdaniem, może ktoś ma inne, Nowa Kaledonia, no to... Na mistrzostwach jakichkolwiek pierwszy raz się spotykam, że Nowa Kaledonia.
1: Ale ja będę znowu szukała Nowa.
2: Dlaczego, dlaczego nie, ale oczywiście.
1: Niedawno mieliśmy męskie mistrzostwa
2: oczywiście,
1: świata.
2: Oczywiście,
1: że tam tak. Tacy przyjechali, że niektórzy nie wiedzieli, jak się to państwo, gdzie jest, jak się nazywa Kukurao?
2: Curaçao.
1: I byli rewelacją. I to jest właśnie też cała piłka, bo przecież oni się tam, one się tam nie dostały jakby z przypadku, no, tylko coś muszą reprezentować i mam nadzieję,
2: no, zdaje się, że musiały być może pokonać Australię, tak, chyba, że Australia też w strefie tej azjatyckiej. No
1: to już... To nie są te czasy, jak 50 lat temu, jak były Mistrzostwa Świata i było tylko 16 zespołów i przyjeżdżał zespół z Afryki i pamiętam, przyjechał taki czy tam z innego kontynentu, gdzie widać, kto decydował. Tak, decydowała Europa i Ameryka Południowa i inny nikt się nie liczył. No to jak przyjechał jakieś tam, nie jakieś, no Haiti, no to im Polacy
2: siódemkę,
1: tak? No ale ja pamiętam takie Mistrzostwa Świata, gdzie Brazylia u siebie przegrała z Niemcami.
2: Też siódemeczkę.
0: No, siódemkę, tak?
2: Tak, 2014 chyba.
1: 14, no.
2: Tak.
1: Brazylia była gospodarzem.
2: Tak jest, no, wszystko się zgadza. No, wielka klęska Neymara i spółki. No ale wróćmy jeszcze do tej grupy F, bo tutaj też pewnie jedne z kolejnych faworytek, Hiszpanki. No a poza tym Nigeryjki i Chinki. No to też tak egzotycznie, ale pewnie...
1: Być też ciekawa grupa.
2: Jeśli szukamy tych faworytek, no to tak, Amerykanki, mhm. Hiszpanki.
0: Hiszpanki.
1: Japonki.
0: No Korea jako obrońca tytułu.
2: No i co, Brazylia?
1: Polska.
0: Okay. Brazylia, tak.
2: Wpisujemy Polskę, dobrze.
0: Życzymy sobie i dziewczynom, żeby faktycznie...
1: Po fazie grupowej też.
0: Można było mówić, że mogą zajść gdzieś dalej niż tylko wyjście z grupy.
2: Taki czarny koń.
0: Oby. Gramy u siebie, to jest duża.
2: Zwykle, no bo to też moglibyśmy tutaj szukać czarnego konia, ale to myślę, że jak postawimy na Polskę, wszyscy jednogłośnie, to będzie.
1: Jakbyśmy tak patrzyli kontynentalnie, no to Europa, Hiszpanki, francuski. Jeszcze... O dziwo nie ma Niemek, tak?
0: Tak, tam tak. Jest troszkę kryzys. No, jest.
1: Tam jest tutaj... kryzys, tak? Jakbyśmy sobie tak popatrzyli. Tak? To są te z Europy kraje, które powinny coś tam ugrać, tak?
2: A jeśli chodzi o Niemki, no to jest najbardziej utytułowana drużyna w tych rozgrywkach U20.
1: Patrzymy tam Amerykę Południową, to wiadomo, Stany Zjednoczone, no i Azja jest zawsze mocna, tak? W tych grupach młodzieżowych, tak? Czyli Japonia, Korea, mogą być obie Koreę.
2: Bo jeszcze jest też południowa, tak?
1: Tak.
2: No to jeszcze a propos tej Nowej Kaledonii, bo tak o niej wspomniałem, że to taka największa egzotyka.
1: No i tu z Ameryki Południowej Brazylii.
2: No tak, ale to jeszcze do tej Nowej Kaledonii, że taka wielka egzotyka. No i tutaj taka ciekawostka, bo ta grupa F będzie grała mecze w Sosnowcu, ale jakby ktoś chciał zobaczyć, jak grają piłkarki z Nowej Kaledonii, no to zapraszamy do Łodzi. 13 września mecz Nigeria-Nowa Kaledonia. No to dopiero egzotycznie
0: tak,
2: będzie.
0: To może na to też warto, żeby trochę...
2: Może nie tylko te Stany, Japonia.
0: Tak. Nie, no będzie co oglądać.
1: Że będzie na pewno co oglądać i ja mówię, no akurat sobie wybrałem ten mecz, ale postaram się iść sobie na kilka w miarę możliwości, tak żeby sobie porównać poziom tych mistrzostw.
2: No my też będziemy się starali tutaj z Radia Łódź no, pooglądać trochę też na żywo. Na szczęście akredytacje już przyznane przez FIFA, więc nie powinno być z tym problemów. No to jeszcze tak mówiliśmy, że tak ta Łódź jest taka ważna, no bo tu teraz już myślę, że możemy wrócić do tego, że te najważniejsze mecze, tak, czyli mecz o brąz, finał, no ale też i w półfinałach i w ćwierćfinałach też będziemy oglądali drużyny. I co? No liczymy na to, że będzie można nasze Polki zobaczyć w Łodzi. Bo to będzie oznaczało, że to już będzie duży sukces.
0: Mamy dużo atutów. Naprawdę ta drużyna ma mnóstwo atutów. One wierzą w tą pracę, którą wkładają na zgrupowaniach, ale no też w swoich klubach. I no ja mówię, ja mocno liczę na to, że to będzie niespodzianka tych rozgrywek, nasza reprezentacja.
1: Ja też w to wierzę, tym bardziej, że zawsze się kibicuje gospodarzom, bo wiadomo, że jak jest gospodarz, to jest w miarę dobra frekwencja.
2: No właśnie, i ta frekwencja, to tak trochę wracamy.
1: Na wszystkich imprezach, tak? Jak odpada gospodarz, to już te mistrzostwa nie mają takiego
2: To wracamy
1: smaku.
2: Trochę do tego mojego pytania na dzień dobry, tego kontrowersyjnego, tak? Czy te mistrzostwa widać? No to mamy nadzieję, że je będzie coraz bardziej widać i faktycznie tej frekwencji będzie ona trochę większa niż, tak jak pamiętam, te wasze eliminacje do Ligi Mistrzyń, no. Wtedy no było trochę więcej osób niż
1: no
2: zazwyczaj,
1: tak.
2: ale nie było takiego szaleństwa, na jakie można się było, nie wiem, spodziewać, choćby wiedząc, że przyjeżdża Anderlecht.
1: Tak. Ale to i tak...
2: I tak było sporo.
1: Było sporo ludzi. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja też spowoduje, że tysiąc będzie więcej.
0: Na tym meczu, trenerze, była źle skierowana kamera, nie na tą trybunę.
2: A no właśnie, no to jeszcze jest też kwestia tego kadrowania. Okej, okay, no czyli co, jeszcze patrzę na skład Polek, czyli tak, zwracamy uwagę na oczywiście Zofię Pongowską, Martynę Bartczak, SMS Łódź, Zuzanna Witek, to jest nasza...
0: To, tak, to jest filar, myślę, tej drużyny.
2: I jeszcze jakieś tutaj nazwisko?
0: No chyba trzeba wspomnieć Sikory, Weronice Araśniewicz.
1: Mhm. Tak,
0: no, trzeba wspomnieć o bramkarkach. No jest sporo tych dziewczyn, które no nie są, też przypadkiem się nie znalazły w kręgu zainteresowań klubów.
2: No to jeszcze właśnie, bo tak mówiliśmy, trener też mówił wcześniej.
1: Była jedną z najlepszych zawodniczek na mistrzostwach świata.
2: Tych poprzednich. No to jeszcze właśnie a propos tego, że ta drużyna taka złożona z zawodniczek i krajowych, i zagranicznych, no to patrząc choćby na nazwy klubów tych zagranicznych, no to ja myślę, że to samo w sobie też no jakieś wrażenie na mnie na przykład robi.
0: Bo tak, no Real Madryt, AS Roma.
2: No. Chciałem Real zostawić na koniec.
0: Najlepsze na koniec, racja.
2: Ale Real tak, Real też jest oczywiście, AS Roma, Sporting Lizbona, VfL Wolfsburg, no to jeśli chodzi o piłkę kobiecą, tak, to jest przecież potężna drużyna. Olympique Marsylia, no naprawdę.
1: No topowe zespoły, tak? Jeżeli spojrzymy na Ligę Mistrzyń i Kobiet, tak? To są zespoły, które grają albo w półfinałach, albo w finale.
0: No i Zuzanna Witek z Julią Gutowską, jeżeli nic nie przekręciłam, no występują w drużynie, która aktualnie jest liderem swoich rozgrywek, mówię o duńskiej lidze.
2: HB Koga.
0: Tak. I chyba Zuzia tam bramki, jeżeli coś, tak. nic nie pokręciłam, to na pewno sobie dziewczyny dobrze radzą.
2: No dobra, to tak, my balonika nie tutaj zbytnio mocno nie pompujemy, ale trzymamy kciuki mocno i liczymy, że to może być ta jedna z niespodzianek. No to jeszcze tak na koniec, jeśli chodzi w ogóle o piłkę kobiecą, no to myślę, że obserwujemy no takie dobre miesiące, nie chcę powiedzieć już, że lata, ale już spokojnie. Może powoli ta piłka kobieca, no też wchodzi na taki naprawdę wymiar europejski, nawet tak bym
1: Małymi kroczkami. Idziemy do przodu. Tak? Bo jeżeli chodzi o reprezentację, jak spojrzymy na młodzieżowe, to praktycznie Mistrzostwa Europy, czy teraz Mistrzostwa Świata, jesteśmy na każdych imprezie. Spojrzymy na piłkę klubową. Sosnowiec już był o jeden krok, żeby być w lidze mistrzyń grupowej. Reprezentacja cały czas z szansami na finał Mistrzostw Świata.
2: Mimo także, trudnych rywalek też,
1: tak,
2: nie?
1: I małymi kroczkami. Ostatnio przecież były finały Mistrzostw Europy. Także idzie to wszystko w dobrym kierunku. Wiadomo, że człowiek jest, chciałby, żeby to było jak najszybciej, no ale wiadomo, że i ani Ameryki, ani Polski od razu nie zbudowano.
2: To się zgadza. No i też myślę, że fajne w tym wszystkim jest to, że Łódź i region łódzki odgrywa sporą rolę.
1: Jakoś tam cegiełkę dokładamy.
2: Tak, i szkoleniowo, no i też z racji choćby tego, gdzie się niektóre zawodniczki urodziły. Oczywiście mam na myśli Ewę Pajor, tak, która gdzieś tam po Dunajowem przychodziła na świat i tam zaczynała swoją karierę, a teraz
0: tak, no cieszy to,
2: kandydatka
0: że
2: do złotej piłki.
0: Tak, no na pewno cieszy to, że tych ośrodków już jest dużo więcej. Męska piłka też chce wejść i spróbować no, pomóc kobiecej piłce. Różnie to wychodzi, ale ważne, że coś się dzieje. Po prostu próbujmy. Na pewno piłkę kobiecą chyba cechuje ta cierpliwość, bo długo to trwa, ale tak jak trener powiedział, małymi krokami no coraz głośniej jest przede wszystkim o tych reprezentacjach.
2: No to liczymy na to, że od 5 do 27 września tego roku głośno będzie o reprezentacji Polski U20, bo wtedy to będą odbywały się w Polsce Mistrzostwa Świata właśnie w tej kategorii wiekowej. Polki w grupie A, przypomnę, Argentyna, Meksyk, Benin. W tej kolejności też będziemy rozgrywać mecze 5, 8, 11 września. A jeśli chodzi o dzisiejsze Porozmawiajmy o Sporcie, to tyle. Marek Chojnacki, były trener piłkarek SMS Łódź, między innymi.
1: Dziękuję
2: bardzo. I pani trener Wioletta Miazio, drużyna SMS Łódź do lat 18.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo również, Robert Zwoliński, i do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od ważnej rocznicy, bo 87 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku. Luftwaffe zbombardowało bezbronny Wieluń, bomby spadły na szpital, synagogę, kościół. Chwilę później pancernik Schleswig-Holstein zaatakował polską bazę na Pomorzu, na Westerplatte. Dziś rano prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do rządu o pomoc w postawieniu w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Karol Nawrocki podkreślił, że byłby to dowód na dobre sąsiedztwo między Polską a Niemcami i jest szansa na taką współpracę. Pan się przychyla do tego apelu głowy państwa?
2: Przychylać się przychylam, natomiast myślę, że od apelowania na uroczystościach oficjalnych nic z tego nie będzie. Ja bym oczekiwał od Karola Nawrockiego konkretnych działań w tej sprawie, ale rozumiem, że polityka tutaj bierze górą. Jak trzeba uderzyć w naszych sąsiadów, to każda okazja dla Karola Nawrockiego jest dobra. Ja słuchałem tego wystąpienia, bo przecież i tam na Westerplatte był prezydent Nawrocki, premier Tusk, w Wieluniu był marszałek Czarzasty dzisiaj i jest za diametralna różnica. Nasze wystąpienia, mówię o przedstawicielach Lewicy czy Koalicji 15 października, to taki spokój, troska i bezpieczeństwo, a z drugiej strony jest takie pohukiwanie. Mi ten styl niespecjalnie odpowiada, jeżeli chodzi o tak ważne rocznice.
1: No, ale może rzeczywiście to jest cokolwiek smutne, że po 35 latach od traktatu o dobrym sąsiedztwie między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską wciąż taki pomnik w stolicy Niemiec nie stoi. Dzisiaj w tym miejscu, w którym jest planowany dopiero ten pomnik, no stoi taki wielki głaz, który już się w sieci swego czasu stał polem do dużych memów, niekoniecznie smacznych.
2: Tak, natomiast wiemy, że żeby taki pomnik powstał, potrzebne są rozmowy, dyskusje i potrzebna jest też akceptacja drugiej strony. Ja nie wiem, bo nigdy w takich rozmowach nie uczestniczyłem, ani nigdy poważnie na ten temat z nikim nie rozmawiałem. Nie wiem, na jakim etapie na przykład MSZ, czy może Ministerstwo Kultury z naszej strony prowadzi dialog z Niemcami, ale na pewno jeżeli ten dialog jest prowadzony, to on zostanie uwieńczony wzniesieniem takiego pomnika, a takie pohukiwanie, pokrzykiwanie naprawdę no, nie przybliża nas do tej sprawy.
1: 1 września to nie tylko rocznica wybuchu II wojny światowej, ale to też rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w tym roku bez telefonów komórkowych, bo z pierwszym dzwonkiem w życie wchodzi zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i w przedszkolach przez uczniów podczas zajęć i na przerwach. Szkoły ponadpodstawowe same muszą uregulować we własnych statutach, jak mają rozwiązać te kwestie i ograniczyć korzystanie z tych urządzeń. To dobry krok, czy tylko uspokojenie głów być może rodziców, nauczycieli, bo problem na kilka godzin zniknie z pola widzenia?
2: To bardzo dobry krok, bo te kilka godzin wbrew pozorom mogą być takim bardzo dobrym początkiem do tego, żeby dziecko i ten przedszkolak, ale głównie mówimy tutaj o dzieciach ze szkoły podstawowej, zobaczyło, że życie poza telefonem komórkowym, życie poza mediami społecznościowymi jest i ono całkiem fajnie wygląda. Fajnie będzie widzieć, jak na przerwach dzieciaki nie patrzą w telefony, tylko ze sobą rozmawiają i albo rozmawiają z nauczycielami, albo wykonują jakąś inną aktywność.
1: Ale na antenie Radio Łódź chociażby nauczyciel z łódzkiego liceum Bartłomiej Rosiak mówił wprost, że ten przepis niczego nie zmieni, bo tutaj potrzeba lat pracy, właśnie wyrabiania tych nowych nawyków. To się nie stanie, jak cytując klasyczkę, za dotknięciem czarodziejskiej
2: różdżki. Dokładnie tak, ale na pewno to jest krok w dobrą stronę. No przecież tak na dobrą sprawę to jest ingerencja ustawodawcza, natomiast tutaj też bardzo dużo zależy od rodziców. No przecież ustawodawca nie narzuci woli rodzicom, co mają i jak mają wychowywać swoje dziecko po szkole, ale tu, gdzie jest przestrzeń publiczna, takie działania podejmujemy, ale to też mogę dzisiaj zaapelować do wszystkich rodziców. Więcej rozmowy, mniej smartfonów, więcej aktywności na świeżym powietrzu, a mniej smartfonów, bo są przypadki takie, że czasami rodzice mówią, a ten telefon, a ten tablet to taki spokój, trochę jazyl w domu. No to jest może takie dość wygodne, ale no nie zawsze jest dobre.
1: Ja a czy kolejnym krokiem powinien być zakaz mediów społecznościowych od 15 roku życia? To się może stać jeszcze w tej kadencji Sejmu?
2: Ja rozmawiałem na ten temat z panem premierem Gawkowskim, który był w Australii i przy okazji innych spraw rozmawiał o tym zakazie, bo Australia wprowadziła ten zakaz. No i ten zakaz jest bardzo trudny do egzekwowania.
1: To nie bo jest... część rodziców na przykład tak, później no w domu jest, daje to, dzieciom te
2: tak,
1: social
2: to nie jest tak, że to jest takie proste, bo zakaz można wprowadzić, tylko dobrze byłoby, żeby on był weryfikowalny, sprawdzalny, no bo przecież jeżeli taki młody człowiek, który ma 13 lat, będzie korzystał z mediów społecznościowych, bo rodzic mu założy konto albo jego opiekun założy mu konto, no to, no to co tutaj w tej sprawie zrobić? Więc to na pewno jest analizowane w Ministerstwie Cyfryzacji, natomiast takie zakazy mogą być w moim przekonaniu wprowadzane tylko wtedy, kiedy jest możliwość egzekwowania ich, bo jeżeli to ma być martwy przepis, że tylko na papierze będzie zakaz, a praktyka będzie inaczej wyglądała, to też nie ma sensu.
1: Czyli na dzisiaj pan mówi nie.
2: Znaczy nie, ja w ogóle jestem za, tylko żebym chciał zobaczyć, jaki jest mechanizm egzekwowania tego zakazu.
1: To pytanie, od kogo teraz potem to egzekwować? Czy od Mety lub innej firmy, czy od rodzica, który udostępnia dziecku swoje dane?
2: Jeżeli będzie taka prosta droga do tego, żeby egzekwować ten zakaz, to ja jestem jakby cały za, bo uważam, że media społecznościowe, zresztą ta ustawa, którą wprowadziliśmy o tym patostreamingu, że to będą te platformy wyłączane, zakazywane. Już widzę, że są pewne zahamowania na YouTubie, bo ci, którzy robili te swoje kontenty na wulgaryzmach, już się powstrzymują, bo boją się, że ich kanały będą zamykane. Więc no, to są efekty i to przynosi efekt.
1: A myśli pan, że takie rozwiązanie może być wprowadzone jeszcze w tej kadencji Sejmu z tym prezydentem?
2: Jeżeli będzie jasna droga egzekwowania tego zakazu, to jak najbardziej tak, bo myślę, że tutaj nikt po stronie koalicji partii demokratycznych, czyli koalicji rządzącej, nie będzie miał z tym żadnego problemu. Nie wiem, co po stronie prawej i skrajnie prawicowej, bo tam są różne pomysły na takie rzeczy, ale mówię za naszą stronę, szczególnie za Lewicę, my na pewno z tym nie będziemy mieli kłopotu.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Tomasz Trela z Łodzi. Panie pośle, pan popiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera do niedawna z Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj ze Stowarzyszenia Wkrótce Partii Rozwój Plus, w domaganiach się Komisji Śledczej do spraw afery Zonda Krypto?
2: Komisja śledcza mogłaby być powołana tylko wtedy, kiedy każdy, kto będzie wzywany, na taką komisję się stawi. A ja mam już dwóch pierwszych delikwentów, którzy będą mieli utrudnione stawiennictwo. Pan Ziobro i pan Romanowski. A oni w tle Zonda Krypto są i to bardzo w poważnych rolach. Jeżeli Mateusz Morawiecki zapewni mnie, że jak komisja wyśle wezwanie dla pana Ziobry, pana Romanowskiego, pana Piesiewicza i paru jeszcze innych delikwentów, oni się wszyscy stawią, to ja jestem skłonny poprzeć takie rozwiązanie. Ale oczywiście Mateusz Morawiecki zrobić tego nie może.
1: Mateusz Morawiecki jest liderem formacji opozycyjnej, nie premierem czy przedstawicielem państwa w tym momencie, które chyba raczej odpowiada za doprowadzenie ludzi przed oblicze sprawiedliwości.
2: Tak, ale wie pan, ja mam swoje doświadczenia z komisji. Wiem, ile trwało doprowadzenie pana Ziobry na posiedzenie komisji. Wiem, że to jest procedura sądowa. Ona jest bardzo długo trwała, a komisje działają w danej kadencji. Zostało rok do końca tej kadencji. Ja bym jednak wolał, żeby prokuratura z taką determinacją, jak teraz wyjaśniała sprawę Zonda Krypto, bo dzisiaj dostajemy nowe informacje, że pan Piesiewicz podpisał potajemnie umowę, gdzie wykorzystuje wizerunek naszych mistrzów, medalistów olimpijskich do swoich jakichś ciemnych interesów z Zonda Krypto.
1: Przypomnijmy, teraz... chodzi o największą w Polsce giełdę kryptowalut, która od kilku miesięcy nie działa, jej klienci nie mogą wypłacić swoich środków. Mówimy wciąż o wstępnych szacunkach, ale poszkodowanych może być nawet około 1000 osób na łączną kwotę. Minimum mówi się o 350 milionach złotych.
2: Ale to też powiedzmy, że dzięki działaniom prokuratury już na ten moment ponad 100 milionów złotych z majątku pana Piesiewicza jest zabezpieczone i to ma pójść na zadość uczynienia, ale dokończę ten wątek PKOL-u i Zonda Krypto. No pan Piesiewicz, który jest kolegą pana Sasina, no podpisał umowę bez zgody zarządu, gdzie udostępniał wizerunek i głos naszych sportowców. Po co? No pewnie po to, żeby dostawać takie drogie gifty jak zegarek za 200 tysięcy złotych. Pytanie, czy takich zegarków nie było więcej. Pytanie, czy takie zegarki nie latały gdzieś też po tej prawej stronie sceny politycznej. To jest naprawdę bardzo poważna afera, ale rozumiem inicjatywę polityczną Mateusza Morawieckiego, ale jednak dzisiaj, gdybym miał stawiać, to stawiam na prokuraturę ze względu na krótki czas do końca tej kadencji.
1: A czy Roman Giertych, były poseł Ligi Polskich Rodzin, minister edukacji w rządach Prawa i Sprawiedliwości tych pierwszych w latach 2005-2007, czynny adwokat dzisiaj, a także poseł Koalicji Obywatelskiej, członek koalicji rządzącej, powinien być pełnomocnikiem Przemysława Krala, szefa Zondy Krypto, który jest podejrzewany o ciężkie przestępstwa, który zbiegł z Polski.
2: Ja nie mam z tym żadnego problemu. Roman Giertych nie jest posłem zawodowym, on jest adwokatem, on reprezentuje różnych ludzi, a jeżeli jego pełnomocnictwo przyczyni się do tego, żeby zdemaskować kolejnych aferzystów z Prawa i Sprawiedliwości, to tylko trzeba mu za to podziękować. Ja jak słyszę te historie, że nie wypada, nie można, no przepraszam bardzo, czynny adwokat reprezentuje różnych szubrawców, no bo taka jest też rola adwokata.
1: Roman Giertych jest po prostu całkiem przeciętnym adwokatem nadrabiającym mocno PR-em i politycznymi plecami. Wie pan, kogo cytuję, pan się uśmiecha. Przewodniczącą klubu lewicy w parlamencie Annę Marię Żukowską.
2: Rozmawia pan z wiceszefem partii, rozmawia pan z Tomaszem Trelą i Tomasz Trela ma w tej sprawie inne zdanie. To nie jest tak, że my w każdej sprawie będziemy mieli idealnie to samo zdanie. Ja z Romanem Giertychem w sprawach politycznych, w sprawach społecznych różnię się. Natomiast jest adwokatem, robi swoją robotę i widać, że te jego pierwsze efekty działania są skuteczne, bo chociażby taki Piesiewicz po zeznaniach Krala siedzi w areszcie. Więc jak taką robotę ma robić Roman Giertych w tej sprawie, to wolę, żeby to robił, niż zajmował się polityką, bo tutaj się nie zawsze zgadzamy.
1: Nie można być jednocześnie politykiem, posłem, członkiem koalicji rządzącej i obrońcą w takiej aferze i to jeszcze w kontekście rządowej ustawy o kryptowalutach. To dalej Anna Maria Żukowska.
2: No ale to dalej
1: odpowiedzi do Tomasza Treli.
2: Ja mam dla pana...
1: Ale nie widzi pan tutaj naprawdę konfliktu interesu, że jest człowiek, który jest podejrzewany w aferze piramidy finansowej dotyczącej największej w Polsce giełdy kryptowalut. Jest to poseł koalicji rządzącej, który swego czasu był także pełnomocnikiem premiera. Słyszy się o tym, że mają dobre relacje. Tutaj pan nie widzi naprawdę konfliktu interesu, że Roman Giertych może wykorzystywać swoje polityczne relacje przy pełnomocnictwie tej czy innej osoby.
2: Przepraszam bardzo, Roman Giertych jest posłem do parlamentu. Posłów do parlamentu jest 460. Roman Giertych ma taki sam głos i taki sam mandat jak każdy inny poseł. Naprawdę, nie popadajmy tutaj w jakąś skrajną paranoję, bo wszystko dotyczy jakiejś sfery publicznej i adwokat, który jest posłem, nie mógłby wykonywać swojego zawodu. To musiałoby być takie prawo. Jesteś adwokatem, jesteś radcą prawnym, jesteś lekarzem.
1: No, można zostać posłem zawodowym.
2: No ale to wie pan, no to jest ograniczanie już indywidualnej swobody, bo mamy parlamentarzystów, lekarzy, mamy i co, oni mają nie pracować, mają nie przyjmować, bo będą inaczej się zachowywać? Nie, ja uważam, że tutaj rozsądek, zresztą pan Kral mógł wybrać każdego innego adwokata, przecież mógł pójść do pana Szczuckiego albo do pana Jabłońskiego, no nie
1: poszedł.
2: No i
1: padło na duet Giertych-Dibuła.
2: Ale to jest, no wie pan, ja tego nie wiem, no dlaczego tak padło, no ja na przykład gdybym miał wybierać pełnomocnika, wybrałbym swoją żonę, a nie Romana Giertycha, no każdy wybiera pełnomocnika, do którego ma zaufanie.
1: A Macieja Berka, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybrałby pan na sędziego w Trybunale Konstytucyjnym, czy jednak ma pan nadal pewnego rodzaju wątpliwości?
2: Mam wątpliwości i te wątpliwości, o tych wątpliwościach publicznie mówiłem. Kłopot polega na tym, że pan Maciej Berek był kilka tygodni temu konstytucyjnym ministrem. Co prawda nie jest członkiem partii politycznej, nigdy nie pełnił żadnej funkcji partyjnej. To jest dość oczywiste, ale ja mam z tym problem, dlatego dzisiaj o godzinie 17 mamy posiedzenie klubu parlamentarnego i dzisiaj na ten temat będziemy dyskutować. Ja oczywiście podporządkuję się, tak jak zawsze, decyzji klubu. Zobaczymy, co moje koleżanki i koledzy. Głosy są różne.
1: Co przewodnicząca powie, bo tutaj już też widzimy, że zdania są bardzo różne.
2: Ale nie,
1: często.
2: Ale klub podejmuje decyzje bardzo kolegialnie. W klubie jest marszałek Czerzasty, który jest szefem partii i jak ma swoje zdanie, to mówi, a tak jak klub decyduje, każdy później tak głosuje w tej sprawie.
1: Panie pośle, zatankował pan dzisiaj samochód po drodze do Radia Łódź?
2: Nie miałem okazji.
1: Były do niedawna ceny paliw niżej, od dzisiaj znowu będą wyżej. Już widzimy, że diesel zaczyna dobijać znowu do 8 zł za litr. Kierowcy na pewno 1 września niekoniecznie
2: ale
1: się cieszą z rozpoczęcia roku
2: szkolnego.
1: Mogę
2: panu powiedzieć, komu kierowcy i wszyscy obywatele powinni podziękować w tej sprawie? Panu Karolowi Nawrockiemu, bo gdyby Karol Nawrocki nie zawetował ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, to by było dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu jeszcze tego roku i taki program CPN mógłby działać kolejne 4 miesiące. Karol Nawrocki odpowiada za to, drodzy łodzianie, drodzy mieszkańcy nie tylko Łodzi naszego regionu, że dzisiaj tankujecie drożej.
1: Kancelaria prezydenta odpowiadała, że nawet jakby był nałożony ten podatek, to i tak by sobie korporacje to odbyły dobrze. Poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia i udanego roku szkolnego. Jakoś dojedziemy do kolejnych wakacji.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku.

właśnie tak mi, kiedy nie odbierasz. Tak mi irytuje, gdy nie odpisujesz. Hej, hej, hej. Sobie wymyśliłaś chyba, że tu melasz. Że siedzę z kolegami i cię ignoruję.

Cisza. Nie wiesz, jak kiedy mnie odbierasz. Tak mnie irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, hej, hej. Sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz. Że siedzę z kolegami i cię ignoruję.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni Małgorzata Warzecha. Wejdziemy teraz w świat tak zwanych skrótów.
3: Skróty? Skrócona forma zapisywanych wyrazów. Skróty istnieją wyłącznie w piśmie. Jeżeli jakiś wyraz się często powtarza w danym rodzaju tekstu, nie chcemy go ciągle pisać, to po prostu zapisujemy go krócej. Skoro skróty służą do zapisywania długich i często powtarzających się wyrazów, to w takim razie, jeżeli o nich mówimy, to problemy poprawnościowe dotyczą pisowni, czyli użycia wielkich lub małych liter, używania kropek bądź ich pomijania oraz ostatniej litery skrótu. Dodajmy jeszcze na początku, że skróty występują w piśmie, natomiast gdybyśmy odczytywali tekst, w którym takie skróty są, to już musimy przeczytać to jako pełny wyraz. Z dwoma wyjątkami i dodajmy w polszczyźnie potocznej, bo w starannej już jest inaczej, a mianowicie możemy powiedzieć itp, itd.
2: I to są te dwa wyjątki przy tych skrótach, a nie i tak dalej i tym podobne.
3: Z tym podkreślam, w polszczyźnie potocznej.
2: Faktycznie,
3: czyli mniej
2: natomiast różne inne występujące skróty, najprostszy, który mi przychodzi do głowy, czyli doktor, ksiądz, musimy posługiwać się pełną nazwą.
3: Tak, musimy rozwinąć do pełnego wyrazu. Zacznijmy dzisiaj od zagadnień dotyczących stawiania bądź nie stawiania kropek, bo to jest czasami trochę kłopotliwe. I zaczniemy tutaj od skracania pojedynczych wyrazów, bo skracać możemy także całe grupy wyrazowe, ale zacznijmy od prostszej sprawy, czyli skracania pojedynczych wyrazów. Pierwszym sposobem skracania jest, można tak żartobliwie powiedzieć, ciachnięcie wyrazu, czyli odcinamy jego końcową i środkową część, zostawiamy jedną, dwie, czasami trzy literki. I jeżeli tak skracamy wyraz, to musimy po tym postawić kropkę. Ta kropka oznacza, tam był dalszy ciąg. I tutaj przykładami będzie na przykład profesor, skracamy to do prof i stawiamy kropeczkę. Inżynier, inż... kropeczka.
2: Wspomniany ksiądz.
3: Wspomniany ksiądz. Ulica. Ul, kropeczka. Tak? Coś imienia, im, kropeczka. Natomiast nie stawia się kropek wtedy, jeżeli skracamy wyraz w ten sposób, że wycinamy jego środek, a zostawiamy początek i koniec. Czyli w skład skrótu wchodzi ostatnia litera skracanego wyrazu.
2: I tutaj od razu jest doktor.
3: I tutaj od razu jest doktor. Tak jest.
2: Będzie... DR skrót nie tak. Nosi kropki
3: ostatni,
2: na końcu.
3: Ostatnia litera skrótu to jest jednocześnie ostatnia litera wyrazu. Podobnie magister. M, g, r. Podobnie na przykład słowo według. Skracamy do w, g. Czyli ostatnia literka jest numer. N, R. Z tym, że tu są pewne, pojawiają się pewne problemy.
2: Nie może być inaczej, tak.
3: A mianowicie ta reguła, tak sformułowana, jak do tej pory powiedziałyśmy, oznacza mianownik. A przecież wyrazy w tekście mogą występować w innych przypadkach, niekoniecznie w mianowniku. Więc jeżeli skrót oznacza inny przypadek gramatyczny niż mianownik, wówczas ostatnia litera skrótu przestaje być ostatnią literą skracanego wyrazu, bo w nim się pojawiają końcówki fleksyjne. I wtedy za każdym razem stawiamy tam kropkę. Czyli na przykład to jest doktor Kowalski, nie stawiamy kropki. Ale rozmawiałam z doktorem Kowalskim, z dr Kowalskim i tu już kropkę musimy postawić.
2: Intrygujące to rozróżnienie, ale warte zapamiętania.
3: No właśnie. Dodajmy jeszcze, że co prawda teraz coraz częściej używamy tytułów rozmaitych w formie żeńskiej, dodając tam przyrostki żeńskie, ale bardzo często również ich nie stosujemy. Jeżeli taki wyraz oznacza kobietę, to wtedy on się nie odmienia. To jest doktor Kowalska z doktor Kowalską o doktor Kowalskiej. A zatem w rodzaju żeńskim, niezależnie od przypadka, kropeczki nigdy nie stawiamy. Dodajmy, że mamy jeszcze kilka zwyczajowo utrwalonych form skrótów, w których nie stosujemy kropek. A ponieważ ręka sama stawia tamte kropkę, to może warto na nie zwrócić uwagę. Nie stawiamy kropek po skrótach oznaczających nazwy jednostek miar i wag. Czyli na przykład gram skracamy do g bez kropki. Kilogram skracamy do kg i nie stawiamy tam kropki. Kilometr, km, nie stawiamy kropki.
2: Przy miarach i wagach.
3: Tak, przy miarach i wagach. Także nie stawiamy kropek po skrótach oznaczających rodzime jednostki monetarne, czyli złote i grosze.
2: I tym my postawimy kropkę. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

kluczowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

Radio Łódź. Nie wiadomo kiedy napisał się film. Nikt nie mówił mi, że zagrać mam w nim. W pół drogi na księżyc.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A już teraz przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A w serwisie antysemicka księgarnia w Łodzi. Aktywność rosyjskich służb i akty sabotażu w Polsce, a także zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. W regionie dzisiaj będzie pochmurno z rozpogodzeniami z temperaturą do 22 stopni. Antysemickie treści w jednej z łódzkich księgarni. Chodzi o księgarnię, która na wystawie promuje takie tytuły jak Garbate nosy, Kulisy judaizmu, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyna Europy, czy Protokoły mędrców Syjonu. Łódzki społecznik Stanisław Roszczyk zwraca uwagę, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na antysemityzm.
3: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
2: Społecznicy już skierowali tę sprawę do prokuratury, a prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński mówi, że takie publikacje są dostępne także w innych księgarniach i nie są zakazane. Można je kupować legalnie. Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, ostrzega minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Władze wskazują na podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej czy planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu. O takich zagrożeniach będziemy rozmawiać dzisiaj po godzinie 8 z naszym gościem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, profesorem Ryszardem Machnikowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Telefony do depozytu albo na dno plecaka. Od wczoraj w przedszkolach i szkołach podstawowych obowiązuje zakaz ich używania. W szkołach ponadpodstawowych zasady nadal ustala dyrekcja. O szczegółach mówi nasz reporter Kacper Józefowicz.
4: Za złamanie zakazu szkoły same ustalą konsekwencje. Mogą to być upomnienia, rozmowy z rodzicami, a w przypadku powtarzających się incydentów także obniżenie oceny z zachowania. Jak mówi Ewa Błaszczyk, nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole podstawowej nr 67 w Łodzi, dzięki zakazowi dzieci będą miały więcej czasu na rozmowę ze sobą.
5: W klasach 1-3 właściwie nie było takiej potrzeby, żeby dzieciaki używały i nie obserwowaliśmy, żeby dzieci nosiły te telefony, a w klasach starszych bywało różnie. Natomiast myślę, że teraz ta zmiana będzie dobrą zmianą.
4: Przewidziano jednak wyjątki. Z telefonów będą mogły korzystać dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, na przykład chorujące na cukrzycę. Urządzenia mogą być też używane podczas lekcji, za zgodą nauczyciela.
2: A szkoły mają czas na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad do końca grudnia. 4 osoby zginęły i 4 zostały ranne w wyniku wypadku na autostradzie A1 wczoraj przed południem w okolicach Częstochowy. Kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Mówi o tym Jolanta Turkowska.
6: Zginęli pracownicy firmy remontującej autostradę. Kierowca ciężarówki został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Według eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego najważniejsze jest zbadanie, czy miejsce robót było odpowiednio oznakowane i jak zachowywał się kierowca w miejscu, gdzie trwają roboty drogowe.
7: Musimy zmniejszyć prędkość, też zwracać uwagę na innych kierujących.
6: Okoliczności wypadku pod Mykanowem wyjaśniają służby. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: A w związku z tym wypadkiem autostrada przez wiele godzin była wczoraj zablokowana. Jeszcze o tym, że na świerackim osiedlu przy ulicy Łokietka kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu, wybierając skrót, stwarzają zagrożenie dla pieszych. Dotąd kończyło się na stłuczkach, ale mieszkańcy obawiają się, że w końcu może tam dojść do tragedii, mówi radna miejska Joanna Elewarska-Dębska.
8: Jest to o tyle niebezpieczne, że tam też poruszają się piesi, którzy niestety nie mają chodnika do dyspozycji. Idą dzieci do szkoły, bo są dwie szkoły w pobliżu, więc wychodząc nawet z klatek schodowych sąsiednich bloków, muszą przejść przez tą uliczkę.
2: W interpelacji do prezydenta Sieradza radna podkreśla, że służby powinny skutecznie reagować na jadących pod prąd kierowców. Do tej pory doszło tam już do 2 stłuczek i kilku niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych, a więcej piszemy też o tym na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Poranek w regionie dość pochmurny i tak już raczej dziś zostanie. Teraz przelotnie może padać w okolicach Pabianic i Uniejowa. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi na termometrze 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 22 stopnie. Podobnie w Piotrkowie Trybunalskim, w Skierniewicach w najcieplejszym momencie dnia nieznacznie cieplej, 23 stopnie. Jeszcze cieplej w Sieradzu, tam do 24 stopni dzisiaj, a na barometrze 997 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6, no to mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. To jest środa, drugi dzień września. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech. Słyszymy się do godziny 9.

rozgrzewkę w radiu Sieparanku. Teraz na zegarze 10 minut po godzinie 6. Poranne spotkanie z rzeczywistością. Olej napędowy 8 zł i 33 grosze. 95, 7 zł i 64 grosze. No właśnie, jak żyć i jak jeździć, by trochę zaoszczędzić? Może mają Państwo jakieś swoje sposoby, a może po prostu przesiadka na rower, jeżeli ktoś tylko może. No bo jeśli ta sytuacja się nie zmieni, oj, to będzie bolało, a właściwie już boli. Zerkamy do naszego kalendarza. Wschód słońca 4 minuty przed godziną 6. Słońce zajdzie 27 minut po godzinie 19. Dzień potrwa 13 godzin i 31 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 44 minuty, a zarazem krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 10 minut.

14 minut po godzinie 6. Najlepsze życzenia imieninowe dzisiaj dla wszystkich Stefanów i Julianów. Pozdrawiamy panów serdecznie. No a urodziny świętuje dzisiaj urodzona w Łodzi Tatiana Okupnik. Artystka przyszła na świat 2 września 1978 roku. Karierę zaczynała od amatorskiego zespołu Carpe Dream. Popularność zdobyła, jak wiadomo, dzięki grupie Blue Cafe. Pani Tatiano, wszystkiego najlepszego od Radia Łódź.

0: 20 minut po godzinie 6, no to teraz krótko o tym, co przed nami do 9. Nie ma jak bezpiecznie dojść do łódzkiego przedszkola przy ulicy Jaracza. Problem jest poważny, mówią rodzice.
1: Straż miejska przed chwilą miała, nawet się nie zatrzymała.
2: Nie ma przejścia dla rodziców. Po drugiej stronie jest budowa, tam też stoją samochody.
3: Brakuje przejścia tutaj bardziej przy przedszkolu.
1: Jest to dla mnie też niezrozumiałe, no ale to już od miasta.
0: A co jeszcze przed nami? Władze Aleksandrowa Łódzkiego chcą promować miasto, sięgając po skarpetki.
4: Miasto właśnie przez dziesięciolecie było symbolem polskiego przemysłu kończoszniczego i teraz doczekało się wyjątkowego gadżetu, skarpetek z herbem gminy i grafiką Urzędu Miejskiego. Także mamy nowy produkt, nowy gadżet.
5: To jest dobry pomysł?
6: Jest to praktyczny gadżet.
0: A co jeszcze? Przed nami polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich ataków sabotażu. Tak mówił niedawno minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Na ile te zagrożenia są poważne, o tym będziemy rozmawiali z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, profesorem Ryszardem Machnikowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. To spotkanie i ta rozmowa po godzinie 8 dzisiaj. Na zegarze 21 minut po 6.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30. A przed nami skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
4: Polskie służby wskazują na

0: A coraz liczniejsze akty sabotażu i działania Rosji dowodzą tego podpalania obiektów związanych z produkcją obronną w Polsce. Niemieckie władze też ogłosiły, że za uzbrojonym dronem wykrytym w sierpniu na lotnisku w Lipsku stała Rosja. Akty hybrydowe Rosji na terenie Unii to będzie jeden z głównych tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Łódzcy społecznicy zgłosili do prokuratury sprawę łódzkiej księgarni, która oferuje książki o treści antysemickiej. Właściciel księgarni przekonuje, że nie łamie prawa, bo sprzedaje książki dostępne także w innych księgarniach, które nie są zakazane. Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Premier Donald Tusk zainaugurował rok szkolny w zespole szkół nr 1 w Wieluniu. W przemówieniu do uczniów połączył wątek nauki z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Mówił, że pamięć o wojnie ma przede wszystkim chronić kolejne pokolenia przed powtórzeniem tej tragedii. Apelował też o tolerancję wobec osób innych lub słabszych i o reagowanie na przemoc i pogardę. Nawet ponad 1000 sportowców i olimpijczyków mogła dotyczyć sprawa wykorzystania ich przez zonda krypto. Dziennikarze Wirtualnej Polski TVN24 dotarli do zapisów umowy, którą prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podpisał z prezesem giełdy kryptowalut. A wynika z nich, że PKOL sprzedał wizerunki obecnych i byłych olimpijczyków. Sponsor, czyli zonda krypto i agencje reklamowe działające na jego zlecenie mogły wykorzystywać zdjęcia ich twarzy i głosy, a także przetwarzać w dowolny sposób. Jeszcze o tym, że kierowcy w koluszkach doczekają się nowego ronda. Rozwiązanie ma usprawnić ruch na jednej z najważniejszych dróg w mieście. Ronda powstanie w przyszłym roku w ciągu drogi wojewódzkiej prowadzącej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki temu będzie można płynniej włączyć się do ruchu z sąsiednich ulic. Więcej o tym na naszym portalu radio.łódź.pl, a kolejny serwis za pół godziny.
1: W regionie dość pochmurny i tak będzie także w ciągu dnia. Przelotnie może popadać deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. W ciągu dnia do 22 stopni. To w Łodzi teraz na termometrze 11 stopni. W Skierniewicach w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. W Sieradzu do 24 stopni, a na barometrze 997 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7. Jak ograniczyć zużycie paliwa? O to pytaliśmy, no bo ceny bardzo, bardzo wysokie. Znalazłem taki poradnik. Po pierwsze, unikaj ostrego ruszania i gwałtownego hamowania. No to w miarę oczywiste. Druga rzecz, wczesna zmiana biegów. Wrzucaj wyższy bieg przy niskich obrotach. Trzeci punkt, hamowanie silnikiem, a więc zdejmuj nogę z gazu i zwalniaj na biegu zamiast wrzucać luz. No i po czwarte, stała prędkość. Utrzymuj stabilne tempo i korzystaj z tempomatu. W trasie trzeba sobie wziąć do serca te rady, to zdecydowanie. A gdyby jeszcze Państwo mieli jakieś pomysły poza przesiadką na rower, no to proszę dać znać. studio@radiołódź.pl. Można pisać także 606 78 78 78. To gdyby ktoś chciał porozmawiać i telefonicznie się z nami skontaktować, no to jest taka możliwość. Na zegarze 27 minut do 7. Niebawem poranna praca.

0: Tu Radio Łucia na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i niestety znów nie mamy za dobrych informacji. Żywność może podrożeć. Czytamy w porannych gazetach, a konkretnie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Intensywne ataki na statki i infrastrukturę portową w rejonie Morza Czarnego sparaliżowały transport zbóż. Skutek? No właśnie, wzrost cen pszenicy na globalnych rynkach o 21% w sierpniu. To najwyższy poziom od ponad 3 lat. Także ceny innych surowców rolnych rosną. Trend ten napędzają niekorzystne warunki pogodowe. Naukowcy oceniają, że zjawisko El Niño, które negatywnie wpływa na zbiory między innymi w Indiach, czy też w Australii, będzie w tym roku wyjątkowo intensywne. W Europie, także w Polsce, plonom szkodzą susze. Z kolei atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran pod koniec lutego doprowadził do wzrostu cen paliw i nawozów, windując koszty produkcji rolnej na całym świecie. Ekonomiści oceniają, że spadające dotychczas ceny żywności w Polsce mogą w najbliższych miesiącach rosnąć, podbijając inflację do poziomu około 4%. To na przełomie roku. W prasie także o serii sabotaży w Polsce, ale także w Niemczech. Tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na terenie naszego kraju doszło do kilku groźnych i tajemniczych incydentów, z których część już zakwalifikowana jako działania sabotażowe i terrorystyczne. Stało się tak w przypadku podpalenia budynku firmy WB Electronics, specjalizującej się w produkcji wojskowych dronów. Śledczy badają także, czy celowo nie wywołano pożaru w innej firmie produkującej komponenty do śmigłowców. Wątpliwości co do tego, że seria dziwnych incydentów może nie być przypadkowa, nie miał premier Donald Tusk, który wezwał zachodnie kraje do zjednoczenia się w obliczu powtarzających się prowokacji. Może i Niemcy, Francuzi i Hiszpanie zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam. Tak mówił polski szef rządu, a my do tego tematu wrócimy w naszej rozmowie po godzinie 8. Naszym gościem będzie ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Już teraz na to spotkanie serdecznie zapraszam. A na zegarze 18 minut do 7.

0: Tu Radio Ucia na zegarze 10 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarza. No i na początek, drugi dzień września 1779 roku. Wtedy to urodził się Stefan Złotnicki, który przekształcił wieś z Duńska Wola w przemysłowe miasto. Teraz rok 1846, oczywiście także drugi dzień września. Wtedy to z dworca w Piotrkowie Trybunalskim odjechał pierwszy pociąg do Koluszek na linii kolei warszawsko-wiedeńskiej. Pociąg ciągnęła lokomotywa zbudowana w Belgii. W miarę rozwoju Łodzi zaszła potrzeba połączenia jej z linią warszawsko-wiedeńską. Pierwszy pociąg z Koluszek do Łodzi wyruszył w 1865 roku. Pociągi pasażerskie z Łodzi ruszyły rok później. I jeszcze rok 1939, kampania wrześniowa. Niemcy 2 września bombardują Kamieńsk, Działoszyn, Nową Brzeźnicę, Koluszki, Piotrków Trybunalski. Także niemieckie bomby spadają na Tomaszów Mazowiecki.

7 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje, w nich między innymi o antysemickich treściach w jednej z łódzkich księgarni. Powiemy także o aktach sabotażu z polecenia najprawdopodobniej obcych służb w naszym kraju. Także poruszymy temat wychowania seksualnego w szkołach. To w serwisie o godzinie 7. Także wiadomości sportowe, wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
13: Let's do it!
12: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
13: Oh yeah!
12: Zamów 512 50 40 30.
14: Dobra cena gwarantowana.
13: Let's do it!
0: Po reklamie.
15: Zbliża się siódma, przed nami pierwszy poranku raport drogowy w studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry. Sebastian, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
16: Dzień dobry. W Łodzi pojawiają się już pierwsze drobne korki, jak choćby na Pabianickiej w stronę centrum. Na zator trzeba uważać tuż za portem Łódź na wysokości zajezdni tramwajowej. Zaczyna być też gęsto na Zarzewie, tam na skrzyżowaniu Przybyszewskiego ze Śmigłego Rydza. Z pewnością trochę czasu stracimy na światłach. Zaglądamy jeszcze na Teofilów, za dworcem Łódź Żabieniec ciasny jest przy skrzyżowaniu Aleksandrowskiej z Traktorową. W tym miejscu również przyda się odrobina cierpliwości. Trzeba być już ostrożnym na Krajowej 91 przy weźle Emilia. Zator przed rondem zwiększa się z minuty na minutę, a kolejny raport z dróg za pół godziny.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina siódma. Przed nami najważniejsze informacje w studiu Jarosław Turek.
17: A w serwisie antysemickie treści w łódzkiej księgarni, akty sabotażu z polecenia obcych służb w Polsce i wychowanie seksualne w szkołach. W regionie dzisiaj będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami i z temperaturą do 22 stopni. Antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi. O sprawie alarmują społecznicy, którzy zawiadomili prokuraturę. Księgarnie na wystawie promują takie tytuły jak Garbate nosy, Kulisy judaizmu czy Protokoły mędrców Syjonu. Na tej sprawie przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
18: W śródmieściu Łodzi działa Klub Książki Patriotycznej. Księgarnia oferuje tytuły i artykuły, które według społecznika Stanisława Roszczyka mają podsycać konflikty między Polakami, Żydami i Ukraińcami.
19: Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej.
18: Mówi Radiu Łódź Stanisław Roszczyk, a prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński odpowiada, że nie sprzedaje książek promujących nienawiść.
20: Można znaleźć u nas publikacje niewygodne. Czytelnik nie musi się z nimi zgadzać. Powinien mieć możliwość samodzielnego czytania, myślenia.
18: Trenerka antydyskryminacyjna Eliza Gaust podkreśla, że mowa nienawiści nie kończy się na słowach, a wszystkie jej przypadki są alarmujące.
21: Coraz więcej jest przypadków tego, że chociażby osoby z Ukrainy są już realnie atakowane na ulicach.
18: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: A sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Dzień po dniu podpalenia obiektów związanych z produkcją obronną w Polsce. W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby mówią wprost, to są akty sabotażu. A więcej o tym Mariusz Pieśniewski.
22: Śledztwo trwa, ale już można mówić, że była to dywersja, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński o podpaleniu zakładu w Skarżysku Kamiennej.
23: Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem
2: sabotażu, z aktem dywersji.
22: Straty dla grupy WB produkującej drony są, ale wiemy, że mogły być większe.
7: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu.
22: Mówił Polskiemu Radiu rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk. Na razie śledczy nie chcą mówić o związku tego pożaru z podpaleniem hali magazynowej w Lublinie. Szef MSWiA podkreśla, że takie ataki w Europie w ostatnim czasie się nasiliły i musimy być na nie przygotowani. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
17: Ale jak się na to przygotować? O tym będziemy rozmawiali po godzinie 8 w porannej audycji Radia Łódź z ekspertem do spraw bezpieczeństwa profesorem Ryszardem Machnikowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. W Pabieńcach znaleziono zwłoki człowieka. Strażacy tuż przed północą zostali wezwani do pożaru komórek przy ulicy Wspólnej. Po ugaszeniu w pogorzelisku odkryto zwęglone ciało. Teraz okoliczności tej sprawy będzie wyjaśniać prokuratura. Pożar gasiły 4 zastępy straży pożarnej. Od tego roku szkolnego obowiązkowym przedmiotem jest już edukacja zdrowotna. Do wyboru rodziców i dorosłych uczniów pozostaje tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Zdaniem wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Bykowskiego istota tych zajęć nie budzi kontrowersji i jest zgodna z oczekiwaniami młodzieży.
13: Pani minister bardzo wyraźnie powiedziała, że zależy jej na tym, żeby szkoła nie była częścią konfliktu politycznego. W związku z tym ten komponent został wyjęty jako zupełnie osobny przedmiot. Przypomnijmy o tym, że tutaj decydują rodzice, a dyrektor szkoły musi zorganizować spotkanie i przedstawić program tej edukacji seksualnej.
17: Zgodnie z reformą Kompas jutra w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie stopniowo wprowadzana nowa podstawa programowa, która ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. No i od wczoraj w szkołach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
15: A przed nami wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Wtorek pod znakiem transferów w Widzewie. Nowym piłkarzem łódzkiego klubu jest Dani Silva. Portugalczyk został wypożyczony z duńskiego Midtjylland do końca sezonu. Tak 26-letniego pomocnika opisuje trener łodzian Aleksander Włukowicz.
24: Dobrze się czuję, że do przodu, jak i w bronieniu, zawodnik, który ma co prawda w młodzieżowej, ale w reprezentacji Portugalii występy, w kilku dobrych klubach, w kilku dobrych ligach występował, więc doświadczenia mu nie brakuje.
23: Silva rozegrał niemal 50 meczów w rodzimej lidze, a także 25 spotkań we włoskiej Serie A. Grał również na Cyprze i w Danii. Widzew będzie mógł wykupić Portugalczyka po zakończeniu okresu wypożyczenia. Piłkarzem Widzewa nie jest już natomiast Angel Baena. Hiszpan spędził w łódzkim klubie nieco ponad rok. Teraz będzie grał w ojczyźnie w drugoligowym Sabadell. Andy Cekiri trafił na wypożyczenie. 27-latek następny sezon spędzi w Standardzie Liège, drużynie Ligi Belgijskiej. To właśnie w tych rozgrywkach Szwajcar występował przed przenosinami do Łodzi. Trzy drużyny z Ekstraklasy pożegnały się z Pucharem Polski. Zagłębie Lubin przegrało na wyjeździe 2-3 z Siarką Tarnobrzeg. Wisła Kraków uległa w Opolu miejscowej Odrze 1-2. A Legia Warszawa musiała uznać wyższość Motoru Lublin, który wygrał z liderem Ekstraklasy 3-0. Dzisiaj o awans powalczy Widzew, także w wewnątrz ekstraklasowym starciu. Rywalem łodzian będzie Korona Kielce. Więcej o tym spotkaniu w serwisie sportowym po godzinie 9. Deszcz storpedował US Open. Magda Linette przegrała 4-6 pierwszego seta meczu z Franceską Jones z Wielkiej Brytanii, a łodzianka Magdalena Fręch remisuje 4-4 z Amerykanką Iwą Jowicz. Spotkania obydwu naszych tenisistek w pierwszej rundzie turnieju, przerwane z powodu niesprzyjającej aury, zostaną dokończone dzisiaj wieczorem polskiego czasu. Swoje mecze powinni rozegrać także Hubert Hurkacz i piotrkowianin Kamil Majchrzak. O wiadomości sportowe zapraszam też na radiołódź.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie dość pochmurny, ale chmury niegroźne nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi mamy 12 stopni, w ciągu dnia do 22 stopni. Taka sama temperatura dzisiaj w ciągu dnia w Piotrkowie Trybunalskim. W Skierniewicach nieznacznie cieplej do 23 stopni, jeszcze cieplej w Sieradzu do 24, na barometrze 997 hektopaskali. Jakość powietrza bardzo dobra.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: Cieszę. cieszymy się, że Państwo z nami. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Środa, drugi dzień września. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, przed nami druga godzina porannego spotkania.

0: My słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim chwali się nowym gadżetem. Przy współpracy z jedną z lokalnych firm powstały skarpety z logo gminy. Więcej o sięganiu do skarpetkowej historii miasta w relacji naszego reportera Adama Łużyńskiego.
1: Można powiedzieć, że Aleksandrów Łódzki trochę słynie ze skarpetek i z takich właśnie produktów?
2: Wydaje mi się, że tak, bo myślę, że dużo osób właśnie tak to sobie kojarzy.
3: Bardzo słyną. Przede wszystkim ta fabryka Sandra była, nie? Ja nie jestem aleksandrowianką,
1: no ale na pewno
3: ale
1: pamięta pani te czasy.
3: Było bardzo dużo rzeczywiście skarpet, rajstop, dużo zakładów. Tak. Cała okolica się utrzymywała z tego, bo to rozwozili do pakowania, do lagowania, do różnych tam formowania skarpet. To naprawdę był wielki przemysł tutaj.
4: Agata Kowalska, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
5: Aleksandrów Łódzki był kiedyś zagłębiem przemysłu pończoszniczego. Tutaj funkcjonowało kilkaset warsztatów i firm produkujących pończochy, skarpety. Dziś rzeczywiście mamy tylko zaledwie kilkanaście takich firm, rodzimych firm, które pozostały jeszcze po tamtym okresie. Stąd Urząd Miejski zawarł współpracę z jedną z takich firm, prosząc o skomponowanie skarpetki Aleksandrowa Łódzkiego na historyczny moment skarpetkowa, bo tak kiedyś potocznie mówiono Aleksandrowie Łódzkim.
1: Kiedy to wszystko się zmieniło?
3: Tak jak przestał ten handel ze Związkiem Radzieckim, jak już tam nie szło. Wszystko szło do Ruskich, a teraz, no to wie pan, jak to stanęło, także to chyba dlatego.
6: Z tego co wiem, no to na eksport i tak też można było kupić, bo ja wiem, że jak mieszkałam poza Aleksandrowem, przyjeżdżałam właśnie do Sandry i kupowałam te skarpetki kolorowe, różne. I rajstopki dla dzieci.
5: Miasto właśnie przez dziesięciolecie było symbolem polskiego przemysłu pończoszniczego i teraz doczekało się wyjątkowego gadżetu, skarpetek z herbem gminy i grafiką Urzędu Miejskiego. Także mamy nowy produkt, nowy gadżet.
1: To jest dobry pomysł?
2: Jest to praktyczny gadżet, więc myślę, że jak najbardziej tak. Nie jest to enta rzecz, która po prostu jest gdzieś tam postawiona i nieużywana, a skarpetki, idzie jesień, jak najbardziej tak.
1: To jest takie nawiązanie do tej tradycji.
3: Tradycji, no wie pan, może to i do. Dobre jest no, promowanie, no na pewno większa część ludzi kupi, na pewno, bo to z sentymentu.
7: Skarpetki raczej trochę śmieszne.
1: Dlaczego śmieszne?
7: Mogłyby być jakieś chusteczki, apaszki, czapki, to by było bardziej takie sensowne, tak? Hmm. Tak mi się wydaje.
1: Czyli coś też z ubraniem, ale może
7: no
1: w inną stronę.
7: Skarpetki, no tak, no.
6: No będzie promowane miasto nasze i z czego słynęło i słynie, bo nadal chyba są robione. Przedsiębiorcy prywatni produkują.
0: Podoba się państwu ten pomysł. No i jakie inne gadżety mogłyby promować inne miasta naszego regionu? Łódź, Bełchatów, Skierniewice. Może mają państwo jakieś pomysły? Możemy podsunąć władzom. Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Adam Murzyński przygotował te relacje, a na zegarze 17 minut po godzinie 7.

20 minut po godzinie 7, polecamy radiouć.pl. Czy fotoradary będą mniej tolerancyjne? Między innymi ten tekst do przeczytania. Ministerstwo Infrastruktury chce zmniejszyć margines stosowany przy pomiarach z fotoradarów. Czy to dobry pomysł? Odsyłam na radiouć.pl.

0: 26 minut po godzinie 7.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Radio Nocą.
0: W pierwszym po wakacjach Radiu Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radia Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radiu Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
13: Co?
12: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
13: Dziewczyno.
12: Co?
13: To jest fake.
14: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Po reklamie.
0: Na 7.30, no to wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje. A konkretnie robi to w naszym imieniu Sebastian Dziuda. Raz jeszcze dzień dobry, Sebastian. Jak teraz wygląda sytuacja?
16: No a na początek korek koło cmentarza na Dołach. Utrudnienie napotkamy na Pankiewicza, jadąc w stronę Palki. Sporo kierowców odbija w Sporną, a potem w Źródłową i jak można się domyślić, te ulice są już mocno zakorkowane. Dużo aut też na Żubardziu. Jadąc Aleją Włókniarzy nie ominiemy utrudnień przy skrzyżowaniach z Lutomierską, czyli Limanowskiego, a przy parku Matejki stoi za to ulica Ludwika Solskiego i Narutowicza w stronę centrum. Uwaga jeszcze dla kierowców jadących ze Zgierza i okolic w stronę Łodzi. Na ulicy Łódzkiej, tuż przed wiaduktem, tworzy się już spory zator. Tam powinno zdjąć się nogę z gazu. A minutę przed 8 ponownie zajrzymy na drogi.
0: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Jarosław Turek.
17: W Pobieńcach znaleziono zwłoki człowieka. Strażacy tuż przed północą zostali wezwani do pożaru komórek przy ulicy Wspólnej. Po ugaszeniu w pogorzelisku odkryto zwęglone ciało. Teraz okoliczności tej sprawy będzie wyjaśniać prokuratura. Pożar gasiły 4 zastępy straży pożarnej. Prokuratura rejonowa Łódź Górna ma zbadać sprawę łódzkiej księgarni, która promuje książki o treści antysemickiej. Powiadomili o tym łódzcy społecznicy, uznając, że działający klub książki patriotycznej może naruszać prawo, podsycając konflikty pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Żydami. Właściciel księgarni przekonuje, że nie łamie prawa, bo sprzedaje książki dostępne także w innych księgarniach, które nie są objęte żadnym zakazem. Uwaga kierowcy korzystający z trasy S8 na zachód od Łodzi. Dzisiaj na odcinku między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód w kierunku Wrocławia pojawią się utrudnienia na 198 km w związku z wymianą dylatacji z ruchu. Będą wyłączone pasy prawy i awaryjny i te utrudnienia potrwają przez tydzień. Do uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobyli karty rowerowe, trafiło 65 tysięcy kasków ochronnych. Chodzi o promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania na drogach. Od czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą zakładać kaski podczas jazdy zwykłym rowerem, a także rowerem albo hulajnogą elektryczną. Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii to jeden z głównych tematów dzisiejszego nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych pod Dublinem. Wczoraj niemieckie władze ogłosiły, że za uzbrojonym dronem wykrytym w sierpniu na lotnisku w Lipsku stała Rosja. Na dzisiejszym spotkaniu na wniosek czterech krajów, w tym Polski, ma być także dyskusja o wykorzystywaniu zamrożonych rosyjskich aktywów. Tyle informacji w skrócie, a pełny serwis za pół godziny.
13: Trochę się na radiostacji rozpogodziło. W prognozach jednak więcej chmur, ale nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi 13 stopni, w ciągu dnia do 22, w Skierniewicach w najcieplejszym momencie dnia do 23, dzisiaj najcieplej w Sieradzu do 24 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Jakość powietrza bardzo dobra.

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A na początek dnia ważne i ciekawe tematy. Nie ma jak bezpiecznie dojść do łódzkiego przedszkola. Przedszkola przy ulicy Jaracza. Problem jest poważny, mówią rodzice, i my tym problemem za kilka chwil się zajmiemy.

0: 21 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Rodzice dzieci z przedszkola przy ulicy Jaracza 68 zwracają uwagę na brak bezpiecznego dojścia do tej właśnie placówki. Przez remont chodnik jest wygrodzony, dlatego piesi muszą wejść na jezdnię albo przejść bardzo wąskim przejściem między siatką a budynkiem. Byliśmy na miejscu i porozmawialiśmy z rodzicami.
1: No wiecie, pierwszy dzień dzisiaj tak naprawdę, więc to trzeba było po prostu, no tak przejść po prostu, no bo rozkopane jest.
2: Brakuje przejścia tutaj bardziej przy przedszkolu.
3: Szukam bezpiecznego przejścia do tego przedszkola.
4: Nie ma.
3: Jak to zostało teraz zrobione? Jak trzeba przejść, żeby dojść?
4: Ja nie wiem, no chyba tutaj, bo to jest jedyne wejście. Więc...
3: Ale tu nie ma pasów.
4: Przeszedłem tędy niestety bez pasów. Jest to dla mnie też niezrozumiałe, no ale to już od miasta powinien. Straż miejska przed chwilą jechała, nawet się nie zatrzymała.
5: Jak się okazało, pracami przed przedszkolem jest również zaskoczona dyrektorka placówki Beata Pawlicka. Jak słyszymy, nikt jej o remoncie nie poinformował.
6: Nie dostałam oficjalnego pisma na temat tutaj rozpoczętych prac. W piątek wychodząc z pracy zauważyłam, że pracownicy zdejmują płyty chodnikowe, kopią rów. Nie ma wyznaczonego miejsca do przechodzenia. To miejsce jest gdzieś tam wcześniej przed płotem, którym zostały zagrodzone wykopy. Jak się okazuje, te wykopy są coraz większe, prace nie zostały ukończone.
5: Jak zaznacza pani dyrektor, w sprawie ma zainterweniować przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
6: Otrzymałam telefon z sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej, bo też rodzice tam interweniowali. Opisałam, jak to wszystko wygląda. Powiedziałam, że no nie mamy oficjalnej informacji na temat tego, jakie roboty tu będą wykonywane, jak długo potrwają. Nie ma przejścia dla rodziców. Po drugiej stronie jest budowa, tam też stoją samochody. Także rodzice mają tutaj utrudnione wejście do przedszkola. Otrzymałam tylko informację, że będziemy w kontakcie, że pan radny będzie dalej tam interweniował, działał.
7: No tak, ja zostałem, że powiem, zaczepiony na jednym z portali społecznościowych z taką informacją, że rzeczywiście tam coś, to są jakieś prace i uniemożliwiają dostęp do tego budynku.
5: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
7: Poprosiłem o informację, z czego one wynikają. Ta informacja jest taka, że to była jakaś nagła awaria z 28 sierpnia, ale jakby niezależnie od tego zwróciłem się też z prośbą o to, żeby sprawdzić, jaka jest możliwa tymczasowa organizacja ruchu w czasie tych prac. One mają co prawda potrwać kilka dni, no ale mimo wszystko przez te dni codziennie tam są zaprowadzane dzieci do przedszkola, więc ten dostęp powinien być w jakiś sposób zorganizowany, tym bardziej, że są to dzieci małe, więc to przejście powinno być jak najbardziej bezpieczne. Postaram się w dniu jutrzejszym wrócić z jakąś konkretną informacją, co udało się w tej sprawie zmienić.
5: Czyli jest szansa, że po prostu to przejście na te kilka dni...
7: Tak, zostanie wyznaczone, tak, tak.
0: No i my do tej sprawy także będziemy wracali i sprawdzali, czy przejście zgodnie z deklaracją zostało wyznaczone. Tym tematem zajęła się Joanna Karp, a na zegarze 18 minut do godziny 8.
8: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

gronie rosą błyszczą miłosną. Gdy splatamy się jak korzenie,

tiranni. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

0: 14 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Ucie, audycji porannej, a w studiu Michał Dąbrowski już na posterunku. Dzień dobry.
1: Witam. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
0: Po godzinie 8 spotkanie z gościem. No i dzisiaj kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem Polaków. No bo w ostatnich dniach doszło do kilku takich wydarzeń, które, no to tak najdelikatniej rzecz ujmując, budzą poważne wątpliwości. Zresztą mówił o tym premier Donald Tusk, że chodzi o zdarzenia, które najpewniej były inspirowane przez obcy wywiad. No pewnie wszyscy domyślamy się, który wywiad.
1: A minister spraw wewnętrznych i administracji dodaje, że rzeczywiście polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu. I o tym mówił właśnie Marcin Kierwiński, według którego podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenia fabryk bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji. Czy tak rzeczywiście jest? Czy dochodzimy do nowego punktu tej konfrontacji wschodu z Zachodem, a raczej Moskwy z Sojuszem Północnoatlantyckim? Czego możemy się spodziewać, jeżeli w ogóle możemy określić, czy możemy się spodziewać czegoś innego niż li tylko niespodziewanego? Czy jesteśmy dzisiaj w lepszym miejscu, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie obywatelskim, społecznym? Odpowiedzi na te wszystkie pytania już po godzinie 8 poszukamy z naszym gościem, którym będzie ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: No tak, tych spraw powiedzieliśmy o tej fabryce dronów, no ale także patrząc szerzej, chociażby w ubiegłym tygodniu szef CIA był w Moskwie, co zdarzyło się po raz pierwszy od przeszło 5 lat. Wcześniej szef CIA w Moskwie był przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, no i tam miał przekonywać Rosjan, by nie atakowali Ukrainy. Jak się skończyło, to wiemy. Teraz wysłannik Donalda Trumpa, szef CIA, także spotkał się z przedstawicielami służb amerykańskich. Na jaki temat rozmawiał? No właśnie są spekulacje mówiące o tym, że miał przekazać informacje Rosjanom, co groziłoby Moskwie, gdyby zdecydowała się na to eskalowanie, które zresztą widzimy.
1: A teraz czytamy też o tym, że amerykański sekretarz skarbu mówi o tym, że gdyby Waszyngton nie rozmawiał z Moskwą, to nie byłoby już żadnych szans na zakończenie tej wojny. Jak mawia klasyk, czy tak będzie, wypada powiedzieć, że trudno powiedzieć.
0: Zobaczymy, będziemy to wszystko śledzili. No i ważna rozmowa dzisiaj u nas po godzinie 8. Michał Dąbrowski, polecam serdecznie, a na zegarze 12 minut do godziny 8.

8 minut do godziny 8. studiomaparadiucie.pl. Polecamy w każdej sprawie, którą poruszamy na antenie. A dzisiaj o poranku trochę rozmawiamy o tym, jak zaoszczędzić na paliwie, jak jeździć ekonomicznie. Może mają Państwo jakieś pomysły i swoje sposoby. O kilku powiedzieliśmy, ale może też coś Państwo od siebie dorzucą. Także telefonicznie polecamy 606 78 78 78. A bym zapomniał jeszcze wiadomości głosowe. To jest ta trzecia możliwość, która jakiś czas temu pojawiła się na radiouć.pl, także w naszej aplikacji mobilnej. A niebawem, bo zbliża się godzina 8, najważniejsze informacje.

0: Autopromocja.
1: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
3: Co?
2: Podobno jest nowy system w Azji.
3: Aha.
2: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
3: Mordo.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: Się ósma, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
8: A sprawdzamy, jak sytuacja za Teofilowem. W Łodzi wolniej jedzie się tam Aleksandrowską. Korek tworzy się już od przecięcia z S14 i ciągnie się aż do krańcówki na Teofilowie i skrzyżowania ze Szczecińską. Zostajemy na Bałutach i zaglądamy w rejony Ronda Powstańców. W tym miejscu poczekamy na światłach, jadąc z obu stron Łagiewnickiej. Cierpliwość przyda się jeszcze na Widzewie, ponieważ już stoi Niciarniana na odcinku od Parku Widzewskiego do Ronda przed CKD. A wzdłuż stadionu Widzewa gęsto jest także na Piłsudskiego. Problemy napotkają kierowcy wyjeżdżający także z Łowicza. Korkuje się Warszawska przed Bzurą. Dużo dzieje się też u zbiegu Poznańskiej z Zamkową. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
7: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Jarosław Turek.
9: Kolejne akty sabotażu w Polsce dokonywane z polecenia rosyjskich służb, antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi i dobiegające końca wakacyjne remonty ulic. W regionie dzisiaj w ciągu dnia pochmurno z rozpogodzeniami i z temperaturą do 22 stopni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, że polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na akty rosyjskiego sabotażu. Zdaniem Marcina Kierwińskiego, podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej i planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
10: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
9: Wiadomo, że do zakładu w Skarżysku Kamiennej wtargnął zamaskowany sprawca i podpalił pomieszczenie magazynowe. Prokuratura zakwalifikowała sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym. A my o takich właśnie sytuacjach i zagrożeniach ze strony obcych służb za chwilę będziemy rozmawiali z ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Łódzkiego, profesorem Ryszardem Machnikowskim. Antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi. Społecznik zawiadamia prokuraturę. W Śródmieściu działa księgarnia pod nazwą Klub Książki Patriotycznej. Na wystawie można zobaczyć takie tytuły jak Garbate nosy, kulisy judaizacji, czy Polska i Ukropolina, a także protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia pozycja powstała pod koniec XIX wieku na zlecenie rosyjskich służb i miała podsycać antysemickie nastroje. A o sprawie alarmuje łódzki społecznik Stanisław Roszczyk.
11: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
12: Sprzedajmy książki, które są dostępne w innych księgarniach.
3: Można je legalnie kupić. Nie są to zakazane książki i tyle.
9: Tak odpowiada prowadzący tę księgarnię Kornel Kapuściński. Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi zakończyło się wiele remontów w Łodzi. Nie oznacza to jednak końca wszystkich utrudnień. Prace prowadzone są m.in. na ulicach Rolniczej, Górniczej i Tkackiej. Jak informuje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, otwarto właśnie ulicę Kniaziewicza, dzięki czemu na swoją trasę wróciła linia 99.
11: Zakończono układanie asfaltu na skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego. Za kilka dni pojawi się tu nowe oznakowanie oraz zostanie otwarty drugi lewoskręt na ulicy Strykowskiej, co ułatwi kierowcom przejazd w kierunku Nowosolnej.
9: Jesienią kontynuowany będzie remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska. Ruch w obu kierunkach odbywa się obecnie drugim wiaduktem. Remonty trwają także na ulicy Broniewskiego, ale również na odcinkach ulic Żgowskiej, Franciszkańskiej i Wróblewskiego. A w serwisie jeszcze o tym, że do przedszkola przy ulicy Jaracza 68 w Łodzi nie ma bezpiecznego przejścia. O sprawie informują pracownicy i rodzice. Rozkopany chodnik po stronie przedszkola zmusza rodziców z dziećmi do wejścia na ulicę albo przejścia kilka metrów dalej do kolejnych pasów. Ale wybierając drugą opcję, muszą przejść bardzo wąskim przejściem między siatką a budynkiem, mówi dyrektor przedszkola miejskiego nr 220 Beata Pawlicka.
12: Nie dostałam oficjalnego pisma na temat tutaj rozpoczętych prac. Nie ma przejścia dla rodziców. Po drugiej stronie jest budowa, tam też stoją samochody. Także rodzice mają tutaj utrudnione wejście do przedszkola.
13: Brakuje przejścia tutaj bardziej przy przedszkolu.
14: Jest to dla mnie też niezrozumiałe, no ale to już urząd miasta. Strasznie niska przed chwilą jechała, nawet się nie zatrzymała.
9: Tak dodają rodzice. Na razie dyrektor przedszkola sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej dostała zapewnienie, że radny zajmie się sprawą. Radio Łódź zapytało też Zarząd Dróg i Transportu o bezpieczne dojście do przedszkola i o termin zakończenia remontu. Na razie czekamy na odpowiedź, a piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Teraz pogodziło się. Sporo słońca za naszym radiowym oknem. Jeżeli chodzi o temperaturę, to też tutaj mamy wzrosty. Teraz na termometrach w Łodzi 14 stopni, w ciągu dnia do 22. W Piotrkowie także 22 stopnie, to w ciągu dnia cieplej w Skierniewicach do 23 stopni, jeszcze cieplej w Sieradzu do 24, na barometrze 997 hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, mamy środę, to jest drugi dzień września, no i mamy Radio Łódź i fantastyczną muzykę. Kings of Leon na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Ta piosenka zatytułowana jest Use Somebody.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, witam państwa.
1: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia liczby rosyjskich aktów sabotażu. Tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem ministra podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji. Czy rzeczywiście wkraczamy w kolejny punkt, być może jeszcze gorszy, jeszcze bardziej intensywny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, niż jeszcze kilka miesięcy temu? Czy nic się nie zmienia, tylko coraz częściej o tym mówimy, słyszymy i rozmawiamy?
2: Nie, zmienia się i to widać wyraźnie. No, polskie służby muszą być przygotowane na wszystko, tak? Społeczeństwo, no niestety też siłą rzeczy, bo no, już zajmujemy takie miejsce geograficzne, jakie zajmujemy. I wszyscy nie będą ewakuowani, w związku z czym no, oczywistą jest rzeczą, że kwestia związana z ewentualnymi atakami sabotażowymi jest no, znana już od przecież lat, nawet nie można powiedzieć, że miesięcy. Natomiast mamy do czynienia z taką postępującą eskalacją wrogich poczynań rosyjskich wobec krajów zachodnich, nie tylko zresztą Polski, bo przecież wystarczy wspomnieć odnalezienie to wczorajsze ładunków wybuchowych tam w stacji transformatorowej niedaleko elektrowni w Brandenburgii w Niemczech.
1: Niedawno też lotnisko w Lipsku.
2: Tak, no, lotnisko w Lipsku, prawda, z poprzedniego miesiąca, w związku z czym no, mamy do czynienia z taką sytuacją, że widać wyraźnie, że Rosja no, depnęła na gaz i myślę, że będzie stale naciskać ten gaz.
1: To może chociaż jesteśmy w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jeżeli chodzi o państwo, niż te kilka miesięcy temu, a już na pewno niż 4,5 roku temu, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą.
2: No to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo biorąc pod uwagę to, z czego świadkami byliśmy znowuż też niedawno, czyli mianowicie tego ataku na zakład w Skarżysku Kamiennej, no pojawia się bardzo istotne pytanie, tak, w jaki sposób jeden z kluczowych elementów zbrojeniowych państwa jest chroniony. No oczywiście no można mówić, że to jest fabryka prywatna, tak, czy w większości prywatna, bo jak wiemy, tam ma też udział swój skarb państwa.
1: Możemy też powiedzieć, że służby nie są w stanie być zawsze i wszędzie naraz.
2: No zawsze i wszędzie naraz nie. No wiadomo, że nie możemy postawić kogoś ze służb przy każdej stacji transformatorowej, to jest oczywiste. No ale jeżeli mamy do czynienia z takim producentem jak WB Electronics, no to to, co wszyscy widzieli na ekranach telewizorów, czyli ten płot wysokości 1,50 m, który nawet ja w swoim wieku byłbym w stanie pokonać, no to to coś chyba jest nie tak.
1: My też mieliśmy okazję rozmawiać po tym, kiedy była próba działań dywersyjnych na polskiej kolei, kiedy wysadzono jedną z szyn i wtedy mówiono o tym, że będą zwiększone patrole właśnie przy torowiskach kolejowych. Pan profesor wtedy mówił, że trudno sobie wyobrazić, że jeżeli teraz będą ataki na stacje transformatorowe właśnie, to że postawimy strażnika przy każdej stacji transformatorowej. Czy może tutaj jesteśmy bogatsi o jakąś nową wiedzę?
2: No dokładnie, no tego się po prostu nie da przewidzieć. Wiadomo, że są takie elementy infrastruktury krytycznej, których no, nie da się w odpowiedni sposób chronić przy użyciu no, ludzi, tak, czyli funkcjonariuszy. Natomiast no, jednak mimo wszystko taki jeden z kluczowych zakładów, o którym mówimy, prawda, produkujący drony, zresztą nie tylko na potrzeby Polski, ale także i Ukrainy. I od dawna wiadomo, że te zakłady są na celowniku rosyjskich służb wywiadowczych, które prowadzą tego rodzaju operacje specjalne. No tutaj ewidentnie coś nie zagrało. No nie można, tak jak mówię, chronić tych parunastu czy parudziesięciu nawet tysięcy kilometrów, mówię też o Europie, torów kolejowych, no bo to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Natomiast no, trzeba byłoby jednak zrobić taki spis tych kluczowych elementów i przyjrzeć się bardzo uważnie, w jaki sposób one są chronione i tam, gdzie będą widoczne braki, no tutaj chyba raczej każdy gołym okiem, nawet nie specjalista, widzi, że te braki są. Jednak mimo wszystko no, zdwoić czujność i no, jednak tą ochronę zapewnić na wyższym stopniu niż ta, która była do tej pory.
1: To sztuczna inteligencja tutaj może chociażby pomóc? Bo wiemy, że jeżeli hipotetycznie jedziemy samochodem przez Niemcy czy przez Francję, przekroczymy prędkość, to do nas i tak przyjdzie to zdjęcie także do Polski. Czy jeżeli chodzi o wykrywanie jakichś zagrożeń, tutaj też te nowe technologie mogą zacząć służyć? w miejsce tych przysłowiowych strażników, którzy mieliby patrolować czy tory kolejowe, czy transformatory energetyczne, czy jeszcze coś innego.
2: No tak,
1: może autostrady, jeżeli kiedyś byłby jakiś zamach właśnie na tą infrastrukturę.
2: No ja nie, akurat nie jestem specjalistą sztucznej inteligencji, więc nie chciałbym się tutaj wymądrzać, bo to nie jest mój temat. Na pewno ma jakieś, no zakładam jak wszędzie, zastosowanie, także w zapewnianiu bezpieczeństwa. Tutaj warto byłoby zapytać fachowca. Natomiast no, takim podstawowym elementem no, to jest po prostu fizyczna dostępność, prawda? No, fizyczna dostępność można utrudnić w różny sposób, tak? Chociażby, no, ja nie, jadąc tutaj na tą rozmowę, przejeżdżałem koło takiego osiedla mieszkaniowego i tam płot miał wysokość bodajże 3 metrów. Więc no wiadomo, że na pewno jest trudniej pokonać taki płot, chociaż to też nie jest niemożliwe, no ale oczywiście też można, no jest to trudniejsze niż w przypadku płotu wysokości.

0: elementów, przyczyn tego, dlaczego wchodzimy w coraz większą eskalację? Czy to jest być może też efekt tego, że jest, tak jak pan powiedział, piąty rok wojny, a dla Rosji niewiele się na froncie zmienia? Być może nawet zmienia się na jej niekorzyść, bo te ataki Ukraińców w głąb Rosji są coraz śmielsze.
1: No to prawda, no, ta wojna ma bardzo dynamiczny charakter, prawda? No, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że te ataki Rosjan w tej chwili na Ukraińców są też coraz śmielsze ze względu na to, że ta osłona przeciwlotnicza wydaje się być w tej chwili niewystarczająca, jeżeli chodzi o Ukrainę. Natomiast no, minister Ławrow mówi o Arktyce i wiadomo, że no, Rosja generalnie, Rosja denerwuje wszystko, tak? Wszystko, co, na czym nie może pożyć łapy, to ją denerwuje. W związku z czym jakby do tego typu wypowiedzi myśmy się przyzwyczaili przez dziesiątki lat, a nie, czy setki nawet, a nie tylko przez miesiące ostatnie. Natomiast ja mam tutaj wrażenie takie, że no, tutaj mamy do czynienia z takim poszerzeniem jak gdyby takiego zaplecza frontowego, pola bitwy. Minister Ławrow mówi o w Arktyce. No, na pewno jest to oczywiście istotny element z punktu widzenia funkcjonowania państwa ze względu na zasoby, które tam się znajdują, czy chociażby trasy wodne, które można wykorzystać. Ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Dzieje się tak, że mamy samolot wlatujący do Mołdawii, mamy drony, które nękają Rumunię, mamy różnego rodzaju ataki w Niemczech, czy w Polsce, czy no, te wspomniane na Słowacji wcześniej, prawda, czy w Bułgarii też wysadzono przecież zakład produkujący broń w powietrze.
0: A to wciąż jest testowanie twardości sojuszu, czy już realne prowokacje i próba pójścia na zwarcie?
1: Wszystko, myślę, naraz. To znaczy, na pewno jest to testowanie zarówno zwartości sojuszu, no sojusz poza oświadczeniami jak gdyby nic nie robił, tak? Jest to też sprawdzanie, no po prostu jak będą reagowały no, społeczeństwo, dziennikarze, jak będą reagowały władze na tego typu sytuacje. No jest to oczywiście testowanie na miejscu, jak gdyby jak łatwo, bo nie można powiedzieć, że jak trudno dostać się do jakiegoś miejsca. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z wszystkim. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to poszerzenie jak gdyby tego pola zagrożenia jest to tyle niebezpieczne, że to jest pewnego rodzaju dywersja, no można powiedzieć informacyjna, tak? Bo no nie da się, że tak powiem, utrzymać jednolitego systemu obronnego od Arktyki po Bułgarię czy po Rumunię. Natomiast Rosja, jeżeli będzie miała uderzać, to będzie uderzała punktowo i precyzyjnie w jakimś miejscu, tak? I to bynajmniej do aktów sabotażu nie musi się ograniczyć.
0: A czy wygrywamy wojnę informacyjną? Walkę o tak zwany rząd dusz, bo niedawno chociażby na antenie Radia Łódź informowaliśmy o tym, że w Centrum Łodzi, tutaj nie chcę absolutnie dotykać polityki, chociaż to jest miejsce związane w ten czy inny sposób na pewno z polityką, ale w Centrum Łodzi zaczęła działać księgarnia i społecznik zaalarmował, że ona promuje treści mające podsycać te konflikty między Polakami, Żydami, Ukraińcami. Tam pośród tytułów wystawionych na wystawie są chociażby już sławne protokoły mędrców Syjonu, o których już w latach 20. ubiegłego stulecia wiedziano, że to jest po prostu falsyfikat wypuszczony przez rosyjską ochronę, aby podsycać te antysemickie nastroje. A widzimy, że do dzisiaj potrafi, mówiąc kolokwialnie, zażreć.
1: Tak, no niestety ta odpowiedź na to kolejne pana pytanie musi być również negatywna. My nie prowadzimy walki informacyjnej, dlatego że nie za bardzo też nawet rozumiemy jej celu. Proszę zwrócić uwagę, że najczęściej przez walkę informacyjną z naszej strony rozumie się prostowanie nieprawdziwych informacji, prawda? Czyli tak zwany fact-checking, który no nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Dlatego, że przecież nie o to chodzi przeciwnikowi, żebyśmy sprawdzili, że on skłamał, bo wiemy, że będzie kłamał, będzie mówił półprawdy, czy będzie mówił nawet 90% prawdy, w którą będzie wpleciony 10%.
0: A szybciej się poniesie kilkuzdaniowy wpis na Facebooku niż pięciostronicowe sprostowanie.
1: Dokładnie, chodzi po prostu o masę, tak? O masę krytyczną tych informacji nieprawdziwych, które nawet będą komentowane i one mogą być nawet dementowane, no ale na dementy jest bardzo dobre określenie, nie wierzę w wiadomości, dopóki nie zostaną zdementowane. Więc to zupełnie nie o to chodzi. No my niestety też nie wprowadziliśmy przyzwoitej metodyki walki informacyjnej z Rosją, która no, ma olbrzymie doświadczenie, kilkudziesięcioletnie co najmniej, jeśli nie kilkusetletnie na tym polu. No i takie są niestety efekty, że jak widzimy, no chociażby po tej polityce, o której wolelibyśmy pewnie nie mówić, no jest pewien papierek lakmusowy, prawda? Liczba polityków wypowiadających się prorosyjsko i partii, które no, wypowiadają się prorosyjsko, mówię szerzej w Europie Zachodniej, prawda? Żeby nie wchodzić na to polskie poletko, no zobaczmy, kto jest szykowany na wybory, do wygrania wyborów, które odbędą się niedługo w Niemczech. Dokładnie, prawda? FDA jest to przecież partia ewidentnie prorosyjska.
0: Panie profesorze, to co powinniśmy zrobić? Być może powinniśmy stworzyć własne, tutaj daję duży cudzysłów, ale też farmy troli, które będą walczyły czy to po polsku, czy

0: to cyrylicą, po angielsku, po niemiecku, niepotrzebne tutaj skreślić? Czy może one już są, tylko o tym nie wiemy?
1: No problem polega na tym, że my głównie myślimy o tym w kategoriach defensywnych, prawda? Natomiast nie mówimy o ofensywie. Proszę zwrócić uwagę, co się działo w czasie zimnej wojny. W czasie zimnej wojny Stany Zjednoczone oprócz bombowców B-52, pocisków nuklearnych, okrętów podwodnych miały no, co najmniej dwie potężne bronie. Jedna się nazywała Radio Wolna Europa, a druga Radio Swoboda. Jedno nadawało na tak zwany blok krajów demokracji ludowej, druga na Związek Radziecki. Dzisiejsze możliwości dotarcia do ludzi są większe nawet przy tym stopniu, że tak powiem, opanowania tej infosfery w Rosji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Można do tych ludzi dotrzeć, nawet chociażby do Rosjan, którzy znajdują się za granicami, na przykład jak w tej chwili w Gruzji, prawda? No my wiemy, że masowo uciekają Rosjanie do tych krajów kaukaskich w obawie przed bramką wojenną. W związku z czym no, my praktycznie zarzuciliśmy działania ofensywne. Tak? Chcemy się bronić, natomiast nie chcemy atakować przeciwnika, no bo boimy się, że ten atak skończy się nie wiadomo jak.
0: A możemy być pewni naszych sojuszników z NATO, z Unii Europejskiej? Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym, to jest oczywiste, ale też jest pewnego rodzaju wspólnotą polityczną.
1: Tak, ja tutaj nie byłbym wbrew temu, co pewnie się sądzi, jakimś takim dużym pesymistą, dlatego że proszę zwrócić uwagę, Ukraina nie była ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO. Państwa zarówno należące do Unii Europejskiej, jak i te, które należą i do NATO, i do Unii Europejskiej, idą, przyszły w dalszym ciągu tą pomoc dla Ukrainy przeznaczają i to są olbrzymie środki finansowe, a także no, pewne wymierne elementy zbrojeniowe. Trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej w przypadku, gdyby no, jakiś atak dotyczył terytorium państwa natowskiego. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, na ile wszystkie państwa NATO będą się, jak głęboko będą się angażowały. Natomiast oczywiście jakakolwiek pomoc, jaka będzie tylko możliwa, będzie w takim wypadku realizowana.
0: Jak ostatnio też rozmawialiśmy, to pytałem pana, czy pańskim zdaniem powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Pan powiedział, że pan od samego początku i od momentu jej zlikwidowania protestował przeciwko tak. takiemu ruchowi. Pytanie, czy w dzisiejszej temperaturze sporu politycznego i biorąc poprawkę zwłaszcza na to, że za już nieco powyżej roku mamy wybory parlamentarne, jest na to szansa, że któryś polityk by wyszedł z takim postulatem, z otwartą przyłbicą i to zaproponował?
1: Znaczy, no to jest tak naprawdę jedyna bariera, prawda? Dlatego, że no, no, politycy boją się ruszyć tę sprawę przed wyborami, a no, czas ucieka. No, pan premier, tutaj zacytuję pana premiera Tuska, mówił w niedawnej swojej wypowiedzi, że najbliższe miesiące są dla nas kluczowe. No ja bym się nawet nie zastanawiał, może być może stwierdził, że nawet najbliższe tygodnie, nawet nie miesiące byłyby kluczowe pod tym kątem. No my cały czas o tym, my to wprowadzamy ten temat do dyskusji, tak? My nawet o nim nie dyskutujemy. W związku z czym no tutaj tak to jest. No, błąd został popełniony i nie został naprawiony, tak bym to określił.
0: A co nam się udało, żeby poszukać jakiegoś optymistycznego akcentu? Co się udało zrobić przez te ostatnie 4,5 roku, żeby zarówno państwo, jak i społeczeństwo byli bardziej odporni?
1: Tak, no jesteśmy przede wszystkim na pewno dużo bardziej świadomi pewnych rzeczy i jednak mimo tego pewnego deficytu informacyjnego, no poszukujemy tych informacji. Widać, że ludzie po prostu łakną tych informacji. To jest jeden element na tym poziomie społecznym. Na poziomie militarnym no, na pewno wzmocniliśmy armię, no bo jakbyśmy popatrzyli na armię Anno Domini 2026 i Anno Domini 2022 czy 2021, to są dwie zupełnie, no może zupełnie to przesadzam, ale jednak mimo wszystko trochę inne instytucje. No, kupiliśmy ten sprzęt, prawda, który sukcesywnie do nas napływa. No, nie jestem specjalistą od wojskowości, więc nie wiem, na ile on jest, że tak powiem, sensowny na współczesnym polu walki. To tutaj specjalista od wojskowości musi się wypowiedzieć. No i też bardzo istotna taka kwestia, no jednak mimo wszystko wzmacniamy tą naszą flankę wschodnią. Mówię nie o flance wschodniej NATO, tylko o naszej wschodniej granicy, prawda, no bo ten jednak pas jest budowany, ta tak zwana tarcza jest budowana i to jest jednak mimo wszystko bardzo istotne, bo jak wiemy z doświadczeń ukraińskich, tego rodzaju pasy umocnień powstrzymały armię rosyjską właśnie na Donbasie. W związku z czym nie ma to, nie należy tego lekceważyć. Tego wszystkiego by oczywiście nie było, gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło rankiem 24 lutego 2022 roku. No, generalnie jesteśmy na zachodzie, bo to może jak szukamy optymistycznych jakichś wniosków na koniec pewnie naszej rozmowy, to jak rozmawiam z swoimi kolegami na zachodzie zwłaszcza, to oni właśnie pokazują Polskę jako ten kraj, który wyciąga wnioski z tego, co się dzieje, w odróżnieniu na przykład od krajów bardzo głęboko na zachodzie, nawet takich jak Wielka Brytania, no nie mówię o Hiszpanii czy Portugalii. I jesteśmy raczej stawiani tutaj jako wzór właśnie takiego zaangażowania. No podnieśliśmy chociażby wydatki wojskowe, prawda? No to jest, proszę popatrzeć się na tle krajów zachodniej Europy, znaczące, no tylko tak naprawdę te kraje nadbałtyckie mają bądź podobne budżety, w sensie oczywiście procentowym jak nasze.
0: To już na koniec, czego możemy się spodziewać w nadchodzących tygodniach, miesiącach? Czy to będą kolejne właśnie ataki na infrastrukturę produkującą uzbrojenie, na infrastrukturę transportową, ataki informacyjne, czy znowu musimy się spodziewać niespodziewanego, bo nic dwa razy się nie zdarza?
1: To, o czym jestem przekonany, to jestem przekonany o tym, że będzie zwiększona intensyfikacja tych działań, które no potocznie określa się działaniami hybrydowymi. Czyli właśnie jakieś próby zabójstw, jakieś prób dokonania aktów sabotażu, skutecznych czy też nawet nieskutecznych, prawda? Bo to też odpowiednio oddziaływuje informacyjnie. Sam fakt znalezienia ładunków wybuchowych przy transformatorze, o czymś już mówi, już powoduje strach w pewnych grupach społeczeństwa. To z całą pewnością nas czeka. Czy będzie coś więcej? No to ja oczywiście tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale niestety po Kremlu można się spodziewać wszystkiego.
0: Ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia, bezpiecznego. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
6: Co?
5: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
6: Dziewczyno.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
9: Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
2: Po reklamie.
11: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Sebastian Dziuda.
12: A w Łodzi nie nikną poranne utrudnienia. Zaglądamy na Wiskitno, gdzie korkuje się Tomaszowska. Zator ciągnie się od przecięcia z kolumny aż do ronda przy Alei Ofiar Terroryzmu. Jak zwykle o tej porze nie ominiemy też utrudnień w okolicach ronda Żołnierzy Wyklętych, Malownicza, Taborowa i Józefiaka. Jadąc tymi ulicami z pewnością stracimy kilka minut. Ostrożność i cierpliwość przyda się również kierowcom na Obywatelskiej. Najbardziej przed skrzyżowaniem z Maratońską i rondem przy Waltera Jankę. Za to tuż nad Skierniewicami problemy z płynnym przejazdem pojawiły się na Krajowej 70. Ruch blokuje się na Łowickiej, a zator zaczyna się już od świateł z ulicami Nowy Świat i Armii Krajowej. Minutę przed 9:00 raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
11: Tu Radio Łódź na zegarze 8:30.
6: Same dobre wiadomości.
11: I Jarosław Turek.
13: To koniec wakacji, ale nie sezonu nad wodą w Łodzi. Co prawda odkryte baseny przy Sobolowej i Głowackiego oraz zewnętrzna część Wodnego Raju zakończyły sezon, ale Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłuża działanie miejskich kąpielisk. W dwa pierwsze weekendy września nadal będzie można kąpać się pod okiem ratowników na stawach Jana, stawach Stefańskiego i w Arturówku. Mieszkańcy i sympatycy miasta i gminy Aleksandrów Łódzki mogą już kupić nowy gadżet związany z miastem. To skarpetki, które oficjalnie promują samorząd. Są koloru niebieskiego i mają nieskomplikowany wzór z logo gminy. To dlatego, że Aleksandrów Łódzki był zagłębiem przemysłu pończoszniczego, mówi Agata Kowalska z Urzędu Miejskiego.
14: Miasto właśnie przez dziesięciolecie było symbolem polskiego przemysłu pończoszniczego i teraz doczekało się wyjątkowego gadżetu, skarpetek z herbem gminy i grafiką Urzędu Miejskiego.
13: Kiedyś mówiono nawet, że Aleksandrów to skarpetkowo, a w dalszym ciągu działa tam kilkanaście rodzimych firm produkujących właśnie skarpety. No i na koniec oznaka jesień, bo bociany i inne gatunki ptaków są już w drodze na południe, a to oznacza, że nieuchronnie zbliża się jesień, chociaż szczyt jesiennej migracji ptaków przypada na przełom września i października, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
15: Wystartowały już te ptaki, które najpóźniej przyleciały, czyli jeżyki na przykład. W zasadzie już poleciały wilgi, lecą krętogłowy. No i oczywiście ruszyły bociany, można powiedzieć, masowym frontem. Peleton jest już w drodze, w zasadzie 90% ptaków jest już poza Polską. Nasze pierwsze ptaki już zameldowały się w Afryce, już są w Egipcie czy w Sudanie, także są na kontynencie afrykańskim.
13: Dodajmy, że w trakcie jesiennej migracji w wybranych miejscach zaledwie w ciągu jednej godziny możemy zobaczyć teraz nawet setki tysięcy ptaków różnych gatunków. W obserwacji przyda się lornetka i jedna z wielu ptasich aplikacji, która pomoże odróżnić poszczególne gatunki.
11: A jeśli chodzi o obserwacje, no to pogoda sprzyja, bo sporo słońca teraz za naszym radiowym oknem, chociaż w prognozach przewidywania, że w ciągu dnia także w naszym regionie pojawią się chmury. Nie powinno jednak padać, a więc parasole zostawiamy w domu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia do 22, to w Łodzi, cieplej w Skierniewicach do 23, jeszcze cieplej w Sieradzu do 24 stopni. Jakość powietrza bardzo dobra.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: A na zegarze 28 minut do godziny 9.

0: 20 minut do godziny 9. No i jeszcze jeden ciekawy temat. Jesteśmy ciekawi, co państwo na to? Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra, a więc od 3 września, wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie m.in. okresu próbnego, także mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych. Tak na ten temat mówi Andrzej Borowiak z Policji Drogowej.
1: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
0: Ja tylko dodam, że policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy, a od 3 września dwuletni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat. Czy to krok w dobrą stronę? Co państwo na to? Czy tak właśnie powinno być? No i też jak państwo oceniają to, w jaki sposób młodzi kierowcy poruszają się po naszych drogach? Czy stwarzają zagrożenie? A może to jest stereotyp i wcale tak nie jest. Jakie są państwa spostrzeżenia drogowe? studio@radiolodz.pl nieustająco polecamy, także 606 78 78 78. Można do nas dzwonić, także oczywiście wiadomości głosowe za pośrednictwem naszego portalu, także za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Polecamy gorąco. 18 minut tymczasem do godziny 9 już teraz.

0: 15 minut do godziny 9, no to jak to z tymi jest młodymi kierowcami? Czy stwarzają zagrożenie, czy nie? Czy takie rozwiązania, o których wspominaliśmy kilka chwil temu, powinny obowiązywać? Bo przypomnę, one wchodzą w życie jutro, tak, że kierowcy, młodzi kierowcy będą pod większą kontrolą, także większą kontrolą służb. A przed nami kolejny temat, także związany z kierowcami. W Sieradzu bowiem, na osiedlu przy ulicy Łokietka, wspomniani kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu. Skraca im to drogę wyjazdu, ale stwarza zagrożenie dla mieszkańców osiedla, także dla dzieci. Więcej na ten temat Kacper Rafalski.
1: Od dziś, od 1 września, dzieci wracają do szkół. W Sieradzu, w rejonie ulicy Łokietka, są dwie szkoły podstawowe, 9 i 10, a tuż obok nich osiedle, na którym kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu. Jako że nie ma tam chodnika, mieszkańcy poruszają się po jezdni, co powoduje niebezpieczne sytuacje. Zapytaliśmy ich dzisiaj, jak oceniają ruch w tym miejscu.
2: Taka dosyć wąska ta uliczka.
3: No, jeszcze tam samochody poparkują, no to jest problem. No.
2: A tu właśnie teraz widzimy, do szkoły na przykład dzieci też idą, a no nie widać ich stąd.
3: No nie widać, no jest tu niebezpiecznie.
4: Jest to o tyle niebezpieczne, że tam też poruszają się piesi, którzy niestety nie mają chodnika do dyspozycji. Idą dzieci do szkoły, bo są dwie szkoły w pobliżu, więc wychodząc nawet z klatek schodowych sąsiednich bloków, muszą przejść przez tą uliczkę i mało widoczne są te dzieci wtedy, czy też inne osoby.
1: Mówi radna Rady Miasta Sieradza Joanna Elerowska-Dębska. Jak dodaje, kierowcy swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
4: Już raz było takie zdarzenie, gdzie szła grupa dzieci i naprawdę niewiele brakowało, żeby tam się coś wydarzyło. Były też uszkodzone dwa samochody w tym miejscu, które niedaleko były zaparkowane, ponieważ no też samochód chciał szybko przejechać, rozpędził się i niestety uderzył.
3: No tam to jest niebezpieczne. Ja bym tam nie zaparkowała, wolałabym zaparkować tutaj przed ulicą.
2: A czemu to w ogóle wjeżdżają, pani zdaniem?
3: Nie wiem, wygodniej.
2: Najłatwiej tutaj sobie skrócić tą, no, ten odcinek.
4: Znacznie skraca im to drogę przejazdu, ponieważ nie muszą objeżdżać wtedy dookoła osiedla. Natomiast no, nie liczą się z tym, że jednak jest to niebezpieczne.
1: A co grozi za zignorowanie znaku zakazu wjazdu? Mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
5: Kierujący, który łamie zakaz wjazdu, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i w tej sytuacji mandat karny może wynieść od 20 do 5 tysięcy złotych oraz 8 punktów karnych.
1: Kara mandatu to jedno, najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo, tym bardziej, że 3 lata temu w okolicy doszło już do tragedii.
4: Składam kilka razy już te interpelacje i ponawiam je cały czas, ponieważ nie chcę czekać do momentu, kiedy coś się wydarzy, tak jak miało to miejsce na Łokietka troszeczkę dalej, w okolicy apteki.
2: Co się wydarzyło?
4: Kilka lat temu zginął tam pan, który przechodził przez jezdnię i niestety no, te pasy wcześniej tam nie istniały. Po tym wypadku je zrobiono. No, nie powinna być taka kolejność, prawda? Myślę, że tutaj potrzeba trochę innych działań. Z tego, co kiedyś rozmawiałam z pracownikiem spółdzielni, już spółdzielnia się o to ubiegała, żeby tam zrobić chodniki. Ja wiem, że to jest kosztowna inwestycja, ale życie ludzkie jest bezcenne.
1: Chodniki na pewno zwiększyłyby bezpieczeństwo. Wprawdzie obecnie co jakiś czas miejsce kontrolują służby, zdaniem radnej działania te nie są wystarczające na skracających drogę kierowców.
0: Dodam tylko, że przy ulicy, na której kierowcy lubią wjechać pod prąd, rosną także gęste krzaki, które dodatkowo zmniejszają pole widzenia. No i jeszcze małe wyjaśnienie, bo wdarł nam się radiowy chochlik, więc żeby nie było wątpliwości, dzisiaj środa, drugi dzień września, nie pierwszy dzień września, to zdecydowanie. Na zegarze 11 minut do godziny 9.

8 minut do godziny 9. Niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich między innymi o rosnącym zagrożeniu różnymi atakami rosyjskiej dywersji i sabotażu. Rozmawialiśmy o tym po godzinie 8, no i wrócimy w naszym serwisie o 9. Warto posłuchać. Także jeżeli chodzi o sprawy lokalne, kończy się wiele drogowych, wakacyjnych utrudnień w Łodzi i remontów. Także zdrowa żywność w polskich szkołach ma być jej więcej. Także ten temat u nas w serwisie. Wcześniej kolejny raport drogowy, także wiadomości ze świata sportu się pojawią.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
12: A zaczynamy od utrudnień na S8. Sporo się dzieje zaraz za zjazdem z węzła Łask. Korkuje się na drodze wojewódzkiej 473 koło miejscowości Teodory. W tym miejscu przyda się nieco cierpliwości. W Łodzi z kolei wydłuża się dojazd Bartoszewskiego w stronę Demokratycznej. W tej okolicy lepiej omijać jeszcze rejony Stawów Jana, bo korkuje się na skrzyżowaniu Żgowskiej z Kolumny. Jak zwykle o tej porze wzdłuż Parku Źródliska sporo aut na Piłsudskiego. Lepiej w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. Ja tymczasem życzę dobrego dnia i szerokości na drogach.
11: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje, Jarosław Turek.
13: W serwisie rosnące zagrożenie różnymi aktami rosyjskiej dywersji i sabotażu. Wielodniowe utrudnienie na drodze ekspresowej S8 i wreszcie zdrowa żywność w polskich szkołach. W regionie w tej chwili pogodnie, w ciągu dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami z temperaturą do 22 stopni. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, ostrzega minister spraw wewnętrznych i administracji. Według ministra podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej zostało dokonane na zlecenie Rosjan, a takich działań będzie więcej. Na co jeszcze musimy się przygotować? O to pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski.
11: Według naszego rozmówcy Polska i Polacy muszą już być gotowi na wszystko, bo rosyjska agresja wkracza w nową fazę.
6: Próby zabójstw, dokonanie aktów sabotażu, skutecznych czy też nawet nieskutecznych, prawda, bo to też odpowiednio oddziaływuje informacyjnie. Sam fakt znalezienia ładunków wybuchowych przy transformatorze o czymś już mówi, już powoduje strach. Czy będzie coś więcej, no to ja oczywiście tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale niestety po Kremlu można się spodziewać wszystkiego.
11: Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. A czy państwo i społeczeństwo są gotowi oraz odporni na takie zagrożenia? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
13: Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii Europejskiej to jeden z głównych tematów dzisiejszego nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych pod Dublinem. Mówi o tym Beata Płomecka.
14: Na terenie Unii coraz częściej dochodzi do rosyjskich ataków hybrydowych, skomentowała szefowa unijnej dyplomacji. Rosja cały czas nas testuje, dlatego musimy ostro odpowiedzieć. Kaja Kallas zapowiedziała, że w przygotowaniu jest największy z dotychczasowych pakiet sankcji wymierzony w przemysł zbrojeniowy Rosji, by osłabić produkcję wojskową, która zawiera wiele europejskich komponentów. Europa nadal też będzie pomagać Ukrainie, choć finanse mogą być problemem. Polska, Hiszpania, Holandia i Szwecja uważają, że nie wystarczy unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro na 2 lata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: 4 kraje, w tym Polska, proponują, aby przeciw Rosji wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. To jest ponad 200 miliardów euro. Uwaga, kierowcy korzystający z trasy S8 na zachód od Łodzi. Dzisiaj na odcinku między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód w kierunku Wrocławia pojawią się utrudnienia. Na 198 kilometrze wymieniana będzie dylatacja, zapowiada Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Zwalniamy do 80 km na godzinę i trzymamy się lewej strony, ponieważ z ruchu będą wyłączony pas prawy i pas awaryjny. I tak będzie przez najbliższy tydzień.
13: W przyszłym tygodniu roboty rozpoczną się na lewym pasie, a ruch będzie odbywał się prawym. W drugiej połowie września drogowcy przeniosą się z kolei na jezdnię w kierunku Łodzi. Wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Więcej warzyw i owoców, mniej mięsa i woda jako podstawowy napój to najważniejsze zmiany, które od nowego roku szkolnego obowiązują w szkolnych stołówkach. Nowe standardy żywienia to pełnowartościowa i zróżnicowana dieta, która ma być inwestycją w zdrowie dzieci, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
16: Dzieci dostaną dostęp do białka nie tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego, stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, 2 razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz 1 dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
13: Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu, a także żywności wysoko przetworzonej o niskiej wartości odżywczej.
11: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
17: Wicew zagra w Pucharze Polski. Łódzki zespół podejmie dzisiaj koronę Kielce w meczu pierwszej rundy rozgrywek. Wicew nie ma najlepszej pasy z drużyną ze Świętokrzyskiego, a wszyscy pamiętają jeszcze doskonale mecz sprzed kilkunastu dni, w którym łodzianie mimo dobrego początku przegrali w lidze 1-2, mówi Mateusz Żyro.
18: Wiemy, z kim gramy, tak? Z zespołem, z którym bodajże 6 razy rzędu dostaliśmy za przeproszeniem błędu, więc nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze spuszczoną głową wyszedł w środę na boisko. Tym bardziej to jest mecz pucharowy i wygrywasz, jedziesz dalej, przegrywasz, to ci nie ma.
17: Początek spotkania Widzewa Łódź z Koroną Kielce o 20.30. Relacja tekstowa na radiołódź.pl. Meldunki ze stadionu przy Alei Piłsudskiego w naszych wieczornych serwisach informacyjnych. W dzisiejszym meczu nie zagrają na pewno Angel Baena i Andy Cekiri, którzy mają nowe kluby. Hiszpan będzie grał w ojczyźnie, a Szwajcar w Belgii. Do Widzewa dołączył natomiast Dani Silva. Portugalski pomocnik został wypożyczony z opcją wykupu z duńskiego Midtjylland. Dzisiaj raczej nie zagra. Polskie siatkarki przygotowują się w Stambule do ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Wtorek i środa to dla biało-czerwonych dni bez meczu, ale oczywiście z treningami. Asystentka trenera reprezentacji Agnieszka Rabka podkreśla, że w tak długim turnieju bardzo ważne jest umiejętne gospodarowanie siłami zawodniczek.
19: Czasami jest ciężko wypośrodkować. Jest potrzebny i dobry trening, jest potrzebny i odpoczynek. Wiadomo też, że nierówno się rozkładają siły u wszystkich zawodniczek. Nie jest to łatwe, ale mamy nadzieję, że to, co robimy do tej pory, jest dobre i przyniesie odpowiedni skutek.
17: Mecz Polska-Holandia w ćwierćfinale Mistrzostw Europy jutro o 15:00, a już dzisiaj poznamy pierwsze półfinalistki Eurosiatkarek. W ćwierćfinałach Serbia zagra z Grecją, a Włochy zmierzą się ze Szwecją. To tyle teraz. Więcej sportu na radio.łódź.pl i w aplikacji mobilnej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Zdecydowanie się rozpogodziło, chociaż w prognozach sporo chmur, które mają pojawić się w naszym regionie po południu, ale nie powinno padać, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach w Łodzi 16 stopni, w ciągu dnia temperatura podskoczy do 22 stopni, w Skierniewicach cieplej 23 stopnie, jeszcze cieplej w Sieradzu do 24, na barometrze 997 hektopaskali, no i jakość powietrza bardzo dobra, co nas bardzo cieszy.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Ależ pani przyniosła słońce do studia.
21: Bardzo o, dziękujemy. Jak miło. Przyniosłam.
11: Dzień dobry.
21: I zamierzam się nim dzielić przez najbliższe 3 godziny.
11: Paulina Klimas-Stasiak. Bardzo się cieszymy, zostajemy z tobą. No i słuchamy Radia Łódź. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, kłaniam się nisko. My już dziękujemy. Słyszymy się jutro od 6 do 9. Nic nie pokręciłem.
21: No myślę, że wszystko doskonale powiedziałeś.
11: No to
21: patrz,
11: do usłyszenia.
21: Tak wcześnie wstałeś, a...
11: Tak jest. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Z Davidem Bowie pięknie zaczęliśmy. No dzień dobry, raz jeszcze. Wrzesień mamy już w kalendarzu. Kiedy to się stało? Właśnie tutaj z Marcinem porozmawialiśmy chwilę o urlopach, o wakacjach. No cóż, pozostaje teraz czekać na następne, ale oczywiście będziemy sobie wzajemnie, mam nadzieję, czas umilać. Ja dzisiaj przygotowałam temat naszej rozmowy. Można sobie zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo tam zawsze w pierwszej kolejności zdradzam, co dla Państwa przygotowałam i o czym właśnie rozmawiać będziemy. Mamy tam coraz więcej uczestników, co mnie bardzo cieszy, a szczegóły tutaj na antenie zdradzę za moment. Teraz Mrozu i Kacperczyk w Radiu Łódź.

0: Ja tradycyjnie rano zerknęłam do kalendarza świąt nietypowych. No i drodzy Państwo, mamy dziś m.in. Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. To święto tak zwanych łowców głów, czyli osób, które zajmują się znajdowaniem ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach. No to poszukajmy takich ludzi również wśród naszych słuchaczy. Postanowiłam Państwa zapytać właśnie o Wasze talenty i pani Małgosia już napisała, bo tak jak wspomniałam na naszym kanale nadawczym na Facebooku, zawsze wcześniej zdradzam już tematy naszych rozmów i też mówię o tym, jakie nagrody przygotowałam. No i pani Małgosia pisze tak. Ja chyba właśnie odkrywam swój talent. Jestem w 9 miesiącu ciąży, za tydzień w środę rodzę, a od 6 rano walczę z pralką, bo nie chcę odpompować wody, a góra prania przed przyjściem na świat babyka, no wyobrażam sobie. Jeżeli naprawię, może zmienię fach i będę naprawiać pralki. Trzymajcie kciuki, oby się udało. No to oczywiście bardzo mocno pani Małgosiu trzymamy kciuki, pozdrawiamy. No i zachęcam, żeby takimi talentami się dzielić. studio@radiouch.pl. Jestem z Państwem dzisiaj do 13 i na maile czekam, a w zamian będę miała oczywiście nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze, podwójne zaproszenie do kina. W repertuarze, z tego co widziałam, jest kilka ciekawych propozycji, także na pewno uda się coś fajnego wybrać. Tylko dodam, że to podwójne zaproszenie jest ważne tylko do 7 września, także trzeba będzie dość sprawnie wykorzystać. Dorzucam też do puli voucher do Parku Linowego w Arturówku. Też tutaj do wykorzystania do końca września, także sporo czasu. studio@radiouch.pl. No i dzielimy się dzisiaj swoimi talentami. Zapraszam.

Radio Łódź. Energia na cały dzień.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
3: Radio Nocą.
4: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radio Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
6: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
7: Mhm.
6: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Mój największy talent? No cóż, jestem mistrzem odkładania rzeczy na później. Gdyby to była dyscyplina olimpijska, to już dawno miałbym złoto, srebro i jeszcze zdążyłbym odłożyć ceremonię wręczenia medali na jutro, pisze pan Piotr. No takimi talentami też można się dzielić. Studio@radiolodz.pl. Zachęcam.

0: Gwen Stefani w Radiu Łódź, a ja już teraz zapraszam na stały punkt naszego środowego programu magazyn Masz Głos.
1: Masz Głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Michałowska-Stasiak, wiceprezeska Okręgu Łódzkiego ZNP. Dzień dobry. Rozpoczął się rok szkolny. Niestety dla Was, dla nauczycieli, nie jest to szczęśliwe rozpoczęcie nowego roku szkolnego, bo tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestowaliście przed kancelarią premiera.
2: Zgadza się, no niestety ten rok szkolny rozpoczął się od protestu. Politycy do tablicy, dotrzymajcie słowa. No niestety w ten sposób musieliśmy zaakcentować rozpoczęcie nowego roku szkolnego, dlatego że wcześniejsze rozmowy z premierem, z politykami rządzącej koalicji nie przyniosły efektu. Natomiast my domagamy się tylko i wyłącznie tego, żeby złożone wcześniej deklaracje, jeżeli chodzi o nauczycielskie wynagrodzenia, zostały zrealizowane.
1: To jak wygląda w tej chwili sytuacja? Jak wysokie były podwyżki, a jak wysokie powinny być?
2: Na przyszły rok kalendarzowy, na 2027 rok, przewidziane są podwyżki rzędu 3%. Tak naprawdę nie jest to podwyżka, nie można tak traktować
1: tylko
2: tego wzrostu.
1: Tylko waloryzacja chyba,
2: tak? Tylko waloryzacja, tyle ile jest prognozowana inflacja. My natomiast domagamy się, zresztą nie tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo jesteśmy w tym również wspierani przez naszą centralę związkową, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, co najmniej 15% wzrostu wynagrodzeń. Ale to jest też rozwiązanie, powiedziałabym, takie tymczasowe, ponieważ docelowo domagamy się zmiany w ogóle systemu wynagradzania, sposobu naliczania tych wynagrodzeń, tak żeby powiązać wynagrodzenia nauczycieli z jakimś zewnętrznym, ekonomicznym wskaźnikiem, obiektywnym, wyliczalnym, mierzalnym, a takim jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.
1: Czyli właściwie to jest taka przeciętna, która obowiązuje dla wielu sektorów publicznych, tak? Mhm.
2: No tak, bo ten postulat OPZZ-u 15% wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku dotyczy całej sfery usług publicznych. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie nauczycieli, ale tak jak mówię, całej sfery usług publicznych. Rozbieżność między obecną stawką wynagrodzeń nauczycieli, a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej jest, powiedziałabym, zatrważające, bo teraz już między wynagrodzeniem nauczyciela dyplomowanego, czyli tego, który posiada najwyższy stopień awansu zawodowego, najlepsze przygotowanie, najdłuższy staż i doświadczenie zawodowe, a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, to jest ponad 2,5 tysiąca złotych brutto. Mhm. Jest to dużo. Bardzo dużo.
1: Czy możemy powiedzieć, ile w tej chwili tak wysoko wykwalifikowany nauczyciel dostaje pieniędzy? Ile będzie dostawał teraz?
2: W 2026 roku wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym to jest 6397 zł brutto. Oczywiście ten nauczyciel, który ma tytuł licencjata albo na przykład jest inżynierem bez przygotowania pedagogicznego, a tacy też pracują w oświacie, chociażby w szkolnictwie zawodowym, które bardzo cierpi na brak wykwalifikowanej kadry specjalistów właśnie nauki zawodu, ma jeszcze mniej, bo jest to niespełna 5567 zł. Także są to
1: brutto cały czas podkreślamy.
2: Cały czas rozmawiamy
1: tak.
2: O kwotach brutto, oczywiście. Więc jest to bardzo palący problem, nie tylko dlatego, że narasta niezadowolenie środowiska. Z drugiej strony pewne zniechęcenie, marazm. Obserwujemy, że wielu nauczycieli młodszych odchodzi z zawodu, a niestety cały czas brak jest nowych osób, które chciałyby podjąć pracę właśnie w zawodzie nauczyciela.
1: Stąd właśnie takie sytuacje, że dyrektorzy czasami miesiącami, długimi miesiącami szukają nauczycieli na rozmaite zastępstwa, na przykład w nagłych sytuacjach jakiejś przewlekłej choroby. Sięga się też bardzo często po emerytowanych nauczycieli, tak?
2: Oczywiście. System edukacji tak naprawdę mówi o Łodzi, w dużej mierze opiera się na emerytowanych nauczycielach, którzy no jeszcze na tyle są skłonni podjąć pracę w oświacie, którzy czują się na siłach i to robią. Natomiast no chcę podkreślić też, że w przyszłym roku kolejna grupa nauczycieli uzyska uprawnienia emerytalne. Ja wiem, że uprawnienia emerytalne to jest przywilej, to nie jest obowiązek, nie trzeba z niego skorzystać, ale powiedzmy sobie szczerze, zawód nauczyciela jest zawodem, który bardzo obciąża psychicznie, obciąża fizycznie, tym bardziej, że wielu nauczycieli straciło prawo do urlopu dla poratowania zdrowia na skutek niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela i tak naprawdę z tego ratunku przed emeryturą nie mogą już skorzystać. Więc też nie wszyscy czują się na siłach, żeby kontynuować zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast tak jak mówię, młodych osób nie ma, są to pojedyncze przypadki, a nawet jeżeli są, to zdarzają się sytuacje, znam to tak z rozmów z dyrektorami, że na przykład po tygodniu czy po dwóch z pracy rezygnują. Po prostu warunki pracy są zupełnie nieadekwatne do wynagrodzenia. Młody rozpoczynający pracę w oświacie nauczyciel, cały czas mówimy o tym po studiach wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, to jest 5308 zł brutto. Tak naprawdę jest to 500 zł więcej niż płaca minimalna. Czyli po 17 latach nauki, po osiągnięciu wyższego wykształcenia, przygotowania pedagogicznego, podejmując bardzo odpowiedzialną pracę, odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo, wykształcenie młodych ludzi, za przyszłość tego społeczeństwa, otrzymuje o 500 zł więcej niż pracownik niewykwalifikowany. No ja uważam, że to jest po prostu wstyd dla demokratycznego państwa.
1: Co ze zmianą pokoleniową? No bo właśnie kolejni nauczyciele przejdą na emeryturę. W którymś momencie okaże się, że skoro nie ma napływu tych młodych nauczycieli, to po prostu to łatanie dziur emerytami no już będzie w ogóle niemożliwe.
2: Zgadza się. I wie pani, to jest tak, że ten system wynagradzania nie dotyczy tylko i wyłącznie nauczycieli jako grupy zawodowej. Ja myślę, że to jest bardzo poważny problem społeczny, ponieważ tak jak pani mówi, w pewnym momencie nauczycieli po prostu zacznie brakować i może być tak, że bez takiej definitywnej, korzystnej dla nas zmiany systemu wynagradzania skończy się też dobra publiczna edukacja. Być może alternatywą dla wielu osób będzie edukacja prywatna, natomiast proszę pamiętać, że no właśnie w Polsce ta edukacja publiczna ma bardzo długą historię i to jest jeden z elementów, którym zawsze się szczycimy. Dobra, publiczna, powszechnie dostępna edukacja.
1: Ponieważ ten program jest dedykowany związkom zawodowym, to pani Agnieszko, chciałabym zapytać, co ZNP poza na przykład organizacją tego projektu robi w sprawie no właśnie chociażby tej inicjatywy obywatelskiej, godne płace i wysoki prestiż zawodu nauczyciela. To jest inicjatywa ZNP, czy także innych związków?
2: To jest inicjatywa ZNP. Tak naprawdę jest to dzisiaj jedyny konkretny, bardzo taki sformalizowany projekt zmiany wynagrodzeń nauczycieli. Jest to inicjatywa obywatelska. Z 2021 roku został projekt złożony w Sejmie. Pod tym projektem podpisało się 250 tysięcy osób, czyli dużo więcej niż wymaga inicjatywa ustawodawcza, bo ona wymaga 100 tysięcy podpisów, czyli proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób pod tą inicjatywą się podpisało. I oczywiście to jest absolutny priorytet, którym się zajmujemy. To była ta manifestacja poniedziałkowa. W Okręgu Łódzkim rozpoczynamy akcję, czy właściwie już rozpoczęliśmy wczoraj, 1 września, akcję informacyjną na temat celów, jakie stawia ZNP. Została złożona petycja kierowana do premiera Donalda Tuska i myślę, że premier doskonale zdaje sobie sprawę z problemu, który no, należy rozwiązać. Zresztą to zrozumienie dla problemu premier Donald Tusk wyartykułował w 2024 roku, kiedy był gościem Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, kiedy mówił, że ten projekt obywatelski będzie procedowany bez zbędnej zwłoki. Od półtora roku właściwie nic w tym temacie się nie dzieje. Tę petycję, którą przekazaliśmy premierowi, myślę, że również będziemy spotykać się z posłami, będziemy tę petycję im przekazywać, będziemy rozmawiać, ponieważ myślę, no nie wszyscy posłowie mają pełną wiedzę o tym, jak wyglądają wynagrodzenia nauczycieli. Niestety gdzieś w przestrzeni publicznej cały czas funkcjonuje takie pojęcie średnie wynagrodzenia, bo rzeczywiście system wynagrodzenia nauczycieli jest dosyć skomplikowany. Ten nasz projekt też by to uprościł. Średnie wynagrodzenie, które jest dużo wyższe niż to zasadnicze. Natomiast to średnie wynagrodzenie jest takim no bardzo abstrakcyjną konstrukcją. Niewiele odpowiada rzeczywistości. Natomiast te kwoty gdzieś krążą i myślę, że też politycy, posłowie, zwłaszcza koalicji rządzącej, no powinni poznać realia wynagradzania i realia pracy w szkole, czy generalnie w oświacie.
1: To chciałabym jeszcze, żebyśmy odniosły się też do zmian programowych, czy nie tylko programowych, bo tych zmian troszeczkę jest, chociażby zmiany dotyczące zakazu telefonów w szkołach. Co sądzą o tym nauczyciele i wasz związek, czy te zmiany są dobre? Czy w ogóle tak często dokonywane zmiany, bo właściwie no tak nie ma roku, żebyśmy jakichś zmian nie mieli, czy to jest dobre?
2: No właśnie. Dobrze pani tutaj zaznaczyła, podkreśliła, że właściwie nie ma roku, gdzie takie istotne zmiany nie byłyby w oświacie dokonywane. Polska szkoła, polska oświata przede wszystkim potrzebuje spokoju. Jeżeli będą to zmiany, to te zmiany powinny być przemyślane bardzo głęboko, skonsultowane ze środowiskiem oświatowym i powinny rzeczywiście dotyczyć prawdziwych, realnych problemów. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że te zmiany są takie kosmetyczne albo dotykają obszarów, w których nikt w oświacie problemu nie widział. Jeżeli chodzi o telefony komórkowe, o których pani wspomniała, to tak naprawdę już dużo wcześniej wiele szkół same ten problem rozwiązały, organizując cały system i wdrażając do tego systemu dzieci. Oczywiście zapis ustawowy ułatwia ten proces, bo mamy zapisane już w ustawie, co wolno, czego nie wolno. Natomiast ustawa nie rozwiązuje problemów nadal na dole w szkołach czy przedszkolach, w jaki sposób ten zakaz wyegzekwować od ucznia, gdzie przechowywać telefony. Proszę pamiętać, że przecież to jest własność prywatna dziecka, czasem znacznej wartości. W telefonie jest wiele danych osobowych, danych drażliwych. To są wszystko problemy, przed którymi musi stanąć dyrektor i rozwiązać.
1: Często tego, problemy prawne, prawda?
2: Problemy prawne i tego ustawa nie pokazuje, jak to rozwiązać. Tego ustawa tutaj
1: nie zna. Czyli to spada na dyrektora.
2: Ale oczywiście, że tak, więc tak jak mówię, problem, który został już jakoś uregulowany w każdej placówce, teraz ministerstwo też dojrzało do tego tematu, wprowadziło rozwiązania, ale już nie podpowiedziało dyrektorom, jak ma je wyegzekwować na terenie szkoły. To, czego mnie brakuje tak naprawdę ze strony państwa, to jest troska o nauczycieli. O to, żeby to państwo, bo to powinno być po stronie państwa, rządu, żeby rozpocząć naprawdę kampanię społeczną, szeroko zakrojoną, która ma na celu poprawę wizerunku nauczycieli i w efekcie powinna się przyczynić do poprawy autorytetu zawodu.
1: Odzyskania prestiżu, prawda?
2: Odzyskania prestiżu, szacunku do zawodu nauczyciela. To na pewno też spowodowałoby, że więcej osób byłoby zainteresowanych tym zawodem.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Agnieszka Michałowska-Stasiak, wiceprezeska Okręgu Łódzkiego ZNP, była dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
1: A za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

Pomału zbliżamy się do godziny 10. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, ale najpierw wybrzmi George Michael.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: 9, 10 szukam.
6: Masz czas?
5: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
7: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
5: Może jest pod meblami?
7: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
5: Podsadzisz mnie?
7: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
5: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
3: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10:00. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
9: Obserwuje rosnąca świadomość zagrożenia rosyjskimi akcjami sabotażowymi w Polsce, brak ciepłej wody na łódzkim Widzewie i zmiany przepisów dotyczące młodych kierowców w regionie. Dzisiaj w ciągu dnia pochmurno z rozpogodzeniami, dziś na termometrach do 22 stopni. Polska musi być gotowa na więcej rosyjskich aktów sabotażu. Rząd ostrzega przed kolejnymi prowokacjami Moskwy. Niedawne podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej było takim właśnie działaniem, a ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Ryszard Machnichowski z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że społeczeństwo jest coraz bardziej wyczulone na takie ostrzeżenia.
10: Jesteśmy przede wszystkim na pewno dużo bardziej świadomi pewnych rzeczy i jednak mimo tego pewnego deficytu informacyjnego poszukujemy tych informacji. Widać, że ludzie po prostu łakną tych informacji.
9: Nasz poranny gość podkreśla, że Polska jako członek NATO może być pewna wsparcia ze strony sojuszników w sytuacji zagrożenia i to jest jedna z naszych gwarancji bezpieczeństwa.
10: Ukraina nie była ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO. Państwa zarówno należące do Unii Europejskiej, jak i te, które należą i do NATO, i do Unii Europejskiej, przyszły w dalszym ciągu tą pomoc dla Ukrainy przeznaczają i trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej w przypadku, gdyby jakiś atak dotyczył terytorium państwa natowskiego.
9: Profesor Machnichowski mówi, że w kraju nadal zostało wiele do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o miejsca schronienia dla ludności, ale jest lepiej niż 5 lat temu. Na całej rozmowy można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Brak dostępu do ciepłej wody, nawet do połowy września. Z takim problemem będą się mierzyć mieszkańcy łódzkiego Widzewa. Wszystko przez rozpoczynające się dzisiaj prace przy modernizacji ciepłociągu, które osiedla będą pozbawione tej ciepłej wody. O tym mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
11: Problem z dostępem do gorącej wody dotknie mieszkańców Olechowa i Janowa, a łącznie na liście znalazło się ponad 30 ulic. Prace modernizacyjne ciepłociągu były wcześniej zapowiadane przez dostawcę ciepła, ale jak poinformowała Veolia, zakres robót jest większy niż wcześniej zakładano, stąd rozszerzenie prac, co przekłada się na wydłużony termin. Według zapowiedzi Veolii problemy z dostępem do gorącej wody mogą utrzymywać się nawet do 15 września. Jak zapewnia jednak dostawca, prace mają być prowadzone w taki sposób, by maksymalnie skrócić ten czas. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: Jak czytamy na stronie Veolii, prace będą polegały na kompleksowej modernizacji sieci, aby przygotować system do sezonu grzewczego. Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego i mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
0: Nowe przepisy w sposób taki, bym powiedział, rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
9: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od 3 września dwuletni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat. A na koniec wróćmy do naszego regionu, bo gmina Aleksandrów Łódzki upamiętniła swoje tradycje przemysłu pończoszniczego w nietypowy sposób. We współpracy z lokalną firmą powstały oficjalne skarpetki Aleksandrowa Łódzkiego. A mówi o tym nasz reporter Adam Łużyński.
6: Skarpetki mają logo i wzór Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim i między innymi właśnie tam można je kupić. Gmina była niegdyś zagłębiem przemysłu pończoszniczego. Mówi Agata Kowalska z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
12: Tutaj funkcjonowało kilkaset warsztatów i firm produkujących pończochy, skarpety.
6: W czasach PRL-u największym pracodawcą były zakłady przemysłu pończoszniczego Sandra, przy których funkcjonował klub sportowy, przedszkola i ośrodki wypoczynkowe. Zakład upadł w 1995 roku.
9: Kiedyś w Aleksandrowie Łódzkim i jego okolicach działało około 400 zakładów produkujących skarpetki i pończochy, a na samo miasto mówiono nawet skarpetkowo. Dzisiaj z tamtego okresu pozostało zaledwie kilkanaście firm, a piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie dość duże, ale z większymi przejaśnieniami. Słońce towarzyszy nam od rana i potowarzyszy do końca dnia, miejmy nadzieję. Chmur będzie niestety przybywać i niewykluczone, że miejscami przelotnie popada deszcz. Małe parasole warto zabrać przed wyjściem z domu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie 1019 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Dzisiaj dzień pozyskiwania talentów. Takie święto w kalendarzu świąt nietypowych. No i dlatego szukam talentów wśród naszych słuchaczy. Można dzielić się tymi talentami na studio@radiołódź.pl, a ja przed godziną 12 wręczę komuś zaproszenie do kina i voucher do parku linowego w Arturówku. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Rafał Ty.

Chętnie dzielicie się Państwo swoimi talentami, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Pan Krzysztof napisał wiadomość, którą chciałabym się z Państwem podzielić. Mam dużo talentów. Szycie, pranie, haftowanie, szydełkowanie, robienie na drutach. To od dziecka. A w 75. wiośnie życia odkryto we mnie zupełnie przypadkowo talent pisarski, mimo że całe życie miałem umysł matematyczny. Po prostu wysłałem list z podziękowaniem za umożliwienie w izbie lekarskiej prezentacji pamiątek po moich przodkach. I tak to się zaczęło. Listę wydrukowano w izbowej gazecie, zachęcając mnie do dalszego pisania. A więc pisuję na różne tematy, głównie dotyczące nas, seniorów. Na te listy co miesiąc czekają nie tylko moje koleżanki i koledzy, ale i inni czytelnicy. Zachęcam nimi do trwania i znoszenia trudności, mimo że reszta społeczeństwa wolałaby nas mieć z głowy. Mimo 88 lat zupełnie dobrze mi idzie. I panie Krzysztofie, trzymam kciuki, by tak świetnie szło dalej. Gorąco pozdrawiam i pana, i wszystkich seniorów, którzy aktualnie nas słuchają. Podziwiam, pozdrawiam. Bądźcie z nami, dbajcie o siebie. Przesyłam dużo, dużo uśmiechu i dobrej energii i zapewniam, że dla nas jesteście bardzo ważni.

Zaczęłam dzisiaj program informacją, że w kalendarzu już wrzesień, ale pewnie podobnie jak Państwo chciałabym, żeby te wakacje potrwały dłużej. Lato jeszcze się nie kończy, jeszcze z uroków tej pory roku możemy korzystać. Czytam na naszej stronie radio.pl, że mimo zakończenia wakacji sezon nad wodą w Łodzi jeszcze potrwa. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłuża działanie kąpielisk na Stawach Jana i Stefańskiego oraz w Arturówku przez dwa pierwsze weekendy września. Nad bezpieczeństwem kąpiących będą czuwać ratownicy. Także korzystajmy jeszcze z lata, a więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo oczywiście na radio.pl.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: No i kolejne talenty naszych słuchaczy odkrywam. Odkąd zostałam mamą, to każdego dnia uczę się czegoś nowego, pisze pani Agata, ale mój największy talent to niezwykła pamięć. Zawsze wiem, gdzie leży piórnik mojej córki albo gdzie mąż zostawił kluczyki do samochodu. Żadna zguba nie jest mi straszna. W Trymiga zostaje odnaleziona dzięki mojemu matczynemu talentowi. No to jest chyba taki talent, który właśnie pojawia się wraz z zostaniem mamą. Potwierdzam. No i pozdrawiam pani Agato. Studio Małpa Radio Łódź.pl. Można do mnie pisać.

I takie energetyczne dźwięki w radiu. Jeszcze dzisiaj na pewno sporo ich będzie. A za chwilę magazyn Świat Mediów bez tajemnic, ale zanim to jeszcze odrobina tych dźwięków.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. Ze mną w studiu Dominika Madej z platformy SNT1, służącej do monitorowania internetu, ale też menadżerka do spraw PR-u, marketingu, wykładowczyni akademicka oraz pasjonatka polskiego języka migowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Media i technologie coraz mocniej wchodzą w kolejne obszary naszego życia, także w sposób, w jaki spędzamy wakacje, które niestety dobiegły końca. Teraz czas na takie właśnie małe podsumowania. Zanim wybierzemy kierunek, zarezerwujemy hotel, czy wsiądziemy do samolotu, często najpierw szukamy inspiracji, opinii, informacji właśnie w tej cyfrowej przestrzeni. Zacznijmy od skali. Jak dużo rozmawiamy w internecie o wakacjach, o podróżach?
2: Dużo i coraz więcej. Te dane z roku na rok rosną, więc faktycznie ta dyskusja przeniosła się do internetu. Rozmawiamy głównie na portalach i oczywiście na social media. Social media są takim właśnie centrum inspiracji, ale jak wskazują dane pozyskane przez SNT1, te inspiracje są tylko takim fundamentem i początkiem, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Jednak dokonujemy tych decyzji w większości samodzielnie. I tutaj największym etapem, cieszącym się największą popularnością, jest porównywanie ofert. My jako Polacy nadal szukamy tych oszczędności, więc cena ma duże znaczenie, ale musi być adekwatna do jakości miejsca, które wybieramy.
1: W raporcie przeanalizowaliście dziesiątki tysięcy wzmianek dotyczących turystyki. Gdzie przede wszystkim odbywa się ta wakacyjna rozmowa? Czy jesteśmy w stanie wskazać jakąś jedną konkretną platformę na przykład?
2: Są to portale informacyjne. Nie chcę tutaj wskazywać tytułów, ale głównie szukamy inspiracji na forach i na portalach. No i tak jak już mówiłam, te social media jako inspiracje. Głównie są to portale przede wszystkim z ofertami wakacyjnymi, bo to tam znajdziemy opinie dotyczące danego hotelu, danego kierunku po prostu wyjazdu, więc przede wszystkim są to portale branży turystycznej, głównie biur podróży.
1: A gdybyśmy mieli wskazać taki etap, na którym jesteśmy najbardziej aktywni właśnie w sieci, to będzie kiedy szukamy inspiracji, czy już podczas samego wyjazdu, podczas porównywania ofert. Kiedy to się dzieje? Kiedy jesteśmy najbardziej aktywni?
2: Zdecydowanie research i porównanie, czyli wybór daty, porównanie kierunku i porównanie hotelu i ta adekwatność ceny do jakości, czyli patrzymy na zdjęcia i na opinie innych internautów, którzy te opinie zostawiają po swoim wyjeździe. Ten etap cieszy się największą popularnością. Tutaj taka sugestia dla branży turystycznej, że sporo tracimy przez to, że skupiamy się na tym konkretnym etapie, a tak naprawdę na tym się nasza podróż nie kończy. Dużo osób podejmuje decyzję o rezerwacji, ale jednak szuka dalej informacji o atrakcjach w danej lokalizacji, o kosztach transportu, o kosztach atrakcji właśnie tam na miejscu, paliwo, wyżywienie. Często firmy już tracą z nami kontakt po tym, gdy my zapłacimy tą opłatę rezerwacyjną, a tak naprawdę zyskują ci, którzy pozostają z nami w kontakcie tak naprawdę do pierwszego kroku ku środkowi transportu, który wybierzemy na etapie rezerwacji.
1: A co jeśli chodzi o treści inspiracyjne? Bo choć jest ich stosunkowo niewiele, no to mają one największą średnią liczbę wyświetleń na wzmiankę. Dlaczego właśnie te wakacyjne inspiracje mają w internecie tak dużą siłę przebicia?
2: Tutaj warto zwrócić uwagę, że tych rozmów jest mało, ale one generują ogromne zasięgi, czyli stają się swego rodzaju wiralem. Różnego rodzaju filmiki pokazujące właśnie wybór danego kierunku czy danego hotelu. Dlaczego mają na nas wpływ? Bo my się identyfikujemy z ludźmi, którzy spędzają czas w taki sam sposób jak my, albo nawet chcemy spędzać w podobny sposób jak influencerzy, na przykład wakacje. W związku z tym tak to ma rację bytu i bierzemy to pod uwagę przy wyborze destynacji wakacyjnej. Natomiast, tak jak mówiłam, jest to jedynie fundament i pomysł, który możemy zaczerpnąć. To nie generuje wyboru naszego kierunku.
1: A co budzi największe obawy turystów?
2: Bezpieczeństwo, pogoda i koszty, które mogą spotkać na miejscu, a które są ukryte w ofercie. Niestety często okazuje się, że oferta jest atrakcyjna finansowo, natomiast gdy już przejdziemy przez etap rezerwacji, okazuje się, że dodatkowe ukryte opłaty dotyczące bagażu, które pojawiają się na dalszych etapach, uzależnione na przykład od dat wyjazdu. Na tym marki tracą, bo oczywiście turyści zaczynają się denerwować, że miało być tanio, a jednak nie jest.
1: A co jeśli chodzi o kierunki? Gdzie najczęściej chcemy podróżować? Jakich kierunków najczęściej szukamy w internecie?
2: Niezmiennie od 2024 roku mamy Hiszpanię. Hiszpania tutaj
1: i to jest taki numer jeden.
2: Jest, tak, jest numerem jeden. W tym roku weszła bardzo wysoko Albania. Tak jak w tamtym roku rozmawialiśmy też tutaj w studio o Chorwacji w związku z połączeniami kolejowymi, które umożliwiły nam podróż do Chorwacji. W tym roku ta Albania cieszy się ogromną popularnością. To, co udało nam się znaleźć wśród komentarzy i rozmów internautów, to adekwatność ceny do jakości. Albania gwarantuje dobrą pogodę i ceny są wyjątkowo atrakcyjne w tym roku. Więc tak, Albania nie weszła do pierwszej piątki, ale jest bardzo wysoko w notowaniach i Egipt, i Turcja. W tamtym roku była to Hiszpania, Grecja, a w tym roku mamy Egipt i Turcję bardzo wysoko, no i Hiszpanię niezmiennie, jak już mówiłam.
1: A czy duża liczba wzmianek zawsze musi oznaczać duże zainteresowanie wyjazdem właśnie w konkretnym kierunku?
2: Nie, to się nie przekłada na rezerwacje. Tutaj musielibyśmy porozmawiać z branżą turystyczną i z biurami podróży, czy to faktycznie tak jest, że w tym roku Polacy wybierali się do Hiszpanii, natomiast najwięcej rozmawiamy przykładowo o Hiszpanii i o Albanii, co może wskazywać, że branża turystyczna powinna zainteresować się wzmożoną ilością ofert w te kierunki, skoro internauci i my jako turyści rozmawiamy o tym w przestrzeni internetowej.
1: Powiedzieliśmy o kierunkach zagranicznych, a co jeśli chodzi o Polskę? Gdzie tutaj chcemy wyjeżdżać?
2: Polska zdecydowanie miasta. Wybieramy city breaki, krótkie wypady Warszawa, Gdańsk, Kraków, niezmiennie od lat nasz top, także ze strony zagranicznych turystów, które te lokalizacje cieszą się ogromną popularnością. Natomiast Mazury też bardzo wysoko. Dużo rozmawiamy o Mazurach, powracamy do korzeni i do piękna polskich jezior.
1: A co z górami i polskim morzem?
2: Zakopane też jest wysoko. Zakopane jest w pierwszej piątce. No Gdańsk też jest w tym top 3. Natomiast...
1: Te mniej popularne miejscowości jednak nie są też popularne w internecie.
2: Bałtyk kojarzy się z bardzo wysokimi kosztami. Więc Polacy obawiają się po prostu tych kosztów, które spotkają na miejscu.
1: No właśnie, bo obawy, tak. Powiedziałaś, że numer jeden to jest bezpieczeństwo, ale to chyba też koszty jednak.
2: Koszty. I te przede wszystkim ukryte, o których nie wiemy na etapie rezerwacji, bo rezerwujemy sobie nocleg nad polskim morzem, a okazuje się, że jeszcze dochodzi opłata klimatyczna, to wiadomo wszędzie, a poza tym, jak wiemy, z każdym rokiem zarówno gastronomia, jak i wszystkie inne atrakcje na miejscu, ceny rosną, więc okazuje się, że ten wyjazd może być porównywalny do wyjazdu zagranicznego.
1: No ale powiedzmy, że znaleźliśmy sobie już budżet, zaplanowaliśmy to, mamy kierunek. Jak się do niego dostajemy najczęściej? Jakie środki transportu wybieramy?
2: Samochód. W tym roku samochód, ale niewielka różnica procentowa jest między samochodem a samolotem, więc postawiłabym może, ze względu na dane, nie mogę postawić znaku równości, ale to jest tak niewielka różnica, tam chyba 30-33% z tego, co pamiętam, więc wydaje mi się, że jednak chcemy samolot. Ta kolej trochę spadła względem roku poprzedniego. Nie wiem, dlaczego, tutaj nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Wybieramy komfort podróży. Tak naprawdę chcemy wydać odpowiedni budżet na wakacje i czerpać z tego pobytu jak najwięcej z tego wyjazdu. Nauczyliśmy się troszeczkę odpoczywać, więcej niż w latach poprzednich, więc szukamy miejsca i wyboru środku transportu, żeby nam to umożliwił.
1: A o czym najczęściej dyskutujemy w mediach, jeśli chodzi właśnie o te środki transportu? Tam głównie pojawia się to hasło wygoda, komfort. Jak to wygląda?
2: Przede wszystkim to, co boli internautów, to godziny lotów, które często są właśnie na etapie rezerwacji. My podejmujemy decyzję, dobra, rezerwujemy, oferta jest atrakcyjna cenowo, hotel jest fajny, zdjęcia, opinie są jak najbardziej okej. Natomiast później okazuje się, że wylot z dwójką małych dzieci jest o godzinie 3 w nocy z Katowic, a my jesteśmy z Łodzi, więc jeszcze czeka nas ta podróż, więc to boli bardzo
1: podróż,
2: internautów.
1: Podróż, dotarcie na miejsce, tam kilka godzin, zanim będziemy mogli się zameldować
2: oczywiście,
1: w hotelu.
2: Oczywiście,
1: więc...
2: że tak. Odprawa, kontrole, więc to boli chyba internautów najbardziej, że to trwa, a ta data to też trochę nasza wina, bo my dokonując rezerwacji cieszymy się tą ceną i zapominamy o innych ważnych informacjach, więc głównie internauci narzekają na to i tak samo w drugą stronę, w powrotną z Polski często są to godziny poranne, gdzie każdy chciałby jeszcze tą dobę wykorzystać sobie chociaż kilka godzin, a musi już rano w świetle słońca pakować się i wyjeżdżać w stronę domu.
1: A już tak na koniec, gdybyś miała wskazać taki jeden najważniejszy wniosek z tegorocznego raportu Sentiment o wakacjach, o tym jak Polacy planują i przeżywają wakacje w cyfrowym świecie, co by nim było?
2: Najważniejszy wniosek przede wszystkim dla branży turystycznej, żeby skupiać się nie tylko na tym etapie porównywania researchu i wyboru oferty, ale nie zostawiać turystów samych sobie, żeby być z nimi w kontakcie od momentu rezerwacji, wykupienia oferty, aż do tego pierwszego kroku nie wiem, w samolocie czy na odprawie, żeby po prostu te informacje wszystkie szczegółowe towarzyszyły turyście aż do pierwszego dnia podróży i wypoczynku. No i oczywiście, żeby nie ukrywać żadnych kosztów, bo to niestety bardzo denerwuje turystów, no i składa się na później emocjonalną burzę, także, która przekłada się w internecie.
1: Dominika Madej, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

7 minut zostało do godziny 11:00. O pełnej oczywiście w Radiu Łódź najnowsze wiadomości, a po 11:00 będę wręczać zaproszenia do kina i do parku linowego naszym aktywnym słuchaczom.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W naszym studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
14: Kolejny akt sabotażu w Niemczech. Na dworcu kolejowym w Augsburgu doszło do wybuchu. Dwie osoby są lekko ranne. Łódzka policja i prokuratura wyjaśniają sprawę martwego psa zakopanego wraz z budą przy trasie S14. Wiadomo, że zwierzę nie zostało zabite. Obywatel dla rolników uruchomiono portal, który skróci kolejki i przyspieszy rozpatrywanie składanych do ARiMR-u wniosków. Dziś w regionie sporo słońca, po południu przybędzie chmur, miejscami może przelotnie padać. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Ucierpiały dwie osoby, są lekko ranne. Jak informuje niemiecka policja, ich obrażenia to trauma akustyczna. Sam ładunek wybuchowy według pierwszych ustaleń nikogo nie ranił. Do eksplozji doszło w przejściu dla podróżnych. W kolejowym budynku wypadły szyby z okien. Na dworcu następnie znaleziono kolejny podejrzany pakunek. Jest teraz sprawdzany. Dworzec został zamknięty. Ruch pociągów wstrzymano. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski z Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że głównym celem aktów sabotażu w Niemczech jest wywołanie strachu w społeczeństwie.
15: Na pewno wywołuje to dość dużą panikę, strach tak naprawdę, co będzie następne. To jest to działanie behawioralne, żeby w jakiś sposób wywrzeć na opinii publicznej poczucie pewnego strachu, chęć na przykład naciskania na decydentów w jakiś sposób.
14: Wczoraj w Niemczech dwukrotnie zaatakowano urządzenia energetyczne. Do ataków doszło w graniczącej z Polską Brandenburgii i na drugim końcu kraju, niedaleko Kolonii. Pies zakopany razem z budą przy trasie S14 w Łodzi nie został zabity ani zakopany żywcem. Takie są ustalenia po sekcji zwierzęcia. Martwego owczarka środkowoazjatyckiego znaleziono przedwczoraj przy ulicy Typlica. Podczas sekcji weterynarz nie stwierdził obrażeń, które wskazywałyby na celowe uśmiercenie psa. Śledczy dotarli już do właściciela zwierzęcia i nadal wyjaśniają, dlaczego martwe zwierzę zostało zakopane razem z budą w pobliżu drogi ekspresowej S14. Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi.
16: Truchło psa przewieziono do weterynarza celem wykonania sekcji zwłok. Z uwagi na zaawansowany rozkład nie ustalono przyczyny zgonu, wykluczono natomiast, aby pies pozostawał przy życiu w momencie zakopania. W sprawie planowane są dalsze czynności, m.in. przesłuchanie właściciela psa.
14: Policjanci potwierdzili, że właściciel miał 3 owczarki środkowoazjatyckie, wszystkie miały obcięte uszy i ogony. To w Polsce nielegalne, chyba że chodzi o konieczny zabieg weterynaryjny. Śledczy sprawdzają, kto dokonał tych zabiegów, właściciel czy hodowca, od którego kupiono zwierzęta.
10: Radio Wu.
17: Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Udogodnienie dla rolników to koniec papierowych formularzy i stania w kolejkach do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja wraz z resortem rolnictwa uruchomiły portal rolnika. Aplikacja ma zebrać wszystkie sprawy urzędowe, wnioski i płatności w jednym miejscu. Portal będzie działał całą dobę, mówi prezes ARiMR-u Wojciech Legawiec.
18: Taki M-obywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy, bo to krążenie między tymi różnymi podmiotami i systemami jest czasochłonne i nieefektywne.
14: Oznacza to także skrócenie czasu rozpatrywania wniosków i szybszy transfer pieniędzy. Na początek udostępniono 20 elektronicznych usług. W przyszłości do systemu mają dołączyć KRUS oraz wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, z którym rolnik porozmawia bezpośrednio z kabiny ciągnika. Kierowcy w Koluszkach doczekają się nowego ronda. To rozwiązanie ma usprawnić ruch na jednej z najważniejszych dróg w mieście. Rondo powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej 715 prowadzącej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki temu będzie można płynniej włączać się do ruchu z sąsiednich ulic. Sytuacja drogowa w Koluszkach nie jest łatwa. Miasto rozwinęło się dzięki kolei, ale jednocześnie kolej stanowi bardzo duży problem, mówi wiceburmistrz Koluszek Tomasz Krawczyk.
19: Kolej dzieli miasto na pół. W związku z tym przy rosnącym ruchu samochodowym, no i też kolejowym, dużą trudność stanowi przemieszczanie się.
14: Nowe rondo w Koluszkach ma zostać wybudowane w przyszłym roku. Dodatkowo w okolicy powstaną nowe ścieżki rowerowe. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12:00.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: 23 stopnie maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Jeszcze na takie wskazania czekamy, ale z każdą godziną coraz cieplej. Słońce dogrzewa, poprawia nastroje, mam nadzieję. Dzisiaj lokalnie niebo może się pochmurzyć i może przelotnie popadać. Jutro i pojutrze nieco więcej chmur pojawi się na łódzkim niebie. Niestety deszczowych chmur, ale słońce też będzie do nas wyglądać. W kalendarzu mamy jeszcze lato, więc mam nadzieję, że to lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Ja w temacie pozyskiwania talentów też jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałam, nadal szukam, także proszę dzielić się jeszcze przez chwilę tymi swoimi wyjątkowymi umiejętnościami na studio@radiołódź.pl, bo naprawdę z dużą przyjemnością te wiadomości od Państwa czytam.

0: Czas na kulturę.
1: Piękny wstęp Rolling Stones, a u nas w studiu już Ania Groblińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czyli czas na kulturę.
2: Tak, a ja bardzo przeglądam z dużym zapałem teraz prognozy pogody takie godzinowe, no bo u nas w Radiu Łódź w Ogrodzie dzisiaj ekstra polówka w ramach letniego festiwalu filmowego TM Polówka. Trzy kolory białe Krzysztofa Kieślowskiego. No i z tych godzinowych prognoz pogody wypada, że wieczorem akurat w Łodzi nie będzie padać, że będzie pochmurno, ale
1: ja trzymamy kciuki.
2: Nie daję sobie uciąć głowy, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby na wszelki wypadek parasolkę ze sobą zabrać i wybrać się na 20, bo o tej porze zaczynają się projekcje polówki, a Trzy kolory białe to świetny film Krzysztofa Kieślowskiego. Grają Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy i Janusz Gajos. No, myślę, że nie muszę dużo o tym filmie opowiadać, nawet jeśli ktoś go nie widział, to na pewno o nim słyszał i nie muszę specjalnie zachęcać. Natomiast ja wiem, do Barbie też nie muszę zachęcać. Chyba oczywiście to jest ta Barbie w reżyserii Grety Gerwig. To jest z 2023 roku produkcja ze znakomitą rolą Ryana Goslinga i nie tylko. I to z kolei na Stadionie Żużlowym w Łodzi przy 6 sierpnia. Dzisiaj projekcja także o 20:00 wydarzenie się rozpoczyna. Przypominam o projekcie Tkanki Wspólne w Ośrodku Kultury Górna, w filii Miejskiej Strefy Kultury przy ulicy Siedleckiej 1. Tam 5 artystek, 2 z Polski, 3 spoza granic, wspólnie bierze udział w projekcie razem z mieszkańcami. Odbywają się i spacery badawcze, i warsztaty, na które warto się zapisać, ale nawet jak ktoś się nie zapisze, to może tam przyjść, wiem od organizatorek, że będzie mile widziany. I dzisiaj akurat otwarte pracownie, można obserwować artystki przy pracy. Radzę zainteresować się szczegóły programu na stronach Miejskiej Strefy Kultury. Tkanki Wspólne, taki tytuł projektu, który potrwa jeszcze do soboty. Sztuka Site Specific nieczęsto gości w domach kultury, także tutaj myślę, że jej wyjście poza centrum miasta to jest bardzo cenna inicjatywa. Wycieczki szlakiem Międzywojnia z łódzkimi przewodnikami odbywają się w te wakacje i tej jesieni. Dzisiaj kolejny spacer, tym razem z Justyną Tomaszewską, prawdziwą przewodnicką marką w Łodzi. To spacer po żydowskiej Łodzi Międzywojnia, bo są różne hasła, a to modernizm międzywojenny, a dzisiaj właśnie ta Łódź żydowska, miasto, którego już nie ma. Taki tytuł nosi spacer, który rozpocznie się o godzinie 17:30 przy ulicy Wulczańskiej 5. To są bezpłatne spacery, warto się zainteresować. No i taka klamerka, bo filmami rozpoczęliśmy i filmami zakończymy. Mianowicie Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady trwa jeszcze tylko dzisiaj w wybranych kinach Helios, a świetne filmy są pokazywane m.in. te, które w Polsce mają premierę. Pierwszy z nich, Dissidents, Two Shadows on the Wall, i to jest historia o tym, jak to na scenie Mistrzostw Świata we wspinaczce pojawiają się nieznani wcześniej dwaj bracia bliźniacy z Indonezji. Ruszają w świat bez wsparcia sponsorów, napędzani wyłącznie pasją i wielkimi marzeniami. To jest dokument o nich właśnie. I jeszcze drugi bardzo ciekawy dokument, The Bride of Mont Blanc, to jest również polska premiera. Otóż w ramach historycznej rekonstrukcji Alice Wortley zakłada XIX-wieczną suknię, podkute buty i kapelusz, aby oddać hołd zapomnianym przez świat kobietom odkrywczyniom, wyposażona wyłącznie w sprzęt, jakim dysponowała Arię d'Argeville w 1838 roku. Bohaterka próbuje odtworzyć drugie w historii, a pierwsze w pełni samodzielne kobiece wejście na Mont Blanc. I te filmy od godziny 20 w bloku, który można obejrzeć właśnie w wybranych kinach Helios. I to wszystko na teraz.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

Ania Groblińska opowiadała nam przed chwilą o Festiwalu Górskim, a tymczasem pani Kasia pisze: byłam pierwszy raz w Tatrach i stało się coś niepokojącego. Weszłam na górę i odkryłam w sobie talent do wspinaczki. Po chwili mój mózg uznał, że zwykła wspinaczka to zdecydowanie za mało i ogłosił alpinizm natychmiast. Nie wiem, co dokładnie wydarzyło się na tej wysokości, ale wróciłam z Tatr z nową osobowością, lekkim obłędem wysokościowym i przekonaniem, że gdzieś we mnie od zawsze mieszkała mała alpinistka, tylko dotychczas siedziała na kanapie. Jest jeszcze dalsza część tej historii, między innymi o wyprawie na Himalaje. No, uśmiałam się, pani Kasiu, bardzo dziękuję za tę wiadomość i pozdrawiam serdecznie. Ostatnia szansa, żeby podzielić się swoim talentem. Studio Małpa, radio.pl.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: No jakie talenty tutaj na naszą skrzynkę wpadają. Pani Iwona pochwaliła się swoim talentem muzycznym, a pan Marcin talentem do grania w planszówki. Czytam i uśmiecham się do siebie. Bardzo państwu dziękuję i za chwilę będę przyznawać nagrody naszym aktywnym słuchaczom.
17: Od dziecka miałam.

0: Zasłuchałam się, uwielbiam ten utwór. No dobrze, obiecywałam, że będę nagradzać aktywnych słuchaczy. Ta aktywność dzisiaj bardzo duża. Z dużą przyjemnością czytałam Państwa wiadomości, jak zwykle zresztą. No i udało mi się wyłonić zwycięzców.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do kina zapraszam panią Małgosię, a do Parku Linowego w Arturówku, bo obiecywałam, że jeszcze taką nagrodę dorzucam, zapraszam panią Agatę. Szczegóły już wysłałam w mailach, także proszę sprawdzić swoje skrzynki. Tam znajdziecie panie informacje, jak wykorzystać te zaproszenia. Ja życzę oczywiście wspaniałych wrażeń, a jeżeli ktoś z państwa ma jeszcze ochotę na jakieś zaproszenia od nas, no to zdradzę, że po godzinie 12. Mikrofon przejmie Piotr Bielawski. Będzie z Państwem aż do godziny 16. Jestem przekonana, że coś dla Państwa przygotuję.

0: Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale 5 września przypada wielka akcja Narodowego Czytania. My również przygotowaliśmy w tym roku coś specjalnego i w najbliższą sobotę o godzinie 12 aktorki i aktorzy Teatru Jaracza z gościnnym udziałem Moniki Czerskiej, którą doskonale pewnie Państwo znacie z Radia Łódź, zaprezentują fragmenty trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza za pośrednictwem radiowęzła działającego na terenie Zakładu Karnego w Łodzi przy ulicy Smutnej. Wydarzenie odbywa się we współpracy z Radiem Łódź i my właśnie dzień później, czyli 6 września w niedzielę o godzinie 16 wyemitujemy to czytanie na swojej antenie. Za adaptację odpowiada Paweł Sztarbowski, kierownik literacki Teatru Jaracza, oprawę muzyczną Krzysztof Kaliski, a reżyseruje Paweł Łysak, dyrektor Teatru Jaracza. Całość koordynuje Ela Maciejewska, nasza radiowa koleżanka. Niedziela, godzina 16. Zapraszam, żeby posłuchać tego narodowego czytania. W naszych social mediach pojawią się oczywiście relacje z tego wydarzenia w weekend, także też zachęcam do śledzenia.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Czytam na naszej stronie radio.pl, że mieszkańcy Olechowa i Janowa muszą przygotować się na problemy z dostępem do ciepłej wody. Rozpoczyna się modernizacja ciepłociągu, a utrudnienia obejmą ponad 30 ulic i według zapowiedzi dostawcy mogą potrwać nawet do 15 września. Te oraz inne aktualne informacje można znaleźć na naszym portalu, ale również w naszej aplikacji mobilnej. Zachęcam do tego, żeby zainstalować ją w swoim telefonie. Można to zrobić bezpłatnie, a dzięki temu możecie nas Państwo wygodnie słuchać, gdziekolwiek jesteście. No i można być na bieżąco z newsami dotyczącymi Łodzi i regionu. Najnowsze wiadomości w Radiu Łódź już o godzinie 12, ale zanim to jeszcze trochę muzyki.

0: Reklama. Przy placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
9: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: 12 na zegarze.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
13: W wypadku pod Złoczewem zginęła kobieta przechodząca przez jezdnię z dwójką dzieci. Jedno z nich jest lekko ranne. Uczniowie łódzkich szkół na tle innych dużych miast płacą najwięcej za bilety komunikacji miejskiej. Aleksandrów Łódzki ma nowy gadżet reklamowy nawiązujący do pończoszniczych tradycji miasta. Popołudnie początkowo będzie pogodne, później przybędzie chmur. Termometry pokażą do 23 stopni. Tragedia na drodze w Unikowie pod Złoczewem. Przed godziną 8 śmiertelnie potrącona została 32-letnia kobieta przechodząca z dziećmi przez jezdnię, mówi aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
14: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
13: Jedno z dzieci doznało niegroźnych obrażeń, zostało przewiezione do szpitala, drugiemu nic się nie stało. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczynę wypadku. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Policja na Opolszczyźnie zatrzymała 19-latka, który może mieć związek z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Zwłoki 49-letniej kobiety znaleziono w kompleksie leśnym pod miastem w miniony piątek. Jak ustalono, ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną śmierci były prawdopodobnie rozległe rany głowy. Prokuratura w Opolu poinformowała, że podczas zatrzymania 19-latka, który może mieć związek ze sprawą, w jego plecaku znaleziono nóż i młotek. Na narzędziach i plecaku były ślady krwi. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok ofiary. Uczniowie łódzkich podstawówek płacą najwięcej w Polsce za przejazdy komunikacją miejską. Jeśli chodzi o inne największe miasta, w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie szkół podstawowych jeżdżą miejskimi pojazdami bezpłatnie. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, natomiast w Łodzi roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina kosztuje 144 zł. Mieszkańcy uważają, że to powinno się zmienić.
15: Zawsze te 144 zł można by było przeznaczyć na coś innego.
16: Wiele, że tak powiem, wychodzi kosztowo, jeśli chodzi o kupno
1: książek i tak dalej, więc to by mogło być już trochę taka ulga dla tych uczniów, tak?
5: Rodzice mają bardzo ciężko, tak się tylko mówi. Mieć dwójkę dzieci, no, czy trójkę do szkoły, idą czy do przedszkola, czy do żłobka, czy gdziekolwiek. To są takie wydatki, a to już w ogóle się nic nie chce mówić.
13: W przypadku uczniów łódzkich szkół podstawowych, którzy korzystają z pierwszej i drugiej strefy, roczny bilet junior kosztuje 216 zł.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Kolejne zatrzymania w sprawie oszustw na szkodę spółek medycznych. Podejrzani mieli oszukać spółki medyczne z Łodzi, Krakowa i Śląska na kwotę co najmniej 19 milionów złotych. Proceder polegał na wystawianiu i podpisywaniu faktur za usługi, które w rzeczywistości nie były realizowane, mówi prokurator Krzysztof Kopania z Łódzkiej Prokuratury Regionalnej.
16: Dotyczyły one rzekomego uzupełniania bazy kontrahentów, przygotowywania preparatów do badań, wykonywania innych czynności laboratoryjnych, prowadzenia analizy rynku i innego rodzaju usług.
13: W sumie w tej sprawie zatrzymano już około 40 osób. Ostatnio zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 45 i 43 lat. Starszy miał odgrywać ważną rolę w grupie przestępczej. Grozi mu 15 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Przestępstwa zarzucane młodszemu są zagrożone karą do 12 lat. Aleksandrów Łódzki będzie się promować nowym gadżetem. To skarpetki, które mają nawiązywać do tradycji lokalnego przemysłu pończoszniczego. Przedstawiono na nich logo gminy Aleksandrów Łódzki. Mieszkankom gminy, z którymi rozmawiał nasz reporter, pomysł na ogół się podoba.
17: Jest to praktyczny gadżet. Nie jest to enta rzecz, która po prostu jest gdzieś tam postawiona i nieużywana.
18: Może to i dobre jest, no, promowanie. Część ludzi kupi, na pewno, bo to z sentymentu.
19: No skarpetki, no raczej trochę śmieszne.
20: Dlaczego śmieszne?
19: Mogłyby być jakieś chusteczki, apaszki, czapki, to by było bardziej takie sensowne, tak?
13: Oficjalne skarpetki gminy Aleksandrów Łódzki można kupić m.in. w Urzędzie Miejskim. Kiedyś w Aleksandrowie i okolicach działało około 400 zakładów produkujących skarpetki i pończochy. Największym z nich była znana w całym województwie Sandra. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Czekamy jeszcze na maksymalne wskazania. Dzisiaj to 23 stopnie, na razie mamy około 19. Sporo promieni nad naszą rozgłośnią póki co, ale niebo zaczyna się pomału chmurzyć i tych chmur niestety będzie przybywać. Może dzisiaj przelotnie popadać. Warto mały parasol przed wyjściem z domu zabrać. Może się przydać jutro i pojutrze niestety też. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Miejscami spodziewamy się silnych zamgleń. Już teraz uczulam.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: A ja idę pocieszyć się tym słońcem, póki jeszcze jest. Dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś. A teraz słońce w Radiu Łódź będzie zapewniał Piotr Bielawski. Dzień
22: Żebyś
11: dobry.
22: Wiedziała, dzień dobry. O to mi właśnie
11: Przekazujemy
22: chodzi.
11: Sobie słońce dzisiaj.
22: Wiesz, właściwie do ciebie to pytanie powinienem skierować, bo ty to odczuwasz. Jak rok szkolny się zaczyna, to już takie jest poczucie, jakby to lato już przeminęło.
11: No
22: chociaż
11: właśnie.
22: Jeszcze nie przeminęło, prawda?
11: I dokładnie tak jest, masz rację. Przecież jeszcze w kalendarzu przynajmniej przez 20 dni lato będzie. A jak ta szkoła się zaczyna, to faktycznie jest takie poczucie,
22: już po,
11: dlaczego?
22: Wszyscy
11: ale
22: to
11: nie,
22: pamiętamy.
11: Ja na przekór wszystkiemu mówię, lato jeszcze trwa i tym latem się cieszmy.
22: To ja będę mówił na przekór
11: Dobrze.
22: I mówię, I feel good, nie damy się. Albo wspominamy piękne chwile z wakacji i one dają nam poczucie, że to jeszcze trwa i nic nie przeminęło. Albo rzeczywiście to trwa, bo nie musimy się martwić, że rok szkolny się zaczyna. No to I feel good dzisiaj.
23: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych.

Hej! Zakrzyknął na końcu i należałoby to powtórzyć, żeby przebudzić się z tego letargu, kiedy tylko już powoli pozostają w człowieku wspomnienia po minionym lecie. No on śpiewał, że czuje się znakomicie, bo ma obok siebie osobę, dzięki której czuje się znakomicie i to już nie podlega czasowi w postaci, która to pora roku, po prostu przez cały czas czuje się znakomicie i tego wszystkim życzę oczywiście i to jest najlepsze. I to w ogóle jest właściwe, twórcze, kreatywne i prawdziwe. Natomiast też to poczucie, no i każda pora roku, jakie się przynosi i zostawia w nas. I lato jest taką chwilą przepiękną, że później trochę żałujemy, trochę już smutnawo się robi, że sobie odchodzi. To ja postanowiłem chwilę przedłużyć. Wiem, że uczniowie niektórzy to I feel good, wstali do szkoły i wreszcie do szkoły po pewnym czasie. No tak też można, no to im się tym bardziej ta energetyczna muzyka pełna radości, dobra przyda. Ale też to dobre poczucie przyda się tym, którzy na przykład jeszcze coś planują, jeszcze do walizek kładą rzeczy, jeszcze do walizek muzykę kładą i chcą gdzieś pojechać. No to jak najbardziej takie piosenki, które dorzucają tej energii i sprawiają, że lepiej się czujemy, mamy fajny humor i w ogóle czujemy się dobrze, przydadzą się na pewno. I taki zestaw w dzisiejszej audycji, bo to piosenki do walizek kładzione, które w wakacje przydają się na pewno.

Tak mogą przemijać wszystkie pory roku, nawet lato, kiedy jest takie poczucie flow with it, you got me feeling like. To ty sprawiasz, że tak się czuję i pewnie jest w tej muzyce coś, muszą państwo przyznać, nawet jeżeli korzenna, jeżeli ktoś czerpie wprost ze źródła soulu chociażby, jak w tym przypadku. Trochę mi Cachnal też mi się przypomniał, to jest bardzo podobne myślenie, czym jest piosenka, jak oddać to uczucie, które masz w sobie, taką emocję nie tylko, ale i uczucie, głębie, czy też uduchowienie, nawet powiedziałbym, jest w tych piosenkach coś, co trwa, a więc nie przemija i lato niech sobie przeminie, a trochę ciepełka w nas dzięki temu pozostaje. Takie piosenki proszę zabierać na wędrówki, na jakieś wyprawy, bądź po prostu do kurortu, gdzie się wypoczywa. Z takimi piosenkami proszę wracać i takie piosenki pojawiają się w Radiu Łódź. Piosenki na walizkach, audycja, którą współtworzą słuchacze Radia Łódź, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Państwo mogą też cokolwiek dorzucić. Niekoniecznie do tego tematu, może inny temat wybrać, takiej audycji albo inne piosenki sobie tutaj zaproponować. Piosenki @radiouc.pl. To państwo piszą, wymyślają albo oddają po prostu swoje emocje w piosenkach, a my gramy dalej. Piosenki z poczuciem, że jest fajnie.

Zagrałem wersję sprzed lat i od razu sobie przypomniałem, jak to Michael Bublé wykonał ten utwór z takim rozmachem, z taką siłą, z orkiestracją całą, jakby chciał wykazać, że to poczucie może przenosić się i na innych i wszyscy, którzy wokół też to będą odczuwać. I pomyślałem, najpierw wersja taka bardziej intymna nawet, a później, żeby pokazać, że to poczucie nie tylko w nas, ale we wszystkich może się pojawić, to bardzo proszę. I takie jedność, taka jedność, takie poczucie wspólne, to dopiero sprawia, że sobie coś trwa. Nawet ten czas, prawda, nie przemija, jest w zapisie pamięci. A pamięć, oj, ta to potrafi naprawdę czynić cuda i nagle się okazuje, że to nie sama pamięć, że to rzeczywistość. No, to z tym dobrym poczuciem w dalszym ciągu. Cieszę się, że Państwo dorzucają takie utwory do dobrego samopoczucia letniego na dodatek.

podobno na mnie można zawsze liczyć, że będzie optymistycznie, miło, wesoło, radośnie i słonecznie. Bardzo się cieszę, że można na mnie liczyć, to z takimi piosenkami właśnie przyszedłem. No i jeśli ktoś dorzuca do tych piosenek co nieco, to obiecuję, że kiedyś z tego skorzystam, może już nie w dzisiejszym zestawie, ale przecież ten optymizm warto przenosić dalej. Kończy się na razie czas wakacji, dla dzieciaków zwłaszcza. A jeszcze trochę tego lata przed nami. No jest zupełnie inne poczucie, bo wiem, i tu odnoszę się do kolejnej wypowiedzi, że to miłość sprawia, że czujemy się tak znakomicie, że wręcz nawet chcemy na ulicy wykrzyczeć to, że jesteśmy tacy radośni, tacy pełni siebie i tej miłości. No to prawda, inaczej tańczy się w śniegu, inaczej w deszczu, a inaczej w pełnym słońcu lata. Ale każda z tych scen jest niesamowita i każda z tych scen przynosi jednak dokładnie te same emocje. Sposób wyrażania jest ważny. Na razie mówimy o tym, że trzeba się cieszyć, bo lato jeszcze nam daje znaki i jeszcze nas faktycznie tutaj raduje swoją obecnością. Warto więc z tego czasu korzystać.

I w końcu I feel hope coming, oto nadchodzi nadzieja i odczuwam to już i wiemy, że tak jest, że nadchodzi, to tak również w poczuciu. Jeśli już o scenach pewnych rozmawiamy sobie albo pisujemy tutaj podczas audycji, jakby za każdym rokiem, za każdym rogiem, dopowiem, żeby to było zrozumiałe bardzo, czaiła się nadzieja, nic tylko podążać po prostu. No i pan Grzegorz tutaj, pewien pan Grzegorz ze mną sobie pozwolił na taką krótką pisaną dyskusję i napisał, że to piosenki, które niekoniecznie rzeczywiście energetycznie pokazują nam, czym jest ta radość noszona, czym jest to uspokojenie i dawanie innym, dzielenie się taką radością, taką energią, takim poczuciem, nie martw się, będzie dobrze. W tych piosenkach ten zapis się znajduje, ale to trzeba mieć duszę. Duszę trzeba przekazywać, z duszy trzeba przekazywać to, co prawdziwe, bez słów nawet. W piosenkach to się udaje, ale też ludzie mają taką aurę, że natychmiast wokół nich to się dzieje i pewnie tacy ludzie napisali te piosenki, z których dzisiaj pan korzysta. No pewnie tak jest. Tu mogę się w dużej mierze zgodzić i stwierdzić, że to nie jest tak do końca nadinterpretacja, że tak jest w istocie. No tutaj to już taki spokój, prawda? Takie uspokojenie, taka nawet nie nostalgia, ale uspokojenie właśnie. Jakby coś miało się zdarzyć za chwilę i ta nadzieja rzeczywiście ma przyjść i nic więcej nie trzeba mówić. No, przeróżne są piosenki o tym poczuciu radości, które nosimy w sobie i też poczuciu, że radość zaraz nas ogarnia, a potem to jest wybuch tej radości. Przeróżne są piosenki, również polskie. Do tego także się odniosę tutaj w swojej wypowiedzi. Mogłem stworzyć co najmniej kilka jeszcze takich audycji, właśnie pokazując piosenki mówiące o tym. I polskich tekstów też troszeczkę bym znalazł i może kiedyś ułoży się faktycznie taka audycja. Dziś tak, a nie inaczej. I tutaj także fajna rzecz, bo to są piosenki na walizkach i to jest bardzo taka audycja tematyczna. No to pomyślałem, że będę korzystał z tematów źródłowych, że będę czerpał z muzyki dawnej, dawno stworzonej w rozrywce. Dlaczego? Nie dlatego, że kiedyś pisano więcej radosnych piosenek albo więcej optymistycznych, że dzisiaj wiele negatywnych myśli w piosenkach jest przekazywanych w tych autorskich, songwriterskich rzeczach, chociaż pewnie tak jest, że te songwriterskie piosenki opowiadają też o zwątpieniach, stratach i coraz więcej tego i też żal, bólu i tak dalej, i tak dalej. Nie mam jednak badań socjologicznych, żeby powiedzieć, których piosenek jest więcej. Nie jestem w stanie na tak postawione pytanie odpowiadać. Natomiast wydaje mi się, że materiał źródłowy pokazuje, jak można radość wyrazić w piosenkach i dlatego właśnie wróciłem do materiału źródłowego bardziej niż do piosenek współczesnych, które mogą oczywiście tworzyć kolejną audycję. I tyle tego, w takim razie tej polemiki. Piosenki małparadiusz.pl to państwo dorzucają kolejne pomysły tematyczne albo kolejne tytuły i artystów do tej audycji. Zapraszamy do zabawy. Piosenki małparadiusz.pl. A na zakończenie jeszcze dwa piękne muzyczne tematy.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
2: Let's do it!
1: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
2: Oh yeah!
1: Zamów 512 50 40 30.
3: Dobra cena gwarantowana.
2: Let's do it!
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
10: 9, 10 szukam.
11: Masz czas?
10: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
12: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
10: Może jest pod meblami?
12: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
10: Podsadzisz mnie?
12: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
10: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
8: Ogłoszenie społeczne.
13: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
14: Nowe wiadomości. Kolejny etap testów słupków blokujących wjazd na Piotrkowską w Łodzi. Tysiące mieszkańców łódzkiego Widzewa bez ciepłej wody przez 2 tygodnie i zmiany organizacji ruchu w Kutnie już dziś w związku ze Świętem Róży. W regionie częściowe zachmurzenie, miejscami możliwe przelotne opady słabego deszczu. Słupki blokujące wjazd na Piotrkowską w Łodzi w ten weekend po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione. Nadal będzie to jednak test systemu. Miasto podkreśla, że docelowo słupki mają być podniesione codziennie, aby Piotrkowska była dostępna i bezpieczna dla pieszych, mieszkańców i turystów. A o zaporach drogowych w centrum Łodzi znów zrobiło się głośno. Za sprawą posłanki Agnieszki Wojciechowskiej Van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki. Mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal.
16: Na ulicy Piotrkowskiej taksówek nie przewidujemy. Mamy wyznaczone postoje na ulicach poprzecznych, natomiast jeśli zajdzie potrzeba podjechania po osobę niepełnosprawną, czy jeśli musi wjechać transport osoby niepełnosprawnej na ulicę Piotrkowską, to oczywiście będzie to zachowane.
14: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi. W pierwszy weekend września słupki zostaną po raz pierwszy podniesione na całej Piotrkowskiej. Testy będą prowadzone do skutku w soboty i niedzielę.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Tysiące mieszkańców Łodzi pozbawionych ciepłej wody. Problemy mogą potrwać do połowy września. Chodzi o mieszkańców Olechowa i Janowa, gdzie ze względu na modernizację sieci ciepłowniczej od dziś wyłączone zostały dostawy gorącej wody. Początkowo prace miały rozpocząć się w sierpniu, ale z powodu stanu technicznego sieci termin trzeba było zmienić, a zakres prac powiększyć. Robert Warchoł z biura prasowego Veoli wyjaśnia, że prac nie można odłożyć na później, bo zbliża się sezon grzewczy, a ryzyko awarii jest duże.
18: Pozostawienie sieci bez wyłączenia i bez jej wymiany mogłoby skutkować w trakcie sezonu grzewczego wystąpieniem awarii, której skutki mogłyby być bardziej dotkliwe dla mieszkańców pozbawionych wtedy ogrzewania podczas spadku temperatur zewnętrznych.
14: Przerwa w dostawie ciepłej wody dotyczy mieszkańców ponad 30 ulic i ma potrwać do 15 września. Dostawca ciepła zapowiada, że postara się zakończyć pracę jak najszybciej, by uciążliwości trwały jak najkrócej. Premier apeluje do Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska w sprawie kryptowalut. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu posłowie będą głosować nad kolejnym, trzecim już wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk powiedział, że pojutrze politycy będą mogli podjąć właściwą decyzję w sprawie regulowania rynku kryptowalut.
2: Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
14: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów. Jeśli Sejm w czwartek odrzuci weto, prezydent będzie musiał podpisać ustawę. Utrudnienia dla kierowców w Kutnie. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono w związku ze Świętem Róży. Obowiązują już dziś, chociaż główne wydarzenia odbędą się w weekend. Zamknięte są m.in. ulice Królewska i Witosa, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz część Zamenhofa. Te ograniczenia potrwają aż do 10 września. Od piątku utrudnień będzie jeszcze więcej. Z ruchu zostaną wyłączone odcinki ulic Narutowicza, Kościuszki i Wyszyńskiego. Ulica Kielińskiego od piątku będzie jednokierunkowa z wjazdem od Sienkiewicza i wyjazdem w Rondo Solidarności, a w weekend ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony także na Olimpijskiej. Filmowe atrakcje w Radiu Łódź. Do rozgłośni zawita dzisiaj letni festiwal filmowy TME Polówka. Nasi słuchacze i wszyscy fani kina mogą odwiedzić Radiowy Ogród przy ulicy Narutowicza 130 w Łodzi i obejrzeć seans na świeżym powietrzu. Można będzie zobaczyć jeden z klasyków polskiego kina, mówi Anna Czekalska-Makowska z działu marketingu Radia Łódź.
5: Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj o godzinie 20 na film Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Myślę, że to nie lada gratka dla tych starszych, ale także i dla młodszych słuchaczy. Seans filmowy odbędzie się w ogrodach Radia Łódź na Leżakach.
14: Seans rozpocznie się o 20:00. Wstęp na polówkę jest wolny. Według aktualnych prognoz pogoda może dopisać. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Proszę się prawdziwie do siebie uśmiechać. Dlaczego to mówię? Bo raczej będzie pochmurno, no może jakieś przejaśnienia, ale raczej pochmurno i słabe przelotne opady deszczu mogą nas czekać. Temperatura do 23 stopni. 21-22 w tej chwili w nocy. W dalszym ciągu może padać deszcz, ale już tak pochmurno nie będzie i w nocy 12-13 stopni. Co do wiatru, słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: 6 minut po 13. Rafał Tyluś program realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski i wraz z Państwem unosimy się na tej fali relaksu.

Wadyma Kunskauta z repertuaru grupy Lady Punk znam od czasów szkolnych, jak najbardziej. Szkoła się zaczynała. Moniek Staszczyk śpiewał czwarte liceum, a ty rzeczywiście chwilę później Wadyma Kunskauta się pojawiało i był w człowieku taki bunt i energia, żeby dalej uczyć się w tej szkole. A co? I człowiek się nie dał. Młodzież dzisiaj też, mam nadzieję, w taki sam sposób podchodzi do tej szkoły. No to trzymajcie się tam w tej szkole od czasu do czasu. Jak będziecie mieli czas, to słuchajcie Radia Łódź. Jesteśmy z wami. Zawsze coś tam możemy podrzucić, podpowiedzieć. I tu Piotr Rogucki jeszcze pojawił się. To gramy po łódzku od razu. Powinno się także krzyknąć wyraźnie. Piotr Rogucki z nowymi nagraniami. Piotr Rogucki z Komą. I tu gościnny Piotr Rogucki w repertuarze z grupą Lady Punk. Na początek tej godziny naszego spotkania w Radiu Łódź, 10 minut po godzinie 14. No będę miał zaproszenia, oczywiście, że będę miał zaproszenia do wygrania. Niektórzy już pośpiesznie pytają. Do kina na przykład będę zapraszał, bo chociaż szkoła się zaczęła, to nie oznacza, że nie ma w ogóle czasu. Warto się wybrać. A w tej godzinie jest Piotr Andrzejczak się pojawi, będą rozmowy o mieście. To taki cykl, który już trwa przez całe wakacje. O tym mieście w tych rozmowach mówi się różnie, jak stwierdziłem po wysłuchaniu. No ale przede wszystkim pokazuje się to miasto z różnych stron, jak się rozwija, co się z tym miastem dzieje. Myślę, że warto to zauważyć. Jak tak chodzimy po mieście, to niekoniecznie w ogóle zwracamy na to uwagę, albo w ogóle czegoś nie wiemy po prostu, skąd to się bierze. No to zapraszam o 13.40 kolejne rozmowy o mieście Piotra Andrzejczaka.

do uczniów, bo teraz będę mówił o tym, co na stronie, bo warto Radia Łódź słuchać, ale zawsze można zajrzeć na naszą stronę radiołódź.pl, poczytać, zobaczyć, przypomnieć sobie wiadomości ważne. No tu są wiadomości ważne, ponad 30 ulic bez ciepłej wody będzie pozostawać na Olechowie i Janowie przez kilkanaście nawet dni od dzisiaj. Dlaczego? Rozpoczyna się modernizacja ciepłociągu, utrudnienia obejmą rzeczywiście ponad 30 ulic. No i potrwają co najmniej do 15 września, jak czytam. Musimy wymienić ponad 200 metrów ciepłociągu magistralnego, który jest w złym stanie technicznym. Równolegle remontowane są sąsiednie komory ciepłownicze wraz z wymianą ich armatury, tłumaczy Robert Warchoł z biura prasowego Veolii, a pozostawienie tej sieci bez wyłączenia, bez jej wymiany mogłoby skutkować w trakcie sezonu już awariami, które to awarie mogłyby bardziej dotykać mieszkańców, pewnie by bardziej wkurzały. Można zastanawiać się, czy nie wcześniej, jak były wakacje, no ale to nie mnie oceniać, w jakim czasie należy to remontować, więc tylko informuję, a szczegóły na naszej stronie radiołódź.pl, które ulice wyłączono z tej ciepłej wody. Proszę sobie sprawdzić, zwłaszcza mieszkańcy właśnie Janowa tam muszą sobie spojrzeć. A w Aleksandrowie Łódzkim to jest bardzo radosna, ciekawa i intrygująca wręcz informacja. Aleksandrów Łódzki ma własne skarpetki. Mieszkańcy, sympatycy miasta, gminy Aleksandrów Łódzki mogą sobie kupić taki gadżet, bo skarpetki to jest taki symbol polskiego przemysłu pończoszniczego i teraz doczekały się tego gadżetu, ponieważ Aleksandrów Łódzki w tym przemyśle mocnym ośrodkiem był. I niech pozostanie. A jak wyglądają te skarpetki? Jakiego koloru? Jaki wzór i tak dalej? O, to proszę spojrzeć, bo jest na zdjęciu fajnie uchwycona skarpetka, która już wręcz staje się kultową. I również na naszej stronie radiołódź.pl i tu wrócę do uczniów o tym, że w Łodzi uczniowie płacą najwięcej za komunikację. W innych dużych miastach jeżdżą nawet za darmo. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, a w Łodzi 144. To na przykład takie porównanie tutaj uczynię, korzystając z naszej strony. Rodzice mają ciężko, biorąc pod uwagę te wszystkie koszta, które muszą ponosić i jeszcze tutaj na dodatek na te dojazdy także trzeba troszeczkę dorzucić miesięcznie. No ale szczegóły także na naszej stronie i proszę się zapoznać, bo to nie są jedyne koszta i nie tylko w tym artykule o uczniach oczywiście piszemy, więc będą Państwo mogli od razu przeskoczyć i na inne artykuły i też dowiedzieć się wielu więcej rzeczy dotykających i rodziców, i uczniów, którzy rozpoczęli kolejny rok szkolny. Poza tym podcasty, wywiady, rozmowy, ciekawe zdjęcia, ciekawe relacje. Jest co czytać, jest co oglądać, jest co nawet komentować.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobnińska.
6: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
7: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
8: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
9: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
10: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: I w Radiu Łódź już 13.30. O matko. Organek, dawno go nie grałem.

Gdyby ktoś nie pamiętał, nie znał, nie słyszał Blue Encircled, powróciliśmy i do takich nagrań. To jeszcze Gaba Kulka, całkiem ciekawe rzeczy teraz będzie robiła w najbliższym czasie, będzie można ją spotkać i posłuchać. To jeszcze wielkie wrażenie Gaby Kulki i obiecany Piotr Andrzejczak i jego rozmowy o mieście.

0: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
1: Dzisiaj porozmawiamy o strukturze miasta. Właściwie każdy z nas słyszał to określenie, ale tak do końca to chyba nie bardzo wie, o co w tym wszystkim chodzi. Opowiemy, jak zmieniały się struktury miast przez lata, co wpływało na te zmiany i jak struktura miasta ma wpływ na mieszkańców, a będziemy rozmawiać z ekspertem, urbanistą Robertem Warszą.
2: Chyba strukturę najbardziej determinowało zawsze ograniczenie albo jakiś element rozwojowy, który pojawiał się w którymś momencie. Mówię o tym ograniczeniu, bo na przykład struktury miast średniowiecznych ograniczały mury miejskie, powodując wyjątkową gęstość w ich obrębie i powstawanie zazwyczaj jakichś podgrodzi o charakterze początkowo wiejskim, a później mało miejski poza ich obrębem, ale dopiero w europejskich miastach w XIX wieku to ograniczenie zostało jakby zlikwidowane przez zupełną nieskuteczność i rozliczenie takie intelektualne, że jest to w zasadzie tylko bariera rozwojowa. Ale z jednej strony ograniczenia, które czasami miały charakter taki obiektywny, czasami charakter taki prawny, bo na przykład Łódź miała kilkukrotnie ograniczenia dotyczące swoich granic własności, czy tak granic miejskich, i w tych granicach miasto się rozwijało, a poza nimi to tak naprawdę były wsie, i tutaj te ograniczenia w gruncie rzeczy stosunkowo dużego miasta, jak w 1915 roku włączano Bałuty, największą wieś w Europie 100-tysięczną, prawda? To też można byłoby powiedzieć, że ta struktura, która powstała w ramach miasta, która była pod jakimiś jednak jurysdykcjami władz planistycznych, władz miejskich, była całkowicie inna niż w strukturach chaotycznych Bałut, czy jak w tych miastach średniowiecznych, chaotycznych przedmieści, gdzie zasadniczo nikt nie myślał nad budowaniem czegoś w sposób zaplanowany, ustrukturyzowany.
3: No to może tak, posłuszmy się przykładami różnymi. Moim ulubionym przykładem struktury chaotycznej są miejscowości na Helu. Na przykład Kuźnica, która zachowała jeszcze taki charakter. Jeżeli byśmy się przyjrzeli na mapie, nawet nie musimy tam chodzić czy odwiedzać tego miasta, to zobaczymy, że domy są postawione właściwie bez żadnego ładu. One są pod różnymi kątami, bliżej siebie, dalej od siebie. Ale tam była pewna reguła, która rządziła ustawianiem tych domów. Domy muszą stać w takich miejscach, żeby umożliwiało przyciągnięcie łodzi rybackich z morza na zatokę albo w drugą stronę. I jak popatrzycie na przykład, że tam jest tradycja takich przejść nieformalnych, które nawet one są prywatne, ale ta tradycja jest tak silna, że nawet do dzisiaj prywatni właściciele umożliwiają przejście obcym przez swój teren. To jest właśnie cały czas kontynuacja tego systemu. Przed rozpoczęciem rozmowy ja wspominałem o takim mieście jak Barcelona, które się rozwijało nad brzegami morza. Transport morski był wtedy najbardziej efektywny, można było stosunkowo duże i ciężkie obiekty transportować i w dużych ilościach, więc rozwijały się miasta nad morzem, to były miasta portowe. I w Barcelonie mamy tak stosunkowo niewielki w skali miasta fragment, gdzie są ułożone szeregowo, bardzo konsekwentnie stara wieś rybacka. Potem w średniowieczu to miasto się rozbudowało i też widać bardzo wyraźnie, gdzie się kończy, bo to są właśnie zupełnie różne struktury. Tak jak Robert mówił, ta średniowieczna jest z reguły dość taka chaotyczna. Takie są te ulice, wiją się, chociaż na przykład we Włoszech jest troszeczkę inaczej, bo to one bazowały na planie obozu rzymskiego, ale to jest zupełnie inna historia. Tam jest pewna specyfika tego. A potem powstało, tak jak wszystkie miasta, kiedyś zresztą rozmawialiśmy o tym, nastąpił taki boom oświeceniowy, XIX wiek przede wszystkim, czy przełom, czy rewolucje też. Ale to wszystko się wynikało z przełomu kulturowego, czy odkryć naukowych. I nastąpił bardzo gwałtowny rozwój miast, szczególnie wtedy, kiedy wymyślono maszynę parową i kiedy produkcja nie zależała już od siły i mięśni żywych istot. I wtedy nastąpił boom. I teraz właśnie na przykładzie Barcelony bardzo widać, jak te struktury się od siebie różnią. Bardzo sztywny układ wioski, bardzo chaotyczny tego miasta średniowiecznego i znowu sztywny, ale w zupełnie innej formie układ tego miasta. A w Łodzi ten przykład Bałut jest idealny. No po prostu widać gołym okiem, jak się spojrzy na mapę, zachęcam, czy na Google nawet, jak bardzo różna jest struktura Bałut od Łodzi tej przemysłowej, nazwijmy ją. I do tej pory Bałuty są bardzo skutecznie oddzielone od reszty miasta, bo my przejazdu pomiędzy, czyli północ-południe, pomiędzy centrum a Bałutami mamy zaledwie kilka. Dosłownie, no nie wiem, tam ze cztery chyba. Także jest to cały czas bardzo poważny niedowład tego miasta, ta komunikacja północ-południe między wsią Bałuty, a ona nadal jest, znaczy jeżeli chodzi właśnie o strukturę, to jest nadal wieś.
2: Wspomniałeś tutaj o zarówno miastach portowych i ich strukturze. Tutaj można byłoby powiedzieć, że układ funkcjonalny narzucał wygląd urbanistyki. Takim chyba klasycznym przykładem są miasta hanzatyckie Związku Kupieckiego zrzeszającego miasta i porty Morza Północnego i Bałtyku, z klasycznym takim powtarzalnym w innych miastach układem miasta i portu Lubeki, gdzie wszystkie drogi szły prostopadle do nadbrzeża portowego po to, żeby po prostu ten ciąg technologiczny, statki, wyładunek ze statków, magazyny i później rozprowadzenie wszystkich towarów łącznie z zakładami rzemieślniczymi właśnie na tych ulicach prowadzących do portów. No i tak to jak się popatrzy na, nie wiem, polskie miasta, to Gdańsk, który przecież był też zrzeszony, to one dokładnie powtarzają ten układ hanzatycki jeszcze w związku, który przecież średniowieczna Europa wypracowała. Natomiast wspomniałeś tutaj też o tych przebudowach miast w XIX wieku, mówiąc o Barcelonie, ale ja bym powiedział, że też jakaś chęć funkcjonalizmu albo zapanowania nad niefunkcjonowaniem miasta, to tutaj było przyczynkiem do przebudowy dwóch głównych przebudów miast europejskich, czyli Barcelony i Paryża, które się odbyły chyba troszeczkę inaczej, bo średniowieczne miasto zostawiono w Barcelonie sobie i Cerdà, ten układ taki kwartałów mniej więcej 108 na 108 metrów wybudował obok. Widzimy wtedy to duże, regularne miasto, też historyczne, ale zupełnie z innego okresu. A na przykład w Paryżu, gdzie ten, tak jak powiedziałeś, ten układ historyczny, średniowieczny był bardzo zagmatwany, jednocześnie ten rozwój miast w XIX wieku, przemysłu, buntujących się robotników, komunardów, którzy co chwilę wywoływali rewolucje i łatwo im było wywoływać powstania, niemożliwe do opanowania.
3: Polskie ulice były łatwe do tego, żeby się tam bronić, łatwo zgubić, postawić barykadę.
2: Więc z jednej strony myślimy teraz o wielkich alejach Paryża jako elemencie estetyzującym, ale w pierwotnym zamyśle Napoleona III był to przede wszystkim funkcjonalny układ do tego, żeby postawić armatę i rozpędzić kartaczami rewoltujący się lud. No. Więc ta struktura czasami ma różną etymologię, jeżeli chodzi o pochodzenie.
3: No i teraz, jeżeli mamy strukturę miasta, to na nią się nawarstwiają różne siatki, czyli mamy siatkę, nazwijmy to taką, ukształtowania terenu i przyrodniczą, czyli jakieś fragmenty lasów, czy parków, dolin rzecznych lub jezior, czy stawów. Na to nachodzi nam siatka kolejowa, bo kolej znowu było tym elementem rozwojowym, a wiadomo, że kolej ma swoje prawa. I tu w Łodzi mamy takie przykłady. Przypomnę na Księży Młynie bocznicę kolejową, która spowodowała, że właśnie łuki kolejowe spowodowały takie dziwne usytuowanie w całej tej prostokątnej siatce, gdzie wszystkie budynki fabryczne stoją, to magazyny nagle z rampami się dostosowywały do łuków. I tutaj w nowym centrum Łodzi też mamy takie dwa obiekty magazynowe. One niestety nie zostały odpowiednio wyeksponowane w tej całym przedsięwzięciu, a były rzeczywiście wyjątkowe. Czyli jeden magazyn, wygięty banan w jedną, drugi w drugą. One właśnie się też dostosowywały do linii kolejowej. Tak. Czyli te siatki się nawzajem nakładają i jedna na drugą oddziaływuje. Jedna drugiej musi ustąpić w różnych miejscach, bo coś jest ważniejsze od czegoś innego. I wszystko ze sobą na siebie oddziaływuje. I teraz w różnych czasach, tak jak mówiliśmy, mieliśmy różne ideologie czy wizje tego, jak kształtować. No i w powojennym okresie, nie tylko w Polsce, powstały olbrzymie osiedla sypialnie, które w żaden sposób do żadnej siatki nie chcą przystawać, a mało tego, często było budowane na otwartych terenach i one są właściwie oddzielnymi takimi satelitami, które no, nie połączyły się z miastem w żaden sposób albo w zły sposób.
2: Tutaj rzeczywiście widać, zwłaszcza po II wojnie światowej, taką historię rozwoju tych osiedli w opozycji do historycznego miasta, które uważane było za władzę jako taki symbol burżuazyjnej zgnilizny w świecie, który próbował zbudować nowego, tak, nowego człowieka. I tutaj widzimy z jednej strony budowę osiedli, które były mimo wszystko blisko tego centrum, ale później jest taki rzut budowy nowych, modernistycznych, modelowych osiedli, małych miast. No i tutaj mamy przynajmniej trzy takie duże, bo jest Retkinia, Widzew i Teofilów, z których część zgodnie z tą polityką myśli modernistycznej też miały swoje odpowiedniki w dzielnicach przemysłowych, chociażby Teofilów Przemysłowy, tak, który też budował jakby normalną strukturę takich monofunkcyjną fabryk, które były w całkowitej opozycji na przykład do miasta przemysłowego, jakim była Łódź w XIX wieku, gdzie to wszystko było strasznie pomieszane. Od dużych kompleksów fabrycznych, które rozdzielały strukturę, nawet można byłoby powiedzieć, kroiły tą strukturę miasta, no bo wyobraźmy sobie teraz dwa wielkie kompleksy, jeden Scheiblera, drugi Poznańskiego w Dolinach Dwóch Rzek, które czasami na odcinkach kilku kilometrów nie pozwalały na przekroczenie miasta z północy na południe. I to były tereny zamknięte.
3: Nadal tak jest.
2: Teraz już troszeczkę mniej, bo one upadły, jednocześnie próba jakby wchodzenia z nowym układem
1: komunikacyjnym. Tak, ale ile lat minęło od tego?
2: No tak, musiało umrzeć.
3: Ale manufaktura zajęła ten teren i dzięki działalności ówczesnej władzy i tudzież doradców Uniwersytetu Łódzkiego, no nie nastąpiło przenikanie się siatki ulic Łodzi z wewnętrzną komunikacją manufaktury, a to była jedyna szansa wtedy, żeby to zrobić.
1: A całość naszej rozmowy o strukturze miasta na stronie radiołódź.pl w podcaście Rozmowy o mieście w zakładce Audycje i podcasty.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać, to także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radiu Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
9: Let's do it!
8: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
9: Oh yeah!
8: Zamów 512 50 40 30.
10: Dobra cena gwarantowana.
9: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 14. To u nas wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
12: 3-letnie dziecko chodziło po wewnętrznym parapecie okna. Interweniowała policja, opiekunowie byli pijani. Na łódzkim Janowie otwarto nowe przedszkole. Od wczoraj bawi się w nim i uczy kilkaset dzieci. Pierwsza runda Pucharu Polski. Łódzki Widzew zagra dziś z Koroną Kielce. Do wieczora w regionie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i ciepło do 23 stopni. Trzylatek chodził po parapecie, matka i jej partner byli pijani. Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj rano w jednym z mieszkań w Kutnie. Trzyletnie dziecko znajdowało się na parapecie okna na pierwszym piętrze wewnątrz lokalu, ale sytuacja i tak była niebezpieczna. W mieszkaniu funkcjonariusze policji zastali pijanych opiekunów, mówi aspirant Daria Olczyk.
13: W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę dziecka oraz jej również nietrzeźwego partnera. Osoby dorosłe zostały zatrzymane, natomiast dziecku zapewniono odpowiednią opiekę.
12: O sytuacji poinformowano sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszym losie trzylatka. Chciał okraść swojego wuja, a gdy ten go przyłapał, doszło do szarpaniny i zabójstwa. Tragedia rozegrała się w grudniu zeszłego roku na terenie ogródków działkowych w Łodzi. Ofiarą przestępstwa padł 83-letni mężczyzna. Za zabójstwo przed łódzkim sądem odpowiada jego siostrzeniec. Nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jedynie popchnął wuja i dwukrotnie uderzył go w bok. Prokuratura przedstawia jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Oskarżony działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, mówi prokurator Iwona Peredzyńska.
14: Działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Mirosława wielokrotnie uderzył go w głowę i w twarz oraz bił i kopał go po całym ciele, powodując u pokrzywdzonego obrażenia wielomiejscowe, wielonarządowe, głównie klatki piersiowej, które doprowadziły do jego śmierci.
12: Mężczyzna odpowiada we warunkach recydywy. Wcześniej był skazany na karę więzienia, a w ciągu 5 lat od jej odbycia ponownie popełnił przestępstwo. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Zatrzymano kolejne 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki. Waldemar Żurek zapowiedział, że więcej informacji w tej sprawie ma być przekazanych wkrótce. Na Janowie w Łodzi otwarto nowe przedszkole. To największa w mieście placówka. Opiekę znalazło w niej 300 dzieci. W przedszkolu przy ulicy Welta 12 każda z sal lekcyjnych wyposażona jest we własną łazienkę i szatnię. Dzieci mają też do dyspozycji m.in. pokoje sensoryczne, mówi dyrektor zespołu przedszkoli miejskich nr 7 Joanna Klimkiewicz.
5: Mamy pokój terapeutyczny, mamy pokój doświadczania światła, mamy też gabinet logopedyczny, także specjaliści również tutaj w pełni komfortowych warunkach będą mogli pracować i realizować swoje zadania w pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia.
9: Dlaczego podjęliśmy decyzję o budowie tego przedszkola? Osiedle bardzo się rozbudowuje. Niezbędna tutaj była również dodatkowa infrastruktura. Mówimy o drodze dojazdowej, o oświetleniu, o chodnikach.
12: Dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Niedługo w Łodzi otwarte zostanie kolejne duże nowe przedszkole. Trwają ostatnie prace przy budowie placówki w Nowosolnej. W przedszkolu przy ulicy Jugosłowiańskiej opiekę znajdzie również 300 dzieci. Widzew zagra w Pucharze Polski. Łódzki zespół podejmie dziś koronę Kielce w meczu pierwszej rundy rozgrywek. Widzew nie ma najlepszej passy z drużyną ze Świętokrzyskiego, a ostatnio, kilkanaście dni temu, łodzianie mimo dobrego początku przegrali w lidze z koroną 1-2, mówi Mateusz Żyro.
15: Wiemy, z kim gramy, tak? Z zespołem, z którym bodajże 6 razy rzędu dostaliśmy za przeproszeniem błęd, więc nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze spuszczoną głową wyszedł w środę na boisko. Tym bardziej to jest mecz pucharowy i wygrywasz, jedziesz dalej, przegrywasz, to cię nie ma.
12: Początek spotkania Widzewa Łódź z koroną Kielce o 20.30. Relacja tekstowa na naszej stronie radiołódź.pl. Meldunki ze stadionu przy Alei Piłsudskiego we wieczornych serwisach informacyjnych. A kolejne wiadomości o 15.00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Może kropić, a może nawet padać w niektórych miejscach na południu naszego regionu już w tej chwili, a lokalne, słabe, przelotne opady deszczu były prognozowane przecież. Nie będzie zbyt dużo przyjaśnień, raczej zachmurzenie i temperatura do 23 stopni. W tej chwili 21-22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Tomasz Ferniński realizuje i dba o falę relaksu. Piotr Bielawski zaprasza bardzo serdecznie. Jesteśmy razem do 16:06. Po 14:00.

No to hej, i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. 9 minut po 14 w Radiu Łódź. Będzie o tym, co aktualne. Pojawi się Agata Zielińska i zapowie audycję po 16, a później będzie ekologicznie. Jestem eko, a tematy ekologiczne zawsze są aktualne i zawsze są ważne, co więcej powiem. Więc mniej więcej o tym, a kiedy te zaproszenia do kina obiecywałem, a no proszę zostać z nami i słuchać nas uważnie, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie programu zacznę rozdawać te zaproszenia.

pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: 16:17 minut po 14 w Radiu Łódź. Zapowiadałem Agatę Zielińską i proszę, bam, bam, bam, Agata Zielińska.
1: Oto jestem.
0: O, jest, jest i będzie opowiadać, co się wydarzy w audycji po godzinie 16.
1: Po godzinie 16 będziemy mówić o tym, że uczniowie szkół podstawowych w Łodzi płacą najwięcej w Polsce za komunikację miejską. W 5 największych miastach w kraju sytuacja wygląda następująco. W Warszawie uczniowie nie płacą nic, tak samo jest w Krakowie i we Wrocławiu. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, w Łodzi natomiast roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina kosztuje 144 zł. Czy zdaniem Łodzian ta sytuacja powinna się zmienić? O to dzisiaj będziemy pytać. Będziemy także pytać, dlaczego tak się dzieje. Będziemy także dzisiaj mówić o tym, że Ministerstwo Infrastruktury planuje tak zwaną ustawę radarową. Przewiduje ona wiele zmian w przypadku wykroczeń wykrywanych przez automatyczne urządzenia pomiarowe. Radary mają być, okazuje się, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie bardziej surowe, ale bardziej łaskawe w samym pomiarze. W projekcie ustawy przewidziano bowiem, że od wyniku pomiaru można odejmować 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych nawet 6. Będziemy też mówić o innych szczegółach związanych na przykład z płatnościami tych mandatów radarowych. Jak to się zmieni, kiedy ustawa radarowa już będzie gotowa. No i będziemy dzisiaj także mówić o sytuacji słupkowej na ulicy Piotrkowskiej. Słupki wywołują już od wielu tygodni sporo

0: skorzystać nie ze specjalistycznego jakiegoś auta do przewozu osób niepełnosprawnych, tylko na przykład właśnie z taksówki. Więc dzisiaj przyjrzymy się temu problemowi.
1: Wszystko po 16 w audycji Słuchasz i Wiesz. Agata Zielińska zapowiedziała.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
21: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
22: Najdłuższa fala relaksu.
1: A na S8 już nie ma robotników, więc spokojnie można jechać. Tam aż dwa pasy były zajęte przez jakiś czas. No ale teraz już prace remontowe zostały zakończone. Mówię o odcinku Piotrków-Trybunalski Wschód-Polichno. Więc do Warszawy spokojniutko szerokiej drogi.

0: ciebie tam.
1: Gdybym ja ciebie nie zobaczył, to Basia stępnie jak wilk, bo płytę nową sobie tam przygotowuję i wiku karacza. Ale płyta jest z różnymi piosenkami, to mogę dorzucić, bo to już wiem, a to jest autorska piosenka, jest trochę takich płyt, które się jesienią ukażą, jeszcze Karolina Tuz na przykład, a jeszcze bym dorzucił co nieco i wiem, że Kasia Groniec nową płytę przygotowuje, ale za dużo zdradzić nie mogę. Kasia Groniec zresztą piosenkę i to w duecie z kimś, kogo grałem dzisiaj w programie, to niebawem zagram, mam nadzieję. No ale na razie to tyle a propos takich zapowiedzi i a propos piosenek. Czy dalej szukamy hitu lata? Bardzo proszę, proszę jeszcze dorzucić w ten weekend. Na pewno jeszcze możemy z tych piosenek skorzystać. Lato trwa przecież, a może i za tydzień. p.bielawski@radiuć.pl

0: Będzie o ekologii, bo tak zapowiadałem. A o ekologii zawsze warto przypominać. Iza Berkowska.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Zmian klimatu nie zatrzymamy z dnia na dzień, ale możemy zrobić coś równie ważnego, czyli przygotować się na ich skutki. I właśnie to nazywamy adaptacją. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak adaptacja wygląda w praktyce i opowiedzą nam o tym Anna Sicińska i Michał Ochota, doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czym jest ta adaptacja klimatyczna, pani Anno?
3: Adaptacja klimatyczna to dostosowanie naszego otoczenia i naszego sposobu życia do nowych warunków. Chodzi o to, żeby tak zminimalizować ryzyko, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.
2: No i jednym z kluczowych elementów jest tutaj zielona infrastruktura, drzewa w miastach, parki, ogrody deszczowe. No i oczywiście to nie jest tylko estetyka.
4: Dokładnie. Zieleń w mieście pozytywnie wpływa na temperaturę otoczenia, zmniejsza ją. Ogrody deszczowe pomagają radzić sobie w sytuacjach, kiedy następują nawalne deszcze. Taka sama sytuacja ma miejsce, jeżeli są rzadsze skaszania traw i łąk na terenach zielonych w miastach. To powoduje wolniejszy spływ wody i mniejsze tragedie związane z nawalnymi deszczami.
2: No, a skoro mówimy o wodzie, coraz większym wyzwaniem są powodzie i susze także. I jak się możemy przed nimi chronić?
3: No przede wszystkim potrzebne jest mądre gospodarowanie wodą, retencja, zbiorniki, systemy odprowadzania deszczówki i te proste działania, jak na przykład wykorzystywanie wody opadowej w naszych domostwach, czy ograniczanie betonowania przestrzeni.
2: No i adaptacja, tutaj warto powiedzieć, to są nie tylko działania rządu, bo coraz więcej robią samorządy i coraz więcej robią lokalne społeczności.
4: Panie tak, Michale? Mieszkańcy sadzą drzewa, zakładają ogrody deszczowe, samorządy budują infrastrukturę, wspomagają retencję, planują przestrzeń tak, aby dostosować ją do obecnych warunków klimatycznych. No tutaj trzeba nadmienić, że my jako doradcy energetyczni również wspomagamy samorządy w poszukiwaniu środków na realizację zadań, które wpisują się w adaptację do zmian klimatu.
2: A czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Łódzki oczywiście wspomaga finansowo także tego typu działania, pani Aniu?
3: Tak, oczywiście. W Wojewódzkim Funduszu obecnie trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Łódzkie w Zieleni. Jest to edycja 2026. Nabór ten trwa do 30 września. Skierowany jest i mogą przede wszystkim z niego skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, publiczne uczelnie wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze. Jest to dofinansowanie w formie dotacji, wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, ograniczony kwotowo nie mniej niż 350 tysięcy złotych, a nie więcej niż 3,5 miliona złotych na tego typu działania. Jakie działania są finansowane w ramach tego programu? No przede wszystkim tworzenie terenów zieleni o funkcji edukacyjnej, czy elementy błękitno-zielonej infrastruktury, czy działania, które mają na celu likwidację miejskich wysp ciepła. Wojewódzki Fundusz we wrześniu planuje również nabór wniosków w ramach nowego programu priorytetowego pod nazwą Łódzkie retencjonuje wodę. Jest on skierowany do jednostek samorządów terytorialnych. Jest to dofinansowanie w formie bezzwrotnej i zwrotnej jednocześnie, bo to jest pożyczko dotacja, która łącznie wynosi do 100% kosztów całkowitych zadania, z czego dotacja wynosi do 75% możliwego dofinansowania i środki mogą być przeznaczone chociażby na budowę nowych zbiorników retencyjnych czy rozbudowę istniejących, jak i też działania mające na celu spowalnianie odpływu wód i działania zwiększające retencję. Należy tu wspomnieć również o programie dla osób indywidualnych. Jest to wsparcie w ramach programu priorytetowego. Jest to program ogólnokrajowy pod nazwą Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa łódzkiego. I również jest to wsparcie w formie bezzwrotnej, czyli dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 8 tysięcy. Nabór trwa od 22 czerwca bieżącego roku i jego głównym celem jest, są to działania zmierzające do zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości należących do osób indywidualnych.
2: No i to wszystko są takie inwestycje w nasze zdrowie, w nasz komfort, w nasze bezpieczeństwo. Ta adaptacja, o której dzisiaj mówimy, to w zasadzie nie jest luksus, tylko konieczność.
4: Zgadza się, konieczność. Musimy się dostosować do warunków klimatycznych, które obecnie funduje nam przyroda. One tak jak się pojawiły, tak szybko się nie zmienią. Miejmy nadzieję tylko, że nie będą się pogłębiać.
2: No a więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Anna Sicińska i Michał Ochota, doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu, byli naszymi gośćmi dziś. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Melakotelu gra w Kamiński razem. Za moment w serwisie o kolejnych utrudnieniach. Tym razem w Brzezinach, ale to ważna trasa. Trasa 72, łącząca się z drogą 704. No, to ważne skrzyżowanie w Brzezinach. Oddziałuje również na to, co tutaj w Łodzi się dzieje. O tym między innymi. Za chwilę w wiadomościach.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Już 15 w Radiu Łódź. To czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Beata Janowska.
8: We wiadomościach: napięta sytuacja w Europie. Politycy ostrzegają przed rosyjskimi atakami hybrydowymi. Projekt ustawy radarowej, w nim złagodzenie niektórych przepisów i zaostrzenie innych, a także planowana przebudowa ważnego skrzyżowania w Brzezinach będzie bezpieczniej. Na popołudnie i wieczór zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami może popadać. Donald Tusk ocenia, że musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych Rosji. Premier mówił przed posiedzeniem rządu, że nadchodzą trudne tygodnie dla naszej części Europy. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
9: Premier Donald Tusk mówił, że trzeba być przygotowanym na wzmożenie działań wschodnich dywersantów, takich jak w Skarżysku Kamiennej, gdzie celowo podpalono fabrykę dronów.
10: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
9: Sytuacja jest poważna, nawet opozycja powściąga krytykę.
11: Też przykład innych krajów pokazuje, że takie skomasowanie tych ataków może być kłopotem dla każdego kraju.
9: Mówiła Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom z PiS.
11: Trzeba uważać i trzeba się nastawić chyba na niezbyt łagodną jesień.
9: Sprawy ostatnich ataków na fabryki w Polsce bada prokuratura i ABW. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: Do kilku aktów sabotażu doszło w ostatnich dniach w Niemczech. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte powiedział, że przykładów rosyjskich ataków hybrydowych w Europie jest wiele. Zapewnił, że NATO pozostaje czujne. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. Zmiany mają dotyczyć wykroczeń wykrywanych przez automatyczne urządzenia pomiarowe i będą łaskawsze dla kierujących. W projekcie ustawy przewidziano, że od wyniku pomiaru ma się odejmować 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę. Mówi Radiu Łódź Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
12: Co to oznacza w praktyce? No, że ktoś musi przekroczyć o więcej niż 10 km na godzinę prędkość i to jeszcze o tyle, żeby to było co najmniej 11 km na godzinę już po odjęciu tych 5 km na godzinę.
13: Nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że na złodzieju czapka gorę, że w ogóle jak tylko wyjedzie za tą strefę, gdzie fotoradar stacjonarny już nie działa, to jedzie znowuż można 50, a już jedzie 80.
8: Dodaje kierowca i pilot rajdowy Maciej Wisławski, który uważa, że odcinkowe pomiary prędkości są lepsze niż fotoradary. Pomiary mają mieć większy zakres tolerancji, ale za to system karania w nowych przepisach ma być dużo mniej tolerancyjny. Jeśli kierowca nie zareaguje na wezwanie do zapłaty przez 30 dni, może zapłacić dodatkowo od 1500 do 7500 zł.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Ważne skrzyżowanie w Brzezinach zostanie przebudowane. Ma być bezpieczniej. Chodzi o połączenie drogi krajowej 72 z wojewódzką 704, czyli ulic Sienkiewicza i Frycza Modrzewskiego. Powstanie tu nowa sygnalizacja świetlna. Przejścia dla pieszych zostaną przebudowane. Będzie też dodatkowe oświetlenie w rejonie skrzyżowania. Droga krajowa 72 to trasa ruchliwa. Codziennie przejeżdża nią około 5 tysięcy samochodów. O planowanych zmianach opowie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
14: Nowe światła mają przede wszystkim uporządkować ruch na skrzyżowaniu i ułatwić pieszym bezpieczne przejście przez jezdnię. Sygnalizacja będzie sterowana za pomocą pętli indukcyjnych umieszczonych w jezdni, które będą wykrywać nadjeżdżające samochody. To ważne także dlatego, że krajową 72 przejeżdża dużo ciężarówek. Oprócz nowych świateł przebudowane zostaną przejścia dla pieszych i pojawią się dodatkowe punkty oświetleniowe, również w sąsiedztwie skrzyżowania. Najpierw wykonawca musi przygotować projekt, później rozpoczną się właściwe prace. Największych utrudnień kierowcy mogą spodziewać się podczas montażu pętli w jezdni. Drogowcy zapowiadają jednak, że będą starali się ograniczyć utrudnienia. Odświeżone skrzyżowanie ma być gotowe w połowie przyszłego roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: Poprawa bezpieczeństwa na drodze numer 72 planowana jest także w ponad 60 innych lokalizacjach. W Aleksandrowie Łódzkim rozpocznie się jutro festiwal muzyki metalowej Summer Dying Loud. Na stadionie Mosiru wystąpi ponad 50 zespołów z Polski i zagranicy, zapowiada Tomasz Barszcz z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie.
15: Mamy tam przekrój od rocka gotyckiego poprzez nową falę, industrial, kończąc na wszystkich odmianach metalu. Co zespół to nieco odmienne spojrzenie na styl, w ramach którego się obraca.
8: Festiwal potrwa do soboty. Na imprezie znajdą się też licznej strefy społeczne. Między innymi można będzie wykonać bezpłatny test na obecność wirusa HIV. Kolejne wiadomości o 15.30.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Jeśli obiecane przejaśnienia mają się pokazać, to właśnie teraz i w wielu miejscach możemy cieszyć się troszeczkę błękitem i troszeczkę słoneczkiem, ale lokalnie słabe przelotne opady deszczu w dalszym ciągu są aktualne. Temperatura do 23 stopni i powoli, tak rzeczywiście jest w naszym regionie, bo 22 stopnie właściwie. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: A to już 6 minut po godzinie 15. Piotr Bielawski, zapraszam. Jeszcze do 16 jesteśmy razem.

0: Tina Turner nam tutaj troszeczkę poszalała i słusznie, a w kinach szaleje na przykład Katy Perry, bo w kinach nie tylko seanse z filmami niezwykłymi, ciekawymi, to prawda, ale również na przykład można sobie przez moment przynajmniej być na jakiejś trasie koncertowej, na koncercie jakiegoś artysty.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No i Katy Perry można sobie obejrzeć, ba, też z nią się zabawić, bo wystąpiła w 2025 roku w ramach The Lifetimes Tour, w listopadzie dokładnie, w pewnym mieście, niesamowitym mieście, no i to wszystko zostało zarejestrowane, a teraz w kinach się pojawiło. Na jaki koncert Katy Perry? Skąd ten koncert można się wybrać? Bardzo proszę pisać studio@radio.pl. Zaproszenia czekają do kina.

Na luzie po prostu. The Eagles, na luzie proszę wszystko traktować, bo już po konkursie to nie ma tym bardziej. I w tej sprawie co się skupiać i denerwować? Pani Marta i pani Zosia były pierwsze. Pytałem o koncert Katy Perry, teraz pokazywany w kinie. No oczywiście, że z Paryża. Tam to w 2025 roku zostało nagrane i na taki koncert można się po prostu teraz wybrać do kina. Czasami zdarzają się takie niespodzianki kinowe i dobrze, moim zdaniem. Niektóre z tych koncertów to wręcz przedstawienia, no, na których na pewno nas

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: Chyba zacznę inwestować w złoto.
13: Dlaczego akurat w złoto?
12: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
13: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
12: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
14: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Po reklamie.
15: Jakub Jędrzejewski opowiada w naszym programie, jak się jeździ.
16: Dzień dobry. Zaczynamy od Łodzi. Omijajcie Śląską, Żgowską, Pabianicką i Obywatelską. Na tych ulicach można stracić sporo czasu. Coraz ciaśniej robi się też na Alei Piłsudskiego przed skrzyżowaniem Marszałków i przed Niciarnianą, jadąc w kierunku Widzewa. Przenosimy się na Krajową 12 między Piotrkowem a Sulejowem. Z kilkuminutowym opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy podróżując tą trasą. Najwięcej aut między Poniatowem a Przygłowem. Ten spory ruch można ominąć, jadąc drogami przez mniejsze miejscowości, m.in. Witów, Kolonie i Kałek. I na koniec dobra informacja, nie ma już utrudnień na S8 w kierunku Warszawy. Przy miejscu obsługi podróżnych Sięganów Południe pojazd uderzył tu wcześniej w bariery, służby zakończyły już działania. Teraz to tyle, słyszymy się za pół godziny.
15: Dokładnie 15.30 w Radiu Łódź. U nas jest skrót najważniejszych wydarzeń. Beata Janowska.
17: Duży pożar w centrum Łodzi. Ogień pojawił się na terenie dawnej Wifamy przy Alei Piłsudskiego około godziny 15 w budynku, w którym trwają prace budowlane. Jak przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak, ewakuowano około 100 zatrudnionych tam osób. Na miejsce docierają zastępy Straży Pożarnej. Donald Tusk ocenia, że musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych ze strony Rosji. Premier mówił przed posiedzeniem rządu, że nadchodzą trudne tygodnie i miesiące dla naszej części Europy. Podkreślił, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia i także w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo. Do kilku aktów sabotażu doszło ostatnio w Niemczech. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte zapewnił, że NATO pozostaje czujne. Tysiące mieszkańców Łodzi pozbawionych ciepłej wody. Chodzi o mieszkańców Olechowa i Janowa, gdzie ze względu na modernizację sieci ciepłowniczej od dzisiaj wyłączone zostały dostawy gorącej wody. Przerwa w dostawie ciepłej wody dotyczy mieszkańców ponad 30 ulic i ma potrwać do 15 września. Dostawca ciepła, czyli Veolia, wyjaśnia, że prac nie można było odłożyć na później, bo zbliża się sezon grzewczy, a ryzyko awarii jest duże. Byłoby gorzej, gdyby doszło do nich zimą i zimne byłyby także kaloryfery. Słupki blokujące wjazd na ulicę Piotrkowską w Łodzi w ten weekend po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione na całej deptakowej części ulicy. Nadal będzie to jednak test systemu, który ma trwać także w kolejne soboty i niedziele. Polówka w Radiu Łódź. Dziś wieczorem letni festiwal filmowy TME Polówka zawita do naszej rozgłośni. Seans odbędzie się w Radiowym Ogrodzie przy Narutowicza 130. Można będzie zobaczyć film Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory biały. Początek o 20:00, wstęp wolny. Radio Łódź zaprasza wszystkich słuchaczy i kinomanów. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
15: Trochę przyjaśnienie właśnie w tej chwili, ale temperatura tylko 20 stopni właściwie mogę powiedzieć w całym regionie, biorąc pod uwagę ostatnie upały. Chłodno, tak? Proszę się na to przygotować. Wiatr na szczęście jest słaby, bądź ewentualnie umiarkowany z kierunków zachodnich.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Dwadzieścia siedem minut do 16:00, no to można odpocząć, spocząć. Anna Jantara.

0: Beata Janowska w skrócie wydarzeń mówiła m.in. o pożarze na Widzewie w fabryce Wifama. Proszę spojrzeć radio.pl. Tam już i zdjęcia, i pierwsze informacje na ten temat. Wszystko zaczęło się o godzinie 15. Doszło do pożaru właśnie w tej fabryce, starej fabryce maszyn Wifama. Pali się budynek będący w tej chwili w trakcie remontu i z obiektu musiano ewakuować 100 pracowników. Wszelkie informacje, te wstępne informacje na naszej stronie radio.pl, jak i wszystkie inne informacje bieżące, oczywiście tam Państwo znajdą. Proszę więc korzystać z tej strony, słuchając programu po prostu. Radio Łódź.pl.
1: To jest zaćmienie.

Niemet jak stary, dobry Earth, Wind and Fire, prawda? No to co, na razie się słyszymy, ale potem się widzimy, tak? O godzinie 20, bo polówka w Radiu Łódź. Trzy kolory białe. Ten film zostanie pokazany u nas w ogrodach. Wstęp darmowy. Można przybywać, można już się szykować i przybywać na godzinę 20. To w ramach oczywiście polówki. Kolejny seans, tym razem właśnie w Radiu Łódź na Rutowicza 130, tutaj w naszych ogrodach. Ten pokaz tego ważnego filmu, tak samo jak całej trylogii, bo trylogia Kieślowskiego tutaj jest no już taką pozycją nie, na pewno kultową, niezmiernie ważną, nie tylko w polskiej kinematografii, ale światowej. I z tej trylogii Trzy kolory białe o 20 będziemy razem sobie oglądać. Więc na razie się słyszymy, a potem się po prostu widzimy, mam nadzieję. Widzimy się. Zapraszam do naszych ogrodów na 20.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
12: Co?
11: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
12: Dziewczyno.
11: Co?
12: To jest fake.
13: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
14: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
0: Po reklamie.
15: Jakub Jędrzejewski opowiada, jak teraz się jeździ.
16: Popołudniowe godziny szczytu w pełni, a co za tym idzie, niełatwo przejechać ulicami Łodzi, ale też innych miast w Łódzkiem. W stolicy województwa ciasno jest m.in. po zjeździe ze S14 przy Rytkini na ulicy Maratońskiej. Spory ruch tu też w przeciwnym kierunku, czyli do S14. Kilka minut w korku stracicie też na Żgowskiej od Kolumny do Kurczaki czy na Brzezińskiej, zarówno od centrum, jak i od A1 dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej. Niełatwo też przejechać głównymi trasami jak Aleja Włókniarzy, WZK czy Kopcińskiego. W Zgierzu omijajcie długą między Łagiewnicką a Cezaka i jeszcze Piotrków, tu sporo aut na Śląskiej i Wojska Polskiego. A z informacjami z dróg wracam minutę przed 16:30.
15: I już 16:00 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
17: Pożar na terenie dawnej Wifamy w Łodzi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazdy ze szkoły i do szkoły uczniów łódzkich podstawówek kosztują więcej niż młodzież w innych dużych miastach. Taksówki znikną z Piotrkowskiej. Urząd Miasta wyznaczył im postoje na poprzecznych ulicach. W regionie do wieczora częściowe zachmurzenie. Noc ma być pogodna, miejscami mglista. Pożar i ewakuacja na Widzewie w Łodzi. Ewakuowano około 100 osób. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień pojawił się po godzinie 15 w budynku na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama przy Alei Piłsudskiego 135. Nad Widzewem pojawiły się kłęby dymu. Trwa akcja gaśnicza. O sytuacji będziemy informować w serwisach Radia Łódź. Uczniowie łódzkich podstawówek płacą najwięcej w Polsce za przejazdy komunikacją miejską. Migawki są drogie w porównaniu z innymi dużymi miastami w kraju. We Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą bezpłatnie. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, a w Łodzi 144 zł. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
18: Uczniowie szkół podstawowych w Łodzi mogą na rok kupić migawkę w ramach biletu juniora z kartą łodzianina, która kosztuje 144 zł. Jak zauważa wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi Andrzej Papuga, MPK to dla uczniów tak naprawdę jedyna opcja na przemieszczanie się po mieście.
19: Nie mamy innej formy korzystania z transportu, jak nie mamy jeszcze roweru publicznego. Ta komunikacja miejska by była super rozwiązaniem, gdyby ona była darmowa w naszym mieście.
18: Jeszcze więcej płacą uczniowie korzystający z komunikacji miejskiej w pierwszej i drugiej strefie. W ich przypadku roczny bilet juniora kosztuje 216 zł.
17: Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci za roczną ulgową migawkę z kartą łodzianina płacą 555 zł.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Z ulicy Piotrkowskiej w Łodzi znikną taksówki. Miasto wyznaczyło dla nich postoje na poprzecznych ulicach. To kolejny krok w kierunku zmiany Pietryny w deptak. Słupki blokujące nieuprawnionym kierowcom wjazd na ulicę są montowane od niemal roku. Od pewnego czasu są już testowane. O zaporach znów zrobiło się głośno po słowach posłanki Agnieszki Wojciechowskiej Van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
20: Moje biuro poselskie tutaj na Piotrkowskiej. Pada deszcz. Uwaga, taksówka nie może podjechać po posła. Bo stoją słupki. Ja jako osoba pełnosprawna nie mam problemu, mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal.
17: Urzędnicy odpowiadają, że taksówki docelowo znikną z Piotrkowskiej i będą mogły zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach na przecznicach. Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi zapowiada, że w najbliższy weekend słupki zostaną podniesione na całej długości Piotrkowskiej od Rewolucji do Roosevelta. Wjazdówkę łodzianie mogą odebrać w Centrum Kontaktu z mieszkańcami.
21: Ono również w postaci takiego namiotu przy urzędzie będzie funkcjonowało w weekend, jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, aby uzyskać wjazdówkę. Systemy w ostatnich dniach były przetestowane przez wszystkie służby i jesteśmy gotowi, aby po raz pierwszy w całości podnieść te słupki.
17: Słupki mają być testowane także w kolejne soboty i niedziele. Docelowo mają być podnoszone codziennie, aby Piotrkowska była dostępna i bezpieczna dla pieszych, mieszkańców i turystów. Kolejne 3 osoby zatrzymane w związku z aferą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury posiadają kluczowe informacje i dowody na temat upadłej giełdy kryptowalut. Waldemar Żurek przekazał, że nie będzie ujawniał bliższych danych osób zatrzymanych. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, aby zabezpieczyć dokumentację, która może stanowić dowód w sprawie. Piłkarze Widzewa Łódź powalczą dzisiaj o awans do drugiej rundy Pucharu Polski. Podopiecznych Aleksandra Wukowicza czeka spore wyzwanie. Zmierzą się ze swoim rywalem z Ekstraklasy Koroną Kielce, z którą przegrali 6 ostatnich meczów. O szczegółach Michał Malinowski.
22: Wśród tych 6 wspomnianych porażek była m.in. jedna w rozgrywkach pucharowych. Warto też wspomnieć, że 2 ostatnie mecze Widzew przegrał z Koroną już pod wodzą Wukowicza. Ligową porażkę na własnym stadionie sprzed kilkunastu dni pamiętają jeszcze doskonale piłkarze, kibice i sam serbski szkoleniowiec, który liczy jednak, że jego zespół zagra lepiej niż ostatnio.
23: Każde spotkanie jest trochę inne. Jak to puchar, będą pewnie drobne korekty, jeżeli chodzi o składy.
22: Jednym z pewników jest występ w bramce Widzewa Veliko Ilicza, ale to nie efekt kary dla Bartłomieja Drągowskiego za koszmarny błąd w meczu z Lechem, a realizacja wcześniejszych założeń. Czy Widzew jako uda się odwrócić fatalną passę, przekonamy się późnym wieczorem. Michał Malinowski, Radio Łódź.
17: Początek pucharowego spotkania Widzew Korona o 20.30. Relacje z meczu przy Alei Piłsudskiego w wiadomościach. Relacja tekstowa na radiołódź.pl, a kolejne wiadomości o 16.30.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Nieźle, 22 stopnie właściwie w całym regionie, a miało być 23, no to całkiem nieźle na dodatek i jeszcze nie pada. Kilka kropel w niektórych miejscach, chociaż mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Poza tym już spokojnie w nocy 12-13 stopni, nic się właściwie nie zmienia. A będzie jeszcze lepiej. Dlaczego? O tym za chwilę.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Będzie jeszcze lepiej, bo przyszła Monika Czerska.
26: Dzień dobry, witam Państwa. Dobrze, że Państwo tego nie widzieli, co tu się działo na prognozie.
25: Piotr Bielawski, ja już pięknie dziękuję.
26: Pogody. Tak, Piotrek ucieka, ja zostaję. Dziękuję. Zapraszam na poważną audycję przygotowaną przez m.in. reporterów Radia Łódź.
27: Słuchasz i wiesz.
26: 7 minut po godzinie 16, magazyn reporterów, nasza popołudniówka, a jesteśmy razem w środę 2 września. Tego muszę się nauczyć, bo jakoś mi się wydaje, że dopiero wtorek. A zaczniemy dziś nasze spotkanie od ważnego pytania. Czy komunikacja miejska powinna być dla uczniów łódzkich podstawówek bezpłatna? Są miasta, gdzie najmłodsi autobusami i tramwajami jeżdżą bez biletu, a w wielu innych przejazd środkami komunikacji miejskiej dla ucznia jest zdecydowanie tańsze niż w Łodzi. Zdaniem rodziców zapisy o darmowych przejazdach dla najmłodszych są mile widziane.
2: Rodzice mają bardzo ciężko, tak się tylko mówi. Mieć dwójkę dzieci, no, czy trójkę do szkoły, idą czy do przedszkola, czy do żłobka, czy gdziekolwiek. To są takie wydatki. Średnie.
3: Wiele, że tak powiem, wychodzi kosztowo, jeśli chodzi o kupna książek i tak dalej, więc to by mogło być już trochę taka ulga.
4: Zawsze te 144 zł można by było przeznaczyć na coś innego.
26: Dodam tylko, że w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą bezpłatnie, a w Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł. Dla porównania w Łodzi 144 zł. Po raz pierwszy wszystkie słupki blokujące wjazd na Piotrkowską w Łodzi będą działać. To już słyszeliśmy w wiadomościach Radia Łódź. W weekend rozpocznie się kolejna faza testów barier drogowych. Ale z Pietryny wkrótce znikną taksówki, a to zdaniem poseł PiS Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom jest nie do przyjęcia.
20: Pada deszcz, uwaga, taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki. Skandal.
21: Na ulicy Piotrkowskiej taksówek nie przewidujemy. Mamy wyznaczone postoje na ulicach poprzecznych.
26: Co państwo na to? Czy taksówki powinny wjeżdżać na Piotrkowską? Czy rzeczywiście ulica powinna być w ciągu dnia takim prawdziwym, bezpiecznym deptakiem? Na koniec w programie powiemy też o tym, przypomnimy w zasadzie, że trwają prace nad zaostrzeniem przepisów dla kierowców, tak deklaruje Ministerstwo Infrastruktury. Tymczasem po dokładnej analizie projektu ustawy radarowej okazuje się, że po zmianach będzie większa tolerancja dla tych, którzy przekraczają prędkość na autostradach i drogach ekspresowych.
5: I od każdego pomiaru będzie odejmować 5 km na godzinę i dopiero od takiego wyniku będzie naliczany mandat.
6: Chcielibyśmy, żeby był zerowy, ale wiemy, że nie wyeliminujemy tego.
7: Cały system jest tak zrobiony, że jest po prostu dodatkowym źródłem dochodu dla państwa.
8: To powinno być egzekwowane. Jest mandat, proszę bardzo.
26: I tu podobno możemy być spokojni, bo właśnie taki jest plan, że nie będzie tolerancji przy egzekwowaniu kar i mandatów. To taki mamy plan do godziny 17. Zapraszam do słuchania, ale też do aktywnego udziału i komentowania spraw, o których dziś będziemy mówili. A na program zapraszają wydająca audycję Agata Zielińska, realizujący Tomasz Ferliński, reporterzy Radia Łódź i ja, Monika Czerska. 606-787878 i studio@radiołódź.pl to kontakt do nas w każdej sprawie.

0: In Excess na dobry początek naszego spotkania. 13 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jak się okazuje, łódzcy uczniowie szkół podstawowych płacą za komunikację miejską więcej niż ich rówieśnicy w pozostałych czterech największych miastach w Polsce. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą bezpłatnie, w Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł. W Łodzi natomiast roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina to koszt 144 zł, a zdaniem łodzian to powinno się zmienić.
2: Dzieciaki też mają coś dla siebie.
3: I rodzice chyba przede wszystkim.
2: No właśnie.
4: Tak ciężko nam żyć, naprawdę jest. Rodzice mają bardzo ciężko, tak się tylko mówi. Mieć dwójkę dzieci, no, czy trójkę do szkoły idą, czy do przedszkola, czy do żłobka, czy gdziekolwiek. To są takie wydatki.
5: No powiedzmy sobie szczerze, no, że jednak no, te bilety ulgowe są, to jednak no, dosyć drogie są te bilety w porównaniu z innymi miasta.
3: Jeszcze jest taki specjalny bilet dla uczniów podstawówek, to wtedy wychodzi 144 zł rocznie za taki bilet juniora.
5: Tak, ale zawsze te 144 zł można by było przeznaczyć na coś innego, tak?
6: Wiele, że tak powiem, wychodzi kosztowo, jeśli chodzi o kupna książek i tak dalej, więc to by mogło być już trochę taka ulga dla tych uczni, tak? Że bilet po prostu już darmowy i tyle.
7: Andrzej Papuga, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Myślę, że to by było bardzo dobre rozwiązanie. Jako uczniowie płacimy dość drogie opłaty za komunikację miejską w naszym mieście. Wiemy, że ona często lubi zawodzić. Myślę, że to by była dobra inwestycja, która by sprzyjała. Nie mamy innej formy korzystania z transportu, jak nie mamy jeszcze roweru publicznego. Ten transport to jest to, czym tak naprawdę każdy mieszkaniec młody Łodzi, każdy uczeń, każdy nastolatek, a nawet student boryka się codziennie, więc myślę, że jak najbardziej dla nas, uczniów szkół podstawowych, ta komunikacja miejska by była super rozwiązaniem, gdyby ona była darmowa w naszym mieście.
8: Jeśli w innych miastach jest to komunikacja bezpłatna, to ja nie widzę przeciwwskazań, aby wyrównać to do poziomu innych miast.
9: Mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi, Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
8: Myślę, że dobrze byłoby zobaczyć inicjatywę obywatelską. Głos od obywateli wybrzmiewa najmocniej i przede wszystkim radnym Koalicji Obywatelskiej jest najtrudniej go odrzucić. Szczególnie, że było widać, co było ze stanowiskiem jednego z klubów radnych opozycyjnego w sprawie poparcia dla wydłużenia biletów. Ta uchwała została zrzucona z porządku obrad bez jakiegokolwiek rozmowy, bez dyskusji, a projektu obywatelskiego nie da się tak łatwo zrzucić.
10: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Bilet juniora jest biletem okresowym, więc wyrabiamy go tak samo jak każdą inną migawkę. Należy jedynie pamiętać, że jest on dostępny wyłącznie z aktywną kartą łodzianina. Starsi uczniowie oraz studenci mogą korzystać z biletów ulgowych, które są o połowę tańsze od normalnych. 30-dniowy bilet imienny z kartą łodzianina to zaledwie 70 zł, a rocznych 555 zł. Należy jednak pamiętać, że korzystając z biletów ulgowych należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do ulgi. W przypadku uczniów zazwyczaj jest to legitymacja szkolna.
0: A jak się okazuje, jeszcze więcej zapłacą łódzcy uczniowie szkół podstawowych korzystający z pierwszej i drugiej strefy. W ich przypadku roczny bilet junior kosztuje 216 zł, a w ubiegłym roku z tańszych migawek dla uczniów korzystało około 9 tysięcy łódzkich uczniów. Relację przygotował Kacper Józefowicz, a ja czekam na Państwa komentarze. Czy podoba Wam się pomysł, by uczniowie łódzkich podstawówek jeździli bezpłatnie komunikacją miejską? 606 7878 78 to telefon do Radia Łódź. Szesnaście minut po godzinie 16. Teraz u nas Dawid Podsiadło, a my już za chwilę będziemy mieli dla Państwa kolejne pytanie. Do Państwa kolejne ważne pytanie. Czy z Piotrkowskiej powinny zniknąć taksówki?

Pewnie niektórzy z mieszkańców Łodzi, którzy wracają z pracy, widzą gdzieś w oddali kłęby czarnego dymu, gdzieś w okolicach Widzewa. Tam doszło do bardzo poważnego pożaru na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama. Na miejscu oczywiście są służby. Na miejscu był także reporter.

0: dołożyć 30% to już nie jest taką wielką sztuką chyba.
1: Dla wszystkich, jak rozumiem?
0: Tak, tak, no bo wie pani, no jeżeli 70% kosztów jest z budżetu miasta, czyli z naszych podatków, to dlaczego nie dołożyć pozostałe 30%, tak?
1: Co państwo na to? 606-787-878 i studio@radiołódź.pl to kontakt do Radia Łódź.
2: Słuchasz i wiesz.
1: A teraz o tym, że w ten weekend słupki na Piotrkowskiej w Łodzi po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione. To kolejny etap testów na głównej ulicy Łodzi. Miasto podkreśla, że docelowo słupki mają być podniesione codziennie, aby królowa łódzkich ulic była deptakiem dostępnym i bezpiecznym dla mieszkańców. O zaporach drogowych w centrum Łodzi znów zrobiło się głośno za sprawą szefowej Łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, a tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: W najbliższy weekend wszystkie słupki wjazdowe będą działać na Piotrkowskiej w Łodzi. Wszystkie zapory drogowe od ulicy Rewolucji do ulicy Roosevelta zostaną uruchomione w ramach testów. Od niemal roku trwa montaż słupków stałych i ruchomych na Królowej łódzkich ulic, ale inwestycja ma już kilkumiesięczne opóźnienia. Celem jest zrobienie z Piotrkowskiej deptaku bezpiecznego i dostępnego dla mieszkańców, choć kilka pojazdów zderzyło się z barierami jeszcze zanim system został w pełni uruchomiony.
4: Tutaj były dwa wypadki, dwa razy skasowali tutaj te słupki. Tragedia to jest. Dylemat, dramat, wszystko.
5: Ograniczenie ruchu jakiekolwiek jest pożądane w centrum miasta. Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał.
3: A ostatnio na słupki zwróciła uwagę posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Moje biuro poselskie tutaj na Piotrkowskiej. Pada deszcz. Uwaga. Taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki. Mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal.
7: Na ulicy Piotrkowskiej taksówek nie przewidujemy. Mamy wyznaczone postoje na ulicach poprzecznych, natomiast jeśli zajdzie potrzeba podjechania po osobę niepełnosprawną, czy jeśli musi wjechać transport osoby niepełnosprawnej na ulicę Piotrkowską, to oczywiście będzie to zachowane.
3: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Pierwsze w całości podniesienie słupków nastąpi w najbliższy weekend. Chcemy na całej długości ulicy Piotrkowskiej od rewolucji 1905 roku do ulicy Roosevelta podnieść wszystkie słupki na sobotę i niedzielę, więc jeśli ktoś jeszcze potrzebuje wjazdówkę, zapraszamy do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Ono również w postaci takiego namiotu przy urzędzie będzie funkcjonowało w weekend, jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, aby uzyskać wjazdówkę. Systemy w ostatnich dniach były przetestowane przez wszystkie służby i jesteśmy gotowi, aby po raz pierwszy w całości podnieść te słupki. Docelowo chcielibyśmy taki kształt, żeby ulica Piotrkowska faktycznie przez cały tydzień była dostępna głównie dla mieszkańców, bez dużego ruchu samochodowego. Oczywiście pomijamy te godziny dostaw, które są w dni robocze do godziny 11, bo musimy tutaj zapewnić obsługę lokali i ten ruch jest bardzo duży wtedy. Natomiast docelowo tak chcielibyśmy, aby te słupki były podniesione, natomiast jesteśmy w fazie testów.
8: Chyba jest po prostu jakiś poroniony pomysł. Za dużo nasze miasto ma chyba pieniędzy.
9: Dla mnie cudowna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla ludzi, którzy chodzą pieszo.
10: Nie będzie wariatów z samochodami. Z roweru to można zawsze zejść i przejść, tak?
11: Przecież mogą iść dojść do taksówki. Tu, jeżeli to ma być naprawdę taki łódzki deptak, to niech on pozostanie takim.
3: Kiedy słupki wjazdowe zostaną uruchomione na stałe, tego nie wiadomo, bo testy mają trwać do skutku.
1: No ale pytanie pozostaje, czy Piotrkowska ma być bezpiecznym dla nas wszystkich deptakiem, czy mają być wyjątki i od czasu do czasu moglibyśmy na Pietrynę wpuszczać taksówki. Słyszeli państwo, zdania są podzielone. Czekam na opinie naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Łódź. 606-787-878 i studio@radiolodz.pl. 25 minut po godzinie 16, już niebawem wyjedziemy na drogi, sprawdzimy co dzieje się w mieście, ale zaproszę też państwa na skrót najważniejszych informacji.

0: Czas na kolejny raport drogowy w studiu Kuba Jędrzejewski.
1: Na początek zaglądamy na Krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, jadąc zarówno od Strykowa, jak i od Łodzi. Przenosimy się na Krajową 91, to przy węźle Emilia na autostradzie A2. Co jakiś czas tworzy się tu niewielki zator jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza. Niestety nie da się tej drogi ominąć, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Teraz wspomniany już Zgierz i ulica Aleksandrowska. Ciasno jest jadąc od S14 w kierunku centrum i na Łódzkiej przy Kolejowej, to akurat ze względu na trwającą budowę ronda. I na koniec Łódź, warto omijać Aleksandrowską przy Szczecińskiej i Traktorowej, ale też samą Traktorową i Pabianicką oraz Żgowską. Teraz to tyle, słyszymy się tuż przed 17.
0: Tu Radio Łódź, jest 16.30. Pora na skrót najważniejszych informacji, a wiadomości ma dla nas Beata Janowska.
2: Pożar i ewakuacja na Widzewie w Łodzi. Jedna osoba została poszkodowana. Ogień pojawił się po godzinie 15 w budynku na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama przy Alei Piłsudskiego 135. Z obiektu ewakuowało się około 100 pracowników. Trzem mężczyznom strażacy pomogli opuścić budynek. Jedna osoba została ranna, 29-latka przewieziono do szpitala. Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, trwa już dogaszanie pożaru. Taksówki nie będą wjeżdżać na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Miasto wyznaczyło dla nich postoje na poprzecznych ulicach. To kolejny krok w kierunku zmiany Pietryny w deptak. Urząd miasta zapewnia, że jeżeli będzie potrzeba przewieźć osobę z niepełnosprawnością, taki transport będzie możliwy. Od ponad roku na Piotrkowskiej są montowane i ostatnio testowane słupki blokujące wjazd nieuprawnionym kierowcom. W najbliższy weekend w ramach testów słupki zostaną podniesione na całym odcinku od Rewolucji do Roosevelta. Mieszkańcy mogą odebrać wjazdówki w centrum kontaktu z mieszkańcami. Dworzec w niemieckim Augsburgu, w którym nocą doszło do wybuchu, został już otwarty. Do eksplozji doszło w podziemnym przejściu. Poszkodowane zostały dwie osoby. Sprawców podłożenia ładunku nie ustalono. Natomiast po ostatnim uszkodzeniu infrastruktury energetycznej w Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską, śledczy sprawdzają, czy nie doszło do aktu terroru. W okolicy podstacji transformatorowej znaleziono 10 ładunków. Niemieckie władze mówią, że tylko dzięki wyjątkowemu szczęściu zapalił się tylko jeden z nich. Podejrzanych w tej sprawie nie ma. Utrudnienia dla kierowców w Kutnie. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono w związku ze Świętem Róży. Obowiązują już dzisiaj, chociaż główne wydarzenia odbędą się w weekend. Od dziś do 10 września zamknięte będą m.in. ulice Królewska i Witosa, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności i część Zamenhofa. Od piątku utrudnień będzie jeszcze więcej. Kierowcy powinni stosować się do tymczasowego oznakowania. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: A teraz słów kilka o pogodzie. Przyjemne popołudnie w Łodzi i regionie nam się szykuje. Wieczorem też będzie całkiem przyjazna aura. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na termometrach w Łódzkiem teraz od 20 do 23 stopni. W nocy, no już można powiedzieć, że chłodno. 10-13, a lokalnie nawet notowane mogą być spadki do 8 stopni, ale bez deszczu. Raczej. Jutro, czyli w czwartek w regionie bardzo podobna aura, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach dokładnie tyle co dziś, czyli od 20 do 23 stopni.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Nasz magazyn reporterski, przed nami kolejna relacja Pawła Kwiatkowskiego, który bardzo uważnie przyjrzał się projektowi ustawy radarowej, tak zwanej ustawy radarowej. Ministerstwo Infrastruktury deklaruje, że trwają prace nad zaostrzeniem przepisów, ale czy tak jest do końca, to będziemy ustalać za kilka chwil. A teraz nie ukrywam, mój ulubiony artysta Krzysztof Zalewski.

0: To Krzysztof Zalewski w piosence Tak, tak w popołudniowym programie Radia Łódź. 23 minuty do godziny 17. Przypomnę, w ten weekend słupki na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione i to kolejny etap testów na głównej ulicy miasta. A docelowo słupki mają być podniesione codziennie, tak aby Piotrkowska była bezpiecznym, dostępnym dla wszystkich deptakiem. W przyszłości na ulicę Piotrkowską nie będą wjeżdżać nawet taksówki. Zdania co do tego pomysłu są podzielone. W tej sprawie dodzwonił się do nas pan Konrad.
1: Pomysł sam w sobie nie jest zły, żeby tam nie było ruchu samochodowego. Jasne, że część miasta należy się też pieszym. Jak zwykle moim zdaniem wszystko rozbija się o pieniądze, bo to, żeby ulica była zamknięta, to wcale słupki nie muszą jej odgadzać. Przecież wystarczy oznakowanie, zakaz ruchu, zakaz wjazdu i to powinno wystarczyć, żeby ulica była dostępna dla pieszych. Z tego, co słyszałem, to słupki mają chronić nas przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi. Z tym, że z tego, co też wiem, to te słupki niestety tej roli nie spełniają, ponieważ jeden z takich słupków był już potrącony, no i zupełnie się wywrócił, nie dał sobie rady samochodem. Kto bym się zastanowił, czy to miało sens za te pieniądze i jakie to kosztowało.
0: To pytanie od naszego słuchacza pana Konrada. 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też do nas pisać studio@radiolódź.pl. A my zajmujemy się kolejnym tematem.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Okazuje się, że fotoradary mają być nieco bardziej tolerancyjne przy samym pomiarze prędkości, ale jednocześnie znacznie surowsze ma być egzekwowanie mandatów. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. Projekt przewiduje wiele zmian w przypadku wykroczeń wykrywanych przez automatyczne urządzenia pomiarowe. A o szczegółach tej sprawy reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Państwo chce mocniej walczyć z unikaniem odpowiedzialności za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary. Właściciel samochodu, który nie wskaże kierującego albo zignoruje wezwania, może być narażony na wysokie opłaty administracyjne od 1500 do 7,5 tysiąca złotych. Projekt zakłada także wprowadzenie stałej korekty wyniku pomiaru. Od wskazania urządzenia miałoby być odejmowane 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę. W praktyce ma to zmniejszyć liczbę sporów dotyczących dokładności pomiaru, mówił Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
4: Ministerstwo w tej nowelizacji bardzo wyraźnie zaznaczyło, że zostaje zachowany próg, od którego w ogóle zaczynają się pomiary. I tak jest od wielu lat. Dopiero przekroczenie prędkości o więcej niż 10 km na godzinę, zgodnie z polskim prawem, pozwala zarejestrować takie wykroczenie. To co się zmieni? Dodana zostanie taka tolerancja fotoradaru, która dzisiaj wynosi plus minus 5 km na godzinę. I państwo chce być bardzo uczciwe wobec obywatela, że zawsze będzie na korzyść kierowcy tą tolerancję po prostu odejmować. Czyli od każdego pomiaru będzie odejmować 5 km na godzinę i dopiero od takiego wyniku będzie naliczany mandat. Co to oznacza w praktyce? No, że ktoś musi przekroczyć o więcej niż 10 km na godzinę prędkość i to jeszcze o tyle, żeby to było co najmniej 11 km na godzinę już po odjęciu tych 5 km na godzinę. Więc jak ktoś na 50 pojedzie 70, no to po nowemu dostanie mandat za przekroczenie wynoszące o 15 km więcej, a nie o 20.
5: Chcielibyśmy, żeby był zerowy, ale wiemy, że nie wyeliminujemy tego, więc będziemy chcieli zaproponować najmniejszy z możliwych.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Czy to będzie 5, czy jakakolwiek inna prędkość, to wszystko wynik jest procesu legislacyjnego i konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie. Wszystkie kwestie związane z tolerancją to są dodatkowe kwestie, które wynikają z uwarunkowań technicznych urządzeń, które są stosowane, a będą stosowane coraz nowocześniejsze, więc ten błąd pomiarowy będzie coraz mniejszy.
6: Nie wiem, od czego to zależy, ale na przykład w miejscach, gdzie jest dozwolona prędkość 50 km na godzinę.
3: Kierowca i pilot rajdowy Maciej Wisławski.
6: Dozwolona. Legalnie możemy jechać 50 na godzinę, a jest fotoradar. Jest oznaczony. Ja jestem przeciwny temu, żeby miejsca, gdzie są fotoradary stacjonarne, były oznaczone. Bo to w ogóle tylko spowalnia ruch. Kierowcy jadą właśnie 40 prędkości 35 na godzinę. Nie wiem dlaczego. Jak mogę jechać 50, dlaczego dam 10-15 wolniej? To jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe. Nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że na złodzieju czapka gorę, że w ogóle jak tylko wyjedzie za tą strefę, gdzie fotoradar stacjonarny już nie działa, to jedzie znowuż można 50, a już jedzie 80. No, także dla mnie to jest taki, nie wiem, chyba jakiś polski fenomen.
3: A co na to kierowcy?
7: Uważam, że okej, może być.
3: Bardziej litościwe dla kierowców?
7: Tak, tak. Cały system jest tak zrobiony, że jest po prostu dodatkowym źródłem dochodu dla państwa. Bardziej chyba rzeczywiście z punktu widzenia osiągnięcia dochodu niż z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak jest moje zdanie przynajmniej, nie?
8: No różnie z tym jest. Dla tych piratów to jest dobre. Widać jak jada. Uprzedzają na liniach ciągłych co tylko.
9: To powinno być egzekwowane. Nie to, że się rządowi nie uda ciągnąć. Tylko konkretnie. Jest mandat. Proszę bardzo.
3: Na razie projekt ustawy jest na etapie konsultacji. Po rozpatrzeniu uwag i propozycji zgłoszonych w ramach tego etapu projekt będzie przedmiotem prac rządu, a następnie prac parlamentarnych.
0: A to oznacza tyle, że na tym etapie nie jest przesądzony ostateczny kształt nowych rozwiązań. A gdyby państwo chcieli coś zmienić w tych przepisach, to co to by było? 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź. A relację przygotował nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Pan Marcin pyta, czy wiemy, co pali się w Łodzi w okolicach Widzewa. Wiemy, panie Marcinie. Gigantyczny pożar na Widzewie, była ewakuacja ponad 120 osób, a ogień pojawił się przy Alei Piłsudskiego 135, dokładnie na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama. O tym więcej piszemy na portalu radiouć.pl. I jeszcze pan Krzysztof, który napisał w liściku tak. Nie mam zdania co do słupków na Pietrynie, bo po prostu nie mieszkam w tym rejonie, ale zauważyłem, że jeden ze słupków przy ulicy Tuwima, przy Piotrkowskiej oczywiście, był przekrzywiony, więc zastanawiam się, czy one są dobrze zakotwiczone. To tylko takie moje spostrzeżenie, pisze w mailu pan Krzysztof. Bezpieczniej może nie będzie, bo elektryczne pojazdy bardzo szybko jeżdżą. A jeśli chodzi o darmowe przejazdy dla dzieci, to jestem za, bo to jednak ulga dla rodziców przy obecnym drogim paliwie. Pozdrawiam z Łagiewnik, Krzysztof. My też pana, panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Studio @radiołódź.pl

Błażej Król i Adam Bałdych w Radiu Łódź. 13 minut do godziny 17 i już za kilka chwil nasz magazyn Łódzkie dla Ciebie.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o 9 tysiącach kasków rowerowych, które trafią do najmłodszych mieszkańców regionu. Będzie też o nowych czworonożnych funkcjonariuszach łódzkiej policji, kolejnych autobusach elektrycznych dla Pabianic oraz dużych inwestycjach drogowych w powiecie zduńskowolskim. Zapraszamy. Dziewięć tysięcy kasków rowerowych trafi do najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego. Otrzymają je m.in. dzieci uczestniczące w działaniach profilaktycznych, czwartoklasiści zdający egzamin na kartę rowerową i uczniowie biorący udział w zajęciach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, chodzi o bezpieczeństwo i dobre nawyki.
2: Te kaski są bardzo ciekawe, modowe. Można sobie wybrać, czy ktoś woli kolor niebieski, różowy, biały czy kwiatki, więc mam nadzieję, że chętniej dzieci będą właśnie chciały sięgać po te kaski. Nie bójmy się, to nie jest żaden obciach mieć kask na głowie, bo ten kask ratuje nasze życie.
1: Samorząd przeznaczył na zakup kasków niemal 600 tysięcy złotych. Od początku roku w województwie łódzkim doszło do 248 zdarzeń z udziałem osób poruszających się hulajnogami. Aż 118, czyli prawie połowa uczestników tych zdarzeń, nie miało kasku ochronnego. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy, m.in. rowerem, rowerem elektrycznym czy hulajnogą elektryczną, muszą korzystać z kasku. Dwa konie i trzy psy patrolowo-tropiące dołączą do łódzkiej policji. Zwierzęta będą wspierać funkcjonariuszy m.in. podczas patroli i realizacji codziennych zadań. Obecnie w garnizonie łódzkim służą 52 psy, którymi opiekuje się 47 przewodników. Zanim nowi czworonożni funkcjonariusze rozpoczną służbę, czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Żeby pies został zakwalifikowany do szkolenia, musi wcześniej przejść szereg testów, mówi nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, komendant wojewódzki policji w Łodzi.
3: Będą to psy patrolowo-tropiące, czyli takie uniwersalne, które będą wykorzystywane w codziennej służbie, w codziennych zadaniach, ale także będą to psy, które będą wspierały przy poszukiwaniach na przykład osób, które zaginęły. Te psy są specjalnie dobierane i selekcjonowane. One muszą być odporne na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, m.in. strzały, hałas.
1: Nowe zwierzęta rozpoczną służbę jeszcze w tym roku. Konie trafią do Tomaszowa Mazowieckiego, a psy do jednostek w Łęczycy, Pajęcznie i Poddębicach. To kolejna dotacja samorządu dla policji. W ubiegłym roku sfinansowano zakup 10 psów patrolowo-tropiących, a w tym roku także 3 radiowozów z wideorejestratorami. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał na zakup zwierząt 150 tysięcy złotych. Dziewięć nowych autobusów elektrycznych dla Pabianic to część większej inwestycji w komunikację miejską. Powstaną stacje ładowania i parking Park and Ride przy dworcu kolejowym, przebudowane zostaną zatoki autobusowe i krańcówka tramwajowa Duży Skręt. Zaplanowano również utworzenie centrum zarządzania ruchem. Łącznie dzięki dwóm etapom projektu Pabianice kupią 12 autobusów elektrycznych, które zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy spalinowe. Sprawny transport miejski to podstawa, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: Sprawny transport miejski to jest ogromna wygoda dla mieszkańców, a budowa chociażby tego parkingu Park & Ride przy dworcu PKP to również ogromne ułatwienie dla tych, którzy każdego dnia korzystają z łódzkiej kolei aglomeracyjnej, bo będzie o wiele im łatwiej i prościej.
1: Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach na przełomie 2027 i 2028 roku. Wartość obecnego etapu projektu to około 60 milionów złotych, z czego 36,5 miliona stanowi unijne dofinansowanie. Łącznie na oba etapy modernizacji komunikacji miejskiej Pabianice pozyskały około 50 milionów złotych. Duże zmiany na drogach wojewódzkich w powiecie zduńskowolskim. Największą inwestycją jest przebudowa blisko 4 km drogi wojewódzkiej nr 482 w Zduńskiej Woli. Powstanie tam 5 rond, droga pieszo-rowerowa, nowe chodniki i 6 zatok autobusowych. To duże zmiany dla mieszkańców Zduńskiej Woli, mówi rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Marcin Nowicki.
5: W połowie września planowane jest zamknięcie wlotu ulicy Łaskiej do ulicy Łódzkiej. Ruch będzie przekierowany na nowe rondo Łódzka Konwaliowa Struga. Aktualne zaawansowanie robót wynosi około 35%. Drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej 482 obejmuje prawie 4 km trasy.
1: Prace mają zakończyć się w 2027 roku. Inwestycje prowadzone są także w Szatku, a samorząd przygotowuje dokumentację przyszłej trasy rowerowej Łask - Zduńska Wola. Wartość zakończonych i obecnie realizowanych inwestycji drogowych w powiecie zduńskowolskim przekracza 106 milionów złotych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
6: Autopromocja.
7: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
9: Co?
8: Podobno jest nowy system w Azji.
9: Aha.
8: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
9: Mordo.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Po reklamie.
13: Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Kuba Jędrzejewski.
14: Zaczynamy od utrudnień przy autostradzie A1 w okolicach węzła Łódź Wschód. Na jezdni w kierunku Katowic tuż przed zjazdem utworzył się korek. Nieco luźniej robi się dopiero za światłami przy Rokicińskiej w Łodzi, ale zanim dotrze się do tego miejsca, to można stracić sporo czasu stojąc w korku. Warto też zachować tu szczególną ostrożność. Kilka minut można stracić także na Brzezińskiej, jadąc od A1 od węzła Brzeziny do skrzyżowania w Nowosolnej, ale też jadąc Brzezińską od Łodzi, czy na Maratońskiej po zjeździe z S14 lub jadąc w kierunku tej drogi. Jeśli chodzi o natężenie ruchu w centrum stolicy województwa, to niełatwo przejechać Konstantynowską, Zachodnią czy Sienkiewicza, a zatem sporo cierpliwości szerokiej drogi.
13: Tu Radio Łódź, jest 17. Mamy kolejną porcję wiadomości dla Państwa. Beata Janowska.
15: We wiadomościach założenia ustawy radarowej opracowywanej przez resort infrastruktury, projekt uchwały w sprawie bezpłatnych przejazdów łódzkim MPK w Dzień Wszystkich Świętych i przygotowania do corocznej rekonstrukcji bitwy z kampanii wrześniowej w Beleniu w powiecie zduńskowolskim. W regionie sporo przejaśnień i wypogodzeń, tak będzie do wieczora, noc miejscami ma być mglista. Fotoradary mają być nieco mniej restrykcyjne przy pomiarze prędkości, ale przy egzekwowaniu mandatów nie będzie ulg. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. Projekt przewiduje wiele zmian w przypadku wykroczeń wykrywanych przez automatyczne urządzenia pomiarowe. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Projekt ustawy radarowej zakłada wprowadzenie stałej korekty wyniku pomiaru. Od wskazania urządzenia miałoby być odejmowane 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę. W praktyce ma to zmniejszyć liczbę sporów dotyczących dokładności pomiaru, mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
16: Jak ktoś na 50 pojedzie 70, po nowemu dostanie mandat za przekroczenie wynoszące o 15 km więcej, a nie o 20.
9: Z drugiej strony państwo chce mocniej walczyć z unikaniem odpowiedzialności. Właściciel samochodu, który nie wskaże kierującego lub zignoruje wezwanie, może być narażony na wysokie opłaty administracyjne.
17: Cały system jest tak zrobiony, że jest po prostu dodatkowym źródłem dochodu dla państwa.
18: To powinno być egzekwowane, tylko konkretnie. Jest mandat, proszę bardzo.
9: Szybkie wskazanie kierowcy, przyjęcie mandatu i jego zapłata mają być premiowane niższą karą. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: Ustawa radarowa jest na etapie konsultacji.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: A już od jutra w praktyce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące młodych kierowców. Wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny, będzie niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
19: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
15: Promile we krwi spowodują utratę prawa jazdy, tak samo przekroczenie limitu 20 punktów w czasie okresu próbnego. Możliwe, że również w tym roku komunikacja miejska w Łodzi będzie darmowa przy okazji Wszystkich Świętych. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód po raz trzeci przygotowało projekt uchwały umożliwiającej bezpłatne przejazdy pojazdami MPK na cmentarze. Ma to zachęcić kierowców do pozostawienia samochodów w domach. Łódzki radny Kosmanykiel mówi, że w tym roku projekt zakłada rozszerzenie darmowej komunikacji do 2 dni. Na sobotę 31 października i niedzielę 1 listopada.
20: Ze względu na to, że projekt musi być zaopiniowany przez związki zawodowe z MPK, co się dzieje w tym momencie, ten projekt najprawdopodobniej nie będzie procedowany na najbliższej sesji w Rady Miejskiej, a będzie procedowany na sesji dopiero w październiku.
15: Uchwałę rozpatrzą jeszcze radni z Komisji Finansów i Transportu. W ubiegłym roku jeden dzień darmowej komunikacji przy okazji Wszystkich Świętych kosztował Łódź około 300 tysięcy złotych. Samoloty, pojazdy opancerzone oraz żołnierze w polskich i niemieckich mundurach. W nadchodzącą sobotę w Beleniu w powiecie zduńskowolskim odbędzie się popularna wśród mieszkańców regionu inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Rekonstruktorzy historyczni pokażą, jak wyglądały walki obronne na linii umocnień Strońsko-Beleń-Zagórzyce.
21: Wtedy zamiast białych łabędzi widać było czarne samoloty i huk bomb.
22: Mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Agnieszka Ryś.
21: Ta inscenizacja będzie przypominała nam tamten okres. Będzie to żywa lekcja historii.
23: Będzie przeszło 200 rekonstruktorów.
22: Mówi starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik.
23: Zarówno strona polska, jak i strona niemiecka, do tego 200 rekonstruktorów, również po stronie ludności cywilnej będzie oczywiście pirotechnika, sprzęt wojskowy z epoki.
24: Wszystkich serdecznie zapraszam.
22: Wójt gminy Zapolice Witold Oleszczyk.
24: Oddajmy hołd tym, którzy zginęli, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w niepodległym i suwerennym kraju.
15: Relację przygotował nasz reporter Sławomir Cybulski. Ja dodam, że początek inscenizacji w sobotę 5 września o 17, ale już od 14 będzie można na miejscu oglądać wystawę sprzętu wojskowego. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Do radiowego studia przez okno wpadają promienie słońca i przyznam, jest bardzo przyjemnie. Takich chwil z większymi przejaśnieniami w Łodzi i regionie do wieczora ma być sporo. Temperatura maksymalna w tej chwili od 20 do 23 stopni. W nocy mogą się przydarzyć drobne opady deszczu i będzie chłodnawo, 10-13 stopni, a lokalnie nawet mogą być odnotowane spadki do 8 stopni. Jutro dzień bardzo podobny do dzisiejszego, pogodowo oczywiście temperatura 20-23 stopnie i sporo przejaśnień.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
26: 6 minut już prawie po godzinie 17.
0: Rozpoczynamy nasze środowe spotkanie bez pośpiechu. Dziś drugi dzień września 2026 roku. Tomasz Ferliński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a muzycznie zaczniemy od pięknej starej płyty.

Fantastyczna piosenka ze znakomitej płyty Paul McCartney, zespół The Wings. Pierwsza połowa lat 70. Płyta Band on the Run. Absolutny klasyk w tym pobitelsowskim dorobku Paula McCartneya. Na zegarze prawie 11 minut po godzinie 17. Bez pośpiechu będziemy z Państwem i wspólnie będziemy w związku z tym spędzać czas do 19, a w naszym programie między innymi historia pewnej piosenki to już niebawem. Jak zwykle opowie ją Bartosz Florczak. Będzie też kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia. Poza tym sporo piosenek najróżniejszych. Niektóre z nich dzisiaj wyciągnąłem z trochę zakurzonej szuflady i myślę, że z przyjemnością będziemy mogli ich posłuchać po latach, a niektórzy być może po raz pierwszy usłyszą niektóre z nich. Zobaczymy. Na razie coś z rzeczy względnie nowych, bo to będzie utwór zespołu Zachwyt z udziałem Karoliny Prasał, a potem zaśpiewa Bruno Mars.

Przy pomocy holenderskiego klawiszowca Tona Scherpenzela pod koniec 1983 roku Andy zaczął pisać nową muzykę. Latimer oraz jego partnerka, autorka tekstów Susan Hoover, szukali głębokiego, poruszającego tematu na nowy album. Zainspirowała ich tragiczna rzeczywistość podzielonych Niemiec, a w szczególności mur berliński. Cała płyta pod tytułem Stationary Traveler opowiada o losach uchodźców z NRD, którzy ryzykowali życie, próbując uciec z komunistycznego Berlina Wschodniego do wolnego Berlina Zachodniego. Większość utworów oddaje mroczną atmosferę strachu przed Stasi i inwigilacją. Piosenka West Berlin, najbardziej przebojowa z całego zestawu, mówi o separacji i tęsknocie. Opowiada historię człowieka, który został uwięziony po wschodniej stronie muru. Siedzi na dachu budynku i z nostalgią oraz bólem spogląda w stronę rozświetlonego, niedostępnego Berlina Zachodniego, gdzie znajduje się jego ukochana. Na koniec pojawia się motyw niebezpiecznej ucieczki ponad murem na stalowej linie. Uciekinierzy próbowali różnych desperackich metod, by przedostać się na drugą stronę i o tym śpiewa też Latimer. Bohater West Berlin snuje plan ucieczki i patrzy przed siebie, wyobrażając sobie wolność. Piosenka, jak i płyta Stationary Traveler nie osiągnęły komercyjnego sukcesu, ale do dzisiaj cieszą się kultowym statusem wśród fanów rocka. W Polsce w latach 80. często pojawiała się w audycjach chociażby Tomasza Beksińskiego. Posłuchajmy, to Kamel i Zachodni Berlin.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Nocą.
4: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radio Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
6: Co?
5: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
6: Mhm.
5: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
6: Dziewczyno.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tavex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tavex.pl/łodzianin.
10: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
11: Jest 17.30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze wiadomości w skrócie. Przed mikrofonem Damian Grosicki. Dzień dobry.
12: Witam i zapraszam. 126 pracowników ewakuowało się z płonącego budynku na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama. Trzem mężczyznom opuścić budynek pomagali strażacy. Jeden z nich, 29-latek, został przewieziony do szpitala. Pożar objął dach obiektu będącego w trakcie budowy. Najprawdopodobniej doszło do niego w wyniku przegrzania i zapalenia się papy termozgrzewalnej. Następnie ogień rozprzestrzenił się na niższe kondygnacje. Owczarek środkowoazjatycki, którego ciało znaleziono zakopane razem z budą, nie został zabity celowo ani zakopany żywcem. Takie są wyniki sekcji zwłok. Ze względu na zaawansowany rozkład nie ustalono przyczyn zgonu. Śledczy zdołali już dotrzeć do właściciela psa. Przypomnijmy, sprawa ujrzała światło dzienne po anonimowym zgłoszeniu, które trafiło do stowarzyszenia SOS Zwierz Aleksandrowódzki. Policja cały czas wyjaśnia, dlaczego martwe zwierzę zostało porzucone i zakopane w ten sposób tuż przy drodze ekspresowej S14. Pabianice wybrane przez Piłkarską Federację FIFA. Dokładniej chodzi o stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Grota Roweckiego, na którym będą trenowały uczestniczki Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20. Piłkarki będą korzystały również z obiektów w Łodzi, na Łodziance i przy Minerskiej. Mistrzostwa zaczynają się już w sobotę. Poza Łodzią miastami gospodarzami są Sosnowiec, Bielsko-Biała i Katowice. Finał zostanie rozegrany 27 września na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. I dziś wieczorem kultowy letni festiwal filmowy TME Polówka zawita do ogrodu Radia Łódź przy Narutowicza 130. Na wielkim ekranie zobaczymy wyjątkowe dzieło Krzysztofa Kieślowskiego, film Trzy kolory biały. Startujemy o godzinie 20. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Radio Łódź zaprasza wszystkich słuchaczy i miłośników dobrego kina. A na pełne wydanie wiadomości zapraszamy o 18.00.
11: W tej chwili zdecydowanie mniej słońca za naszym radiowym oknem, a coraz więcej chmur, ale zdaje się, że nie będzie padać. Mówię to z myślą też o tych, którzy przybędą na nasz filmowy pokaz polówkowy na terenie Radia Łódź, o którym przed chwilą wspominał w serwisie Damian, więc nie powinno padać, a wciąż jest ciepło na termometrach 21 stopni. Nocą natomiast zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Po północy miejscami mogą wystąpić silne zamglenia, a temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni. Lokalnie te spadki mogą osiągnąć nawet 8 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 20 do 23 stopni. Wiatr powieje słabo z zachodu.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Tak czy inaczej, wciąż mamy lato i oczywiście liczymy na to, że jeszcze przez tych przynajmniej kilkanaście dni będziemy mieli do czynienia z w miarę przynajmniej letnią pogodą i temperaturami powyżej 20 stopni. Teraz w naszym programie piosenka, której mam takie wrażenie bardzo dawno nie słuchaliśmy. W ogóle jest to taki kawałek historii muzyki, który warto odkryć na nowo. Neil Finn, lider zespołu Crowded House na początku lat 2000, dokładnie chyba było to w roku 2006 albo 2007, zaprosił do swojej rodzinne strony, czyli do Nowej Zelandii, wielu znakomitych muzyków i wspólnie z nimi nagrał kilkanaście piosenek, które trafiły potem na płytę, z której sprzedaż zasiliła konta organizacji charytatywnych. Seven Worlds Collide, taki tytuł nosił cały ten projekt. Nie tylko nagrano muzykę, ale i też zagrano kilka koncertów, ślady tego można znaleźć gdzieś w serwisie YouTube. Natomiast pośród tych zaproszonych muzyków był również Johnny Marr, gitarzysta kiedyś zespołu The Smiths, znakomity kompozytor i twórca piosenek, który zresztą ostatnimi czasy odwiedził Polskę i zagrał na festiwalu OFF w Katowicach. Było to na początku sierpnia. W przypadku ich wspólnej pracy wtedy w Nowej Zelandii efektem jest kilka piosenek, wśród nich między innymi nagranie Too Blue. Kiedy spotyka się dwóch tak znakomitych melodyków, no to musi powstać jakaś naprawdę melodyjna piosenka i tak właśnie jest w tym przypadku. Posłuchajmy Johnny Marr i Neil Finn.

Two Blue, Johnny Marr i Neil Finn razem w piosence sprzed no, mniej więcej 20 lat. Na zegarze 21 minut do godziny 18. Teraz człowiek, który gdybyśmy go zapytali, gdybyśmy mieli taką okazję o jego muzycznych idoli, to na pewno wymieniłby Johnny'ego Marra, bo nieraz to czynił i nawet podczas koncertów swojej grupy zapraszał na scenę Johnny'ego Marra, aby ten wykonał z nimi jakiś utwór zespołu The Smiths. I myślę, że gdybyśmy zapytali go o Neila Finna, który przed chwilą też z Johnnym Marrem śpiewał, to także Brandon Flowers przyznałby się do tego, że uwielbia stare płyty zespołu Crowded House. A Brandon Flowers, czyli wokalista zespołu The Killers, tym razem solo ze swojej płyty, która mocno utrzymana w poetyce country. Posłuchajmy nagrania Paradise.

Paradise to nagranie solowej płyty Brandona Flowersa w Radiu Łódź bez pośpiechu. Na zegarze 16 minut do godziny 18. O 18 oczywiście w naszym programie serwis informacyjny, ale ponieważ mamy chwilkę, to można też słówko powiedzieć o tym, co w kinach, a w kinach między innymi film pod tytułem Wszyscy moi wrogowie w reżyserii Andrew Pattersona. Film, w którym główną rolę, no w pewnym sensie główną gra Matthew McConaughey, ale nie jest to jedyna główna rola. Nie będę doprecyzowywał tego, bo jeżeli ktoś filmu nie widział, to tutaj trzeba zachować dosyć dużą powściągliwość ze względu na rozwiązania scenariuszowe. A sam film zbiera na ogół bardzo dobre recenzje i mnie to osobiście odrobinę dziwi, ponieważ jakoś niespecjalnie chyba ten film trafił w moją wrażliwość, a wręcz powiedziałbym, że się z nią dosyć solidnie rozminął. Ale generalnie rzecz biorąc, warto na własnej skórze to sprawdzić. Film jest obecnie w kinach i jeżeli ktoś też lubi taką opowieść w duchu bardzo amerykańską o tym, jak wygląda życie gdzieś na amerykańskiej prowincji pośród ludzi ciężko zarabiających na swój kawałek chleba i muszących zmagać się na dodatek jeszcze z różnymi przeciwnościami losu i nie tylko losu, ale też wszechmocnych ludzi takich, którzy mogą mieć wpływ na ich życie, no to to jest właśnie taki film. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam. Natomiast tak jak ja patrzę na ten film, no to wydaje mi się, że odrobinę on stylistycznie się rozjeżdża i niespecjalnie wytrzymuje taką całościową próbę. No nie jest to spójne kino w żaden sposób, moim zdaniem. I chyba nic nie jest w stanie tego zdania zmienić, ale być może jeszcze kiedyś temu filmowi dam szansę. Na razie posłuchajmy Meli Koteluk, potem zaśpiewa Matt Berninger.

Matt Berninger, kiedyś wokalista zespołu The National, być może jeszcze powrócą w oryginalnym składzie, kto wie. 6 minut pozostało do godziny 18, a do 18, czyli do serwisu informacyjnego w Radiu Łódź jeszcze trochę ślicznych dźwięków od artysty z Norwegii. To będzie Sondre Lerche w nagraniu zatytułowanym I Cannot Let You Go.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowię ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Damian Grosicki.
10: Pożar na Łódzkim Widzewie opanowany. O szczegółach za chwilę. Skuteczna interwencja Radia Łódź. Rodzice z dziećmi bezpiecznie dotrą do przedszkola przy Jaracza w Łodzi. Od jutra fani mocnego brzmienia spotkają się w Aleksandrowie Łódzkim. Przybywa chmur, miejscami popada, ale słabo i przelotnie. Gigantyczny pożar na Widzewie opanowany przez strażaków, ponad 120 osób ewakuowanych. Koło godziny 15 ogień pojawił się przy Alei Piłsudskiego 135 w Łodzi na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama. Zapalił się dach jednego z remontowanych budynków, przekazał Radiu Łódź kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: W chwili naszego przyjazdu z budynku ewakuowali się wszyscy pracownicy firmy budowlanej. Łącznie było to 126 osób. Pożarem objęte było około 1000 metrów kwadratowych dachu, a do jego pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
10: W wyniku pożaru ucierpiał jeden z pracowników firmy remontowej. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sytuacja jest już opanowana. Z ogniem walczyło ponad 30 strażaków.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Skuteczna interwencja Radio Łódź. Rodzice i dzieci mogą bezpiecznie dotrzeć do przedszkola miejskiego nr 220 przy ulicy Jaracza 68. Jeszcze wczoraj na naszej antenie rodzice alarmowali o problemie. Przez trwający remont bezpieczne dojście do placówki zostało odcięte i trzeba było iść ulicą albo bardzo wąskim przejściem. Dziś sytuacja się zmieniła. Obecny na miejscu przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz poinformował, że wszystko już wróciło do normy.
12: Zobaczymy, jak to wygląda. Rozmawiałem też z wykonawcami i wiem, że w tym momencie właśnie następuje odblokowanie tego zamkniętego uprzednio przejścia, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie w najkrótszy możliwy sposób dotrzeć do przedszkola, także dzięki interwencji Radia Łódź. No, udało się sprawę załatwić dosyć szybko.
10: Co prawda ze względu na trwające prace przejście jest nieco zwężone, ale najważniejsze, że dzieciom nie grozi już niebezpieczeństwo. Przy okazji, jeśli chcą Państwo, by dziennikarze Radia Łódź zajęli się ważnymi społecznymi sprawami, prosimy pisać na interwencja@radiolódź.pl.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu i usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu usłyszał 19-letni Jakub L. Mężczyzna przyznał się do piątkowego morderstwa, argumentując, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe. Wiele wskazuje na to, że mieszkaniec Kędzierzyna Koźla zaatakował przypadkową kobietę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę i jeden cios nożem w brzuch, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5. Biegła wskazała, że te ciosy mogły zostać zadane młotkiem.
10: Podczas wczorajszego zatrzymania Jakub L. powiedział policjantom, że to on stoi za atakiem na mężczyznę nocą z 4 na 5 lipca na ulicy Wapiennej w Opolu. Jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Organy ścigania mają zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeszkód do osadzenia podejrzanego. Jakubowi L. grozi co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. W Aleksandrowie Łódzkim od jutra rozpoczyna się festiwal muzyki metalowej Summer Dying Loud. Podczas tych wydarzeń ponad 50 zespołów z Polski i zagranicy wystąpi na stadionie Musiru, zapowiada Tomasz Barszcz z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie.
13: Mamy tam przekrój od rocka gotyckiego poprzez nową falę, industrial, kończąc na wszystkich odmianach metalu. Co zespół to nieco odmienne spojrzenie na styl, w ramach którego się obraca.
10: Na imprezie pojawią się liczne strefy społeczne. Między innymi można będzie wykonać bezpłatny test na obecność wirusa HIV. Festiwal potrwa do soboty. Kolejne wiadomości o 19:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Słońca za naszym radiowym oknem niewiele, na termometrach za to 20 stopni, więc całkiem przyjemnie. Wieczorem zachmurzenie może być duże, ale z większymi przejaśnieniami. Natomiast nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Po północy wystąpią gdzieniegdzie silne zamglenia, a temperatura minimalna tej nocy może wynieść od 10 do 13 stopni, choć lokalnie gdzieniegdzie 8. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a temperatura, jaką zobaczymy na termometrach, jutro od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
8: 6 minut po godzinie 18:00. Program realizuje Tomasz Ferliński, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Rozpoczynamy drugą część naszego środowego spotkania od piosenki w wykonaniu Prince'a.

To był Prince oczywiście w nagraniu I Would Die For You. Tak muzycznie rozpoczęliśmy drugą część naszego środowego spotkania bez pośpiechu. Przypominamy, że dziś o 20 w radiowych ogrodach, na naszym radiowym podwórku, mówiąc inaczej, w Radiu Łódź przy Narutowicza 130 w ramach festiwalu Polówka, pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory biały. Zachęcamy do przyjścia i do wspólnego oglądania. Na zegarze prawie 10 minut po 18:00 teraz w nagraniu Summer Song, bo wciąż jeszcze chcemy trzymać się kurczowo tej myśli, że lato jest i jeszcze pokażę, na co je stać. Zatem Summer Song i Ray, a potem Król Słońce, a jakże w nagraniu Jupiter.

Jupiter to był zespół Król Słońca, wcześniej Ray zaśpiewała letnią piosenkę, czyli Summer Song. Na zegarze 18 minut po godzinie 18. The Go-Betweens pojawią się teraz w swoim pięknym nagraniu sprzed bardzo, bardzo wielu lat. To kompozycja Streets of Your Town, a dosłownie chwilę później Piotr Bielawski z kolejną częścią naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Back to Black, Amy Winehouse wraca po 20 latach. No, na całym świecie wydawnictwo sprzedało się w nakładzie przekraczającym 25 milionów egzemplarzy, a tutaj taka przezroczysta płyta, a właściwie zestaw trzech płyt przezroczystych. Piękne wydawnictwo. Wszystkie nagrania z okresu Back to Black zostaną zebrane na jednym wydawnictwie, będąc częściową edycją specjalnej wspomnianej formy tamtego albumu, a też i koncert na przykład z Amsterdamu pojawi się jako dodatek, no i na winylu, a nie na platformach streamingowych, będzie można również inne ciekawostki usłyszeć. Uzupełnianiem tej rocznicowej serii będą limitowane warianty oryginalnego albumu, w tym w kolorze bardzo ciekawym, ale w oficjalnym sklepie internetowym tych kolorów będzie więcej, więc każdy będzie mógł wybierać, jaką wersję odświeżonej płyty Amy Winehouse sprzed 20 lat będzie posiadał w swoich zbiorach. Back to Black, płyta kultowa, płyta, która oddaje po prostu istotę, prawdziwą istotę, czym powinna być piosenka, bo Amy Winehouse na tej płycie jest niezwykle szczera w swoich emocjach, właściwie nic nie ukrywając. I jeśli mówić o tym, dlaczego te piosenki tak trwają, dlaczego są naprawdę znakomite, no to myślę, że należy wspominać o interpretacjach tych piosenek, podkreślając, jak te interpretacje są z jednej strony perfekcyjne, a z drugiej niezwykle emocjonalne. No to do kolejnego przeboju przechodzimy z tej płyty. Niech ta Amy Winehouse nam tu brzmi i przypomnę, że po 20 latach mamy do czynienia na nowo z genialnym jej albumem Back to Black.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
5: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30.
7: Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: 29 minut po godzinie 18 do 19 nasze spotkanie. A co po 19? Po 19 w magazynie Dbaj o zdrowie. Dziś pod redakcją Moniki Borysow-Dudowicz o tym, że no, rozpoczyna się sezon wirusowy. Jak do niego się przygotować? O tym między innymi z profesorem doktorem habilitowanym Adamem Antczakiem. Rozmawiać będzie Monika Borysow-Dudowicz. A o godzinie 20 o tym chcemy rozmawiać z Anną Groblińską. Tu z kolei tematyka szkolna, bo przecież rok szkolny również wystartował i o dobrostanie współczesnego nauczyciela warto przy tej okazji porozmawiać, co właśnie po godzinie 20 się wydarzy. Po 21 natomiast muzyka jest najlepsza, audycja Bartosza Florczaka, a po 23, jak zawsze w środy, właśnie po 23 mapa zbrodni Agaty Zielińskiej. Tak wygląda nasz plan zajęć radiowych na środę do godziny, do północy na dobrą sprawę. Olivia Rodrigo teraz i Robert Smith zaśpiewają wspólnie, a potem projekt nowy, a w zasadzie nie nowy, bo to Robert Gawliński i muzycy legendarnej grupy Made in Poland, tym razem pod nazwą Madame in Poland, jako że ta nazwa nawiązuje również do dawnego zespołu Roberta Gawlińskiego, jeszcze z epoki przed Wilkami. Wtedy Robert prowadził grupę Madame, a zatem Madame in Poland pojawią się w utworze Lambda, ale najpierw Olivia i Robert.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Lambda to jest nagranie w wykonaniu zespołu Madame in Poland, a wcześniej słuchaliśmy Olivii Rodrigo i Roberta Smitha. Ze świata filmu i muzyki docierają interesujące informacje związane z Davidem Byrne'em, bo pierwsze fani doczekają się niedługo koncertowego filmu, a te ostatnie koncerty Davida Byrne'a, ci, którzy widzieli między innymi w tym roku na Openerze, wiedzą, że są naprawdę niezwykle widowiskowe, więc super, że zostaną utrwalone i będzie można je obejrzeć, być może nawet w kinach. I to jest jedna bardzo dobra informacja. Natomiast druga jest taka, że powstał dokument i to taki dokument naprawdę epicki, bardzo rozbudowany w reżyserii Alexa Gibneya o Elonie Musku, człowieku, którego bardzo wiele osób uważa za jedną z najbardziej niebezpiecznych postaci współczesności. Inni widzą w nim wizjonera, no i przede wszystkim człowieka, który doszedł do największego majątku, jaki kiedykolwiek zgromadził jeden człowiek w historii ludzkości. A co to ma wszystko wspólnego z Davidem Byrne'em? Otóż David Byrne stworzył piosenkę do tego filmu i ten utwór, którego niestety jeszcze nie możemy posłuchać, ale mam nadzieję, że już niebawem, to jest utwór, którego słowa złożone są wyłącznie z cytatów z różnych wypowiedzi Elona Muska. Film Alexa Gibneya już za moment dosłownie trafi na ekrany kin. Pewnie za jakiś czas również będziemy mogli obejrzeć go u nas, oby jak najszybciej. I ten koncertowy film Davida Byrne'a oczywiście również. A muzycznie u nas już teraz, czyli 20 minut przed godziną 19, zespół The Roots i Erykah Badu.

Zespół The Roots, który w tym roku, było to w lipcu, zagrał w Warszawie i Erykah Badu tutaj obok zespołu The Roots w przepięknym nagraniu You Got Me, a Erykah Badu przyjedzie do Polski ponownie, bo występowała nie tak dawno i powróci jesienią tego roku znów występując w Katowicach. Jeszcze na chwilkę wracając do tego filmu o Elonie Musku, bo szukałem tytułu tego filmu, a on jest najprostszy z możliwych. Brzmi po prostu Musk. Dodam tylko, że a właściwie przypomnę, że reżyserem jest Alex Gibney i film będzie miał swoją festiwalową premierę niebawem, bo 8 września zostanie pokazany na festiwalu w Wenecji. Będzie to nie lada wyzwanie dla widzów i wszystkich, którzy zechcą ten film obejrzeć, bo obraz trwa 232 minuty, dobrze liczę, to są prawie 4 godziny. No to niesamowita projekcja faktycznie. Ciekaw jestem, czy będzie w ten sposób wyświetlany w kinach, czy może tylko przez chwilę zostanie pokazany na pojedynczych seansach, a potem po prostu podzielony na odcinki, na przykład trafi na jakąś platformę streamingową. Zobaczymy. W każdym razie potężny dokument o człowieku, cokolwiek byśmy o nim nie myśleli, bez wątpienia zasługującym na to, żeby opowiedzieć jego historię w naprawdę kompetentny i poważny sposób. Teraz zespół Przebi Śniegi, a chwilę później przypomnimy sobie nagranie ze starej płyty zespołu U2.

To był zespół U2, oczywiście, płyta The Joshua Tree, rok 1987, kompozycja One Tree Hill. Takie piosenki wtedy zespół U2 nagrywał, a jak będzie w tym roku? Przekonamy się niebawem, tej jesieni ukaże się nowy album zespołu U2. Poczekamy. Na zegarze 5 minut do godziny 19. Przypominam jeszcze nieśmiało o tym, że dziś projekcja plenerowa w naszym radiowym ogrodzie. Trzy kolory biały w ramach festiwalu Polówka o godzinie 20. Zachęcamy do przyjścia do nas i obejrzenia tego filmu właśnie tutaj razem z nami. A na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze posłuchamy sobie Taylor Swift w towarzystwie sióstr Haim. To będzie utwór zatytułowany Nobody, No Crime. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby pozostać z nami. Mówiłem już o tym, co czeka nas w programie po godzinie 19 aż do północy. Mnóstwo ciekawych tematów i propozycji również muzycznych, dlatego warto z nami zostać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mówił Marcin Tercjak. He did it.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja.
7: Jest 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla kierowcy, który wczoraj na autostradzie A1 spowodował wypadek, w którym zginęły 4 osoby. Mieszkańcy Widzewa, bez ciepłej wody, do połowy września. Utrudnienia w Kutnie, te związane są ze zbliżającym się Świętem Róży. Z dużej chmury mały deszcz, o ile w ogóle jakikolwiek, lokalnie jednak może wystąpić, ale przejściowo. Kierowca, który wjechał wczoraj w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia. O szczegółach Krzysztof Słabikowski.
8: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. 32-latek przyznaje się jedynie do pierwszego z zarzutów, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
7: Sprawdzane będzie także rzekome nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych. Do wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników, 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne. Mieszkańcy łódzkiego Olechowa i Janowa bez ciepłej wody do połowy września. Powodem są prace nad modernizacją ciepłociągu. Początkowo były one planowane na sierpień, ale jak przekazała nam Veolia, termin przesunięto, bo po kontroli sieci okazało się, że zakres robót się zwiększy. W związku z tym nawet do 15 września problemy z dostępem do wody ciepłej będą mieli mieszkańcy ponad 30 ulic. Ci zapewniają, że przetrwają ten okres.
9: Spokojnie.
5: Nie pierwszy raz nie to tak, jest. Co
9: nie,
5: jest
9: nie ma co panikować. No.
10: Czyszczą, no. Jest lato. Jak my starsze damy radę, to młodzież tym bardziej.
9: Ważniejsze jest zimą ogrzewanie niż to, co teraz nie ma. Ciepło jest, no bez przesady.
5: Wszyscy rozumieją.
9: Mniej się będzie tej wody zużywało, bo to wiadomo, czy gaz trochę więcej wyjdzie, ale to nie, bez problemu.
7: Veolia uspokaja, że prace będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom Olechowa i Janowa dostęp do ciepłej wody jeszcze przed zadeklarowaną datą.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Utrudnienia w centrum Kutna. Choć główne wydarzenia 52. Święta Róży zaplanowano na zbliżający się weekend, to już dziś. Zamknięte są m.in. ulice Królewska i Witosa, Placy Piłsudskiego, Plac Wolności i część Zamenhofa. Ograniczenia potrwają do 10 września. Od piątku utrudnień będzie jeszcze więcej. Z ruchu wyłączone zostaną fragmenty Narutowicza, Kościuszki i Wyszyńskiego, mówi Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna.
11: Kutnianie są przygotowani na tego typu utrudnienia. To są utrudnienia, które pojawiają się co roku, natomiast będzie również nowa organizacja ruchu na ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego do skrzyżowania z ulicą Barlickiego.
7: Od piątku ulica Kilińskiego będzie jednokierunkowa z wjazdem od Sienkiewicza i wyjazdem w Rondo Solidarności. W weekend podobnie będzie na Olimpijskiej. 52. Święto Róży połączy wystawy róż, muzykę i wydarzenia plenerowe. 100 lat to za mało. W Małkowie, w gminie Warta, setne urodziny obchodziła dziś najstarsza mieszkanka gminy, profesor Elidia Cwendrych. To zasłużona pedagog i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów 19 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Na uroczystości pojawili się byli uczniowie jubilatki, która nie kryła wzruszenia.
12: To jest właśnie dla mnie imponujące, że właśnie potrafiłam z tymi ludźmi w jakiś sposób nawiązać ten kontakt, bo nie każdemu się udaje.
13: To, co najpiękniejsze, myślę, że dla nauczyciela, to jest wychowanie wielu pokoleń wspaniałych ludzi, którzy pamiętają, którzy utrzymują relacje.
7: Mówi burmistrz Warty Krystian Turgulecki, który stosownym dyplomem uhonorował najstarszą mieszkankę gminy. Pani Elidzi życzymy wszystkiego, co najlepsze i 200 lat, a kolejne wiadomości o 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Pochmurno nad całym województwem łódzkim. Miejmy nadzieję, że nie będzie padał deszcz, bo za godzinę rozpoczyna się polówka w ogrodzie Radia Łódź. Mimo wszystko trzeba uważać i mieć gdzieś z tyłu głowy to, że gdzieniegdzie lokalnie może delikatnie popadać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w tej chwili 19 stopni w Skierniewicach, Piotrkowie i Wieluniu. W Łodzi tylko 18, a nawet można gdzieś zauważyć, że 17. Co nas czeka nocą? W nocy również będzie trochę chmur, z których spadnie mały deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni i nie będzie burz. To jest dobra wiadomość.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Dbaj o zdrowie.
14: 6 minut po godzinie 19. Monika Borysow-Dudowicz. Tak wyjątkowo dzisiaj ode mnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak ogólnie na zdrowie przede wszystkim. Czyli już wiadomo, na jaki temat będą rozmowy, które przed nami. Jakie plany? Dzisiaj zadbamy o zdrowie przyszłych mam i pociech, które dopiero mają pojawić się na świecie. Przed nami wizyta w ośrodku szpitalnym imienia Madurowicza, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Pirogowa. Tak, jest ulica Wileńska. A tam zajrzymy do Szkoły Rodzenia oraz na oddział neonatologii i intensywnej terapii noworodka, żeby porozmawiać o fizjoterapii neonatologicznej. Ale najpierw pewna równie ważna sprawa. Chłodniej się zrobiło, chyba wszyscy to zauważyliśmy. Dzieci wróciły do szkół, przedszkoli, łatwo o przeziębienie. Może warto pomyśleć o szczepieniach, sezon na wirusy. Jak się przed nim chronić? O tym już za chwilę porozmawiam z profesorem Adamem Antczakiem, kierownikiem Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Polecamy się. Do słuchania.

0: 10 minut po godzinie 19 to o zdrowiu. Dzisiaj rozmawiamy w Radiu Ucie o tej porze. Naszym pierwszym gościem jest profesor doktor habilitowany Adam Antczak, pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czy możemy powiedzieć, że właśnie zaczynamy sezon wirusowy? Jest chyba w tym trochę prawdy, ponieważ zmiany pogody, niedostosowane do warunków pogodowych stroje, skąd my to znamy, prawda? Większy kontakt z osobami, od których możemy się zarazić, to jest właśnie ten czas. To jak to właściwie jest z tym sezonem na wirusy?
1: Sezon wirusowy rzeczywiście zawsze trwa, po pierwsze, czyli możemy zakazić się wirusami różnymi przez cały rok i rzeczywiście nawet w środku lata my mamy przyjęcia pacjentów z często ciężkimi zakażeniami układu oddechowego, które rozwijają ciężkie zapalenia płuc i tak dalej, więc sezon to właściwie zawsze trwa, no ale oczywiście jak to z każdym sezonem bywa, są okresy, kiedy tych zakażeń jest znacznie więcej. No i teraz przychodzi jesień, wrzesień to jest początek takich pierwszych przeziębień, bo to już waha się temperatura, już jest zimniej, łatwo się przechłodzić. No i w związku z tym mamy więcej takich zwykłych przeziębień. Co mam na myśli, mówiąc zwykłe przeziębienie? Mianowicie zwykłe przeziębienie to jest infekcja najczęściej rinowirusowa, czyli taki wirus, który w większości wypadków wywołuje ten sakramentalny siedmiodniowy katar. Jesteśmy lekko przeziębieni, leje nam się z nosa, ale nie jesteśmy ciężko chorzy, co niestety sprawia, że jesteśmy dalej aktywni. Dzieci chodzą do szkoły, młodzież chodzi do szkoły, chodzimy do pracy i roznosimy te wirusy. To jest jedno. Ale oczywiście rinowirusy to są wirusy, które generalnie nie są dla człowieka szczególnie zdrowego niebezpieczne. Natomiast one mogą wywoływać zaostrzenia chorób przewlekłych, takich jak astma czy POHP. I tutaj już problem jest zupełnie inny, bo takie zaostrzenia mogą być bardzo niebezpieczne. Zarówno dla zdrowia takiego pacjenta, jak i życia. Także to zależy. Tak jak to w prawnicy lubią mówić, że zależy i tutaj też zależy od kontekstu.
0: Pilnujemy się każdego słowa tak naprawdę, ale rzeczywiście tutaj pan profesor bardzo słusznie zauważył, że właściwie ten sezon na wirusy mamy przez cały rok, chociaż rzeczywiście jest też taki moment, kiedy mamy bardzo duże zmiany w pogodzie. Wtedy mamy liczne przeziębienia. Jesteśmy też bardziej podatni na to, żeby złapać, jak to się potocznie mówi, takiego wirusa. Sezon grypowy, kiedy tak mniej więcej może się rozpocząć?
1: Generalnie człowieka atakuje około 200 różnych wirusów. Oddechowych tylko, nie mówię w ogóle wirusów, bo jest ich znacznie więcej. Ale trzy główne wirusy, trzy wielkie wirusy, to jest COVID-19, to jest wirus grypy i wirus RSV, wirus syncytialny. I te trzy wirusy, one dominują często w okresie wzmożonych zakażeń. Mają swoje fale, no o falach mówimy w przypadku COVID-19. Zwykle COVID-19 objawia się w dwóch falach, takiej jesiennej i zimowej. I COVID-19 to jest koniec października, początek listopada. Notabene już w tej chwili na półkuli północnej w Ameryce notuje się dosyć dynamiczny wzrost zakażeń na COVID-19. To zwykle wyprzedza to, co się dzieje w Europie. Więc COVID nie spakował się, proszę Państwa. Pandemia minęła i staramy się jej nie pamiętać, ale wirus jest z nami i on jest ciągle niebezpieczny i ciągle nam zagraża. To jest jedna rzecz. Na przełomie roku wyraźnie rośnie liczba zakażeń wirusem RSV. To jest taki wirus, który siedzi okrakiem na roku. Tak, siedzi gdzieś tam, szczyt jest właśnie w okolicach Nowego Roku. No i grypa, która była, jest i będzie z nami. I grypa występuje cały rok w rzeczywistości, ale wyraźny sezon to jest gdzieś połowa września do połowy kwietnia z ewidentnym wzrostem zachorowań w styczniu, lutym i marcu. I wtedy możemy się spodziewać bardzo dużej liczby zachorowań i także ciężkich stanów hospitalizacji. No dość powiedzieć, że w sezonie 25-26, czyli tym, który minął, to mieliśmy co najmniej 2 do 3 milionów przypadków. Powiemy to na podstawie sprzedaży leków przeciwwirusowych. Nie podawano leków przeciwwirusowych przeciw grypie, jeśli nie było rozpoznania, czyli nie było testu wykonanego. Czyli mamy 2 do 3 milionów przypadków grypy. Mieliśmy kilkanaście tysięcy hospitalizacji i to, co jest istotne, ponad 1000 oficjalnych zgonów z powodu grypy. Także grypa to jest bardzo poważny zawodnik, ale chcę podkreślić, RSV, którego to wirusa znamy mniej, bo nie testowaliśmy go do pandemii. W tej chwili są testy, łatwo to sprawdzić, są szczepionki, więc jesteśmy bardziej świadomi jego obecności w środowisku. No wirus RSV też jest niebezpieczny. Pamiętajmy, te trzy wielkie wirusy, COVID, RSV i grypa, to są wirusy, które są dla człowieka potencjalnie bardzo niebezpieczne, nawet nie dlatego, że wywołują ciężkie choroby, bo oczywiście część z nich wywołuje bardzo ciężkie choroby i można zginąć, ale one przede wszystkim dają różnego rodzaju powikłania. I tutaj wchodzimy w profilaktykę, czyli szczepienia, bo szczepienia wcale nie służą temu, żebyśmy nie zachorowali. To jest pewna, nazwijmy to młodzieżowym językiem dzisiejszym, ściema, że szczepienia nas całkowicie chronią. One nas nie chronią całkowicie, ale one nas chronią całkowicie przed poważnym przebiegiem i powikłaniami.
0: W przypadku właśnie pandemii związanej z COVID-em, tutaj jeżeli chodzi o szczepienia, to widać było właśnie, że te szczepienia jakby nie powodowały, że my unikniemy tej choroby, ale nie będzie tych najważniejszych powikłań. I tutaj wracamy do tematu szczepień. Kiedy warto się zaszczepić i kto w pierwszej kolejności tak naprawdę powinien to zrobić, ponieważ wiemy, że mamy określone grupy ryzyka.
1: Zacznijmy od tych grup ryzyka. Grupy ryzyka to są po pierwsze dzieci do 5 roku życia, bo te łapią wszystko, bo po prostu nie mają rozwiniętego układu odpornościowego. Osoby, które są plus 50, podkreślam, to nie żadne 60, 65, tylko plus 50. I oczywiście im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy podatni na zakażenia i ciężki przebieg, dlatego że nasz układ immunologiczny się starzeje tak jak nasza skóra, jak nasze włosy, jak wszystko, tak? Więc krótko mówiąc, im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej narażeni na ciężki przebieg i powikłania i wreszcie śmierć. Dość powiedzieć, że ten 1000 osób, która umarła z powodu grypy, to byli głównie ludzie starsi jednak. I trzecia wielka grupa ryzyka to są współchorobowości. Czyli jeżeli chorujemy na różnego rodzaju choroby przewlekłe i zacznę tutaj od matki wszystkich chorób, czyli otyłości. Jeżeli jesteśmy otyli, to mamy większe szanse zachorować i być w niebezpieczeństwie. A następstwa cukrzyca, nadciśnienie. W przypadku COVID-19 nadciśnienie występuje jako czynnik ryzyka. Przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma skrzelowa, choroby śródmiąższowe, wreszcie niewydolność serca. To są wszystko takie choroby, które mogą nas dodatkowo osłabić i sprawić, że zakażenie będzie znacznie cięższe, przebieg czasami wręcz piorunujący i bardzo niebezpieczny dla naszego życia. I teraz te osoby się powinny szczepić. W rzeczywistości mogą się szczepić wszyscy. I teraz kiedy to robić? COVID-19 i szczepienie przeciw grypie to są szczepienia, które są sezonowe. Czyli od około połowy września dostępne są szczepionki na COVID-19 i szczepienie przeciw grypie już jest dostępne. Natomiast warto trochę poczekać, dlatego że jak wcześniej powiedziałem, szczyt zachorowań przypada w określonym czasie. Na przykład w przypadku grypy styczeń, luty, marzec. Więc warto to szczepienie zrobić nieco później, w październiku, listopadzie, grudniu. Nigdy nie jest za późno. Jeśli są szczepionki w aptece, te sezonowe są od września do kwietnia, to można się zaszczepić w każdej chwili. W przypadku RSV szczepienie jest niesezonowe, tylko w ogóle należy je wykonać. Czyli na przykład teraz można spokojnie sobie zrobić szczepienie RSV. Podkreślę, to dla osób plus 65, tylko na podstawie PESEL-u jest szczepionką, która jest stuprocentowo refundowana, czyli za darmo. Notabene rząd majstruje w tej chwili przy liście refundacyjnej S i być może będzie chciał oszczędzać na szczepionkach. Bardziej bym powiedział, intelektualnie karkołomnego pomysłu to nie ma, dlatego że szczepienia to jest profilaktyka, to jest inwestycja, tak? Pamiętajmy, każda złotówka włożona w szczepienia przynosi 6 zł oszczędności, więc zdejmowanie czegokolwiek, jakieś takie pomysły, żeby na tym oszczędzać, no to jest, wiecie państwo, to jest chwytanie za piłę spalinową i cięcie z zapałem gałęzi, na której się siedzi. No to po prostu nie chcę być wulgarny, więc nie będę nazywał tego jakoś bardziej dosadnie, ale trzeba naprawdę sprawności umysłowej, żeby coś takiego wymyśleć. Medycyna to jest część życia ludzkiego i gospodarki, gdzie bardzo łatwo popsuć coś i bardzo trudno coś odtworzyć. Tak? I teraz, jeżeli mamy jakiś program, gdzie państwo angażuje się w rozwój, na przykład szczepień, i nagle zmienia kurs, prawda, to jest po prostu głupota urzędnicza, która widzi tylko cyferki. No trzeba trochę pomyślunku i wrażliwości społecznej. To kieruje pod adresem Ministerstwa Finansów. No więc to trzeba pamiętać, że pewna ciągłość i stabilność procesów jest bardzo ważna. Jeżeli ta stabilność zostaje podważona, to podważone jest znowu zaufanie do państwa i zaufanie na przykład do czegoś takiego jak szczepienia. To jest fatalne, jeśli byśmy takie pomysły chcieli wdrażać. Fatalne. Przestrzegam przed tym.
0: Panie profesorze, jaki jest czas, jeżeli chodzi o to szczepienie? Ponieważ wiemy, że są takie osoby, które szczepią się na ostatnią chwilę, w momencie, kiedy słyszą, że jest taka fala zachorowań. Ile ewentualnie mamy czasu od szczepienia do tego, żeby to szczepienie było skuteczne?
1: Szczepienie przeciw grypie i większość szczepień rozwija maksymalnie swoje działanie gdzieś około miesiąc po szczepieniu. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy szczyt zachorowań w styczniu, to taki dzwonek, taki już alarmowy, to jest grudzień, ale podkreślam, zawsze można się zaszczepić, jeśli jesteś zdrowy. To nigdy nie jest za późno. Tak? Natomiast sensownie jest zrobić to w listopadzie, grudniu, bo wtedy będziemy najsilniejsi, wtedy, kiedy będzie najwięcej wirusu.
0: Sezon dopiero się zaczyna. Ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego.
1: Ja Państwu też życzę dużo zdrowia, ale jeśli chcecie być zdrowsi, to sięgajcie po tak łatwe narzędzie, jakim jest szczepienie. Pamiętajmy, szczepienia przeciw grypie, przeciw RSV, przeciw COVID-19, one są, w cudzysłowie, za darmo. Można wejść do apteki, zaszczepić się, nic prostszego. Więc sięgajmy po to narzędzie, jeśli ono jest, bo jest łatwe do wykonania.
0: I proszę tego posłuchać. Profesor doktor habilitowany Adam Antczak, pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, był dzisiaj naszym gościem. Tyle o wirusach, przeziębieniach. Za chwilę wrócimy do tematów związanych ze zdrowiem w Radiu Łódź.

24 minuty po godzinie 19 i już właściwie możemy wrócić do naszych medycznych spotkań. Ja mam dzisiaj ze sobą pewną wyprawę. Odwiedziła mi tutaj tak mniej oficjalnie, powiem, Madurowicza, czyli miejsce dobrze znane mieszkańcom Łodzi i regionu. Takie miejsca tworzą pracownicy, którzy dbają o zdrowie pacjentów. Na dodatek pracownicy na medal. Takie osoby dzisiaj poznamy. Będzie jeszcze jeden tajemniczy bohater, Staś, ale o tym nieco później. Za chwilę zajrzymy do szkoły rodzenia.

0: A w programie Dbaj o zdrowie w Radiu Łódź dzisiaj odwiedzimy miejsce ważne dla przyszłych mam, miejsce bardzo ważne dla nowonarodzonych dzieci. Razem z nami Katarzyna Giedroyć, rzecznik prasowy Ośrodka Szpitalnego imienia Madurowicza, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Pirogowa. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: My znajdujemy się w bardzo konkretnej sali wykładowej. Tutaj odbywają się bardzo konkretne zajęcia, ale o tym powiemy za chwilę. Dzisiaj odwiedziny w Szpitalu Madurowicza, bo tak się potocznie mówi. Jakie miejsca odwiedzimy?
1: Jest to szkoła rodzenia właśnie w Ośrodku Szpitalnym imienia Madurowicza, który podlega Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi imienia Pirogowa w Łodzi. Jest to miejsce, w którym panie tutaj mają możliwość zasięgnięcia informacji, zresztą nie tylko panie, ale również ze swoimi partnerami. No ale nie tylko, bo to jest też miejsce, gdzie nabierają takiej swojej pewności co do przyszłej roli, tej roli, którą już niedługo będą pełnić.
0: To po pierwsze, ale przed nami jeszcze wizyta w jednym miejscu.
1: Przed nami również wizyta na oddziale położniczym, gdzie jakby to, co się pozna w szkole rodzenia, jest kontynuowane. Jeszcze tutaj chciałam dodać, że nasza szkoła rodzenia ma bardzo długą tradycję, ponieważ prawie 70 lat temu, tak, bo za rok będziemy tę rocznicę obchodzić, narodziła się ta idea w głowie profesora Włodzimierza Fijałkowskiego i ta szkoła, którą on wtedy założył, ta idea została właśnie przeniesiona do naszego Ośrodka imienia Madurowicza, wtedy Szpitala imienia Madurowicza i my ją tutaj kultywujemy, a jest to idea mówiąca o tym, że rodzicielstwo jest podwójne, czyli nie tylko mama, ale mama i partner i o tym, że o dziecko trzeba zadbać nie dopiero jak się urodzi, ale tak naprawdę to dziecko jest już przed porodem.
0: I to są bardzo ważne informacje. Ja jeszcze chciałabym wspomnieć o jednej sprawie, ponieważ wiem, że szkoła rodzenia jest taka możliwość, żeby zapoznać się z ofertą szkoły rodzenia właśnie w takich miejscach niekoniecznie związanych z samym szpitalem.
1: Zgadza się. Zapraszamy 5 i 6 września, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę na Dni Pabianic. Tam będziemy mieli swoje stoisko jako Szpital Pirogowa, jako Ośrodek Szpitalny imienia Madurowicza. Tam będziemy pokazywać i prezentować naszą szkołę rodzenia. Tam będzie nasza położna, która jest koordynatorką szkoły rodzenia, Dorota Michalak, która zaraz tutaj również będzie się wypowiadać, ale ja specjalnie o niej wspominam, bo jest to położna na medal. Ona się na pewno nie pochwali sama tym, a przecież jest to nominacja nadawana przez pacjentki, co oznacza, że jest to naprawdę osoba bardzo empatyczna, osoba, którą te panie, które tutaj przychodzą razem ze swoimi partnerami, otaczają wielką sympatią.
0: Pięknie dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie i rzeczywiście kieruję swoje kroki w stronę pani Doroty Michalak, położnej i koordynatorki Szkoły Rodzenia. Pani Doroto, witam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie również.
0: Mogę się przyznać do jednej rzeczy?
2: Jak najbardziej.
0: Muszę powiedzieć o tym, zresztą już o tym wspominałam, że chodząc tutaj do tej sali wykładowej, powiedziałam tak, pamiętam dokładnie to miejsce, pamiętam Szkołę Rodzenia w Madurowiczu, ponieważ ja również wiele, wiele lat temu, policzyłyśmy dokładnie, że chyba 18, właśnie odwiedziłam to miejsce po to, żeby dowiedzieć się, jak przygotować się właśnie do porodu. Pierwsza podstawowa rzecz, na którą zwróciłam uwagę, niesamowita lalka, która tutaj się znajduje i która rzeczywiście przypomina nowonarodzone dziecko, dosłownie.
2: Tak, oczywiście. No myślę, że 18 lat to troszeczkę też już się zmieniło i myślę, że lalki w szkole rodzenia też były inne.
0: Inaczej wyglądały.
2: Inaczej wyglądały. Takich lalek posiadamy też jeszcze więcej tutaj na stanie w szkole rodzenia, żeby nie tylko jedna pacjentka się edukowała z partnerem, tylko jeszcze więcej par. I bardzo mi jest miło, że pani redaktor tutaj 18 lat temu, myślę, że była to wtedy inna prowadząca, pani Krystyna Kubacka, świętej pamięci, która to ona tak naprawdę, i trzeba o tym wspomnieć, kontynuowała tradycję pana profesora Fijałkowskiego i miałam tą ogromną przyjemność, tą szkołę rodzenia, jak gdyby przejąć z jej rąk. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dalej kontynuować tą historię i zawsze, jak się wypowiadam, mam gdzieś możliwość zabrania głosu, to zawsze będę mówiła i będę się chwaliła, że pracuję w pierwszej w Polsce szkoła rodzenia imieniem profesora Fijałkowskiego.
0: My o tej historii już dzisiaj opowiadaliśmy. Warto to podkreślić, ale warto też wspomnieć o tym, jak bardzo podejście do pacjentów, do przyszłych mam w szkole rodzenia się zmienia, właśnie z uwagi na to, że tak naprawdę z roku na rok coraz więcej dowiadujemy się na temat tego, jak przygotować się do porodu.
2: Oczywiście oprócz szkoły rodzenia również w naszym kraju w ogóle jest świetna edukacja okołoporodowa. Jest to edukacja prowadzona przez położne w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Wiedza pacjentek jest też naprawdę ogromna i tak naprawdę praca tutaj w szkole rodzenia też wymaga naszej ciągłej pracy, dokształcania się, ponieważ pytań od pacjentek jest bardzo dużo i jak gdyby, no dlatego nie pracuję tutaj sama, tylko z moimi wspaniałymi koleżankami, czy z sali porodowej, czy z oddziału położniczego, które również w ten świat taki nie tylko porodu, ale również połogu wprowadzają ze mną pacjentki, ale myślę, że tutaj właśnie dużo wymaga takiej pracy psychologicznej i ta rola tutaj położnej, która prowadzi te zajęcia, to głównie takie przytulenie tej pacjentki, zwrócenie uwagi na to, żeby jak najmniej się lękała, stresowała. Jesteśmy tutaj po to, nie tylko w szkole rodzenia, ale jak gdyby tą teorię tutaj, którą przekazujemy, czy uczymy oddychania, czy parcia i różnych innych ciekawych rzeczy, chcemy, żeby było później wdrożone po porodzie i żeby nie były to traumy poporodowe, tylko wspaniałe wspomnienia z naszego szpitala.
0: Gdybyśmy miały tak cofnąć się, bo ja sobie przypominam 18-17 lat temu, co takiego zmieniło się w podejściu do tego porodu i w ogóle do tych spotkań w szkole rodzenia?
2: Myślę, że no, aktywność fizyczna też, to jest więcej zwracamy uwagę, żeby ten poród był aktywny, zwiększenie takiej aktywności fizycznej, jakichś ćwiczeń ogólnokształcujących, ogólnorozwojowych i zwracamy też ogromną uwagę właśnie na tą psychikę, czyli ta strona taka psychologiczna i zwracanie uwagi, to co powiedziałam wcześniej, żeby to był poród bez lęku, o czym już dawno temu mówił profesor Fijałkowski i żeby było jak najwięcej wspaniałych takich przeżyć po porodzie.
0: Ile osób bierze udział w takim kursie, prawda? Bo to jest taki właściwie kurs przygotowawczy.
2: Tak, jest to taki kurs przygotowawczy, jest to około 6 spotkań, przychodzą kobiety od 30 tygodnia ciąży, bierze udział około 10 par, zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu, można się zapisać, to co powiedziała wcześniej moja koleżanka, mamy również tutaj, pokażemy nasze działania i przedstawimy na wspaniałych dniach otwartych w Fabianicach, też można się z nami spotkać, jak również umówić się telefonicznie do szkoły rodzenia. Dla każdego na pewno znajdzie się tutaj miejsce. Jest to około 6 spotkań, które trwają około 2 godzin.
0: W jakim czasie najlepiej, jeżeli chodzi o ten okres ciąży, zgłosić się do Was?
2: Zapisać należy się około 26 tygodnia, a przychodzimy po 30 tygodniu, 30, 31, żeby zmieścić się spokojnie do zakończenia ciąży tutaj ze wszystkimi spotkaniami, czyli około 6 spotkań.
0: My już wspominałyśmy dzisiaj o tym, że ta wiedza na temat przygotowania do porodu jest naprawdę bardzo duża u wielu osób aktualnie. Mamy dostęp do wielu informacji. Jak rozumiem, to jest tak, że przyszłe mamy, które tutaj właśnie przychodzą do szkoły rodzenia, no są już chyba dobrze wyedukowane. Czy są jeszcze takie pytania, takie niejasności, na które wy akurat zwracacie uwagę, tak żeby podpowiedzieć?
2: W dobie, proszę Państwa, internetu zawsze dużo będzie niejasności i wydaje nam się, że posiadają te pacjentki rzeczywiście dużo wiedzy. Jest to wiedza, które zdobywają gdzieś na różnych forach internetowych, na grupach, częstują się właśnie tym stresem, tym lękiem i nie zawsze jest to odpowiednia wiedza, prawidłowa wiedza, co powoduje jeszcze większy stres u tej pacjentki, więc myślę, że osoby, które tutaj pracują, to są osoby, które są wspaniałymi nie tylko teoretykami, ale praktykami i mogą tutaj podzielić się tą wiedzą nie tylko teoretyczną, ale praktyczną.
0: Tutaj też bardzo jasno podkreślają Państwo, że ta obecność przyszłych rodziców jest bardzo ważna. Mama, ale również tata.
2: Oczywiście to dwurodzicielstwo i to, co będę zawsze mówiła głośno o tym, to właśnie też profesor Fijałkowski już wtedy, tyle lat temu mówił o tym, że nie jest tylko macierzyństwo, tylko jest dwurodzicielstwo, bo przy poczęciu malucha uczestniczyła mama i uczestniczył tata, ale również w dalszym życiu też powinni uczestniczyć rodzice. Także i tutaj przychodzą razem na zajęcia. Myślę, że w 98% te pary razem później znajdują się na sali porodowej i po uzyskanej tutaj wiedzy od nas naprawdę sobie świetnie radzą i na sali porodowej, i na oddziale położniczym, także nie są im pewne takie sytuacje jak gdyby obce.
0: Tutaj jest oczywiście bardzo dużo tematów, z którymi można się zapoznać podczas takiego kursu, ale myślę, że osoby, które już mają za sobą takie doświadczenie jak poród, jeszcze poród naturalny tak zwany, wiedzą o tym, jak bardzo ważne jest nauczenie się prawidłowego oddychania podczas porodu. I wiem, że nie wszyscy potrafią prawidłowo oddychać. To jest ważne, żeby po prostu zyskać taką umiejętność właśnie w tym miejscu.
2: Wydawałoby nam się, drodzy Państwo, że jest XXI wiek i to jak gdyby podstawowa rzecz, której powinniśmy uczyć na zajęciach w szkole rodzenia. Teraz też mamy wspaniałe działanie urofizjoterapeutów, którzy pomagają położnym w edukowaniu też pacjentek, czyli zwracanie w ogóle uwagi na ten prawidłowy oddech, który jest potrzebny nie tylko może na sali porodowej, ale wtedy, kiedy zaczynają się skurcze przepowiadające, kiedy zaczynają się regularne skurcze, mówiące o tym, żeby ten poród się rozpoczął. I to jest bardzo istotne, ponieważ ponieważ wpływamy na komfort dziecka i komfort mamy, czyli poprzez takie prawidłowe oddychanie. Dotleniamy malucha, bo chcemy, żeby on się urodził zdrowy, piękny, z dużą punktacją w skali Apgar, ale również poprzez taki prawidłowy oddech rozładowujemy napięcie podczas skurczu, które występuje u mamy. Czyli idziemy znowu w tym kierunku, im więcej wiem, lepiej oddycham, tym nie rodzę w stresie, nie rodzę w bólu i zawsze ta świadomość jest inna.
0: I to jest bardzo ważne. To jeszcze tylko przedstawię Stasia. Staś to jedna z lalek, które pomagają przyszłym rodzicom nauczyć się podstaw opieki nad noworodkiem. Ma swoje imię oczywiście i to nie jest imię przypadkowe, ale to już tajemnica Szkoły Rodzenia, Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. A na ten oddział zajrzymy już za chwilę.

0: 17 minut zostało jeszcze do godziny 20, a w Radiu Łódź wracamy do rozmowy o przyszłych rodzicach, o zdrowiu ich pociech. Oddział szpitalny imienia Madurowicza, za nami wizyta w szkole rodzenia. Teraz miejsce, które tworzy całość opieki, bo tak to jest wszystko tam właśnie zaplanowane. Oddział neonatologii intensywnej terapii noworodka, pani Agnieszka Adamczyk, fizjoterapeutka neonatologiczna. I tutaj podstawowe pytanie związane z fizjoterapią, jak zadbać o swoją pociechę od pierwszych dni, jak ta pielęgnacja powinna wyglądać i kiedy powinna się zacząć.
1: Tak naprawdę nasza przygoda zaczyna się tutaj już w szkole rodzenia, bo rodzice nabierają tych pierwszych doświadczeń właśnie tutaj. Bardzo często przychodzą też rodzice, którzy już są naszymi pacjentami, dzielić się doświadczeniami i bardzo często też przychodzą z dziećmi, więc czasami już w szkole rodzenia mamy tę przyjemność pokazać rodzicom i zademonstrować na prawdziwym dziecku, jak ta pielęgnacja wygląda. I tutaj jest ta pierwsza część, natomiast cała reszta dzieje się już na oddziale, gdzie rodzic otrzymuje taki podstawowy instruktaż, ale przede wszystkim uczy się komunikować z tym młodym człowiekiem.
0: To jest bardzo delikatny młody człowiek. Myślę, że w wielu osobach, które zostają rodzicami, zawsze jest taka obawa, jak dotknąć to maleństwo, jak właśnie postępować z tym maleństwem. Jeżeli chodzi o takie główne wskazówki, które są przekazywane.
1: Ja jestem bardzo daleka od uczenia konkretnych ruchów czy schematów. Chodzi o to, żeby rodzic nauczył się myślenia, żeby nauczył się obserwować swojego maluszka i tak naprawdę reagować adekwatnie do tego, co widzi. Przede wszystkim rodzic, jak dostaje tego dzidziusia w ręce, to nie patrzy na niego jak na takiego małego człowieka, tylko patrzy na bardzo, bardzo kruchą istotę. Wtedy pojawia się ten lęk i te wszystkie doświadczenia i nauki, które chcemy przekazać i w szkole rodzenia, ale też podczas instruktażu, mają na celu zdjąć ten lęk z ich rąk, dać im pewność, która się pojawia z każdym kolejnym chwytem i my to widzimy na bieżąco, kiedy dzieciuś się nawija na rękę i jest to coś niesamowitego, a rodzic nabiera tej pewności. I tak naprawdę chcemy, żeby opuścili rodzice szpital z jedną taką informacją, z tym, żeby mieli pewność, że dadzą sobie radę.
0: I żeby też wiedzieli, na jakie ewentualnie rzeczy nieprawidłowości jeszcze zwracać uwagę, ponieważ to jest tak, że w momencie, kiedy rodzi się taki młody człowiek, rodzic też powinien zachowywać pewną czujność.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy możliwość takiego przeglądu zerowego, czyli noworodki, które przychodzą na świat w ośrodku szpitalnym imienia Madurowicza, mają tę możliwość, że są oceniane przez fizjoterapeutę i wtedy zakładam, że każde dziecko jest doskonałe. Natomiast są sytuacje, zwłaszcza z dziećmi, które urodzą się troszeczkę wcześniej, z niższą masą urodzeniową, bądź powiedzmy z położenia miednicowego, które wymagają baczniejszej obserwacji. Wtedy, jeżeli rzeczywiście widzimy jakieś sygnały, które wydają się niepokojące, rodzic dostaje tą informację od samego początku i to jest tak naprawdę wspaniała profilaktyka.
0: Profilaktyka, odpowiednie ćwiczenia, ponieważ wiemy o tym, że z takim maluszkiem już tak naprawdę rodzic może pewne ruchy wykonywać. Można tutaj ćwiczyć tak, żeby po prostu ten rozwój był zdecydowanie prawidłowy. To wyobraźmy sobie taką sytuację, mamy młodą mamę, mamy młodego tatę. Wspominałyśmy już dzisiaj o tym, że ten dotyk jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o takie wyjątkowe relacje między dzieckiem a między rodzicami. Proces adaptacji też jest niezwykle ważny.
1: Tak, to jest rzecz kluczowa. Tak naprawdę cały okres noworodkowy jest okresem adaptacyjnym. I maluszek, który zmienia środowisko, uczy się funkcjonować w zupełnie innej przestrzeni. Uczy się dotyku mamy, uczy się dotyku taty. Tak naprawdę uczymy się nawzajem siebie i rodzice przez ten kontakt z dzieckiem, który my naszą nauką i pomocą chcemy im ułatwić, nabiera pewności, ale też uczy się sposobu komunikacji. I tutaj się wydaje, że taki mały człowiek może jest mało interaktywny, natomiast jest to nieprawda. Noworodki są fantastycznie współpracującymi dziećmi i każdy rodzic, który podczas instruktażu bierze tego maluszka na ręce, na początku pojawia się taki lęk, niepewność, w momencie, kiedy wyczuwa, że między nimi dzieje się taki proces integracyjny i dzidziuś nawija się na rączkę. Oczywiście rodzic wykonuje ten sugerowany, powiedzmy, chwyt, bo są pewne zasady, których oczywiście przestrzegamy i nimi się kierujemy, bo to ułatwia kontakt. Natomiast na każde dziecko patrzy rodzic indywidualnie, patrzy po swojemu i maluszek nawija nam się na rękę i jest to nieprawdopodobne uczucie. Fantastycznie się na to patrzy z naszej perspektywy i tak naprawdę ten proces autoregulacji polega właśnie na tym, żeby dziecku pomóc przejść z jednego środowiska do drugiego, ale też, żeby rodzice zaadaptowali się do zupełnie nowej sytuacji, bo jest to proces, który dotyczy i dziecka, ale tak samo rodziców, bo pojawia się rodzina, taka już pełna.
0: I każda rodzina to inna historia.
1: Oczywiście, że tak. I tak samo każde dziecko potrzebuje zupełnie innej pielęgnacji. Jedno będzie malutkie, drugie będzie dużo większym dzieckiem, więc i te chwyty, i te sposoby podnoszenia będą zupełnie indywidualne. I dlatego właśnie my staramy się nie uczyć schematów, nie uczyć się postępować tak jak na filmach w dostępnych mediach społecznościowych, które zresztą przedstawiają bardzo często dzieci już dużo starsze i ciężko tą wiedzę realnie odnieść do noworodka. Dlatego właśnie jest takie ważne, żeby rodzice nauczyli się myśleć, weryfikować i wierzyć w siebie, ale też wspierać się nawzajem i razem przejść przez ten okres adaptacji dziecka.
0: To jest takie przyzwyczajanie się do siebie nawzajem, prawda?
1: Tak, oczywiście i nauka siebie nawzajem.
0: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, odwiedziliśmy ośrodek szpitalny imienia Madurowicza Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Pirogowa. Jeszcze wrócę na chwilę do rzeczniczki szpitala, pani Katarzyny Giedrycz, żeby przypomnieć o tym, kiedy poza tymi murami szpitalnymi można się jeszcze z wami spotkać.
2: Czyli zapraszamy 5 i 6 września na Dni Pabianic. Tam będziemy mieli stoisko, na którym będziemy prezentować naszą szkołę rodzenia. No i nie tylko, bo będziemy również prezentować nasz wojewódzki specjalistyczny szpital imienia Pirogowa w Łodzi i wszystko, czym dysponujemy. Także, drodzy słuchacze, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja jeszcze chciałam tylko tutaj podkreślić, że zapraszamy wszystkie panie i razem z partnerami do naszej szkoły rodzenia, gdzie mamy wielu specjalistów, z których pomocy i informacji, które wam przekazują, możecie skorzystać. A jeżeli chodzi o naszą fizjoterapeutkę neonatologiczną, to chciałam tutaj podkreślić, że to jest pewna perełka, bo to nie jest coś, czym dysponuje każdy szpital. Nawet powiedziałabym, że niewiele szpitali ma w swoim personelu zatrudnioną właśnie taką osobę. Także serdecznie zapraszamy. U nas naprawdę rodzi się bardzo przyjemnie. Mamy piękne 4 sale porodowe, oddział położniczy również piękny, wyremontowany. No i przede wszystkim, co najważniejsze, bardzo empatyczną i przyjazną kadrę.
0: Niesamowite spotkania, do których można dodać po prostu na zdrowie. Radio Łódź tak w ogóle też wybiera się na Dni Pabianic, także w niedzielę będzie można się z nami spotkać. Liczymy na Państwa obecność w naszym studiu plenerowym. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ode mnie już właściwie do usłyszenia, a tuż po godzinie 20 w Radiu Łódź program O tym chcemy rozmawiać. Porozmawiamy dziś o szkole. Zapraszam w imieniu Anny Grobińskiej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Dziewięć, dziesięć, szukam.
9: Masz czas?
8: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
10: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
8: Może jest pod meblami?
10: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
8: Podsadzisz mnie?
10: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
8: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 20. Tu Radio Łódź. Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Pięciomiesięczny chłopiec pobity przez matkę szuka nowego domu. Są zarzuty dla kierowcy, który pod Piotrkowem spowodował śmiertelny wypadek. W ten weekend słupki na Piotrkowskiej zaczną działać, ale znów testowo. Pochmurny wieczór, podobnie noc, możliwe opady. Jest decyzja sądu w sprawie 5-miesięcznego chłopca, który trafił do szpitala ze złamaniami i licznymi siniakami. Jego matka usłyszała zarzut znęcania się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta przyznała się do winy. Po wyjściu ze szpitala chłopiec ma trafić do pieczy zastępczej. Jak mówi dyrektor Centrum Administracji Pieczy Zastępczej w Łodzi, Piotr Rydzewski, ważne jest, by teraz znaleźć bezpieczną rodzinę, żeby chłopiec nie trafił do domu dziecka.
12: To jest tak zwane zabezpieczenie, że sąd decyduje, że dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej. No, zdecyduje z reguły w kierunku pieczy instytucjonalnej, natomiast no, czeka, aż my wskażemy rodzinę zastępczą. Wtedy najczęściej postanowienie się zmienia w kierunku konkretnej rodziny.
11: Rodziną zastępczą może zostać osoba niekarana z nieograniczoną i niezawieszoną władzą rodzicielską po przejściu kwalifikacji i badań. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszał 19-letni kierowca, który 27 sierpnia na drodze krajowej 91 w rejonie Longinówki pod Piotrkowem Trybunalskim doprowadził do tragedii. W wypadku zginęła 22-letnia kobieta. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: 19-letni kierowca został przesłuchany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd zdecydował o areszcie na 3 miesiące. Jednocześnie zastosowano możliwość opuszczenia aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 70 tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa. Śledczy gromadzą materiał dowodowy i czekają m.in. na opinie biegłych, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu i przyczyn wypadku. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Jak wynika z ustaleń prokuratury, 19-latek miał podjąć manewr wyprzedzania, nie upewniając się wcześniej, czy ma wystarczająco dużo miejsca, by bezpiecznie go zakończyć. Kierujący gwałtownie wrócił na swój pas ruchu, wtedy stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległą stronę jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia z autem ofiary.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Miał zabić wujka, gdy ten przyłapał go na kradzieży. W sądzie okręgowym w Łodzi ruszył proces 45-letniego Rafała M., oskarżonego o zabójstwo 83-letniego wujka. Według prokuratury mężczyzna miał przyjść na działki przy ulicy Świętojańskiej w Łodzi, żeby okraść seniora. Gdy ten miał go przyłapać, doszło do brutalnego pobicia. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rafał M. nie przyznaje się do zabójstwa. Jak mówi żona ofiary, jej mąż wspierał oskarżonego i jego partnerkę.
5: Wiem, że wyciągali pieniądze po prostu, no. Wiem tyle, co on, ja sam się uskarżał, mówił. A tak to ja po prostu, nie, tam kazał mi przyjść na ziemce, ale ja powiedziałam, nie chcę mieć to z tym towarzystwem nic wspólnego i po prostu nie chciałam chodzić.
9: Mi się wydaje, że nawet wujo nie wiedział, że ja tam jestem, że to jest tak miało. Nie biłem go na pewno. Uderzyłem go dwa razy. Jeszcze pamiętam, zmieniałem głos, mówiłem takim grubszym głosem, bo nie chciałem, żeby on mnie pozwał.
11: Tłumaczył się przed sądem oskarżony. Mężczyźnie grozi dożywocie. Był już wcześniej karany. Po raz pierwszy wszystkie słupki na Piotrkowskiej w Łodzi będą działać. W weekend rozpocznie się kolejna faza testów. To nie wszystko, bo z najpopularniejszej łódzkiej ulicy mają zniknąć taksówki. O szczegółach Michał Dąbrowski.
14: Wszystkie zapory drogowe od ulicy Rewolucji do ulicy Roosevelta zostaną uruchomione w ramach testów. Od niemal roku trwa montaż słupków stałych i ruchomych na Królowej łódzkich ulic, ale inwestycja ma już kilkumiesięczne opóźnienie. Ostatnio na słupki zwróciła uwagę posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki.
16: Na ulicy Piotrkowskiej taksówek nie przewidujemy. Mamy wyznaczone postoje na ulicach poprzecznych.
14: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi. Kiedy słupki wjazdowe zostaną uruchomione na stałe, tego nie wiadomo, bo testy mają trwać do skutku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: Montaż słupków na Piotrkowskiej w Łodzi kosztował około 6 milionów złotych. Między innymi o nich będziemy rozmawiać jutro po godzinie 8, bo gościem Radia Łódź będzie wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Już teraz zapraszamy do słuchania. Kolejne wiadomości o 21, a przed nami serwis sportowy. W studiu pojawił się Piotr Andrzejczak.
17: Piłkarze Widzewa Łódź zagrają z Koroną Kielce w meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Łodzianie przegrali 6 spotkań z rzędu z drużyną ze stolic województwa świętokrzyskiego. Ostatnie z tych spotkań odbyło się kilkanaście dni temu w Ekstraklasie. Co zrobić, by tym razem z Koroną nie przegrać, mówi trener Aleksander Wukowicz.
18: Po przeanalizowaniu tego, co było, spróbować zrobić pewne rzeczy lepiej, które u nas nie funkcjonowały. Te, które tak, to spróbować powielać i po prostu liczyć na inny efekt niż było to w ostatnim spotkaniu.
17: A pierwszy gwizdek na stadionie Przelej Piłsudskiego zabrzmi o 20:30. Wynik spotkania będziemy sprawdzać oczywiście w naszych serwisach informacyjnych, a relacja tekstowa z pucharowego meczu Widzewa z Koroną na naszej stronie radiowódź.pl. 18-letni Jeryk Łukaszka, który latem podpisał kontrakt z łódzkim klubem sportowym i miał dołączyć do drużyny w styczniu przyszłego roku, pojawi się w Łodzi już teraz. Transfer skrzydłowego został bowiem przyspieszony. Łukaszka był 10. zawodnikiem, który tego lata podpisał umowę z ŁKS-em. Pochodzący z Krakowa zawodnik miał dołączyć do drużyny w styczniu po wygaśnięciu umowy z norweskim Bodo Glimt. Transfer skrzydłowego został jednak przyspieszony. Erik przeniesie się do Łodzi już za kilka dni. Międzynarodowa Federacja Narciarska przedłużyła na nowy sezon zasady dopuszczające do startów indywidualnych zawodników z Rosji i Białorusi. Po anulowaniu przez Trybunał Odwoławczy 4-letniego zakazu nałożonego za wybuch wojny w Ukrainie, narciarze i snowboardziści z obu krajów mogą kontynuować rywalizację w Pucharze Świata, walczyć o kwalifikacje olimpijskie na igrzyska w Mediolanie i Kordzinie. Rada FIS postanowiła jednak i postawiła rygorystyczne wymogi. Zawodnicy, trenerzy, działacze muszą podpisać specjalną deklarację neutralności. Obowiązuje ich całkowity zakaz używania flag, hymnów, barw narodowych i strojów reprezentacyjnych pod groźbą natychmiastowych sankcji. Mimo zielonego światła od federacji, sportowców wciąż mogą zatrzymać odmowy wizowe od części państw europejskich, które organizują zawody Pucharu Świata w narciarstwie. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Cały czas sporo chmur nad województwem łódzkim. Tak naprawdę to najgęstsze chmury są zarówno na południu województwa, jak i na zachodzie, na przykład nad Sieradzem. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta wynosi 16 stopni w Wozorkowie, głównie w Skierniewicach, czy też Łasku, 17 we wspomnianym Sieradzu, Piotrkowie i Tomaszowie, 18 w Wieluniu i Radomsku. Jeśli chodzi o noc, to w nocy możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni, ale lokalnie też może spaść do stopni 8. Co nas czeka jutro? Jutro również będzie zachmurzenie zarówno umiarkowane, jak i duże. Przelotnie popada, a temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Anna Groblińska, dobry wieczór.
4: Dobrostan nauczyciela nie jest luksusem. Jest warunkiem koniecznym efektywnej edukacji. Jeśli system nie przejmie odpowiedzialności za warunki pracy, polskiej szkole grożą nie tylko braki kadrowe, ale głęboka zapaść jakościowa wynikająca z wypalenia tych, którzy w niej pozostali. To jest podsumowanie specjalnego raportu dotyczącego właśnie dobrostanu nauczycieli, czy też jak z raportu wynika raczej braku owego dobrostanu, dla Związku Nauczycielstwa Polskiego badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego taki raport przygotowały. W związku z tym, że rok szkolny się rozpoczął, bardzo ważne są dla nas te wszystkie tematy związane z oświatą i nie tylko związane ze zmianami, które nowy rok szkolny przyniósł, ale i z pytaniem o to, jak nauczycielom się tak naprawdę pracuje. I o tym będziemy rozmawiać już niedługo z zaproszonymi do studia gośćmi.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: A zatem dobrostan nauczyciela jest głównym tematem dzisiejszej audycji. Dobrostan, który, jak wynika z badań Uniwersytetu Warszawskiego dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest warunkiem koniecznym efektywnej edukacji. Jak to jest dziś z tym dobrostanem nauczycieli? O to będę pytać naszych gości. Łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski, ceniący sobie bardzo swoje nauczycielskie i dyrektorskie doświadczenie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łodzi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
1: Ewa Ciemnicka, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia Świętego Ignacego Loyoli i konsultantka metodyczna w Łódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Kamila Litman, nazwisko znane bardzo dobrze słuchaczom Radia Łódź. Przez kilkanaście lat nasza dziennikarka, nasza publicystka i autorka reportaży, a od 4 lat nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi.
4: Dobry wieczór.
1: I jest z nami także Maciej Jaworski, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 55. Niebawem również psycholog, bo to 4 rok studiów. Zresztą pan o sobie tak mawia, wieczny student, bo wiele rzeczy pan studiował, ale i ukończył.
5: Tak, zdecydowanie.
1: Ma pan także doświadczenie z pracy z dziećmi i z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami. Tak. I właśnie pytanie o dobrostan nauczycieli nas tutaj zgromadziło. Ja oglądałam taki podcast, w którym pan, panie Macieju, z Dominikiem Muszem rozmawia i mówi na koniec o tym, że dobrze jest nauczycielem, bo jest się, dobrze jest być nauczycielem, bo jest się blisko ludzi, bo można pomagać, bo można nabywać różne miękkie umiejętności. No właśnie, ale nic pan nie mówi o trudnościach w byciu nauczycielem. Czyżby pan ich nie doświadczał?
5: Nie, no absolutnie doświadczałem, ale to tak samo jakby zapytać, czy życie jest usłane tylko różami. Doświadczałem, ale ja myślę, że wyznaję taką filozofię, że po co skupiać się na wadach, czy na takich ciemnych stronach, bo oczywiście każdy zawód je ma. I staram się jednak patrzeć na pryzmat, przez pryzmat takich jednak pozytywnych barw, jeśli myślę o moim zawodzie. No bo ja chcę być blisko człowieka, bo ja chcę pomagać i to jest dla mnie najważniejsze.
1: Czy w tej chwili, panie kuratorze, jest tak, że właściwie musimy bazować na pasji nauczycieli, bo wiadomo zarobki jakie są, wiadomo, że stres jest, do tego jeszcze będziemy wracać i mało młodych ludzi trafia do zawodu nauczycielskiego. Trafiają ci, którzy mają prawdziwą pasję. Na tym mamy bazować?
2: Ja znam mało zawodów, w których pasja nie byłaby tak potrzebna jak w naszym zawodzie. Więc my od pasji nie uciekniemy. Co do młodych ludzi, cieszę się, bo widzę, mimo informacji, które do nas docierają, ale że na rynku naszym takim pracowniczym, oświatowym coś drgnęło, pojawiają się młodzi ludzie. Oczywiście możemy mówić o wynagrodzeniach, one nie są zachęcające dla tych młodych ludzi, ale jeszcze bardziej mnie cieszy z pozycji miejsca, w którym jestem. Wiele przechodzi przez moje ręce zapytań od osób spoza branży oświatowej, które kiedyś zrobiło kwalifikacje nauczycielskie, poszło zawodowo inną drogą, wracają do zawodu. To bardzo cieszy. Myślę, że jeśli byśmy ich zapytali, to na pewno chęć pracy z młodym człowiekiem, ta pasja w nich gdzieś, taki talent pedagogiczny odzywa się nawet po latach.
1: Ja myślę, że tutaj zdziwiliby się ci młodzi ludzie, którzy odchodzą właśnie ze szkoły. Natomiast pewnie nie dziwi się Kamila, która zdecydowała się właśnie zamianę mikrofonu, studia radiowego, nagrywarki radiowej, choć zapewne do końca nie zamknęłaś tej swojej przygody z dźwiękiem, ale jednak zdecydowałaś się zamienić to na tak zwaną tablicę szkolną.
4: Ale właściwie to, co robię przy tablicy, jest bardzo podobne do tego, co robiłam w radiu, z tym, że mam swojego słuchacza bezpośrednio przed sobą i naprawdę duże poczucie sprawczości i możliwość obserwacji, jak młody człowiek się zmienia, jak zdobywa wiedzę, to, co ja mogę mu przekazać, to, co mogę dać, daje mi to dużą satysfakcję. I myślę sobie, że ta satysfakcja lub też jej brak, to wszystko idzie dwutorowo. Tak jak tutaj pan Maciej wspominał, pewne potknięcia, pewne trudności są i one się pojawiają, ale najczęściej w takiej krótkiej perspektywie. Coś złego się dzieje, przychodzę do domu, bo mam problem, który muszę rozwiązać i wtedy jest rzeczywiście kiepsko. Natomiast jeśli spojrzę na wszystko z perspektywy kilku lat, bo obserwowałam tych młodych ludzi, którzy niesamowicie się rozwinęli w jakimś obszarze, no to to nie jest taka satysfakcja powierzchowna.
1: To jest głęboka satysfakcja, mówisz, tak? Potwierdzisz to, Ewo?
3: Tak, oczywiście. Myślę, że satysfakcja płynąca z obcowaniem z młodymi ludźmi to jest na pewno to, czego doświadczają nauczyciele i to, z czego się cieszą i to, co chyba ośmieliłabym się tak powiedzieć. Lubią w swojej pracy, cieszą się z tego. I to jest chyba podstawa tego, że oni tam jeszcze są. To znaczy są w szkołach.
4: Nie wiem jak państwo, ale ja nie spotkałam nigdy nauczyciela, który by powiedział, że nie lubi dzieci. Mhm. Na przykład. Więc ta pasja
1: ja
4: musi
1: znam,
4: być.
1: Ale z opowieści.
4: Z opowieści.
1: Tak, z drugiej ręki.
4: Jakieś legendy.
1: Z drugiej ręki.
2: Pewnie w ramach tak legendy gdzieś tam słyszeliśmy o tym, ale cieszę się, że w wykonaniu pana Maćka i pani Kamili, ale także przy wsparciu doświadczonego nauczyciela pani Ewy, mówimy, że w naszym zawodzie ta satysfakcja jest taką jednym z fundamentów naszej pracy. A przecież satysfakcja, jeśli mówimy właśnie o dobrostanie, to jest coś, co buduje nasze poczucie zadowolenia i wpływa na naszą psychikę. Więc satysfakcja jak najbardziej w tym zawodzie jest potrzebna. Chociaż pamiętajmy, że mamy tę satysfakcję taką krótkotrwałą, bo Jasiu wczoraj miał pracę zadaną, dzisiaj się nauczył, jesteśmy szczęśliwi. Ale ja mam największą satysfakcję, jak spotykam na ulicy Kowalskiego sprzed 20 lat, który pewnie sprawiał jakieś problemy, a on podchodzi i wtedy mówi dwa proste słowa. Dziękuję bardzo. Jakaś rozmowa z panem pomogła mi się gdzieś tam ustawić, pomogła mi znaleźć sposób na życie. To jest chwila, której życzę każdemu nauczycielowi. Wiem, że wielu nauczycieli przeżywa takie chwile, bo nie uciekamy od pieniędzy, ale żadne pieniądze nie zastąpią tego momentu radości, satysfakcji właśnie.
1: No tak, ale jeszcze mamy kilka innych uwag od Bartłomieja Rosiaka, nauczyciela z 29 Liceum Ogólnokształcącego, który był gościem Michała Dąbrowskiego. 1 września, właśnie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, młody nauczyciel opowiadał, jak widzi sytuację i szkołę wtedy mówiono też sporo o zmianach, zatem nie będziemy tego dzisiaj powtarzać, które dotyczą w tym roku szczególnie przedszkoli i szkół podstawowych, ale powiedział też takie oto słowa, krótki fragment tej rozmowy teraz.
6: To nie tylko pieniądze sprawiają, że młodzi nauczyciele odchodzą z zawodu albo nie podejmują tego zawodu. To są przede wszystkim warunki pracy. To jest też prestiż tego zawodu. Jeżeli chcemy, żeby uczyli najlepsi absolwenci studiów wyższych, no to oni pójdą do prac, które po pierwsze są zarobkowe, można tam zarobić jakieś pieniądze godne, już nie mówię, że atrakcyjne, ale przynajmniej godne i adekwatne do wysiłku, ale też do miejsca prestiżowego, a szkoła taka bezsprzecznie już nie jest. Jeżeli spojrzymy na szkołę jako na budynek, tak metaforycznie, to pożar mamy teraz na poddaszu i na ostatnim piętrze. Ale kiedy moje dzieci będą szły do szkoły, to pożar już będzie na parterze. Dlatego, że dzisiaj szkoły funkcjonują nawet nieźle, głównie dlatego, że to emeryci tam pracują i te godziny brakujące realizują. Nauczyciele, którzy nie są na emeryturze, pracują na półtora etatu. Szkoła potrzebuje przede wszystkim stabilności. Tego, by było coś pewne. W szkole nic nie jest pewne. Są ciągłe zmiany. Musimy się umówić na jakąś szkołę, nie na 5 lat, nie na 10, tylko na 20-30.
1: Kilka wątków w tej krótkiej wypowiedzi się pojawiło. Między innymi to wyobrażenie o szkole na czas dłuższy, ponieważ mamy rzeczywiście bardzo częste zmiany. Czy w dzisiejszych czasach możemy w którymś momencie założyć, że ta szkoła, powiedzmy, że programy, że założenia, na których bazują podstawy programowe, że one będą przez 10 czy 15 lat stałe, panie kuratorze?
2: Odnosząc się do wypowiedzi młodego człowieka, chciałbym jedną rzecz tutaj wspomnieć. Prestiż. Prestiż zawodu, czy prestiż miejsca, w którym pracujemy, budujemy my. Tego za nas nikt inny nie zrobi. I nad tym musimy pracować poprzez swoją postawę, poprzez budowanie właściwych relacji z uczestnikami społeczności szkolnej. Natomiast potrzebujemy stabilizacji. Oczywiście, zawsze o tym mówimy, stabilizacja, polityka długofalowa, ale jednocześnie żyjemy w takich czasach, że szkoła, która kształci młodego człowieka i ma go przygotowywać na zmieniające się szybko sytuację w jego życiu, musi podlegać ciągłej zmianie. Od tego nie uciekniemy i wszyscy o tym doskonale wiemy. Wierzę, że kolejne reformy, to też nie jest moja pierwsza reforma. Jestem w zawodzie ponad 35 lat, ale jednocześnie wiem, że te reformy, które

0: w perspektywie jednego roku, że sześciolatki jednak nie przyjdą, za to przyjdą ósmoklasiści, bo zostaną zlikwidowane gimnazja. Więc zmiana nastąpiła, budynek został dostosowany do potrzeb, tylko potrzeby się zmieniły.
1: Wielu z nas odczuwało taki dyskomfort, bo także pracując w szkole, o której wspomniała pani redaktor, szykowałem się na szkołę sześcioletnią i po to szkoliliśmy się, tworzyliśmy warunki, bazę i tak dalej. I pamiętam swoją frustrację i rozczarowanie, jak w sposób rewolucyjny likwidowano gimnazja i wprowadzano szkołę ośmioklasową. Co innego jest rewolucja, której absolutnie nikt nie chce i nie powinna mieć miejsca nie tylko w oświacie, a co innego jest spokojna, w sposób ewolucyjny wprowadzana zmiana w konsultacji z szerokim gronem, w oparciu o praktykę, o wiedzę i o doświadczenie.
2: Wyobrażam sobie, jaki musiał być wtedy stres, pani dyrektor, która już przygotowała się świetnie, wszystko znakomicie, a tu jednak zmiana i to pójdzie w innym kierunku, ale stresu doświadczają też i nauczyciele. Wedle wspomnianego przeze mnie badania Uniwersytetu Łódzkiego dla ZNP, około 60% pedagogów cierpi na przewlekłe dolegliwości somatyczne, takie jak bezsenność, bóle głowy czy skrajne wyczerpanie. 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu zawodowego i tak dalej, i tak dalej. To jest zawód, który niesie z sobą pewne napięcie, wynikające również z poczucia odpowiedzialności, także z niepowodzeń. Mówimy o perspektywie takiej krótszej i dłuższej, rozumiem to, ale też trzeba chyba wypracować sobie jakieś sposoby radzenia sobie z tym stresem po to, żeby no, nie być w gronie, chociaż to jest trudne, skoro to jest 50% nauczycieli, którzy doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu zawodowego, czyli nie jedna sytuacja, nie jedna okoliczność, tylko kumulacja różnych czynników. Ewo, czy to jest tak, że nauczyciel musi umieć zadbać o swoje samopoczucie i o dobrostan?
3: No, myślę, że musi umieć.
2: Myślę, że nie ma wyjścia innego.
3: Pewnie nie ma. W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego oferujemy różne formy wsparcia dla nauczycieli. Ale i tutaj nauczyciele chętnie z tego korzystają, czyli poszukują takich możliwości praktycznych, jak sobie pomóc, jak zadbać o siebie, bo wydaje mi się, że no, też czują, że ich samopoczucie, lepsze samopoczucie przełoży się też na dobre samopoczucie uczniów i myślę, że chyba od tego trzeba zacząć, bo my teraz bardzo często mówimy przy okazji obecnej reformy o tym, że nauczyciele powinni zadbać o dobrostan ucznia. To ten nauczyciel, który będzie właśnie niezestresowany, nieprzeciążony, dobrze wynagrodzony, gdzie będzie się cieszył uznaniem, rozpoczynając od własnej szkoły, czyli uczniów, innych nauczycieli, rodziców, dyrektora, aż szerzej do społeczeństwa, to my wtedy dopiero możemy mówić o tym, że ten nauczyciel będzie działał efektywnie, będzie uczył mądrze, nowocześnie, ale rzeczywiście z takim szerokim horyzontem, tak szeroko patrząc na swoje dzieci, na swoich uczniów.
2: I też z pewną rezerwą czasową, trzeba tutaj powiedzieć, bo jak się pracuje na półtora etatu, to rzeczywiście trudno
3: jest to
2: być
3: problem.
2: Twórczym wtedy i zawsze bardzo rozsądnie i mądrze oceniać i przygotowywać propozycje.
3: Tak, mamy niestety do czynienia w tej chwili z takimi nauczycielami biegającymi od jednej szkoły do drugiej i myślę, że no, akurat tutaj w naszym gronie pani Kamila jest polonistką, a pan Maciej anglistą, to tych nauczycieli, tych przedmiotów chyba to nie dotyczy. Natomiast bardzo wielu nauczycieli musi łączyć pracę w kilku szkołach, 2-3 szkoły, to jest standard. Ja powiem szczerze, ja często prowadzę zajęcia dla nauczycieli o godzinie 19, ale ostatnio w tamtym roku szkolnym ja miałam prośbę, żeby te zajęcia rozpoczynać o 20 albo 21. No co jest mało realne i mało higieniczne, ale naprawdę nauczyciele są ogromnie przeciążeni pracą, przeciążeni dodatkowymi obowiązkami i zazwyczaj bardzo krzywdzące jest zdanie, które słyszymy niezwykle często, zazwyczaj przed feriami albo wakacjami, jak to nauczyciele mało pracują, 18 godzin tylko i w ogóle co oni chcą.
2: O faktach i

0: Jest tak, to
1: na temat zawodu
0: niezwykle.
1: Nauczyciela mówiliśmy kiedyś w naszej audycji w Radiu Łódź, tak, pan kurator?
2: Ja myślę, że o higienie pracy nauczyciela powinniśmy tutaj poświęcić osobną audycję. Natomiast absolutnie chcę mocno powiedzieć, nie ma mowy o dobrostanie ucznia bez dobrostanu nauczyciela.
3: Tak.
2: Na dobrostan nauczyciela składa się jego samopoczucie w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. I ja szczególnie teraz właśnie z miejsca, w którym obecnie jestem, zwracam uwagę na ten dobrostan w sferze społecznej. Bo jeśli nauczyciel obciążony na pewno licznymi obowiązkami, na pewno pewną taką dozą pracy administracyjnej i organizacyjnej, ale ma się codziennie jeszcze borykać z brakiem akceptacji dla swojej ciężko wykonywanej pracy ze strony, no powiem tak nieładnie, ale klientów szkoły, ale czysto mówiąc tutaj rodziców, nie jest jeszcze w sposób dobry, przepraszam za słowo, ale zarządzany przez dyrektora, który także odpowiada za dobrostan powierzonych jemu ludzi, w tym momencie nauczycieli. To będzie tak, jak mówi pani metodyk. Będziemy mieli do czynienia z nauczycielem przemęczonym, zestresowanym, za chwilę wypalonym, a w naszym zawodzie ten syndrom wypalenia zawodowego dotyka coraz większą grupę nauczycieli w coraz młodszym wieku. I dlatego ta dyskusja jest tutaj ważna i należy głośno o tym mówić. Ja gorąco zachęcam do tego nauczycieli, dyrektorów, z podniesioną głową proszę mówić o tym, ile nas kosztuje codzienny trud edukacyjny. Mówiłem to na rozpoczęcie roku. My, rodzice, chcemy mieć partnerów w procesie wychowawczym szkoły, a rodzice bardzo często poprzez swoją postawę, oczywiście nie wszyscy, ale wystarczy każdy nauczyciel, państwo możecie to potwierdzić, w jednej szkole czy w jednej klasie wystarczy jeden, dwóch, trzech rodziców naprawdę typowo roszczeniowych i oni tego nauczyciela absorbują całym swoim majestatem. Bardzo bym prosił, żebyśmy zaczęli i żeby społecznie zaczął się zmieniać obraz nauczyciela. To są osoby, które należą do elity społeczeństwa. To są osoby, które permanentnie się doskonalą, kształcą, podnoszą swoje kwalifikacje, wykonują obowiązki opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne, rozwiązują konflikty. Nie zastąpi szkoła rodziny, tak jak rodzina nie zastąpi szkoły, ale proszę państwa, mówiąc o prestiżu naszego zawodu, o dobrostanie, zacznijmy od tego, żeby społeczeństwo zdało sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Ta akceptacja społeczna na pewno spowoduje, że zdrowie psychiczne nas, koleżanek, kolegów, nas wszystkich, na pewno będzie na wyższym poziomie, co też spowoduje, i tu możemy mówić właśnie o dobrostanie, nasze lepsze samopoczucie, poprawę relacji, świadomość i pogodzenie bardzo ważne w naszym zawodzie czasu pracy z czasem prywatnym, czasu zawodowego z czasem prywatnym, bo proszę zobaczyć, tutaj sygnalizuje pani Ewa, ilu z nas, nauczycieli, przenosi w sposób nawet bezwiedny pracę i problemy, które mamy na co dzień do domu. To przecież później wpływa na nasze relacje, na nasze sytuacje domowe.
1: A być może i właściwe postrzeganie pracy nauczyciela, trudu edukacyjnego, jak pan kurator tutaj ładnie powiedział, w przyszłości przełoży się jednak na docenienie i w tym wymiarze finansowym pracy nauczyciela. Ale rzeczywiście wyobrażenie społeczne jest takie, że najwięcej stresów to ten nauczyciel ma, bo dzieci są niegrzeczne, bo go nie słuchają, bo już w dzisiejszych czasach nauczyciel nie ma, że tak powiem, autorytetu z urzędu, prawda? Są tacy, którzy sobie wypracują i tacy, którzy nie. Że młodzież bywa rozbrykana, to jest mało powiedziane, że są nauczyciele dręczeni przez młodzież. A tu się okazuje, że to jest jeden z bardzo wielu czynników i do tego na przykład dochodzi nam kontakt z rodzicami. Trzeba być bardzo wyważone w takim kontakcie, bo z jednej strony, no faktycznie świadczymy usługi edukacyjne, ale z drugiej strony to nie są tacy zwykli nasi klienci.
3: Ja cały czas tak sobie myślę o tym, zbierając to, co powiedziała pani metodyk i pan kurator. Ja myślę o doświadczeniu, jakim jest lot samolotem i to, jak się coś dzieje, szanowni państwo, to komu najpierw zakładamy maskę? Najpierw zakładamy sobie po to, żeby pomóc komuś innemu.
1: Dziecku na przykład.
3: Czy na przykład dziecku. I ja uważam, że właśnie dobrostan musi się zacząć od nauczyciela, szanowni państwo. Czy tego chcemy, czy nie. Dlatego, że my jako dorośli ludzie jesteśmy przykładem. Jeżeli ja nie potrafię zapanować nad swoimi emocjami, no to dzieci to widzą. Szanowni państwo, ja miałem taką sytuację, że poszedłem do pracy i mój pies odchodził. Ja nie musiałem nic mówić. Dzieci widziały. Ja przeprosiłem dzieci, powiedziałem, że słuchajcie, no dzisiaj jest taka sytuacja, ale o czym to jest? To jest też o tym, że trzeba być autentycznym. Pan kurator tutaj mówił, że na prestiż się pracuje. Po części tak, uważam, że tak jest. Ja cały czas powtarzam rodzicom w szkole, w której uczę, że ja, szanowni państwo, jestem otwarty na dialog. Do mnie zawsze można przyjść, zawsze można ze mną porozmawiać, dlatego, że ja nie jestem robotem, jestem człowiekiem, z którym można się dogadać po prostu. I ja wiem, że są, często powtarzam, mówię, no dobra, mamy pewien statut, powinniśmy się go trzymać, natomiast rozumiem twoją sytuację i to nie chodzi teraz o to, żebym ja ślepo coś wypełniał, tylko o to, żeby ci pomóc, bo widzę w tobie wolę. I ja myślę sobie, że no tak, tylko że to też jest o tym, że ja dbam o swój dobrostan.
1: Właśnie, ja muszę się dobrze czuć, żeby być tak otwartym na dialog.
3: Ale to jest znowuż ta sytuacja, kiedy ja lecę samolotem, coś się dzieje, zakładam sobie maseczkę, tak, z tlenem, a dopiero potem pomagam komuś innemu. I ja właśnie bardzo, bardzo, bardzo o to dbam i na swoim profilu psychopedagogicznie z Maćkiem bardzo często i też odmieniam przez przypadki słowo dobrostan i odpoczynek, bo mam poczucie, że i to akurat nie jest kwestia mojego zawodu, ale tak de facto świata, w jakim żyjemy, cywilizacji, my nie mamy czasu na nic. Nie mamy czasu na to, żeby się wyspać, nie mamy czasu na kontakty interpersonalne, nie mamy czasu na hobby, w zasadzie na nic nie mamy czasu.
1: Albo na zastanowienie się, które z tych kontaktów interpersonalnych nam służą, a które nas wyniszczają na
3: Dokładnie
1: przykład,
3: tak.
1: Albo są stratą czasu. To znaczy, ja nie mówię, żeby sobie tak przebierać wybrednie znajomych.
3: A ja właśnie do tego zachęcam, tak? Dlatego, że tak, właśnie do tego zachęcam, dlatego, że poprzez dobrostan rozumiem też to, żeby dobierać osoby, które nas karmią pozytywną energią, bo na pewno każdy z nas miał, ma, być może będzie miał taką osobę, która jest wampirem energetycznym, więc unikajmy proszę takich ludzi, ponieważ no, życie jest zbyt piękne, żeby się zatrzymywać na takie beznadziejne sytuacje.
1: I to jest rada uniwersalna, bo dotycząca nie tylko
3: oczywiście
1: nauczycieli.
3: Oczywiście wszystkich, a nie tylko nauczycieli.
1: Jak wynika z badań, Kamilo, które z sobą przyniosłaś, ja się powoływałam na polski raport, a ty masz ciekawe zestawienia międzynarodowe.
0: Tak, ja przyniosłam wyniki badań TALIS. To są badania przeprowadzane przez OECD, to jest organizacja odpowiedzialna między innymi za badania PISA. Prawdopodobnie o nich słyszeliśmy. To jest to badanie, które sprawdza umiejętności i wiedzę 15-latków. Natomiast w badaniu TALIS pytają twórcy tego badania, jak wygląda praca nauczycieli. I to było badanie przeprowadzone przez kilka kolejnych lat, 2008, 13, 18 i ostatnie 24, w porozumieniu z 55 systemami edukacyjnymi w różnych krajach. No i teraz tak, gdyby spojrzeć na Polskę, to ogólna satysfakcja z pracy w polskiej szkole kształtuje się na poziomie 88%. Jest wysoka, ale zadowolenie z wynagrodzenia to już zaledwie 20%.
1: Czyli dużo jest to, tej satysfakcji tak. Z tych długofalowych skutków, skoro...
0: Więc okazuje się, że można być zadowolonym z pracy, ale niezadowolonym z zarobków. Tak? Mamy bardzo niski odsetek nauczycieli czujących się cenionymi społecznie. To jest zaledwie 10%. W porównaniu na przykład z Finlandią, gdzie jest 48%, lub Singapurem, gdzie mamy 71% nauczycieli, którzy czują się docenieni. W Singapurze ten poziom satysfakcji też jest bardzo wysoki, w Finlandii podobnie. Natomiast Singapur jest bardzo mocno obciążony w porównaniu z naszym wymiarem może pracy tygodniowej. Tak? 40 godzin, to w Singapurze jest 47. Więc oni tam pracują ciężej, jest wysoki prestiż, ale jednocześnie bardzo dużo pracy. Więc tutaj myślę, że nie da się w ogóle porównywać takich różnych systemów, bo tam wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje i jest zależne od realiów danego kraju.
1: Jest też pewien kontekst kulturowy.
0: Dokładnie, dokładnie. O szkole fińskiej swego czasu bardzo dużo się mówiło i bardzo chwaliło się.
2: Przeżywa pewien kryzys.
0: Dokładnie. Związany też z korzystaniem z nowoczesnych technologii zresztą. Więc no tutaj musimy też chyba wyciągnąć pewne lekcje. Zastanawiam się w kontekście tych 88% zadowolonych z pracy nauczycieli, czy rzeczywiście to jest problem skoro tak dużo osób deklaruje jednak to zadowolenie z pracy.
4: Ale tam jeszcze dopowiem, tam było rozwinięcie, że nauczyciele są, lubią przedmiot, którego uczą. Czyli jakby wychodząc od własnych doświadczeń, lubią to, co robią. Z tego czerpią satysfakcję. Natomiast to, co ich, to, co im przeszkadza i to, co powoduje tę frustrację, to są właśnie warunki, w których pracują. Dokładnie. I tutaj to ja będę kontynuować. Na pierwszym miejscu to jest przeciążenie wynikające z niskiego wynagrodzenia i braku docenienia. I tutaj, jak mówimy, no, od pieniędzy nie uciekniemy. Myślę, że to się musi zmienić. Jestem przekonana, że będzie ten czas, nie wiem, czy ja dożyję, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo od tego rzeczywiście trzeba zacząć. Natomiast kwestia docenienia, to jak idziemy, jak zaczynamy od miejsca pracy, tam, gdzie nauczyciele są, to są właśnie tutaj pierwsza osoba, wydaje mi się niezwykle ważna, o której tu jeszcze nie powiedzieliśmy chyba, to jest osoba dyrektora szkoły.
1: Nie,
4: dyrektor
1: dźwiga
4: na sobie bardzo dużą odpowiedzialność, ale też musimy zadbać, musimy się postarać zadbać o właśnie o dyrektorów szkół, żeby dalej oni nie przeciążali, czy potrafili też oddziaływać pozytywnie na nauczycieli, bo bardzo dużo będzie zależało od atmosfery w szkole, od takiego też traktowania z jakąś, nie wiem, jak to powiedzieć, jakąś taką, z jakimś marginesem takiego zaufania, jakichś więzi, zrozumienia. To w szkole musi być.
0: To ja jeszcze tutaj dodam, bo równie ważne jest wsparcie grona pedagogicznego. Ja miałam ogromne szczęście trafienia do takiej szkoły, w której po prostu dyskusje w pokoju nauczycielskim są dyskusjami wspierającymi. I nie spodziewałam się, że aż tak to wygląda, zwłaszcza, że mam jeszcze inne koleżanki nauczycielki z różnych innych szkół i wiem, że nauczyciele często mijają się po prostu na tych dyżurach, na korytarzach, a naprawdę cieszę się, że miałam szczęście trafić właśnie do takiej szkoły, w której mogę liczyć i na psychologa, pedagoga szkolnego i w razie jakichkolwiek problemów jestem w stanie przegadać różne te sprawy i to jest bardzo odciążające.
2: Jeśli można, cieszę się z tych wyników, które pani przytoczyła. Wracamy do tego pierwszego pytania, pani redaktor. Pasjonaci, tak, których cechuje ogromna satysfakcja z wykonywanej pracy. Ludzie niewątpliwie pozytywnie zakręceni, do tego niezwykle świadomi, profesjonalni, odpowiedzialni. Docenienie nie tylko przez dyrektora. Dyrektor absolutnie ma stwarzać optymalne warunki pracy. Przecież to od niego też zależy kwestia organizacji, administracji, tych wiecznych papierów, o których mówimy i to też mówię z punktu widzenia urzędu, gdzie wiem, jak to wygląda w kwestii decyzyjnej. Ale bardzo pani dziękuję, pani Kamilo, bo docenienie społeczeństwa, to raz, o tym już mówiłem, docenienie dyrektora, docenienie, przepraszam, wszystkich świętych organów prowadzących, nadzorujących, o to przynajmniej w naszym województwie jestem spokojny, ale między nami, nauczycielami, często nie ma tej chemii i właśnie ten żywy pokój nauczycielski, pokój wspierający, pokój dyskutujący, pokój wspólnie rozwiązujący problemy, to jest coś, co nasze środowisko powinno cechować. Powinniśmy się jako środowisko, też często o tym mówię, pozdrawiam wszystkich dyrektorów, z którymi się spotykałem w ubiegłym tygodniu, bo wiecie, że to było mówione, że jako środowisko mamy się trzymać, musimy się trzymać razem, musimy się wspierać i wszystkie zmiany, które są przed nami, nie rewolucyjne, ale ewolucyjne, na pewno łatwiej jest przechodzić.
1: Jeszcze wracając przy prestiżu, otóż w zaleceniach wynikających z dzisiaj przeze mnie cytowanego raportu, tam są zalecenia dla różnych środowisk, między innymi dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeden z punktów brzmi tak. Wzmacnianie prestiżu zawodu, centralne kampanie społeczne budujące szacunek do zawodu nauczyciela jako eksperta. Czy kampanie społeczne, zdaniem państwa, to jest dobry pomysł? Panie Macieju, kampanie społeczne.
3: Myślę sobie, że ważne jest to, jaką figurę tutaj damy jako przykład, ale szczerze mówiąc ja nie wiem, bo tak sobie myślę, ostatnio widziałem spot promujący Polskę, było tam kilka osób znanych, był Lewandowski, była Ania Rubik I wywołało to ogromną dyskusję. Więc pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy tego typu zabiegi PR-owe? Może warto pokazać taką naszą polską szkołę od środka? Może warto na przykład dać sprawstwo nauczycielom? Nie wiem, tak o tym myślę. Może to jest jakiś kierunek, panie kuratorze?
2: Panie Macieju, ja myślę, że nigdy dość mówienia o naszym zawodzie. Nigdy dość. Jeśli to będą kampanie, jak najbardziej kampanie. Jeśli to będą dyskusje, rozmowy. Jeśli zaprosimy ludzi do szkoły, wielu... rodziców, tak dzisiaj o nich cały czas mówię, wiele osób, które szkołę już tylko zna ze zewnątrz, nie wie, jak wygląda ta praca. Ja myślę, że uświadamianie, czy to przez kampanię, rozmowy, akcje, jak obciążony jest pracą nauczyciel, ile go kosztuje przygotowywanie się do codziennych lekcji, ile go kosztuje proces doskonalenia, ile go kosztuje w końcu proces rozwiązywania problemów, których nie powinien zostawać sam. To powinno wszystko do społeczeństwa docierać. Wyobrażenie społeczeństwa naszej pracy jest tak, jak któraś tutaj, ktoś z moich przedmówców powiedział, że 2 miesiące wakacji, jakieś ferie letnie i tak dalej.
1: 18 Proszę Państwa, godzin pracy.
2: Parę dni temu mówiłem też to publicznie, że ja znam większość nauczycieli, którzy długo, nie mówię o dyrektorach, którzy długo po zakończeniu roku wykonują swoje obowiązki w procesie rekrutacji, w procesie porządkowania dokumentacji, zamykania danego roku szkolnego i na długo przed pierwszym dzwonkiem już są w szkołach, wykonując czynności organizacyjno-porządkowe. Czas skończyć z mitem, że 2 miesiące ci nauczyciele gdzieś są w jakiejś przestrzeni luksusowej i mają tylko i wyłącznie wolną głowę. Chociaż niewątpliwie w tym zawodzie dla higieny umysłowej, dla tego dobrostanu psychicznego, jak najbardziej taki reset powinien zachodzić. I tu wracam znowu do tego umiejętnego pogodzenia w codziennej pracy i oddzielenia pracy prywatnej od tego czasu odpoczynku. To jest bardzo ważne. Przyznam wam się szczerze, że ja przez lata pracy właśnie w wspomnianej szkole, na stanowisku dyrektora, nie umiałem tego zrobić i to się odbiło na zdrowiu, na śnie, na jakimś takim samopoczucie, na relacjach, pozdrawiam moją rodzinę, na relacjach.
0: Właśnie, jeszcze natomiast... jedna instytucja jest, o której nie powiedzieliśmy, to jest stanowisko współmałżonka nauczyciela.
2: Tak, to są Oscary dla nich, to są Oscary dla naszych małżonków wszystkich nauczycielskich, że oni często wysłuchują o problemach dla nich obcych dzieci, o problemach edukacyjnych i tak dalej, ale od momentu jak oddzieliłem, wrócę jeszcze do tego wątku, rzeczywiście zamykam drzwi za sobą i to nie chodzi, jeszcze raz się powołuję, to nie chodzi o miejsce, gdzie jestem. Po prostu świadomie o to zadbałem, to naprawdę znalazłem balans i równowagę.
3: Chciałbym tutaj dodać, że tylko czy to się tak da? Bo szkoła to są przede wszystkim emocje i nauczyciele żyją tymi emocjami. Wie pan, jakby mi pan powiedział, że 18 godzin, po czym ja wychodzę ze szkoły i przestaję myśleć, no to...
2: Tylko to bardzo tak dobrze panu świadczy, że jednak to jest pan pasjonatą, jest pan na właściwym miejscu i proszę pana, gdziekolwiek pójdziemy do restauracji, kawiarni, wyjedziemy na wakacje, urlopy, jak usiądziemy przy stoliku i zaczniemy rozmawiać w gronie nauczycielskim, słuchajcie, tylko nie o szkole, po 2 minutach, o kim rozmawiamy? O
5: tak,
2: Jasiu Kowalskim.
5: Ja mam,
2: trzeciej B
5: ja mam
2: i
5: tak
2: o Małgosi.
5: Zgadzam się.
2: To znaczy, że nie jesteśmy osobami przypadkowymi na tym miejscu.
0: Tak, ale ta higiena
2: miejscu,
0: polega między innymi na tym, żeby na przykład odciąć się od wieczornych wiadomości, od rodziców. Tak. I na ten temat
2: od
0: też była
2: toksycznych rodziców.
0: Dyskusja.
2: Oczywiście.
1: Tak, żeby
2: te telefony
1: były
2: odbierane,
1: to ustalenie.
2: Wiadomości.
1: Do tej i do tej godziny jesteśmy do dyspozycji rodziców i też niekoniecznie telefony, może komunikator, może system, z którego szkoła korzysta w tej chwili, prawda? A nie zawsze, że na każde życzenie rodziców nauczyciel jest dostępny.
3: Albo dodam praca ze sobą, czyli umawiam się, że pracuję 8-16 i w tym czasie odpisuję na maile. Ja na przykład, no akurat teraz mamy ten komfort, że odchodzimy od cyfrowej smyczy, co jest moim zdaniem bardzo fajną sprawą. Natomiast ja niebawem do swoich rodziców wyślę wiadomość, że szanowni państwo, jestem dostępny codziennie od 8 do 16. I nie...
0: Trzymamy za pana kciuki.
3: Wiele... Ale bardzo proszę, bardzo proszę.
2: Ja nie trzymam, ja wspieram i wiele szkół czyni takie już zapisy, działania, informuje rodziców. To jest też kwestia kultury i relacji budowanej właśnie z rodzicami dzieci i też takiej odporności nauczyciela, bo ja też potrafię zrozumieć nauczycielkę, nauczyciela, który żyjąc problemami swoich dzieci, rozwiązując ich problemy wychowawcze, odbierze tego SMS-a, wykona ten telefon, bo to odbierze ten telefon.
3: Prawda?
2: No tak, ale to są sytuacje
3: wyjątkowe.
1: Ale to słuchajcie państwo, ja teraz, bo ja nie miałam pojęcia, że w dzisiejszych czasach nauczyciel jest aż tak atakowany przez rodziców, że uważa uważają, że mają dostęp do, że mogą się kontaktować z nauczycielem w różnych sprawach długo po, że tak powiem, zwyczajowych godzinach pracy.
0: Ja tutaj stanę chyba w obronie rodziców, bo mam też tę perspektywę. Czasami to nie wynika nawet z tego, że rodzic atakuje nauczyciela, tylko po prostu w danym momencie jego życia
3: przyszła albo
0: chwila i żeby nie zapomnieć, to wysyła się tę wiadomość, licząc też trochę na to, że nauczyciel po prostu to odbierze w godzinach pracy. Więc to naprawdę różnie bywa i czasami to nie
2: Pani
0: wynika
2: Kamilo,
0: ze złej woli
2: należy
0: rodziców.
2: Tu powiedzieć, że gro rodziców to są osoby niezwykle zaangażowane i odpowiedzialne, które wiedzą, że nasze wspólne dziecko, ich dziecko i nasze dziecko szkolne, to jest jeden podmiot i robimy wszystko razem, żeby ten proces wychowania przebiegał jak najlepiej. Tylko szkoła nie wychowa za rodzica, natomiast szkoła na pewno jest przygotowana świetnie do całego cyklu edukacyjnego, dydaktycznego. I tu właśnie bym prosił, bo może ja za dużo mam tych doświadczeń, gdzie w tym procesie dydaktycznym pouczani są nauczyciele, jak i co mają robić. Proszę mi wierzyć, że ze swojego doświadczenia w poprzednim miejscu pracy 98% rodziców, jakbyśmy mieli tak dokładnie mówić, to były osoby niezwykle wspierające, taktowne, zaangażowane i to jest niesamowita pomoc dla nauczyciela, dla dyrektora, dla całej społeczności szkolnej. Natomiast no, zawsze jak w każdym środowisku pewnie wystarczy parę osób, które potrafią ten obraz zburzyć.
1: Ale jeszcze krótko może wrócimy do wątku, bo widziałam, Ewo, że ty miałeś wątpliwości, kiedy ja mówiłam o tych kampaniach społecznych związanych właśnie z popularyzacją wiedzy o prawdzie na temat nauczyciela, jak naprawdę wygląda ten zawód i jak ważna jest rola nauczyciela jako prawdziwego eksperta, że może nie kampanie?
4: Nie jestem specjalistą od przygotowywania kampanii, ale jeżeli jest tak dobrze, jak tutaj mówimy, czy jak nam się wydaje, 98% rodziców w szkole podstawowej numer 7 wspierało pana dyrektora i nauczycieli. Większość rodziców wspiera, nauczyciele się wspierają, dyrektorzy się wspierają. No to wydawałoby się, że ten obraz powinien być zgoła inny niż on jest. Czyli tutaj gdzieś nam czegoś brakuje, gdzieś to wszystko nie tak wygląda.
1: I teraz to wtedy nie byłoby ja tych 82% nauczycieli
4: no
1: wyczerpanych, tak?
4: Tak. Mhm. Czyli my mamy z jednej strony przekonanie, to co te 2% rodziców trudnych, to jest nie. Myślę, że na ten stan nauczycieli polskich składają się te wszystkie drobne rzeczy, czyli organizacja, dokumenty, pisanie dodatkowych opinii o uczniach. To są zespoły, które muszą powstać i które muszą się kiedyś spotkać. I to się nie dzieje w czasie, kiedy nauczyciel prowadzi lekcje. To są wszystko dodatkowe obowiązki i tych obowiązków jest naprawdę mnóstwo. Tutaj o czym mówimy, że my nie odbieramy telefonów, czy nie odpisujemy na maile rodziców do jakiejś godziny. Do 16 to jest nierealne, bo do 16 nauczyciel w szkole jest, albo jeszcze nie dotarł do domu. Niech to będzie 18, tak? Ja myślę, że to są kwestie standardów wypracowanych w danej szkole i je się daje wypracować. I myślę, że w wielu szkołach się to da zrobić. Prestiż musi się zacząć od przyzwoitych wynagrodzeń. Prestiż musi się zacząć od właśnie jasnych standardów, czyli pewnej stabilizacji. I nie mówię, że ma nie być zmian. Zgadzam się z panem kuratorem, że świat się zmienia, to szkoła też się musi zmieniać. Tylko żeby ona zmieniała się mądrze, stopniowo, żebyśmy wiedzieli, dokąd zbierzamy i żebyśmy się nie odbijali od jednej i od drugiej ściany. I wtedy możemy mówić, że ci ludzie z pasją będą dalej żywi i dobrze pracujący i będą dobrze funkcjonować w świecie, a nasze dzieci będą też szczęśliwe, czego sobie życzę.
2: Pani Ewo, znamy się wiele lat, współpracowaliśmy, razem pracowaliśmy, wiele od pani czerpałem i czerpię nadal. Dziękuję za tą uwagę. Rodzice w naszej dyskusji, mimo że tak to wybrzmiało, stanowią, jeśli chodzi o dobrostan i taki spokój psychiczny, stabilizację takiej pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, to może stanowią rzeczywiście się jakiś tam ułamek. Jest to praca mnie bliska, bo ubolewam nad tym, że prestiż tego nauczyciela i docenienie jego pracy jest tak mało w społeczeństwie widoczne i o tym trzeba mówić. Natomiast jak mówimy o dobrostanie, to mówimy właśnie w sferze fizycznej, dzisiaj już o tym mówiliśmy, czyli balans między pracą, zdecydowany balans między pracą a odpoczynkiem, emocjonalnej, gdzie mówimy o relacjach, gdzie jesteśmy nie w próżni, tylko w przestrzeni większości nas, nauczycieli, czyli wzajemnego wsparcia, społecznej, to jest ta właśnie akceptacja, gdzie rodzice są też, ale tylko jedną ze składowych, bo mamy właśnie dyrektorów, bo mamy różnego rodzaju ośrodki, mamy różnego rodzaju instytucje, które też powinny nas w tym wszystkim wspierać, fizyczna, społeczna, jaką mamy emocjonalną jeszcze i pewnie, no pewnie jeszcze, przepraszam,
1: składników
2: myślałbym
1: tego
2: teraz,
1: jest wiele.
2: Ale też ja bym, bo tak reaguję tutaj, słuchajcie, dlatego, że akceptacja dla naszego zawodu na pewno spowoduje, że uspokoi nasze postawy, nasz stres, poczucie takiej dezaprobaty do naszych działań, takiego złego naszego samopoczucia i zdaję sobie sprawę, że zarobki są bardzo istotne. Wielokrotnie powtarzam nauczycielom, że my w naszym zawodzie nie pracujemy dla pieniędzy, ale pracujemy za pieniądze, bo te pieniądze są absolutnie istotne do tego, żebyśmy godnie żyli. Natomiast też potrafimy odnaleźć w naszym zawodzie wiele takich momentów, takich czynników, które nas będą pozytywnie codziennie nakręcać i budować to nastawienie do tej naszej pracy. To w tym zawodzie jest niewątpliwie najważniejsze.
1: Bo ktoś na przykład, tak jak pan Maciej, cieszy się, że w tej pracy może być blisko człowieka, jak słyszałam właśnie w jednej z rozmów, i że można pomagać. Dla kogo to jest ważne, ten znajdzie w sobie siłę. I oczywiście, że nie wyczerpaliśmy rozmaitych wątków związanych z pojęciem dobrostan współczesnego nauczyciela, no ale tak to już jest w tych audycjach, że zawsze jest jakiś niedosyt, bo jeszcze o tym można by było powiedzieć i o tym. Ja jeszcze kończąc, chciałabym tylko zwrócić uwagę, że czasem, jak każdy z nas, nie tylko nauczyciel, zastanawiam się nad tym, czy ja doceniam w ogóle to, co się dzieje naokoło, czy ja zauważam ładną przyrodę, niebo nade mną, prawda, czy patrzę na zieleń. To wszyscy z nas powinni też i zatrzymać się czasem tak dla ulgi i dla zachwytu światem. Tak trochę nie a propos koniec, ale dlaczego nie? Łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski,
2: dziękuję bardzo.
1: Ewa Ciemnicka, nauczycielka i konsultant metodyczny Łódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
4: Dziękuję.
1: Kamila Litman, nauczycielka. Była dziennikarka radiowa. Dziękuję bardzo. Maciej Jaworski, nauczyciel języka angielskiego i już za chwilę psycholog.
3: Dziękuję bardzo i do zobaczenia być może w gabinecie.
1: Anna Groblińska. Ja również dziękuję słuchaczom za uwagę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Uczniowie w Łodzi płacą najwięcej za komunikację. Ich rówieśnicy w niektórych miastach jeżdżą za darmo. Otwarto nowoczesne przedszkole na Janowie w Łodzi. A od jutra mocne brzmienia usłyszymy w Aleksandrowie Łódzkim. Pochmurna noc, jak i czwartek, będzie przelotnie padał deszcz. Łódzcy uczniowie podstawówek płacą najwięcej w Polsce za przejazdy komunikacją miejską. Dla przykładu, w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą bezpłatnie. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, a w Łodzi 144 zł. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
5: Uczniowie szkół podstawowych w Łodzi mogą na rok kupić migawkę w ramach biletu juniora z kartą łodzianina, która kosztuje 144 zł. Jak zauważa wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi Andrzej Papuga, MPK to dla uczniów tak naprawdę jedyna opcja na przemieszczanie się po mieście.
6: Nie mamy innej formy korzystania z transportu, jak nie mamy jeszcze roweru publicznego. Ta komunikacja miejska by była super rozwiązaniem, gdyby ona była darmowa w naszym mieście.
5: Jeszcze więcej płacą uczniowie korzystający z komunikacji miejskiej w pierwszej i drugiej strefie. W ich przypadku roczny bilet juniora kosztuje 216 zł.
4: Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci za roczną ulgową migawkę z kartą łodzianina płacą 555 zł.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Największe miejskie przedszkole w Łodzi już działa. W placówce na Janowie przy ulicy Welta 12 opiekę znalazło 300 dzieci. Poza klasycznymi salami działają tam specjalne pokoje, sensoryczny, terapeutyczny i doświadczania światła. Nie brakuje też zabawy w tak zwanym brzozowym zakątku.
7: Najbardziej jestem zadowolona z wczorajszego dnia. A dlaczego? Życie rozpoczęte tutaj i pełna radość, zaskoczenie, wejście dzieci do sal, które po prostu robiło takie wow dla nich. Rodzice również chwalili placówkę.
8: Nowoczesne osiedle, więc nowoczesne miejsce, warunki, które właśnie sprzyjają radości, nie tylko z tego, co się widzi, ale też z tego, co się doświadcza, dotyka.
4: Mówili dyrektor przedszkola nr 4, Joanna Klimkiewicz i Jarosław Pawlicki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W najbliższym czasie w mieście otwarte zostanie kolejne nowe przedszkole na 300 dzieci, tym razem w Nowosolnej. W budynku przy Jugosłowiańskiej trwają obecnie prace wykończeniowe.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym. Przyjął autopoprawkę, która daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Poprawioną ustawą od razu zajmą się posłowie. Sylwia Białek.
9: Premier Donald Tusk powiedział, że wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo i elementarny komfort do życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa zacznie obowiązywać w całości dopiero od 2028 roku, ale jak dodał premier, są przepisy, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku. Donald Tusk zaznaczył, że prace nad projektem nie były łatwe.
10: Spieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i że znaleźliście wreszcie taki kształt ustawy, która uwzględniła te uwagi.
9: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały.
4: Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska. Ciężkie brzmienia zawładną Aleksandrowem Łódzkim. Jutro, już po raz 17, rozpoczyna się Summer Dying Loud, jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Polsce. Na stadionie aleksandrowskiego Mosiru pojawi się kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy, w tym m.in. zespół z byłym wokalistą Iron Maiden w składzie. Więcej o imprezie mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
11: 3 dni, 2 sceny i 51 koncertów. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczny Summer Dying Loud. Jest to wbrew pozorom impreza bardzo zróżnicowana gatunkowo, co wyjaśnia Tomasz Barszcz z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
12: To mamy tam przekrój od rocka gotyckiego poprzez nową falę, industrial, kończąc na wszystkich odmianach metalu. Tam nie ma słabego gracza, tam nie ma zespołów wypełniaczy.
11: Poza koncertami uczestników czekają liczne pokazy, spotkania z artystami, a także stanowiska o charakterze społecznym i charytatywnym. W tym roku festiwalowicze będą mogli między innymi wziąć udział w bezpłatnych badaniach w kierunku wykrycia wirusa HIV. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Festiwal potrwa do soboty. Kolejne wiadomości o 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Deszczowe chmury zbliżają się do Głowna, ale myślę, że to będzie szybki, przelotny deszczyk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest w tej chwili w Łasku, Łodzi, we wspomnianym Głownie czy Ozorkowie. 15 stopni, 16 w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast najcieplej na południu w Wieluniu, Radomsku. Tam termometry pokazują 17 stopni. Ta temperatura będzie powoli spadała i w nocy minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni. Lokalnie może nawet spaść do 8. Jeśli chodzi o czwartek, to również będzie spore zachmurzenie. Miejscami też popada, a temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Muzyka jest najlepsza.
14: A na naszym zegarze 6,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór. Tomasz Ferliński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 23. Czy słyszeli Państwo już najnowszą piosenkę nagraną przez zespół YouTube?

No, złośliwi mogliby powiedzieć, że to najlepsza piosenka U2 od dłuższego czasu. Ale to nie jest piosenka zespołu U2, to jest piosenka Shane'a McGowana zespołu The Pogues, a U2 po prostu oddają hołd Shane'owi i nagrali utwór Tych utworów będzie więcej, one zostaną zebrane na całą płytę, która będzie takim hołdem dla właśnie Shane'a McGowana. Tam Bruce Springsteen między innymi pojawi się, jeszcze kilku innych ważnych artystów, bo okazuje się, że Shane McGowan zespół The Pogues no, miał rzeszę naprawdę znanych fanów. To tyle, jeżeli chodzi o U2 na razie przynajmniej. Czekamy na płytę. Ona została zapowiedziana może bez konkretnej daty, no, ale przecież były te epki, które pojawiały się w tym roku. No i wydaje mi się, że coś więcej jeszcze może pod koniec roku się ukaże, jeżeli chodzi o zespół U2. No, przyjęli taką strategię, żeby specjalnie nie komunikować niczego wcześniej, tylko działać z zaskoczenia i to się póki co sprawdza. Prawie 11 minut po godzinie 21, jak zwykle do 23 nasze spotkanie. Dzisiaj sporo nowych płyt, ale też artystów, których dobrze znamy. Niektórzy po prostu powracają i ta jesień, a to jeszcze jest lato, ale już mentalnie gdzieś widząc nazwę wrzesień, to jesteśmy w jesieni. Ale wrzesień, październik to będzie czas naprawdę wysypu świetnych, mam nadzieję, płyt. Ostatnio pojawił się też materiał z niepublikowanymi nagraniami Prince'a. Myślę, że tam się uginają półki od taśm niewykorzystanych w jego studiu, bo Prince pracował właściwie bez przerwy. No ale żeby schować taki utwór,

To się nie mogło nie udać, jeżeli chodzi o Prince'a. Pierwsze, może to inaczej, najstarsze nagranie na tej płycie Timeless, płycie przekrojowej z archiwalnymi nagraniami, i to właśnie najstarsze sięga jeszcze 1977 roku, jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty For You, a potem mam jeszcze kilka utworów z różnych okresów działalności Prince'a, aż do koncertowego nagrania z 2016 roku. I am you. Taka muzyka, która wówczas w Stanach Zjednoczonych była niezwykle popularna. Mieszanka funky, disco, ale z takim znakiem rozpoznawczym, pulsującym brzmieniem, jakie potrafił kreować Prince. Jeszcze myślę, że dzisiaj w tej godzinie wrócimy do tej płyty. A póki co trochę elektroniki. Artysta nazywa się naprawdę Chris Stewart, ale nagrywa pod szyldem Black Marble.

Black Marble. Tak brzmi ta muzyka z płyty Live in Small Spaces. Przed chwilą ta płyta wydana. Other Man's Dream to jest tytuł nagrania. Zostajemy przy nowych płytach i to od razu będą dwa utwory. Bardzo intrygująca okładka, bo ona z jednej strony wygląda trochę jak taki żyrandol wręcz, ale to są, okazuje się, kamery i kable na jakimś łańcuchu wiszą. Całość zatytułowana This Mirror Weighs a Ton. Zespół Interpol powraca i to jest ich najnowsza płyta, 12 utworów. No, trzy wybrałem dzisiaj dla Państwa. Ciekawe, czy wszystkie się pomieszczą. Mam nadzieję, że tak, ale dwa od razu.

Czas płynie bardzo szybko, bo wydawało mi się, że ta ostatnia płyta The Other Side of Make Believe zespołu Interpol, no to jest to płyta sprzed 2 lat, okazuje się, że to 2022 rok. No i jeszcze 2 zdania na temat tej okładki, bo ona przyciąga uwagę. To jest projekt artystki amerykańskiej Eddie Wagenknecht, tak się nazywa, i on znajduje się w jednym z nowojorskich muzeów, bo właśnie w Nowym Jorku ta płyta powstawała, zespół zresztą pochodzi z tego stanu. Andrew Wyatt realizował te nagrania jako producent, nie mylić z Andrew Wattem, tym od ostatniej płyty Rolling Stonesów i jeszcze kilku innych. Właściwie to, co jest taką wypadkową stylu zespołu Interpol, otrzymujemy na tej płycie, no i głos Paula Banksa bez zmian, na szczęście. No to teraz Julia Holter pojawi się, to będzie nasze kolejne podejście do płyty Materia. Ja tydzień temu otrzymałem tę płytę 5 minut przed godziną 21 i tak jeden utwór się pojawił. I tak ochoczo zapowiedziałem, że może sięgniemy po takie długie nagranie ponad 10-minutowe, ale troszeczkę wybiegłem za bardzo chyba przed szereg. Na razie sobie darujemy ten utwór, a posłuchamy innego utworu The Love Is In The Eyes.

Nowa płyta Julie Holter pod tytułem Materia. No to są rzeczy, niektóre starsze, niektóre nowe piosenki, niektóre jeszcze przerobione z tych, które poznaliśmy jakiś czas temu. Jestem wielkim fanem sposobu śpiewania Julie Holter. A uważam, że to jest jedna z najbardziej zawsze takich wyczekiwanych przeze mnie artystek, jeżeli chodzi o nową muzykę. To może nie jest taka płyta jak Have You In My Wilderness, która nas po prostu powaliła. Natomiast no to nazwijmy to taki album przejściowy. Za chwilę pewnie pojawi się już coś zupełnie premierowego. No właśnie, jeżeli chodzi o premierowe płyty, to tak jak powiedziałem, będzie ich mnóstwo. Artyści próbują zaskakiwać nas, wymyślać nowe sposoby na prezentowanie swojej muzyki w zalewie, w dobie po prostu dostępu do muzyki tak naprawdę dość łatwym, bo przecież jest tej muzyki mnóstwo w serwisach streamingowych. No, trzeba coś wymyślić, żeby zwrócić na siebie uwagę. No chyba, że ma się też ustaloną już markę i od lat jest się jakimś ważnym w świecie muzyki, to jest troszeczkę inaczej. I tak jest z Peterem Gabrielem, który i tak próbuje, jak wiemy, czegoś oryginalnego. Przy okazji pełni Księżyca zawsze otrzymujemy nowy utwór od Petera. Niedawno otrzymaliśmy kolejny, bardzo pogodny i tak się zastanawiam, ile minut będzie miała ta nowa płyta artysty, bo każdy kolejny utwór ma albo 9, albo 8 minut, albo 6. No i to będzie za mało nawet na jedną płytę kompaktową. Trzeba będzie chyba podwójną płytę wydać. No ale to już jest zmartwienie Petera. Looking for the Happy, nagranie nowe, nagranie, które właśnie Peter nam niedawno opublikował i pokazał w jasnym miksie Brightside Mix. Posłuchajmy.

Looking for the happy, szukając szczęścia, Peter Gabriel, który sam powiedział, że zawsze łatwiej przychodziło mu pisanie piosenek smutnych albo trudnych tematach. No a to było wyzwanie, aby napisać pogodną piosenkę Looking for the happy, ale zawsze u Petera taki wątek przyrody, gdzieś komunikacji człowieka z przyrodą był istotny i o tym jest między innymi ten utwór, o tym, aby doceniać takie proste rzeczy. Szczęśliwe momenty, jak chociażby filiżanka herbaty gdzieś pod drzewem, na przykład, jeżeli sobie można usiąść, odpocząć i napić się herbaty pod pięknym drzewem, to już jest szczęście. To jest szczęście, więc potwierdzam. Peter Gabriel, Looking for the Happy, za chwilkę pewnie ukaże się ten miks ciemny tego nagrania. No jestem ciekawy, jak takie pogodne, radosne dźwięki zostaną w ten troszeczkę ciemniejszy sposób wyprodukowane. Wracamy do płyty Timeless, do płyty Prince'a, do płyty przekrojowej obejmującej te bardzo wczesne nagrania i te późniejsze, sięgające 2016 roku, jeżeli chodzi o nagranie koncertowe. No, tak jak powiedziałem, tych utworów jest mnóstwo i jeżeli ukazują się przed płyty Deluxe Prince'a, to one zazwyczaj mają po 8-10 płyt zapisów z sesji, także tej muzyki nie zabraknie. Jeszcze jeden utwór przed nami, Bestest Friend.

Bestest Friend, Prince z płyty pod tytułem Timeless, nagranie z Paisley Park, czyli z domu i studia przy okazji nagraniowego. No i nie uwierzą Państwo, ta sesja odbyła się 3 września, więc jutro rocznica, 14 lat temu. Prince zarejestrował ten utwór. A 30 lat temu ukazała się jedna z ważniejszych brytyjskich płyt lat 90., album Coming Up zespołu Suede. Wówczas zespół przeszedł bardzo poważną zmianę. Pojawił się nowy gitarzysta, zastąpił Bernarda Butlera, tego człowieka, który pisał z Brettem Andersonem po prostu przeboje, i postawienie 17-latka w to miejsce to naprawdę był odważny ruch, ale okazało się, że Richard Oakes fantastycznie sobie z tą rolą poradził do dzisiaj w zespole i do dzisiaj z Brettem piszą kapitalne utwory. Oczywiście Trash, oczywiście Beautiful Ones, czyli wielkie przeboje, ale też utwór Saturday Night, który był singlem i też należy o nim pamiętać. Wracamy po serwisie Radia Łódź po godzinie 22.00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
14: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
13: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
14: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
13: I tych, którzy działają razem dla Polski.
14: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Widzę Fedira z Koroną Kielce, za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Nowe mieszkania komunalne w Łodzi prawie gotowe. Częstochowa, jak Kraków, zdecyduje o odwołaniu prezydenta. W nocy chłodno, w czwartek do 23 stopni. Trwa mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. O tym, co dzieje się na stadionie przy Alei Piłsudskiego, opowie nam teraz Michał Malinowski, z którym się łączymy.
16: Dobry wieczór. Niestety od mniej więcej minuty, może ciut więcej, Widzew przegrywa 0-1. Mimo że wcześniej był nieco lepszą drużyną, chyba stworzył więcej sytuacji w pierwszej połowie. Widzewiacy dwukrotnie trafiali w słupek, choć to Korona miała pierwsza dobrą akcję, ale jej nie wykorzystała. W drugiej połowie niewiele ciekawych sytuacji. Najlepszą dla Widzewa miał chyba Karol Świderski, który niewiele pomylił się, uderzając z rzutu wolnego. No ale w 73 minucie Daniel Bąk, który dosłownie dwie minuty wcześniej pojawił się na boisku, dał prowadzenie Koronie, uderzając głową. Widzew przegrywa zatem z Koroną 0-1.
15: Relacja z meczu jest dostępna na stronie radiouć.pl, a z Michałem będziemy się jeszcze łączyć w serwisie sportowym tuż po wiadomościach.
0: Więcej na radiouć.pl.
15: Nowe mieszkania komunalne w Łodzi prawie gotowe. Zamieszka w nich 28 rodzin. Na finiszu jest już budowa mieszkań dla łodzian przy Młynarskiej 20. Będą to lokale wykończone i gotowe do zamieszkania. To ogromna zmiana dla przyszłych mieszkańców, mówił Radiu Łódź Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta.
17: Będzie tutaj miało swoje miejskie M, 28 rodzin, bo tyle jest tutaj mieszkań. Wartość inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Będą to mieszkania głównie dwu-trzypokojowe, oscylujące między bodajże około 30 do nawet 70 metrów.
15: Trwają jeszcze prace wykończeniowe. Wszystko ma być gotowe już za miesiąc. W październiku rozpocznie się przydzielanie nowych mieszkań. W całej Łodzi trwa budowa 300 nowych lokali komunalnych, a kolejne inwestycje są w trakcie projektowania. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta miasta, jak i radnych.
18: Zasłużyli sobie.
19: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
20: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
15: Aby referendum było ważne, potrzebna jest odpowiednia frekwencja, wyjaśnia Tomasz Doruchowski, dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
21: Musi wziąć udział 3/5 osób biorących udział w wyborach odwoływanego organu. W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta do urn musi pójść 46 625 wyborców. W przypadku Rady Miasta ta wartość jest 48 754 wyborców.
15: Zgodnie z przepisami, jeśli referendum będzie ważne, ważne, to premier wyznaczy komisarza, który będzie rządzić Częstochową do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy Częstochowy, którzy uzbierali wymagane 15 900 podpisów poparcia. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchamia trzy programy, które mają zapewnić regionowi większe bezpieczeństwo energetyczne. Mowa o ociepleniu budynków publicznych, pewniejszych dostawach wody i sprawniejszym oczyszczaniu ścieków. O korzyściach płynących z tych programów mówi prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Piotr Kopek.
5: Gdzie będziemy chcieli jeszcze bardziej przez naszych specjalistów pokazać, na czym te programy polegają, jakie trzeba będzie spełnić wymogi i dokumenty przedstawić, żebyśmy jak w największym zakresie mogli skorzystać z tego programu.
15: Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu zapraszają samorządy do wzięcia udziału w programach. Zaplanowano szkolenia z ekspertami w tym zakresie, które odbędzie się 10 września.
18: Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie czy też zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, do naszego środowiska.
15: W połowie września zostanie ogłoszony nabór wniosków do programów. Ich łączny budżet to 300 milionów złotych. Kolejne wiadomości o 23, a teraz czas na sport. I ponownie Piotr Andrzejczak.
22: A my znowu jesteśmy na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi, gdzie piłkarze Widzewa grają z Koroną Kielce mecz Pucharu Polski. Przegrywali 0-1. Może coś w ostatnich minutach się zmieniło, o tym już opowie Michał Malinowski.
16: Wynik bez zmian, dobiega końca 79. minuta. Widzew oczywiście próbuje odrabiać straty. Miał nawet dwie takie, no może nie okazje, ale dwa razy było zamieszanie pod bramką Korony. Raz zakończyło się rzutem rożnym, a za drugim razem na dalszym słupku próbował zamykać takie zbicie piłki jeden z widzewiaków, ale piłka ostatecznie w rękach bramkarza Korony. Szkoda tej bramki, bo Widzew na pewno nie był gorszy, no ale jeżeli popełnia się takie błędy w defensywie, że dwóch zawodników ma przeciwko sobie obrońca, no to nie można się czasem ustrzec bramki, straty bramki. Teraz jest gol, nie ma, jest! Nie, boczna siatka, strzelał Fornalczyk, przecięta ta piłka jeszcze i z najbliższej odległości jeden z widzewiaków mógł ją umieścić w siatce, ale trafił tylko w jej boczną stronę, chociaż tam chyba w ogóle był spalony, jeszcze będzie zmiana w Widzewie, no ale wciąż pod koniec 80. minuty to Korona prowadzi w Łodzi 1-0.
22: Tyle Michał Malinowski, a relacja z tego spotkania na naszej stronie radiowłodzi.pl. A przed piłkarzami Łódzkiego Klubu Sportowego w najbliższych dniach spore wyzwanie. Już jutro zmierzą się w Pucharze Polski z drugoligowym GKS-em Tychy na stadionie rywala, a w niedzielę w ligowym meczu zagrają w Gdyni z Arką. Szkoleniowiec łódzkich piłkarzy Grzegorz Szoka przyznaje, że przed zespołem rzeczywiście trudne dni.
23: Na pewno pojawią się rotacje w składzie, przede wszystkim dlatego, że będziemy mieli bardzo krótki czas regeneracji, 2 dni pomiędzy meczami. Nie będziemy wracać do Łodzi, tylko przeprowadzimy treningi na wyjeździe i mam nadzieję, że uda nam się tak poprowadzić tą rotację, żeby i w jednym i w drugim meczu walczyć o zwycięstwo.
22: A pucharowy mecz z GKS-em Tychy jutro rozpoczyna się o 17.30. Włoszki będą ewentualnymi rywalkami polskich siatkarek w półfinale Mistrzostw Europy. W spotkaniu ćwierćfinałowym Włochy pokonały Szwedki 3-1, ale mecz był bardzo zacięty. Półfinałowego przeciwnika Włoch wyłoni czwartkowy mecz Polek z Holenderkami. Rozpoczyna się o godzinie 15, a w drugim środowym ćwierćfinale Serbia wygrała z Grecją 3-0. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Deszczowe chmury nadciągają nad Zgierz, Skierniewice, Łowicz czy też nad Zduńską Wolę. Poza tym w pozostałej części regionu jest raczej sucho. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w tym momencie jest w Łasku 14 stopni i w Tomaszowie Mazowieckim. Najcieplej zaś w Wieluniu Radomsku, a także na północy naszego regionu. W nocy ta temperatura będzie spadała do 10-13 stopni, ale też będą takie miejsca, w których termometry pokażą stopni 8. Jeśli chodzi o czwartek, to będzie on zachmurzony. Temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni i również będziemy mogli się spodziewać przelotnych opadów deszczu.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: muzyka jest najlepsza.
2: A na naszym zegarze już 8,5 minuty po godzinie 22. Wracamy do muzyki. Bartosz Florczak przed mikrofonem. Czy pamiętają Państwo zespół A Certain Ratio?

Zespoły Certain Ratio, ważne też dla historii muzyki, bo przecież wydawał swoje płyty w wytwórni Factory, w tej samej, w której zespół Joy Division, czy też New Order i Tony Wilson bardzo wierzył w ten muzyczny projekt jeszcze pod koniec lat 70. zdaje się, to były pierwsze nagrania. A to fragment płyty Sextet, rok 1982. Te płyty zespołu Certain Ratio zostały wyczyszczone, no i przede wszystkim wydane ponownie, bo zdaje się, że już od jakiegoś czasu nie było ich na rynku. Jedno nagranie dzisiaj pod tytułem Lucinda. Teraz niech Państwa nie zwiedzie brzmienie tej muzyki i przede wszystkim to, że artysta nazywa się Colin Clue, bo pochodzi z Polski.

0: Płyta pod tytułem Ultimate Wisdom ukazała się na dobrą sprawę na początku 2026 roku, ale ta muzyka jakoś dopiero teraz do mnie dotarła. Colin Clue to jest polski artysta, który nie do końca chce światu mówić, kim naprawdę jest, jak naprawdę się nazywa, ale to ma mniejsze znaczenie. Jego trzecia płyta gdzieś osadzona właśnie w takich klimatach progresywnych. Myślę, że warto sprawdzić. To nagranie zatytułowane The Race. Informacja dla kibiców. Zakończył się już mecz Widzewa z Koroną Kielce. Łodzianie przegrali 1-0 i odpadają z Pucharu Polski. 20 minut po godzinie 22 wracamy do nowej płyty zespołu Interpol.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

No to mamy już 1/4 nowej płyty zespołu Interpol przesłuchaną. To jest 12 nagrań, teraz pojawiło się trzecie w dzisiejszej audycji Iron City. Cała płyta This Mirror's Waste Tone. Jeżeli Państwo zobaczą okładkę, no to na pewno poznają te kamery wyglądające jak jakiś żyrandol, ale to jest instalacja, znajduje się w muzeum w Nowym Jorku. Bardzo entuzjastyczne recenzje czytałem na temat tego albumu. To jest naprawdę świetna płyta. Nie jest to może jakaś płyta roku, natomiast bardzo przyzwoity album i cieszę się, że taki powstał. No dobrze, no to w takim razie teraz przechodzimy do nagrań koncertowych zapowiedzianych przeze mnie też w którejś z popołudniowych audycji, bo tam słuchaliśmy nagrań zespołu Pulp. Ukazała się płyta koncertowa pod tytułem Live, obejmująca nagrania z ostatniej trasy koncertowej. Widziałem taki koncert w Berlinie, w niewielkiej sali Tempodrom, mniej więcej pewnie na może 1,5-2 tysiące widzów, tak szacuję, w ten najgorętszy weekend czerwcowy, pod koniec czerwca. Na zewnątrz było no, 40 stopni, w środku pewnie 30 kilka, a Jarvis Cocker cały czas w marynarce. Calutki koncert w koszuli i marynarce i też im było gorąco, to nie jest tak, że tam była jakaś klimatyzacja i która powodowała, że na scenie było chłodno, bo to nie do końca ta temperatura się mieszała. Tak czy inaczej, koncert absolutnie spektakularny, znakomicie pomyślany i będąc na koncercie zespołu Pulp, właściwie nawet jak człowiek chce popatrzeć w jakieś inne miejsce, to za chwilkę Jarvis swoimi ruchami, swoim zachowaniem ten wzrok przyciąga. To jest teatr naprawdę jednego aktora. No a muzycznie jest fenomenalnie, zwłaszcza, że płyta ostatnia, More, płyta, którą zespół powrócił po wielu latach, to jest jedno z najlepszych dzieł w ogóle w katalogu zespołu Pulp. A więc sięgniemy po jedno z nagrań właśnie z płyty More. Ogólnie posłuchamy dwóch utworów i na 11 minut przeniesiemy się na koncert zespołu Pulp.

Spektakularny to był występ i taki moment koncertu Sunrise z płyty Wheel of Life oryginalnie, rok 2011, no i potem ta długa przerwa i album More i Nadzieje odżyły, że Pulp pojadą w trasę i co prawda do Polski nie dotarli tym razem, natomiast byli w Europie kontynentalnej, oczywiście większość koncertów w Wielkiej Brytanii jak zawsze, bo tam są najbardziej popularni. Ten koncert złożony z dwóch części, z przerwą mniej więcej ponad 2,5 godziny i jeszcze na koniec Jarvis Cocker w tym upale, w tym już takim totalnym zmęczeniu powiedział: przećwiczyliśmy jeszcze jeden utwór, może byście posłuchali. Chyba wszyscy mieli dosyć, ale każdy został i wysłuchał jeszcze tego jednego nagrania. No ale te dwa fenomenalne, Slow Jam, Sunrise, płyta live jest dostępna i można posłuchać, jak Pulp prezentowali się podczas ostatniej trasy koncertowej. Oby to było tak, że za chwilkę zespół wejdzie do studia, nie wiem, za rok, za dwa i wyda kolejną płytę. Wydaje się, że muzycy są w świetnym momencie, w świetnym miejscu. Nic nie muszą, wszystko mogą. Podobnie jak kolejny artysta, no ten z kolei nigdy nie czeka długo na kolejne nagrania i kolejne płyty. On błyskawicznie działa. I za chwilkę ukaże się nowa płyta Neila Younga and the Chrome Hearts.

Neil Young and the Chrome Cards. No, trochę jak w przypadku Prince'a, archiwum Neila Younga jest bardzo bogate i obszerne, bo ten utwór Casting Me Away From You, on już pojawił się i to na takiej składance, właściwie to nie składanka, takie wydawnictwo przekrojowe, które zatytułowane Archives wiele lat temu ukazało się i tam ta piosenka trochę innej wersji pojawiła się. Tutaj Chrome Hearts, czyli ten najnowszy zespół Neila Younga, i to nagranie jest już dostępne. No, była przerwa też koncertowa Neila Younga. Artysta odwołał z przyczyn zdrowotnych trasę europejską. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze może pojawi się w Europie. Nigdy nie było go w Polsce, no, ależ to by była piękna historia. Neil Young tak prezentuje się dzisiaj w 2026 roku, a 50 lat temu ukazała się ta płyta.

Fountain Blues, płyty Long May You Run. To jest trochę zapomniana, ale świetna płyta, za którą stoją Neil Young i Stephen Stills. Okazało się, że jeszcze byli w stanie ze sobą rozmawiać po różnych perturbacjach w latach 70. na początku. Zawsze to było tak, że kiedy ich zespół, czy to Crosby, Stills, Nash & Young, czy każdy inny osiągał sukces, to Neil Young za chwilkę się wycofywał i pracował z zupełnie innymi muzykami, co trochę denerwowało Stephena Stillsa. No ale pozostałe nagrania kapitalne i to jest najważniejsze. Fountain Blue jest jednym z nich. Płyta ma 50 lat. Podobnie jak płyta, która zabrzmi teraz.

50 lat ma ta muzyka, wrześniowe płyty roku 1976, Small Change, Toma Waitsa i zaproszenie do bluesa, Invitation to the Blues. To wszystko dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za to wieczorne spotkanie. Bartosz Florczak, kłaniam się na koniec. Jeszcze jedno nagranie, bo dwóch wybitnych gitarzystów wydało płytę. Zapowiadaliśmy jakiś czas temu. Steve Hackett, Steve Rothery, no a potem jeszcze Ringo utula nas do snu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jest 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Widzew przegrywa z Koroną i odpada z Pucharu Polski. Zakończyły się przesłuchania trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Radary będą bardziej tolerancyjne, mandaty już niekoniecznie. Szczegóły za chwilę. Miejscami będzie padało zarówno w nocy, jak i w dzień. Widzew Łódź zakończył swoją przygodę z Pucharem Polski na pierwszej rundzie, przegrywając Koroną Kielce 0-1. Mecz oglądał Michał Malinowski.
1: To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, ale Widzew przegrał z Koroną po raz siódmy z rzędu, po raz trzeci za kadencję Aleksandra Wukowicza i po raz drugi w ciągu kilkunastu dni. Tym razem ta porażka bardzo boli, bo to pucharowy mecz i Widzew nie będzie już grał dalej. Pierwsza połowa nieco lepsza w wykonaniu Widzewa, m.in. Łodzianie dwa razy trafili w słupek, no ale fatalny błąd w obronie w 73 minucie. Nie udało się zablokować dośrodkowania, nie udało się także upilnować w polu karnym Daniela Bąka i on z bliska głową wpakował piłkę do siatki, dając awans Koronie Kielce. Bo Widzew, mimo że później próbował, mimo że miał swoje szanse, to do remisu doprowadzić nie zdołał. Widzew Łódź, Korona Kielce 0-1.
0: Widzewiacy teraz muszą się skupić na Ekstraklasie. Kolejny mecz z Radomiakiem już w najbliższą sobotę. Być może od tego spotkania będzie zależała przyszłość Aleksandra Wukowicza.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dzisiaj zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje i dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Zatrzymany został znany inwestor Rafał Z. Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Według ustaleń Onetu wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. W projekcie ustawy przewidziano, że od wyniku pomiaru ma się odejmować 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę, mówi Radiu Łódź Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
4: Co to oznacza w praktyce? No, że ktoś musi przekroczyć o więcej niż 10 km na godzinę prędkość i to jeszcze o tyle, żeby to było co najmniej 11 km na godzinę już po odjęciu tych 5 km na godzinę.
5: Nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że na złodzieju czapka gorę, że w ogóle jak tylko wyjedzie za tą strefę, gdzie fotoradar stacjonarny już nie działa, to jedzie znowuż można 50, a już jedzie 80.
0: Dodaje kierowca i pilot rajdowy Maciej Wisławski. Co ważne, jeśli kierowca nie zareaguje na wezwanie do zapłaty przez 30 dni, może zapłacić dodatkowo od 1500 do 7500 zł.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem Donalda Trumpa. To kolejne miejsce, w którym prezydent umieścił swoje nazwisko lub podobiznę. Marek Wałkuski.
6: Monety mają kolor złoty, ale nie są złote. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Można je kupić tylko przez internet, w rolkach po 25 sztuk albo w workach po 100. Do obiegu trafią dopiero jesienią. Monety z podobizną Trumpa upamiętniają 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Donald Trump umieszcza swoje portrety i nazwisko gdzie tylko może. Jego podpis pojawi się wkrótce na banknotach. Wydano też okolicznościowe paszporty z jego portretem. Za milion dolarów cudzoziemcy mogą kupić złotą kartę Trumpa, która przyspiesza proces uzyskania obywatelstwa. Powstają także okręty klasy Trump, a lotnisko w Palm Beach nosi jego imię. Gdy sąd nakazał zdjęcie nazwiska Trumpa z waszyngtońskiego Centrum Kennedy'ego, administracja zagroziła zburzeniem budynku.
0: Ciekawe, czy dzięki temu kurs dolara wzrośnie, czy też zmaleje. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o godzinie 6.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Deszczowe chmury opuściły województwo łódzkie, może w okolicach Wolborza gdzieniegdzie popadać, ale to będą przelotne i niewielkie opady deszczu. W tej chwili, jeżeli chodzi o temperaturę, to na większości województwa wynosi ona 14 stopni, 13 jest w Tomaszowie Mazowieckim, to najchłodniejsze miasto w tym momencie. Temperatura będzie spadała do tych 13, a nawet 10 stopni, a nawet lokalnie do stopni 8. Jeśli chodzi o czwartek, to miejscami również popada przelotnie, a temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Agata Zielińska, dobry wieczór.
8: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
7: We wrześniu 1980 roku na łodzian i zgierzan padł blady strach. Zamordowano dziewczynkę, dorosłą kobietę i napadnięto dwie kolejne. Kim był wampir z Zarzewskiej, opowiada Jarosław Warzecha, autor Pitawalu Łódzkiego.
9: Jest 1 września 1980 roku. To jest taki dzień zapisany w najnowszej historii Polski, bo to się skończył wtedy strajk na Wybrzeżu. I to jest główna wiadomość wtedy, wszędzie, w całej Polsce, także i w Łodzi, że koniec tego strajku, to co z niego wynikało i tak dalej, i tak dalej. 1 września 1980 roku to jest akurat poniedziałek. W związku z tym jest to początek roku szkolnego również. 11-letnia Małgosia idzie do szkoły. Jest godzina 7.30, to jest szkoła numer 122, ulica Jesionowa. Ktokolwiek wie, gdzie jest ulica Jesionowa, to wie, że to jest na krańcach Łodzi, tam na północ, w stronę Zgierza. Jak się jedzie, tam są takie bloki z lat 80., 70. też pobudowane i tam jest szkoła. Idzie wzdłuż torów kolejowych, bo taka linia wtedy, nie wiem czy jeszcze ta linia jest, ale wtedy biegła z Łodzi do Zgierza, jest ta linia kolejowa, ona jest w głębokim wykopie i żeby przejść przez tory, to trzeba po drugiej stronie wejść na taką skarpę. I ta Małgosia idzie, potem pnie się po tej skarpie tam do góry i widzi, że na skarpie siedzi mężczyzna. Ten mężczyzna zaczyna iść w stronę Małgosi. Ta czuje instynktownie, że coś jest nie tak, dlaczego on idzie w jej stronę, tym bardziej, że jest rano, no taka pora, gdzie dużo ludzi nie chodzi. Więc Małgosia zaczyna uciekać, ale on ją goni. Dogonił ją, złapał ją za kark z tyłu, no więc zaczęła krzyczeć. Naturalny odruch. Wtedy ją zaczął dusić, zaczął mówić bądź cicho, zaczął ją dusić, po czym rzucił ją na ziemię i ona straciła przytomność. Straciła przytomność, ale sama ona później mówi, że nie wie, po jakim czasie się ocknęła. Ocknęła się, zorientowała się, że leży na ziemi, że jest rozebrana, ale była na tyle, nie wiem, instynktownie chyba to wyczuła, żeby nie dawać znać, że ona jest przytomna. Że żyje, że się rusza, że jest przytomna, ale spod przymkniętych oczu obserwuje, co się dzieje, spod przymkniętych powiek i widzi, że on stoi tyłem do niej, że grzebie w jej torbie, później idzie, odrzuca tę torbę i odchodzi. Potem się okazało, że zabrał z portmonetki 172 zł, która ona tam miała, odrzucił torbę. Leżała jeszcze jakiś czas na ziemi, gdy już zniknął, odczekała dobrą chwilę, ubrała się i poszła do domu. Dotarła do domu godzina 8.45, więc sprawa cała no, trwała troszkę, bo 7.30, 8.45. Wujek zadzwonił, dotarła do domu, wujek zadzwonił po matkę, matka pogotowie, milicja, no badania lekarskie, zgwałcona, uraz głowy, wstrząśnienie mózgu, no ale żywa. O 10:05 oględziny miejsca, zjawiła się ekipa, dziecięcy sandałek na miejscu, gazeta Głos Robotniczy z 20 sierpnia 1980 roku. Nie wiadomo, czy to gazeta tego człowieka, czy to nie jego gazeta. W każdym razie ta gazeta była również na miejscu tego zdarzenia. Małgosia mówi, jak wyglądał sprawca. Przyjrzała przecież mu się. Twierdzi, że miał około 20 lat, szczupły, na twarzy lekki wąsik. Czas mija, jest 5 września. I dwie koleżanki wieczorem wybrały się do teatru. Agnieszka T., Elżbieta W. wybrały się na spektakl do Teatru Powszechnego o godzinie 19:15. Wtedy w Teatrze Powszechnym był Colabrignon, taka sztuka. Roman Kłosowski, ówczesny dyrektor teatru, występował w roli głównej. On zresztą, będąc dyrektorem tego teatru, we wszystkich rolach głównych występował. No więc dwie panie poszły do tego teatru po spektaklu. Agnieszka odwiozła 25-letnią Elżbietę swoim maluchem do przystanku przy Obywatelskiej i Aleja Politechniki. Tam do dzisiaj jest przystanek tramwajowy w tym miejscu. Potem Agnieszka skręciła w prawo, bo mieszkała na Rytkini, a koleżanka jej, Elżbieta, poczekała na tramwaj numer 26, ponieważ mieszkała nie na Rytkini, tylko mieszkała w Rudzie Pabianickiej, czyli blisko ulicy Rudzkiej, i wysiadła na przystanku przy rogu Rudzkiej i Farnej. Z tego przystanku do domu miała 200 metrów. Kto jeździ tramwajem 26, to wie, gdzie jest ten przystanek, bo te wszystkie przystanki są po prostu w tych samych miejscach, co były wtedy. Jest sobota, 6 września, czyli dzień później. Około godziny 8 pani Jadwiga, która tam ma działkę przy ulicy Podlaskiej, tam ludzie mieli takie działki rekreacyjne, idzie do sklepu i przechodzi ulicą Scaleniową i widzi wystające z krzaków na skraju lasu nogi kobiety. Więc się zainteresowała, co się stało, czy ktoś zemdlał, czy ktoś tam upadł. Weszła w te krzaki zobaczyć, co tam jest dalej. No i tam były całkowicie rozebrane zwłoki Elżbiety W., tej, która wsiadła w tramwaj numer 26. Od tego miejsca, gdzie pani Jadwiga znalazła Elżbietę W., do domu dzieliło ową Elżbietę zaledwie 100 metrów, czyli niewiele. Oględziny miejsca zbrodni, pod ciałem ubranie, obok leży żelazny pręt zawinięty w czerwoną szmatę. No to już możemy się domyślać, że to prawdopodobnie było narzędzie zbrodni. Butelka po piwie, pasek od sukienki. I co ciekawe, na palcach dłoni Elżbiety W. są dwa pierścionki złote, sporej wartości, za to brak torebki, zegarka i złotego łańcuszka. Czyli jeżeli w celach rabunkowych, to dziwny dosyć rabunek. No i teraz badania lekarskie. Oczywiście Elżbieta W. została zamordowana przy pomocy tego narzędzia, które tam leżało. 5 ran głowy, twarzy, przyczyna śmierci, obrażenia czaszkowo-mózgowe. No i co najważniejsze, krótko przed śmiercią została zgwałcona. Tak jak zgwałcona została zresztą również ta pierwsza ofiara też. Prokurator Bolesław Smakowski, to znany wtedy prokurator, śledztwo w tej sprawie prowadzi i pojawiają się pierwsi świadkowie. A więc niejaka pani Teresa H. Skończyła pracę w fabryce wieczorem. Przypomnę tutaj to, czego dzisiaj już dawno nie ma i być może nie wszyscy wiedzą o tym, że wtedy fabryki włókiennicze w Łodzi pracowały na trzy zmiany. 24 godziny pracowały, była zmiana poranna, popołudniowa i zmiana nocna. Pani Teresa H. pracowała na tej popołudniowej zmianie, więc wracała wieczorem do domu. Właśnie tym tramwajem 26 i wysiadła z tramwaju na rogu Rudzkiej i Farnej. Tak jak zamordowana kobieta. Ona zeznaje to prokuratorowi. Przed nią szła młoda kobieta. Szła za nią pani Teresa H. do rogu Scaleniowej i Halki. To są takie ulice tam niedaleko tak zwanych Stawów Stefańskiego. I skręciła w ulicę Halki. A na przeciwległym rogu widzi, że stoi młody mężczyzna. Gdy skręciła w tę ulicę Halki, to on ruszył ulicą Scaleniową i szedł przed tamtą kobietą, która szła za nim. Ale jako świadek zgłosił się również mąż Teresy H., Stanisław H., ponieważ mąż pracował w tej samej fabryce, ale szedł na nocną zmianę. A więc na przystanku przy tej Rudzka-Scaleniowa, przy tych dwóch ulicach, zjawił się około godziny 20:35, żeby dojechać do zakładu pracy wcześniej. Obok niego, na ławce na tym przystanku, siedział młody mężczyzna, 19-20 lat, 175 cm wzrostu, ciemne włosy, kurtka na ekspres, ciemne spodnie i koszula. Tak go określił Stanisław H. Ale w tym samym czasie Rudzką przebiegały dwie kobiety. Dwie takie panie w wieku już postbalzakowskim. Mężczyzna zerwał się wtedy, ten młody, który obok niego siedział, i uciekł. Schował się gdzieś w krzakach, uciekł, tak że go nie było widać. Jedna z tych pań, jak określa to Stanisław H., korpulentna blondynka tleniona, krzyczała i ten okrzyk został zanotowany w aktach. Nawet jak jesteś moim synem, to i tak zamelduję na milicji. Zmęczona przysiadła przy Stanisławie, który cały czas czekał na tramwaj, i opowiedziała, że syn przyjechał na urlop z domu poprawczego. Miał dawno wrócić, w połowie sierpnia został odprowadzony na dworzec przez nią i męża. Kupili mu bilet, wsiadł do pociągu i odjechał. Ale nie dotarł do tego domu poprawczego, pojawił się znowu w Łodzi. Nie mieszka w domu, nie wrócił do poprawczaka. Przyjechał w tym czasie tramwaj, no i Stanisław wsiadł do tramwaju, żeby dojechać do pracy i już nie wysłuchał dalej tego, co miała ta pani do powiedzenia. Ale to już jest istotny dosyć trop, o którym powiedział. I teraz trzeci świadek. Trzeci świadek jest pod pewnymi względami najciekawszy. To jest Zofia W. Ona ma 20 lat wtedy. I Zofia W. to jest przykład zimnej krwi, opanowania, a nawet powiedziałbym, że i odwagi. Jaka jest historia Zofii W. jako świadka? W piątek, tak jak pozostali, o godzinie 20:30 wracała ze szkoły tramwajem 26, czyli wtedy, kiedy do tramwaju w drugą stronę wsiada Stanisław. Wysiadła róg Farnej i Rudzkiej. Przypomnę, że tym tramwajem również jechała ta koleżanka, która była w teatrze. I w stronę Zofii W. zobaczyła, że idzie młody chłopak. W ręku ma podłużny przedmiot. Ona określiła, tak pomyślała sobie, że ten przedmiot wygląda jak parasol. Szła w kierunku ulicy Patriotycznej. Ulica Patriotyczna w tamtym czasie była zabudowana tylko po jednej, po lewej stronie. Po drugiej nie, były takie krzaki, była słabo oświetlona. To była taka ciemna ulica. Zofia obejrzała się, zobaczyła, co się dzieje wokół, stanęła i zapaliła papierosa. Ponieważ ten młody człowiek szedł za nią po prostu. Ale jak ona stanęła, odwróciła się, zapaliła papierosa, to zobaczyła, że on skręcił w najbliższe krzaki. Schował się tam. Więc niewiele myśląc, nie szła ulicą dalej Patriotyczną, tylko skręciła w oświetloną dobrze ulicę Chylońską. Oddalała się w ten sposób od własnego domu, ale ulica była dobrze oświetlona. To jej pozwoliło zobaczyć cień, czyli kogoś zbliżającego się do niej. Nie zaczęła uciekać, nie przyspieszyła, tylko odwróciła się w stronę tego, kto nadchodził. I za nią był ten sam chłopak, ciemne włosy, drobny wąsik, tak go określiła. I tym razem widzi ona, że w ręku to, co on trzyma, to nie jest parasol, ale to jest albo kij, albo laska. Trzymał to w prawej ręce, jak ona stanęła, to on to przełożył do lewej ręki i schował za siebie. I wyraźnie był zmieszany. Więc Zofia tu wykazała naprawdę mnóstwo zimnej krwi, zwróciła się do niego z pytaniem: daleko pan idzie? Może pójdziemy razem, bo tu tak nieprzyjemnie o tej porze. Naprawdę wymagało to dużego opanowania, które wykazała wtedy. Na co chłopak powiedział: nie, nie, ja zaraz skręcam. Tutaj skręcam, więc ja idę gdzie indziej. Zofia znała świetnie ten teren, więc wiedziała, że tam żadnych bram po drodze nie ma. Ale nic nie powiedziała, chwilę szli razem. Po drodze było ciemne wejście do kombinatu ogrodniczego, tam dalej. Więc Zofia wpadła na pomysł, żeby mu podsunąć jakieś rozwiązanie i powiedziała: tu pan skręca? On powiedział: tak, tak, to ja tutaj skręcam. Wszedł w cień i tam zniknął. I Zofia szczęśliwie dotarła do domu, ale to był jeszcze jeden sygnał, kto to może być ewentualnie. Jak wygląda, te charakterystyki były podobne. Teraz jest typowanie zabójcy, kto to może być. Dla historii powiedzmy, kto to był tym typującym. Sierżant sztabowy Czesław Marczuk wytypował Krzysztofa Sołtysika, który mieszkał w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 16. Można przypuszczać, że milicjanci wcześniej sprawdzili zakład poprawczy w Laskowcu po opowieści Stanisława H. województwo ostrołęckie i rzeczywiście 16 sierpnia powrót z przepustki. Sołtysik nie zjawił się. Matka została Sołtysika wezwana. Świadek obecny przy tym, ten Stanisław H., od razu ją rozpoznał. Powiedział: tak, to jest ta kobieta, która mi to odpowiadała. Rozpoznał ją w 100%. Matka Krzysztofa Sołtysika, bo to o nim mowa tutaj, matka trojga dzieci. Najstarszy w 78 roku za włamanie został osadzony w zakładzie poprawczym i był na urlopie od 1 do 15 sierpnia. Był w domu na przepustce. Wszystko się tu potwierdza, to co zeznawał Stanisław H., co mu opowiadała matka. Matka to potwierdza: odprowadzony na dworzec, bilet, wsadzony do pociągu, odjechał, po czym znowu się zjawił w Łodzi, był podobno u kuzyna.

ulicy Porzeczkowej zawiadamia milicję o zaginięciu dziewczynki. Wyszła do szkoły przy ulicy Jesionowej. O godzinie 12 wyszła. Ulicę Jesionową już znamy, ponieważ ta pierwsza dziewczynka też szła do szkoły przy ulicy Jesionowej. Ta Anetka nie dotarła do szkoły, nie wróciła do domu. No więc jest taka godzina, że to już jest niebezpieczna sprawa. Godzina 7:55, parę godzin później, do komendy milicji w Zgierzu tym razem dzwoni ojczym Anetki i mówi, że córka leży w liściastym lesie w Zgierzu Chełmach. Głowa zakrwawiona, z tego co stwierdzili pobieżnie, dziewczynka nie żyje. I teraz z protokołu milicyjnego, co wynika znowu. Sytuacja podobna jak przy poprzednich. Zwłoki są obnażone do pasa, na brzuchu podłużne nacięcia. Śmierć nastąpiła od razu, na skutek urazów głowy od tępego narzędzia. Rozrzucone buty, majtki, tornister. Zgon kilkanaście godzin przed znalezieniem zwłok, zwłoki przykryte gałęziami, powyrywanymi chwastami. Niewielki liściasty lasek między ulicą Przepiórczą i Łagiewnicką. Następna sprawa. 10 września, następnego dnia, godzina 9:30 rano. Na posterunku w Andrespolu, znowu okolice Łodzi, matka zgłasza zaginięcie 19-letniej Beaty J. Beata J., uczennica Technikum Budowlanego w Łodzi. W poniedziałek miała odwiedzić kolegę w szpitalu w Ludźmierzu. Koleżanka jej mówi, że o 17 wsiadła do autobusu linii K jadącego w stronę Zgierza. No ale nie zjawiła się w domu. Nikt jej też nie widział u tego kolegi będącego w szpitalu. I teraz jest godzina 16:15. Ludźmierski Las. To jest takie miejsce, które nawet się tak nazywa, Ludźmierz Las. Dwaj energetycy samochodem, którzy przeglądają linie energetyczne tam będące w tym ludźmierskim lesie, jadą leśną drogą. I widzą, jadą wolno tym samochodem i widzą, że przy drodze leży kobieta. Zatrzymali samochód, silnie zakrwawiona, nieprzytomna. Oni mają radio w tym samochodzie, więc przez radio zawiadamiają pogotowie. Przyjeżdża karetka, odwożą kobietę do szpitala Kopernika, tam do oddziału ratunkowego. To był wtedy jeden z takich najnowocześniejszych szpitali w Łodzi. Na miejscu damska bielizna, torba z dokumentami. W dokumentach widać, że to jest właśnie Beata J., ta, która zaginęła. Ale co ciekawego znajdują tam jeszcze na miejscu? Mianowicie znajdują żeliwną kulę wagi 1 kg. Kula jest umieszczona w dwóch skarpetkach, czyli takie swojego rodzaju narzędzie zrobione z tej kuli i tych skarpetek, na skarpetkach ślady krwi. No więc wniosek jest prosty, to było narzędzie zbrodni. Pies tropiący bierze udział w tych poszukiwaniach i pies prowadzi do takiego baru w Ludźmierzu, baru, który się nazywał wtedy Leśny Dwór. W tym barze Leśny Dwór milicjanci pokazują fotografie. Na tych fotografiach jest ta Beata J. i Sołtysiak. No bo już wiadomo, wytypowali Sołtysiaka przecież, że to on może być sprawcą. Dziewczyny nikt tam nie rozpoznaje, ale jeden z gości twierdzi, że tak, być może on tutaj był. Ten Sołtysiak być może był tutaj w poniedziałek. Beata J. w szpitalu odzyskuje przytomność. Grozi jej amnezja, bo w takich wypadkach to jest
pierwsza sprawa, że się nie pamięta.

0: tego. Nie ma z nią kontaktu słownego. No ciężkie kalectwo ma po tym napadzie z taką diagnozą. Zresztą opuściła szpital. Pies tropiący. Tu przy leśnym dworze zgubił trop, więc dalej już nie poprowadził. 11 września. Następny prokurator wkracza do sprawy. To jest Marian Niesyto, też znany wtedy w Łodzi prokurator. Marian Niesyto decyduje o tym, żeby w prasie ukazał się komunikat o poszukiwaniach Krzysztofa Sołtysiaka. Jest środa, 17 września. Godzina 17:45. I dwaj dzielnicowi stoją na przystanku tramwajowym Róg Dąbrowskiego i Kilińskiego. Stoją na tym przystanku i patrzą, kto tam siedzi w tramwaju. Tramwaj nie był specjalnie pełny i rozpoznają Sołtysiaka. I ów Sołtysiak zostaje przez nich zatrzymany, doprowadzony do komendy Łódź Górna, Wólczańska 250. To taka znana komenda Łódź Górna, bo to było blisko hali targowej, tam na Górniaku. Sołtysiaka tam doprowadzają i on od razu się przyznaje do wszystkiego. Nie twierdzi, że to nie on, że to nie on to zrobił. Przyznaje się bardzo prędko, bez specjalnych zabiegów milicjantów prowadzących to śledztwo. Nie wiedział, że jest ścigany listem gończym. W ogóle nie miał o tym pojęcia. Dlaczego nie miał pojęcia? Dlatego, że on nie czytał żadnych gazet. Więc nie miał pojęcia, że Łódź, która czytała gazety, to już wie, że ktoś taki jest ścigany. Opowiada poza tym o tym swoim polowaniu na kobiety. Włóczył się po peryferyjnych dzielnicach, spał w wieżowcach na ostatnich piętrach. A tę kulę, którą dokonał tej zbrodni, znalazł w sypie na śmieci. Bez żadnych emocji specjalnych opowiada o tych morderstwach, tak jakby relacjonował jakąś sprawę dotyczącą całkiem kogoś innego. Pytają go o gwałty, jak to było z tymi gwałtami, dlaczego. On mówi, że to on dostawał takiej ochoty na gwałty dopiero po tym, jak te kobiety uciszył, tak się wyrażał podczas śledztwa, jak je powalił, doprowadził do takiego stanu, że były bliskie śmierci, to dostawał wtedy ochoty na to, żeby je gwałcić, już umierające. A później tracił od razu zainteresowanie ofiarami, one go nie obchodziły i zostawiał je i odchodził. No więc właściwie tu nie było specjalnych kłopotów z tym śledztwem, ze sporządzeniem aktu oskarżenia, ale jest jeden kłopot, ponieważ człowiek, który dokonuje takich rzeczy, tak o nich później opowiada, no coś na pewno jest tutaj nie takiego. Nie. Więc on cały rok 81, 82 przebywa w szpitalach psychiatrycznych. I co lekarze konstatują po tym jego długim przebywaniu w tych szpitalach? Otóż jest z nim bardzo dobry i żywy kontakt. Pomaga innym pensjonariuszom. Dobrze je, dobrze sypia. Ma wyrównany nastrój, nie ma żadnych takich zapaści nastroju. Nie przejawia żadnych zaburzeń w myśleniu. I nie stwarzał żadnych problemów porządkowych. Czyli no wszystko w porządku. Zbigniew Lew-Starowicz, tutaj warto zacytować to, co ten wybitny seksuolog i w zasadzie jeden z nielicznych wtedy w Polsce, jeszcze kilku było, którzy się tym zajmowali, ale Zbigniew Lew-Starowicz dużo publikował na ten temat, między innymi w różnego rodzaju takich pismach młodzieżowych. On mówi tak, że jest to sadyzm seksualny, natomiast zdolność rozumienia czynów i kierowania postępowaniem nie była ograniczona, a tylko to mogło go wyratować przed najwyższą karą. Gdyby nie kierował swoimi czynami i swoim postępowaniem. Chwilę po gwałtach na tych doprowadzonych do śmierci kobietach, dziewczynach, nawet młodych bardzo dziewczynach, przestawał się nimi interesować. One przestawały dla niego istnieć. To się nie mieści w kategoriach normy psychicznej. To jest poza normą. I to psychologia mówi o tym. Jeżeli on raz już tego spróbował, bo on próbuje tego dopiero tutaj, w Łodzi, to on już by nie przestał. To by tylko się nasilało. Także nie byłoby to tak, że spróbował, a później pojechał gdzie indziej i przestał. Nie, nie. To już by było coraz częściej. To jest taki jest mechanizm psychiczny. I to u niego widać. Bo tu żadna sprawa mu już nie przeszkadzała. Proces 31 stycznia 83 roku zostaje skazany na 42 lata więzienia, dwukrotna kara śmierci, łącznie kara śmierci. Wyższa instancja również zatwierdza te wyroki. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. No, wyrok wykonano. I znowu to samo pytanie postawię, które zawsze stawiam w takich wypadkach. Przecież tutaj żadne więzienie człowieka by absolutnie nie zmieniło. Gdyby wtedy nie obowiązywała kara śmierci, no to byśmy go utrzymywali z podatków naszych przy życiu aż do późnej starości. Wyrok został wykonany. Krzysztof Sołtysiak. I to wszystko.
1: O historii wampira z ulicy Zarzewskiej opowiadał Jarosław Warzecha, autor Pita Walu Łódzkiego, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.